0: 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodu. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Nowy trend w stylizacji paznokci – Quiet Luxury – zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
1: Słuchacie Radia Super Express. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
0: Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
1: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
0: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem. Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
2: ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje. Tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna. W świecie show biznesu, gdzie miłość i dramaty przeplatają się jak w telenoweli, nawet najtrwalsze związki nie są odporne na rozpad. Marcin Prokop i Tomasz Kot pokazali, że można się rozstać z klasą, podkreślając, że dobre rozstanie to nie oksymoron. Z kolei Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski udowodnili, że rozwód może ciągnąć się latami, a publiczne rozdrapywanie ran to nie zawsze najlepsza droga. W końcu, nawet po 20 latach, miłość może się wypalić, a nowe początki bywają równie emocjonujące, jak zaskakujące.
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze. Ruszyły prace nad ostatnim sezonem Rancha, a fani zacierają ręce z radości, choć wiedzą, że nie wszyscy ulubieńcy wrócą na ekran. Stach Japycz, grany przez niezapomnianego Franciszka Pieczkę, niestety nie pojawi się w tej odsłonie. Serial, który początkowo miał być tylko krótką przygodą, stał się prawdziwym fenomenem, przyciągającym miliony widzów przed telewizory. Ciekawe, czy bez Stacha i jego negocjacji z wójtem, Wilkowyje będą takie same.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Tomasz Karolak, niegdyś niepokorny chłopak, dziś świętuje swoje 55. urodziny jako jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Od resocjalizacji do wielkiej sceny. Jego droga pełna była zakrętów, ale to rola w Kryminalnych otworzyła mu drzwi do sławy. Karolak nie tylko bawi nas na ekranie, ale i zaskakuje decyzjami, jak choćby udziałem w Tańcu z Gwiazdami. A jego życie prywatne? Cóż, to gotowy materiał na kolejny serial.
1: Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmian? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć.
2: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Po zakończeniu burzliwego etapu w życiu, celebrytka postanowiła odjąć sobie 20 lat dzięki nowej fryzurze. Teraz, z przedłużonymi włosami, podbija Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty motywacyjne. A wszystko to w towarzystwie duńskiego biznesmena, który, jak widać, dodał jej skrzydeł. Ach, te lata 90., kiedy to plotki były bardziej ekscytujące niż rzeczywistość. Miliony Polaków uwierzyły, że Axl Rose z Guns N' Roses znieważył polską flagę, co doprowadziło do masowego palenia kaset i plakatów. Cała ta historia okazała się kompletną bzdurą, ale jej wyjaśnienie zajęło fanom rocka ponad dekadę. Dopiero w 2006 roku, podczas koncertu w Warszawie, Axl Rose rozwiał wszelkie wątpliwości, przyjmując polską flagę z napisem Solidarity i biegając z nią po scenie. Cóż, czasem lepiej późno niż wcale.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojna między Keithem Richardsem a Eltonem Johnem to prawdziwa saga rockowego świata, trwająca ponad 4 dekady. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy Elton, zamiast zejść ze sceny po jednym utworze, zdominował koncert The Rolling Stones. Richards, znany z przywiązania do zespołowej harmonii, nie mógł tego znieść. Konflikt osiągnął szczyt, gdy po śmierci księżnej Diany Elton przerobił Candle in the Wind, co Richards uznał za cyniczne żerowanie na tragedii. Obaj panowie nie szczędzili sobie złośliwości, a ich spór stał się częścią brytyjskiego rockowego folkloru.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i butlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności.
1: Kto by pomyślał, że przyszła królowa rocka, Stevie Nicks, zaczynała jako kelnerka, która nie miała odwagi rzucić fartucha od razu po telefonie od Micka Fleetwooda? Tak, to właśnie ona, z poczuciem obowiązku, przez 2 tygodnie podawała zimną kawę, zanim stała się lirycznym sercem Fleetwood Mac. A co z tego wynikło? Album Rumours, który jest niczym innym jak publicznym praniem brudów, zamienił się w muzyczne arcydzieło, sprzedając się w ponad 40 milionach egzemplarzy. Cóż, czasem największe sukcesy rodzą się z chaosu i złamanych serc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Toruniu jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Brudnie doszło do brutalnego ataku na kierowcę aplikacji przewozowej. 44-letni mężczyzna został ranny po zakończeniu kursu, kiedy między nim a pasażerkami wywiązała się kłótnia. W awanturę wdał się również 36-letni znajomy kobiet, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności zdarzenia.
2: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich targach obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie.
1: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku. Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio, 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta.
1: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Dziś obchodzimy Dzień Ojca, a śmieszne gify mogą być świetnym dodatkiem do tradycyjnych życzeń. Platformy takie jak Giphy oferują tysiące animacji, które łatwo można przesłać przez komunikator. Warto wybrać gify dopasowane do charakteru taty, by wywołać uśmiech na jego twarzy. To prosty sposób, by uczcić ten wyjątkowy dzień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy.
1: Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
1: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia.
1: Reprezentacja Turcji odpadła z Mundialu 2026, mimo że w jej składzie znalazły się gwiazdy europejskiego futbolu. Turcy przegrali swoje dwa pierwsze mecze, ulegając Australii 0-2 i przegrywając z przewagą jednego zawodnika z przeciwnikiem 0-1. Ostatni mecz zagrają z USA, które już zapewniły sobie awans do 1/6 finału. Z turniejem pożegna się także drużyna Haiti, dla której sam udział w mistrzostwach był dużym sukcesem.
0: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata. Tunezja przegrała z Japonią 0-1 w drugiej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Decydującą bramkę dla Japonii zdobył Daichi Kamada. Japończycy dominowali w posiadaniu piłki, osiągając 64% w tej statystyce. Wynik ten może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli przed ostatnią serią gier w grupie.
1: Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje świetną passę w Lidze Narodów 2026. W Bangkoku nasze zawodniczki pokonały Bułgarię 3-0 i Ukrainę 3-1. Po dniu przerwy w sobotę zmierzą się z Holandią, a w niedzielę z Kanadą. Wszystkie mecze rozgrywane są o godzinie 12 czasu polskiego.
0: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce i Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci.
1: Bartosz Zmarzlik, 6-krotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy.
0: Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka. Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Raylą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, a w Warszawie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą. A teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. Serial M jak Miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Natalii. Po rozstaniu z Cezarym u jej boku pojawi się tajemniczy Michał, który szybko zyska sympatię małej Lei. Dziewczynka, mimo początkowego smutku, z entuzjazmem zaakceptuje nowego partnera matki. Michał jako kurier zacznie odwiedzać Natalię w biurze, a ich relacja szybko przerodzi się w coś więcej niż tylko zawodowe kontakty. Zaskakująco, wspólna pasja do piłki nożnej połączy Michała i Leę, co jeszcze bardziej zacieśni ich więzi. Widzowie zobaczą, jak nowy partner Natalii staje się pełnoprawnym członkiem rodziny, a na ekranie pojawi się starsza aktorka w roli Lei. To wszystko zwiastuje emocjonujące zmiany i nowe początki dla rodziny Zwoleńskich. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial na wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny?

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Narasta konflikt dyplomatyczny między Polską a Ukrainą po odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostrzega, że eskalacja sporu może zaszkodzić polsko-ukraińskim kontraktom na odbudowę oraz osłabić bezpieczeństwo. Decyzja o odebraniu orderu była reakcją na nazwanie przez Zełenskiego jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA. Zarówno Czarzasty, jak i premier Tusk apelują o deeskalację, podkreślając, że konflikt osłabia strategiczne partnerstwo.
0: Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich.
2: Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
0: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta.
0: Dziś obchodzimy Dzień Ojca. Wyjątkowy czas, by wyrazić wdzięczność za ojcowskie wsparcie i miłość. Szczere życzenia od córki mogą wzmocnić tę unikalną więź, przypominając o pięknych, wspólnych chwilach. Warto, by te słowa płynęły prosto z serca, oddając ogromne znaczenie ojcowskiej obecności w naszym życiu.
2: Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zachwyca swoim stylem, łącząc klasykę z najnowszymi trendami. Na lato 2026 roku wybiera pastelowe barwy, szerokie nogawki spodni i bufiaste rękawy, które idealnie wpisują się w aktualne trendy. Jej stylizacje są uniwersalne i pasują każdej kobiecie, pokazując, że elegancja może iść w parze z modą. Nawrocka nie boi się eksperymentować, tworząc własny, niepowtarzalny styl.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich na pokazie Dolce & Gabbana w Mediolanie, pojawiając się w odważnej, prześwitującej sukni, która eksponowała bieliznę. Kreacja warta około 20 tysięcy złotych przyciągnęła uwagę mediów społecznościowych, a Anna udowodniła, że można połączyć zadziorność z klasą. Towarzyszył jej Robert Lewandowski w swobodnej stylizacji oraz gwiazdor 365 dni, Michele Morrone. Cóż, moda to nie tylko ubrania, ale i sztuka przyciągania spojrzeń. Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską wystartowała z hukiem w Bielsku Białej. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Doda w odważnej kreacji z piórami i Maryla Rodowicz w pelerynie, która mogłaby zasłonić pół miasta. Michał Szpak zaskoczył skromnym brązowym kombinezonem. Ale czy to wystarczyło, by przyćmić resztę? Trasa potrwa do 5 września, a kolejne przystanki to m.in. Radom, Zakopane i Lublin. Ciekawe, co jeszcze zobaczymy na tej muzycznej karuzeli.
2: Dua Lipa i Calum Turner postanowili, że ich ślub będzie nie tylko wydarzeniem roku, ale i skandalem sezonu. Po skromnej ceremonii w Londynie para przeniosła się na Sycylię, gdzie zorganizowali 3-dniowe wesele, które zablokowało połowę Palermo. Mieszkańcy miasta nie kryli oburzenia, gdyż musieli podpisać klauzulę poufności, a ich ulice zamieniły się w strefy wolne od dronów. Tymczasem Dua Lipa w sukni od Chanel i Calum w garniturze Louis Vuitton bawili się w towarzystwie gwiazd, nie zważając na lokalne protesty. Nowy duet prowadzących w Dzień Dobry TVN wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jan Piro-Pirowski i Izabella Krzan zasiądą na słynnej kanapie, choć wielu widzów liczyło na Małgorzatę Tomaszewską. Cóż, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, prawda? Pierwszy odcinek z nowymi gospodarzami już 1 lipca, więc czas przygotować się na niespodzianki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Paweł DeLong, niegdyś obiekt westchnień wszystkich Polek, po raz trzeci zostanie ojcem. Jego ukochana, Patrycja Komorowska, zorganizowała wystawny baby shower, podczas którego zdradzili, że spodziewają się córeczki. W ogrodzie pełnym różowych dekoracji i słodkości para celebrowała tę radosną nowinę w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że DeLong nie tylko w filmach, ale i w życiu prywatnym potrafi zaskakiwać.
1: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą.
2: Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
1: W 1983 roku zespół New Order wydał singiel Blue Monday, który stał się hitem, ale jednocześnie finansowym koszmarem dla wytwórni Factory Records. Wszystko przez okładkę, która wyglądała jak dyskietka i kosztowała więcej niż sam singiel. Tony Wilson, szef wytwórni, miał jednak gdzieś te straty, bo dla niego liczyła się tylko sztuka i prestiż. Na szczęście, po sprzedaniu setek tysięcy egzemplarzy, ktoś w końcu wpadł na pomysł, by zmienić projekt i przestać tracić pieniądze. Tak oto Blue Monday. Z legendy o stratach stało się jednym z najbardziej dochodowych singli.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości? Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę. Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 złotych, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. Gwałtowna burza przeszła dziś nad Brwinowem, powodując liczne interwencje strażaków. Największe problemy wystąpiły w centrum miasta, gdzie tunel pod torami PKP został całkowicie zalany. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, w tym powalone drzewa i zalane posesje. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
2: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem 3 pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
1: Na warszawskim Brudnie doszło do awantury, w której ucierpiał 44-letni kierowca z Ukrainy. Po zakończeniu kursu przewozu osób między kierowcą a pasażerkami doszło do kłótni, która przerodziła się w bójkę. Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzewanego o pobicie. Śledczy badają teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Dziś nad ranem na parkingu w Pabierowicach koło Grójca wybuchł pożar, który zniszczył 6 ciężarówek, 4 naczepy i kontener chłodniczy. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej, a szczególne zagrożenie stanowiła ciężarówka z instalacją gazową. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja bada przyczyny pożaru. Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie. Dziś mija 12 lat od katastrofy budowlanej, która miała miejsce podczas rozbiórki kamienicy Hermana Sieraczka przy Alei Solidarności w Warszawie. W trakcie prac jedna ze ścian zawaliła się na samochód z wysięgnikiem, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. W miejscu historycznego budynku stoi teraz nowoczesny apartamentowiec, który nawiązuje do dawnej zabudowy Woli. Kamienica Sieraczka, która przetrwała II wojnę światową i Powstanie Warszawskie, ostatecznie zniknęła z mapy miasta w czerwcu 2014 roku. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa. W Choczni spłonął dom 6-osobowej rodziny Migdałek, pozostawiając ich bez dachu nad głową. Pożar zniszczył dach i wnętrze budynku, a 70-letnia Jadwiga Migdałek została uratowana przez sąsiadów. Rodzina, w tym 2 małych dzieci, planuje odbudowę domu i uruchomiła zbiórkę na ten cel. Dom jest obecnie niezdatny do zamieszkania, a nadzór budowlany zakazał wchodzenia do środka. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
2: Rok temu w Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 57-letni Mirosław P. zastrzelił swoją żonę, Katarzynę P., a następnie popełnił samobójstwo. Ciało kobiety znaleziono na parkingu przy miejscowej szkole, a mężczyzny kilometr dalej. Para miała 3 dzieci, a ich relacje były napięte z powodu chorobliwej zazdrości męża. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty 2. stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka.
2: W powiecie średzkim pijany 35-latek strzelił z broni czarnoprochowej w stronę policjantów. Na szczęście funkcjonariusze szybko go obezwładnili, unikając tragedii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu dożywocie.
1: Na Zalewie Mietkowskim trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który zaginął podczas pływania na desce SUP. W sobotę wieczorem pogoda gwałtownie się pogorszyła, co utrudniło powrót na brzeg. Ratownicy podkreślają, że poszkodowany nie miał kamizelki ratunkowej. Akcja poszukiwawcza została wznowiona dziś rano z udziałem specjalistycznych grup ratowniczych i policji wodnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na również 22 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy. Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
2: Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. 3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 22 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 24 stopnie, a wiatr północny powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą. A teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. Serial M jak Miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Natalii. Po rozstaniu z Cezarym u jej boku pojawi się tajemniczy Michał, który szybko zyska sympatię małej Lei. Dziewczynka, mimo początkowego smutku, z entuzjazmem zaakceptuje nowego partnera matki. Michał jako kurier zacznie odwiedzać Natalię w biurze, a ich relacja szybko przerodzi się w coś więcej niż tylko zawodowe kontakty. Zaskakująco, wspólna pasja do piłki nożnej połączy Michała i Leę, co jeszcze bardziej zacieśni ich więzi. Widzowie zobaczą, jak nowy partner Natalii staje się pełnoprawnym członkiem rodziny, a na ekranie pojawi się starsza aktorka w roli Lei. To wszystko zwiastuje emocjonujące zmiany i nowe początki dla rodziny Zwoleńskich. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed eskalacją konfliktu między Polską a Ukrainą, nazywając go strategicznym błędem. Spór wybuchł po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi Zełenski odesłał odznaczenie, a ukraińscy politycy masowo zrzekli się polskich odznaczeń. Tusk podkreśla, że sytuacja ta cieszy Władimira Putina i szokuje sojuszników.
3: W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych groźb.
2: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodu. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Nowy trend w stylizacji paznokci – Quiet Luxury – zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
3: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
2: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata. Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii. Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje, tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna. Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży? Kinga Zawodnik, gwiazda znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła aż 60 kg, udowadniając, że determinacja to klucz do sukcesu. Ostatnio zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcia brzucha po operacji bariatrycznej, dzieląc się przy tym osobistymi przemyśleniami. Choć mierzy się z kąśliwymi komentarzami, jej fani nieustannie ją wspierają, a ona sama twierdzi, że jeśli pomogła choć jednej osobie, to już jest sukces. Cóż, nie każdy ma odwagę pokazać swoje blizny światu, ale Kinga robi to z dumą. Polsat znowu zaskakuje. W 19. edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy Helenę Englert i Martę Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Co ciekawe, Mandaryna, mimo że jest zawodową tancerką, została przedstawiona jako wokalistka, co wywołało niemałe zamieszanie wśród widzów. Czyżby producenci zapomnieli, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy? Cóż, Taniec z Gwiazdami nabiera nowego znaczenia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze. Ruszyły prace nad ostatnim sezonem Rancha, a fani zacierają ręce z radości, choć wiedzą, że nie wszyscy ulubieńcy wrócą na ekran. Stach Japycz, grany przez niezapomnianego Franciszka Pieczkę, niestety nie pojawi się w tej odsłonie. Serial, który początkowo miał być tylko krótką przygodą, stał się prawdziwym fenomenem, przyciągającym miliony widzów przed telewizory. Ciekawe, czy bez Stacha i jego negocjacji z wójtem, Wilkowyje będą takie same. Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Po zakończeniu burzliwego etapu w życiu, celebrytka postanowiła odjąć sobie 20 lat dzięki nowej fryzurze. Teraz, z przedłużonymi włosami, podbija Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty motywacyjne. A wszystko to w towarzystwie duńskiego biznesmena, który, jak widać, dodał jej skrzydeł. Ach, te lata 90., kiedy to plotki były bardziej ekscytujące niż rzeczywistość. Miliony Polaków uwierzyły, że Axl Rose z Guns N' Roses znieważył polską flagę, co doprowadziło do masowego palenia kaset i plakatów. Cała ta historia okazała się kompletną bzdurą, ale jej wyjaśnienie zajęło fanom rocka ponad dekadę. Dopiero w 2006 roku, podczas koncertu w Warszawie, Axl Rose rozwiał wszelkie wątpliwości, przyjmując polską flagę z napisem Solidarity i biegając z nią po scenie. Cóż, czasem lepiej późno niż wcale.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wojna między Keithem Richardsem a Eltonem Johnem to prawdziwa saga rockowego świata, trwająca ponad 4 dekady. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy Elton, zamiast zejść ze sceny po jednym utworze, zdominował koncert The Rolling Stones. Richards, znany z przywiązania do zespołowej harmonii, nie mógł tego znieść. Konflikt osiągnął szczyt, gdy po śmierci księżnej Diany Elton przerobił Candle in the Wind, co Richards uznał za cyniczne żerowanie na tragedii. Obaj panowie nie szczędzili sobie złośliwości, a ich spór stał się częścią brytyjskiego rockowego folkloru.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy

0: zbiórce na jego leczenie. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku. Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta.
1: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, a piękna kartka to doskonały sposób na wyrażenie uczuć. Coraz popularniejsze są darmowe kartki do wydrukowania, które można dołączyć do prezentu. Warto zadbać o szczere słowa i estetyczną formę, aby wywołać uśmiech na twarzy taty. W tym roku dominują nowoczesne grafiki, zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki swojemu oświadczeniu majątkowemu. Wykazała nieruchomości warte ponad 16 milionów złotych, w tym 3 mieszkania i grunty. Z najmu tych nieruchomości w 2025 roku uzyskała blisko 290 tysięcy złotych. Lichocka pozostaje aktywna w polityce, pełniąc funkcję w Sejmowej Komisji Kultury oraz Radzie Mediów Narodowych. Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na dworcu centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie. Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze wskazują, że PiS może nie zdobyć samodzielnej większości, co może wymusić współpracę z innymi ugrupowaniami. W obliczu takiej sytuacji koalicja z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się polityczną koniecznością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 22 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 24 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, Ostrygi i Trup w Pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
5: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie trwa mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską w ramach Mundialu 2026. Hiszpania prowadzi 1-0 po golu Lamine Yamala. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego dominuje na boisku, utrzymując się przy piłce przez 80% czasu. Arabia Saudyjska wciąż walczy o odwrócenie losów spotkania.
1: Reprezentacja Turcji odpadła z Mundialu 2026, mimo że w jej składzie znalazły się gwiazdy europejskiego futbolu. Turcy przegrali swoje dwa pierwsze mecze, ulegając Australii 0-2 i przegrywając z przewagą jednego zawodnika z przeciwnikiem 0-1. Ostatni mecz zagrają z USA, które już zapewniły sobie awans do 1/6 finału. Z turniejem pożegna się także drużyna Haiti, dla której sam udział w mistrzostwach był dużym sukcesem.
0: Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięta rywalizacja między Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Niemcy mają nieco większe posiadanie piłki. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie zdołała jeszcze trafić do siatki. Kibice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku. W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
1: Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. Po porażce w czwartej rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W pierwszej rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro.
0: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce i Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata. Choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane, nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka. Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Robert Lewandowski ogłosił rozstanie z FC Barceloną, a jego przyszłość klubowa wciąż jest niepewna. Choć spekulowano o transferze do Chicago Fire, biograf piłkarza Sebastian Staszewski zaprzecza, jakoby decyzja miała zapaść do 22 czerwca. Transfer do Arabii Saudyjskiej wciąż pozostaje jedną z możliwych opcji. Sprawa nabiera tempa i wzbudza ogromne zainteresowanie na całym świecie. Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą, a teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. Serial M jak Miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Natalii. Po rozstaniu z Cezarym u jej boku pojawi się tajemniczy Michał, który szybko zyska sympatię małej Lei. Dziewczynka, mimo początkowego smutku, z entuzjazmem zaakceptuje nowego partnera matki. Michał jako kurier zacznie odwiedzać Natalię w biurze, a ich relacja szybko przerodzi się w coś więcej niż tylko zawodowe kontakty. Zaskakująco, wspólna pasja do piłki nożnej połączy Michała i Leę, co jeszcze bardziej zacieśni ich więzi. Widzowie zobaczą, jak nowy partner Natalii staje się pełnoprawnym członkiem rodziny, a na ekranie pojawi się starsza aktorka w roli Lei. To wszystko zwiastuje emocjonujące zmiany i nowe początki dla rodziny Zwoleńskich. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła Piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Napięcie między Warszawą a Kijowem rośnie. Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, co wywołało falę zwrotów polskich odznaczeń przez ukraińskich polityków. Szef MSZ Ukrainy, Andrii Sybicha, zapowiada symetryczną odpowiedź i oskarża polskiego prezydenta o zburzenie relacji. Wizyta Zełenskiego w Polsce stoi pod znakiem zapytania, a premier Donald Tusk apeluje o deeskalację konfliktu.
0: Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich.
2: IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy.
0: Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta. Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zachwyca swoim stylem, łącząc klasykę z najnowszymi trendami. Na lato 2026 roku wybiera pastelowe barwy, szerokie nogawki spodni i bufiaste rękawy, które idealnie wpisują się w aktualne trendy. Jej stylizacje są uniwersalne i pasują każdej kobiecie, pokazując, że elegancja może iść w parze z modą. Nawrocka nie boi się eksperymentować, tworząc własny, niepowtarzalny styl.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich na pokazie Dolce & Gabbana w Mediolanie, pojawiając się w odważnej, prześwitującej sukni, która eksponowała bieliznę. Kreacja warta około 20 tysięcy złotych przyciągnęła uwagę mediów społecznościowych, a Anna udowodniła, że można połączyć zadziorność z klasą. Towarzyszył jej Robert Lewandowski w swobodnej stylizacji oraz gwiazdor 365 dni Michele Morrone. Cóż, moda to nie tylko ubrania, ale i sztuka przyciągania spojrzeń. Doda znowu na językach. Przed sobotnim koncertem z cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską postanowiła rozgrzać internet, prezentując swoje wdzięki w niemal niewidzialnym stroju. Zamiast rozśpiewania, gwiazda skupiła się na smarowaniu pośladków rozświetlaczem, by rozwiać plotki o rzekomych poduszkach w pupie. Jak sama stwierdziła, to nie poduszki, a mięśnie, których niektórzy mogą nie znać, bo ostatni raz widzieli siłownię we śnie. Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską wystartowała z hukiem w Bielsku Białej. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Doda w odważnej kreacji z piórami i Maryla Rodowicz w pelerynie, która mogłaby zasłonić pół miasta. Michał Szpak zaskoczył skromnym brązowym kombinezonem. Ale czy to wystarczyło, by przyćmić resztę? Trasa potrwa do 5 września, a kolejne przystanki to m.in. Radom, Zakopane i Lublin. Ciekawe, co jeszcze zobaczymy na tej muzycznej karuzeli. Doda, znana z unikania politycznych tematów, tym razem postanowiła zabrać głos. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską pochwaliła prezydenta Karola Nawrockiego za odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jej słowa wywołały burzę w sieci, dzieląc internautów na tych, którzy widzą w niej prawdziwą patriotkę i tych, którzy zarzucają jej ignorancję. Cóż, kiedy artyści wkraczają na polityczne terytorium, zawsze można liczyć na ogniste dyskusje.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dua Lipa i Callum Turner postanowili, że ich ślub będzie nie tylko wydarzeniem roku, ale i skandalem sezonu. Po skromnej ceremonii w Londynie para przeniosła się na Sycylię, gdzie zorganizowali trzydniowe wesele, które zablokowało połowę Palermo. Mieszkańcy miasta nie kryli oburzenia, gdyż musieli podpisać klauzulę poufności, a ich ulice zamieniły się w strefy wolne od dronów. Tymczasem Dua Lipa w sukni od Chanel i Callum w garniturze Louis Vuitton bawili się w towarzystwie gwiazd, nie zważając na lokalne protesty.
1: W świecie show biznesu, gdzie miłość i dramaty przeplatają się jak w telenoweli, nawet najtrwalsze związki nie są odporne na rozpad. Marcin Prokop i Tomasz Kot pokazali, że można się rozstać z klasą, podkreślając, że dobre rozstanie to nie oksymoron. Z kolei Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski udowodnili, że rozwód może ciągnąć się latami, a publiczne rozdrapywanie ran to nie zawsze najlepsza droga. W końcu, nawet po 20 latach, miłość może się wypalić, a nowe początki bywają równie emocjonujące, jak zaskakujące.
2: Paweł DeLong, niegdyś obiekt westchnień wszystkich Polek, po raz trzeci zostanie ojcem. Jego ukochana, Patrycja Komorowska, zorganizowała wystawne baby shower, podczas którego zdradzili, że spodziewają się córeczki. W ogrodzie pełnym różowych dekoracji i słodkości para celebrowała tę radosną nowinę w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że DeLong nie tylko w filmach, ale i w życiu prywatnym potrafi zaskakiwać. Tomasz Karolak, niegdyś niepokorny chłopak, dziś świętuje swoje 55. urodziny jako jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Od resocjalizacji do wielkiej sceny. Jego droga pełna była zakrętów, ale to rola w Kryminalnych otworzyła mu drzwi do sławy. Karolak nie tylko bawi nas na ekranie, ale i zaskakuje decyzjami, jak choćby udziałem w Tańcu z Gwiazdami. A jego życie prywatne? Cóż, to gotowy materiał na kolejny serial.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
1: W 1983 roku zespół New Order wydał singiel Blue Monday, który stał się hitem, ale jednocześnie finansowym koszmarem dla wytwórni Factory Records. Wszystko przez okładkę, która wyglądała jak dyskietka i kosztowała więcej niż sam singiel. Tony Wilson, szef wytwórni, miał jednak gdzieś te straty, bo dla niego liczyła się tylko sztuka i prestiż. Na szczęście, po sprzedaniu setek tysięcy egzemplarzy, ktoś w końcu wpadł na pomysł, by zmienić projekt i przestać tracić pieniądze. Tak oto Blue Monday z legendy o stratach stało się jednym z najbardziej dochodowych singli. Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Katowicach. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy niewielkie zachmurzenie. Temperaturę też 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Największe problemy wystąpiły w centrum miasta, gdzie tunel pod torami PKP został całkowicie zalany. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, w tym powalone drzewa i zalane posesje. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
0: Na warszawskim Brudnie doszło do awantury, w której ucierpiał 44-letni kierowca z Ukrainy. Po zakończeniu kursu przewozu osób między kierowcą a pasażerkami doszło do kłótni, która przerodziła się w bójkę. Policja zatrzymała 36-letniego mężczyznę podejrzewanego o pobicie. Śledczy badają teraz dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś nad ranem na parkingu w Pabierowicach koło Grójca wybuchł pożar, który zniszczył 6 ciężarówek, 4 naczepy i kontener chłodniczy. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej, a szczególne zagrożenie stanowiła ciężarówka z instalacją gazową. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Policja bada przyczyny pożaru. Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie. Dziś mija 12 lat od katastrofy budowlanej, która miała miejsce podczas rozbiórki kamienicy Hermana Sieraczka przy Alei Solidarności w Warszawie. W trakcie prac jedna ze ścian zawaliła się na samochód z wysięgnikiem, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. W miejscu historycznego budynku stoi teraz nowoczesny apartamentowiec, który nawiązuje do dawnej zabudowy Woli. Kamienica Sieraczka, która przetrwała II wojnę światową i Powstanie Warszawskie, ostatecznie zniknęła z mapy miasta w czerwcu 2014 roku. Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
1: Rok temu w Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 57-letni Mirosław P. zastrzelił swoją żonę, Katarzynę P., a następnie popełnił samobójstwo. Ciało kobiety znaleziono na parkingu przy miejscowej szkole, a mężczyzny kilometr dalej. Para miała troje dzieci, a ich relacje były napięte z powodu chorobliwej zazdrości męża. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka. Na Zalewie Mietkowskim trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który zaginął podczas pływania na desce SUP. W sobotę wieczorem pogoda gwałtownie się pogorszyła, co utrudniło powrót na brzeg. Ratownicy podkreślają, że poszkodowany nie miał kamizelki ratunkowej. Akcja poszukiwawcza została wznowiona dziś rano z udziałem specjalistycznych grup ratowniczych i policji wodnej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Białymstoku. Z wiatrem północno-zachodnim

0: sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy. Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
2: Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. 3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą. A teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. Serial M jak Miłość zaskakuje widzów powrotem do przeszłości. W najnowszych odcinkach przypomniana zostaje historia kultowego bistro Nasz Zielony Sad. Rafał Mroczek, wcielający się w postać Pawła Zduńskiego, wspomina czasy, gdy to on zarządzał tym miejscem. Początkowo bistro, znane jako Bistro za Rogiem, prowadził Paweł wraz z Jankiem Zawadzkim. Gdy Paweł planował wyjazd do Anglii, Kinga, jego szwagierka, wykupiła jego udziały, ratując rodzinny interes. Dzięki jej zaangażowaniu lokal zyskał nową nazwę i stał się ważnym punktem na mapie serialu. Pani z pewnością pamiętają dawne kelnerki, takie jak Lilka czy Ala, które przewinęły się przez bistro. Obecnie Kinga jest jedyną właścicielką, a bistro nie traci swojego unikalnego klimatu.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Natalii. Po rozstaniu z Cezarym u jej boku pojawi się tajemniczy Michał, który szybko zyska sympatię małej Lei. Dziewczynka, mimo początkowego smutku, z entuzjazmem zaakceptuje nowego partnera matki. Michał jako kurier zacznie odwiedzać Natalię w biurze, a ich relacja szybko przerodzi się w coś więcej niż tylko zawodowe kontakty. Zaskakująco, wspólna pasja do piłki nożnej połączy Michała i Leę, co jeszcze bardziej zacieśni ich więzi. Widzowie zobaczą, jak nowy partner Natalii staje się pełnoprawnym członkiem rodziny, a na ekranie pojawi się starsza aktorka w roli Lei. To wszystko zwiastuje emocjonujące zmiany i nowe początki dla rodziny Zwoleńskich. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serial na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami. Jedną z najbardziej barwnych postaci jest Ola Zimińska, grana przez Martę Wierzbicką. Jej historia w serialu rozpoczęła się w 2005 roku, kiedy jako nastolatka próbowała odnaleźć się w wielkomiejskim życiu Warszawy. Ola przeszła przez wiele życiowych zawirowań, od buntu i kradzieży, przez uzależnienie od narkotyków, aż po burzliwe związki i dramatyczne porwania. W 2017 roku Marta Wierzbicka opuściła serial, by wrócić do niego w 2022 roku z nowymi wyzwaniami dla swojej bohaterki. Ola powróciła z synem i psychopatycznym Alanem na karku, co z pewnością dostarczyło widzom kolejnych emocji. Fani z niecierpliwością śledzą dalsze losy tej niezwykłej postaci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed eskalacją konfliktu między Polską a Ukrainą, nazywając go strategicznym błędem. Spór wybuchł po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi Zełenski odesłał odznaczenie, a ukraińscy politycy masowo zrzekli się polskich odznaczeń. Tusk podkreśla, że sytuacja ta cieszy Władimira Putina i szokuje sojuszników. W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, w której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
3: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
2: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata. Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii. Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Niebo zachmurzone, a deszcz systematycznie nawiedza kolejne dzielnice miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kinga Zawodnik, gwiazda znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła aż 60 kg, udowadniając, że determinacja to klucz do sukcesu. Ostatnio zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcia brzucha po operacji bariatrycznej, dzieląc się przy tym osobistymi przemyśleniami. Choć mierzy się z kąśliwymi komentarzami, jej fani nieustannie ją wspierają, a ona sama twierdzi, że jeśli pomogła choć jednej osobie, to już jest sukces. Cóż, nie każdy ma odwagę pokazać swoje blizny światu, ale Kinga robi to z dumą. Polsat znowu zaskakuje. W 19. edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy Helenę Englert i Martę Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Co ciekawe, Mandaryna, mimo że jest zawodową tancerką, została przedstawiona jako wokalistka, co wywołało niemałe zamieszanie wśród widzów. Czyżby producenci zapomnieli, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy? Cóż, Taniec z Gwiazdami nabiera nowego znaczenia.
3: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze. Ruszyły prace nad ostatnim sezonem Rancha, a fani zacierają ręce z radości, choć wiedzą, że nie wszyscy ulubieńcy wrócą na ekran. Stach Japycz, grany przez niezapomnianego Franciszka Pieczkę, niestety nie pojawi się w tej odsłonie. Serial, który początkowo miał być tylko krótką przygodą, stał się prawdziwym fenomenem, przyciągającym miliony widzów przed telewizory. Ciekawe, czy bez Stacha i jego negocjacji z wójtem, Wilkowyje będą takie same.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmiany? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć.
3: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Po zakończeniu burzliwego etapu w życiu, celebrytka postanowiła odjąć sobie 20 lat dzięki nowej fryzurze. Teraz, z przedłużonymi włosami, podbija Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty motywacyjne. A wszystko to w towarzystwie duńskiego biznesmena, który, jak widać, dodał jej skrzydeł. Ach, te lata 90., kiedy to plotki były bardziej ekscytujące niż rzeczywistość. Miliony Polaków uwierzyły, że Axl Rose z Guns N' Roses znieważył polską flagę, co doprowadziło do masowego palenia kaset i plakatów. Cała ta historia okazała się kompletną bzdurą, ale jej wyjaśnienie zajęło fanom rocka ponad dekadę. Dopiero w 2006 roku, podczas koncertu w Warszawie, Axl Rose rozwiał wszelkie wątpliwości, przyjmując polską flagę z napisem Solidarity i biegając z nią po scenie. Cóż, czasem lepiej późno niż wcale.
1: Słuchajcie Radia Super Express.
2: Wojna między Keithem Richardsem a Eltonem Johnem to prawdziwa saga rockowego świata, trwająca ponad 4 dekady. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy Elton, zamiast zejść ze sceny po jednym utworze, zdominował koncert The Rolling Stones. Richards, znany z przywiązania do zespołowej harmonii, nie mógł tego znieść. Konflikt osiągnął szczyt, gdy po śmierci księżnej Diany Elton przerobił Candle in the Wind, co Richards uznał za cyniczne żerowanie na tragedii. Obaj panowie nie szczędzili sobie złośliwości, a ich spór stał się częścią brytyjskiego rockowego folkloru.
3: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i bootlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności.
2: Kto by pomyślał, że kultowe logo Nirwany, które miało być symbolem buntu i antysystemowego ducha, okaże się produktem korporacyjnej machiny? Przez lata wierzyliśmy, że to Kurt Cobain stworzył słynnego smiley face. A tymczasem prawda jest bardziej prozaiczna. Okazuje się, że za tym symbolem stoi Robert Fisher, grafik pracujący dla wytwórni Geffen Records. Ironia losu polega na tym, że logo, które miało być manifestem przeciwko wielkiemu biznesowi, stało się jego częścią, a prawnicy walczyli o nie jak o najcenniejszy skarb.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 25 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Brudnie doszło do brutalnego ataku na kierowcę aplikacji przewozowej. 44-letni mężczyzna został ranny po zakończeniu kursu, kiedy między nim a pasażerkami wywiązała się kłótnia. W awanturę wdał się również 36-letni znajomy kobiet, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. McDonald's w Polsce oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, które mogą sięgać od 5 do 5,8 tysiąca złotych brutto miesięcznie dla pracowników restauracji. Dodatkowe bonusy, takie jak premie za pracę w nocy czy w święta, mogą znacznie podnieść pensje. Młodsi menedżerowie zarabiają około 5,9 tysiąca złotych brutto, a kierownicy nawet do 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Firma podkreśla także możliwość rozwoju zawodowego i awansu w swoich strukturach.
2: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich targach obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie. W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad...

0: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garz, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki swojemu oświadczeniu majątkowemu. Wykazała nieruchomości warte ponad 16 milionów złotych, w tym 3 mieszkania i grunty. Z najmu tych nieruchomości w 2025 roku uzyskała blisko 290 tysięcy złotych. Lichocka pozostaje aktywna w polityce, pełniąc funkcję w Sejmowej Komisji Kultury oraz Radzie Mediów Narodowych. Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po zasłabnięciu podczas obrad. Przyczyną jej złego samopoczucia były emocje związane z oskarżeniami Prawa i Sprawiedliwości o rzekome uprzywilejowane leczenie w Szpitalu Południowym. Piekarska stanowczo zaprzecza tym zarzutom i oczekuje publicznych przeprosin. Posłanka nie wyklucza podjęcia kroków prawnych przeciwko autorom nieprawdziwych informacji.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa. Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na Dworcu Centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie. Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W powiecie średzkim pijany 35-latek strzelił z broni czarnoprochowej w stronę policjantów. Na szczęście funkcjonariusze szybko go obezwładnili, unikając tragedii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu dożywocie.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy. Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej, niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie, bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum E-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
2: Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. 3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji.
1: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu z Kalskim, Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hofera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. W kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak Miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo, to dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem. To doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
2: W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szanse na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
2: Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
1: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
1: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta. Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zachwyca swoim stylem, łącząc klasykę z najnowszymi trendami. Na lato 2026 roku wybiera pastelowe barwy, szerokie nogawki spodni i bufiaste rękawy, które idealnie wpisują się w aktualne trendy. Jej stylizacje są uniwersalne i pasują każdej kobiecie, pokazując, że elegancja może iść w parze z modą. Nawrocka nie boi się eksperymentować, tworząc własny, niepowtarzalny styl.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1027 hektopaskali. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie. Gorąca równowaga.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich na pokazie Dolce & Gabbana w Mediolanie, pojawiając się w odważnej, prześwitującej sukni, która eksponowała bieliznę. Kreacja warta około 20 tysięcy złotych przyciągnęła uwagę mediów społecznościowych, a Anna udowodniła, że można połączyć zadziorność z klasą. Towarzyszył jej Robert Lewandowski w swobodnej stylizacji oraz gwiazdor 365 dni, Michele Morrone. Cóż, moda to nie tylko ubrania, ale i sztuka przyciągania spojrzeń. Doda znowu na językach. Przed sobotnim koncertem z cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską postanowiła rozgrzać internet, prezentując swoje wdzięki w niemal niewidzialnym stroju. Zamiast rozśpiewania, gwiazda skupiła się na smarowaniu pośladków rozświetlaczem, by rozwiać plotki o rzekomych poduszkach w pupie. Jak sama stwierdziła, to nie poduszki, a mięśnie, których niektórzy mogą nie znać, bo ostatni raz widzieli siłownię we śnie. Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską wystartowała z hukiem w Bielsku Białej. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Doda w odważnej kreacji z piórami i Maryla Rodowicz w pelerynie, która mogłaby zasłonić pół miasta. Michał Szpak zaskoczył skromnym brązowym kombinezonem. Ale czy to wystarczyło, by przyćmić resztę? Trasa potrwa do 5 września, a kolejne przystanki to m.in. Radom, Zakopane i Lublin. Ciekawe, co jeszcze zobaczymy na tej muzycznej karuzeli.
2: Dua Lipa i Calum Turner postanowili, że ich ślub będzie nie tylko wydarzeniem roku, ale i skandalem sezonu. Po skromnej ceremonii w Londynie para przeniosła się na Sycylię, gdzie zorganizowali 3-dniowe wesele, które zablokowało połowę Palermo. Mieszkańcy miasta nie kryli oburzenia, gdyż musieli podpisać klauzulę poufności, a ich ulice zamieniły się w strefy wolne od dronów. Tymczasem Dua Lipa w sukni od Chanel i Calum w garniturze Louis Vuitton bawili się w towarzystwie gwiazd, nie zważając na lokalne protesty.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Joanna Opozda, wciąż czekająca na rozwód z Antonim Królikowskim, postanowiła zrelaksować się na słonecznej Ibizie. Towarzyszy jej młodsza siostra Aleksandra, a ich wspólne zdjęcia w bikini rozgrzały internet do czerwoności. Wygląda na to, że siostry Opozda wiedzą, jak przyciągnąć uwagę, nawet jeśli sądowe sprawy ciągną się w nieskończoność. Cóż, kto by się przejmował rozwodem, gdy można błyszczeć na plaży? W świecie show biznesu, gdzie miłość i dramaty przeplatają się jak w telenoweli, nawet najtrwalsze związki nie są odporne na rozpad. Marcin Prokop i Tomasz Kot pokazali, że można się rozstać z klasą, podkreślając, że dobre rozstanie to nie oksymoron. Z kolei Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski udowodnili, że rozwód może ciągnąć się latami, a publiczne rozdrapywanie ran to nie zawsze najlepsza droga. W końcu, nawet po 20 latach, miłość może się wypalić, a nowe początki bywają równie emocjonujące, jak zaskakujące.
2: Paweł Delong, niegdyś obiekt westchnień wszystkich Polek, po raz trzeci zostanie ojcem. Jego ukochana, Patrycja Komorowska, zorganizowała wystawne baby shower, podczas którego zdradzili, że spodziewają się córeczki. W ogrodzie pełnym różowych dekoracji i słodkości para celebrowała tę radosną nowinę w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że Delong nie tylko w filmach, ale i w życiu prywatnym potrafi zaskakiwać.
1: W 1983 roku zespół New Order wydał singiel Blue Monday, który stał się hitem, ale jednocześnie finansowym koszmarem dla wytwórni Factory Records. Wszystko przez okładkę, która wyglądała jak dyskietka i kosztowała więcej niż sam singiel. Tony Wilson, szef wytwórni, miał jednak gdzieś te straty, bo dla niego liczyła się tylko sztuka i prestiż. Na szczęście, po sprzedaniu setek tysięcy egzemplarzy, ktoś w końcu wpadł na pomysł, by zmienić projekt i przestać tracić pieniądze. Tak oto Blue Monday. Z legendy o stratach stało się jednym z najbardziej dochodowych singli.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości. Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę. Kto by pomyślał, że koncert rockowy może zamienić się w prawdziwy horror? W 2003 roku, podczas występu zespołu Great White w klubie The Station, pirotechnika zamieniła się w istną katastrofę. Iskry, które miały być tylko efektem specjalnym, rozpaliły pożar, który pochłonął życie 100 osób, w tym gitarzysty zespołu. Tragedia ta nie tylko zniszczyła kariery muzyków, ale także zmusiła do przemyślenia zasad bezpieczeństwa na koncertach na całym świecie. Cóż, czasem rock and roll bywa naprawdę gorący, ale nie w taki sposób, jakbyśmy sobie tego życzyli. Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Silny deszcz dziś zdominuje letni krajobraz. Parasol to dziś nie dodatek, a konieczność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
2: Rok temu w Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 57-letni Mirosław P. zastrzelił swoją żonę, Katarzynę P., a następnie popełnił samobójstwo. Ciało kobiety znaleziono na parkingu przy miejscowej szkole, a mężczyzny kilometr dalej. Para miała troje dzieci, a ich relacje były napięte z powodu chorobliwej zazdrości męża.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Bałtyku staje się nowym hitem wakacyjnym. Miejscowość przyciąga turystów szerokimi plażami, bliskością natury i nowoczesną bazą noclegową. Wśród atrakcji wyróżnia się Hotel Gołębiewski z dużym akwaparkiem Tropicana. Pobierowo zyskuje na popularności, konkurując z takimi kurortami jak Kołobrzeg czy Sopot.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia analizują program darmowych leków dla osób powyżej 65 roku życia, by zoptymalizować wydatki. Seniorzy obawiają się, że ich leki mogą przestać być darmowe, a lekarze będą zmuszeni przepisywać tańsze zamienniki. Ministerstwo zapewnia jednak, że pacjenci mogą czuć się bezpieczni, a lista refundacyjna ma zostać rozszerzona o nowe kategorie leków.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw, w tym dotyczących uproszczeń podatkowych i wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. W Łodzi powstanie Wojskowa Akademia Medyczna, która ma rozpocząć kształcenie najpóźniej w roku akademickim 2027-2028. Nowe przepisy chronią także uczestników debaty publicznej przed pozwami mającymi na celu ich zastraszenie. Nawrocki podsumował, że do tej pory zaakceptował 229 ustaw, a 37 zawetował.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze

0: że Niemcy muszą wypełnić zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej wobec Polski. Szczególny nacisk położono na wypłatę odszkodowań dla żyjących ofiar nazistowskich prześladowań. Dokument uchwalono w związku z 35. rocznicą traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Uchwała została poparta przez koalicję rządową, partię Razem i część posłów niezrzeszonych. Natomiast przeciwko niej głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz część Konfederacji. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli wezwał do przyspieszenia integracji Ukrainy z Unią Europejską, podkreślając, że to klucz do bezpieczeństwa Europy. Wyraził wdzięczność Polsce i innym sąsiadom za wsparcie oraz zadeklarował gotowość do współpracy. Zełenski wyraził nadzieję na zakończenie wojny przed zimą, ale Ukraina przygotowuje się również na ewentualne dalsze walki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Real Madryt ogłosił transfer Ibrahimy Konate, który dołączył do klubu po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Francuski obrońca podpisał umowę do 2030 roku, ale obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie gra na Mistrzostwach Świata. To kolejny głośny transfer królewskich po nieudanym sezonie, w którym nie zdobyli żadnego trofeum. Nowy trener, José Mourinho, zyskuje więc kolejne wzmocnienia. Na stadionie Mercedes-Benz w Atlancie trwa mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską w ramach Mundialu 2026. Hiszpania prowadzi 1-0 po golu Lamine Yamala. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego dominuje na boisku, utrzymując się przy piłce przez 80% czasu. Arabia Saudyjska wciąż walczy o odwrócenie losów spotkania.
1: Reprezentacja Turcji odpadła z Mundialu 2026, mimo że w jej składzie znalazły się gwiazdy europejskiego futbolu. Turcy przegrali swoje dwa pierwsze mecze, ulegając Australii 0-2 i przegrywając z przewagą jednego zawodnika z przeciwnikiem 0-1. Ostatni mecz zagrają z USA, które już zapewniły sobie awans do 1/6 finału. Z turniejem pożegna się także drużyna Haiti, dla której sam udział w mistrzostwach był dużym sukcesem.
0: W meczu Kanada-Katar doszło do dramatycznego incydentu. W 51. minucie Ismael Kone z Kanady doznał poważnej kontuzji po starciu z Asimem Omerem Madibo z Kataru. Po analizie VAR katarski obrońca otrzymał czerwoną kartkę. Kone czeka teraz operacja i długa rehabilitacja, co oznacza koniec jego udziału w Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
1: Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. Po porażce w czwartej rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W pierwszej rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Eva Lis, Emma Navarro.
0: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce i Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 000 zł, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci.
1: Bartosz Zmarzlik, 6-krotny mistrz świata, nie zwalnia tempa i celuje w 7. tytuł. Przed zawodami Grand Prix we Wrocławiu podkreśla, że jego chęć wygrywania jest jak apetyt na pyszne danie. Zmarzlik mierzy się z presją fanów i rywalizacją z Bradym Carcem, liderem tabeli. Polski żużlowiec apeluje także o większy dialog na temat bezpieczeństwa na torach.
0: Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Ojciec Leo Messiego, Jorge Messi, znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną z powodu problemów zdrowotnych. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, choć potwierdza, że stan zdrowia Jorge wykazuje pozytywne zmiany. Tymczasem Leo Messi poprowadził Argentynę do zwycięstwa 3-0 nad Algierią w Mistrzostwach Świata, zdobywając hat-tricka. Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 000 zł, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
2: W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji.
1: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu z Kalskim, Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hofera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. W kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak Miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1025 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał strzelaniny w szkole w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14,5 roku więzienia, a matka na 3 lata. Wyroki są nieprawomocne i rodzice mogą się od nich odwołać. Tragedia, której zginęło 9 uczniów i woźny, wstrząsnęła krajem i wywołała debatę o bezpieczeństwie i odpowiedzialności dorosłych. Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed falą upałów we Włoszech. Temperatury mogą sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza, szczególnie na północy i w centrum kraju oraz na Sardynii. Zaleca się unikanie słońca w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i stosowanie kremów z filtrem UV. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Tragiczny wypadek w Central Parku. 18-letni turysta z Indii zginął po tym, jak wypadł z powozu ciągniętego przez spłoszonego konia. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie, gdy rodzina pozowała do zdjęcia. Władze związkowe potępiły zachowanie woźnicy, który opuścił pojazd, i wezwały do przeprowadzenia pełnego śledztwa. Incydent ponownie wywołał dyskusję o bezpieczeństwie i zakazie przejażdżek powozami w parku. Na warszawskim Brudnie doszło do brutalnego ataku na kierowcę aplikacji przewozowej. 44-letni mężczyzna został ranny po zakończeniu kursu, kiedy między nim a pasażerkami wywiązała się kłótnia. W awanturę wdał się również 36-letni znajomy kobiet, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodu. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji. Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Nowy trend w stylizacji paznokci – Quiet Luxury – zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłon.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów.
0: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata. Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii. Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1027 hektopaskali. W Szczecinie niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra. Temperatura w górę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kinga Zawodnik, gwiazda znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła aż 60 kg, udowadniając, że determinacja to klucz do sukcesu. Ostatnio zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcia brzucha po operacji bariatrycznej, dzieląc się przy tym osobistymi przemyśleniami. Choć mierzy się z kąśliwymi komentarzami, jej fani nieustannie ją wspierają, a ona sama twierdzi, że jeśli pomogła choć jednej osobie, to już jest sukces. Cóż, nie każdy ma odwagę pokazać swoje blizny światu, ale Kinga robi to z dumą. Polsat znowu zaskakuje. W 19. edycji Tańca z Gwiazdami zobaczymy Helenę Englert i Martę Wiśniewską, znaną jako Mandaryna. Co ciekawe, Mandaryna, mimo że jest zawodową tancerką, została przedstawiona jako wokalistka, co wywołało niemałe zamieszanie wśród widzów. Czyżby producenci zapomnieli, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy? Cóż, Taniec z Gwiazdami nabiera nowego znaczenia.
2: James Burrows, legenda amerykańskiej telewizji, odszedł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie pustkę, której nie wypełni nawet najlepszy sitcom. To on ukształtował współczesną komedię, tworząc takie hity jak Przyjaciele czy Will and Grace. Gwiazdy i fani na całym świecie żegnają go z łzami w oczach, a Matt LeBlanc i David Schwimmer wspominają go jak ojca. Burrows był nie tylko mistrzem reżyserii, ale i człowiekiem, który potrafił z każdego wyciągnąć to, co najlepsze. Ruszyły prace nad ostatnim sezonem Rancha, a fani zacierają ręce z radości, choć wiedzą, że nie wszyscy ulubieńcy wrócą na ekran. Stach Japycz, grany przez niezapomnianego Franciszka Pieczkę, niestety nie pojawi się w tej odsłonie. Serial, który początkowo miał być tylko krótką przygodą, stał się prawdziwym fenomenem, przyciągającym miliony widzów przed telewizory. Ciekawe, czy bez Stacha i jego negocjacji z wójtem, Wilkowyje będą takie same.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą. Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmiany? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć.
2: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Po zakończeniu burzliwego etapu w życiu, celebrytka postanowiła odjąć sobie 20 lat dzięki nowej fryzurze. Teraz, z przedłużonymi włosami, podbija Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty motywacyjne. A wszystko to w towarzystwie duńskiego biznesmena, który, jak widać, dodał jej skrzydeł. Ach, te lata 90., kiedy to plotki były bardziej ekscytujące niż rzeczywistość. Miliony Polaków uwierzyły, że Axl Rose z Guns N' Roses znieważył polską flagę, co doprowadziło do masowego palenia kaset i plakatów. Cała ta historia okazała się kompletną bzdurą, ale jej wyjaśnienie zajęło fanom rocka ponad dekadę. Dopiero w 2006 roku, podczas koncertu w Warszawie, Axl Rose rozwiał wszelkie wątpliwości, przyjmując polską flagę z napisem Solidarity i biegając z nią po scenie. Cóż, czasem lepiej późno niż wcale.
3: Słuchaj Radia Super Express.
1: Wojna między Keithem Richardsem a Eltonem Johnem to prawdziwa saga rockowego świata, trwająca ponad 4 dekady. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy Elton, zamiast zejść ze sceny po jednym utworze, zdominował koncert The Rolling Stones. Richards, znany z przywiązania do zespołowej harmonii, nie mógł tego znieść. Konflikt osiągnął szczyt, gdy po śmierci księżnej Diany Elton przerobił Candle in the Wind, co Richards uznał za cyniczne żerowanie na tragedii. Obaj panowie nie szczędzili sobie złośliwości, a ich spór stał się częścią brytyjskiego rockowego folkloru.
2: Ach, lata 80. w Polsce. Czas, kiedy brytyjski zespół Marillion stał się dla nas czymś więcej niż tylko muzyką. Podczas gdy brytyjska prasa wyśmiewała ich jako podróbkę Genesis, my widzieliśmy w nich ucieczkę od szarości PRL-u. Dzięki Tomaszowi Beksińskiemu, który w swoich audycjach radiowych tłumaczył ich teksty z poetyckim zacięciem, polscy fani mogli poczuć się jak część czegoś większego. A trasa koncertowa w 1987 roku to był prawdziwy kulturowy szok. Fish gestykulujący w stronę milicji, fani płaczący ze wzruszenia i butlegi sprzedawane za butelkę wódki. Polska stała się dla Marillion bezpieczną przystanią, a dla nas symbolem buntu i wolności.
1: Kto by pomyślał, że kultowe logo Nirwany, które miało być symbolem buntu i antysystemowego ducha, okaże się produktem korporacyjnej machiny? Przez lata wierzyliśmy, że to Kurt Cobain stworzył słynnego smiley face. A tymczasem prawda jest bardziej prozaiczna. Okazuje się, że za tym symbolem stoi Robert Fisher, grafik pracujący dla wytwórni Geffen Records. Ironia losu polega na tym, że logo, które miało być manifestem przeciwko wielkiemu biznesowi, stało się jego częścią, a prawnicy walczyli o nie jak o najcenniejszy skarb.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Lato nie czeka. Gorąca aura przypomina, że słońce ma dziś głos decydujący.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid Kacprzyk, były radny dzielnicy Ursus, oddał miastu 500 000 złotych, które zarobił w szpitalu południowym. W wyniku skandalu związanego z jego zarobkami, prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, odwołał cały zarząd szpitala i zapowiedział wymianę rady nadzorczej. Sprawą zajmują się już prokuratura i Naczelna Izba Lekarska, a w placówce trwa szczegółowy audyt. McDonald's w Polsce oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, które mogą sięgać od 5 do 5,8 tysiąca złotych brutto miesięcznie dla pracowników restauracji. Dodatkowe bonusy, takie jak premie za pracę w nocy czy w święta, mogą znacznie podnieść pensje. Młodsi menedżerowie zarabiają około 5,9 tysiąca złotych brutto, a kierownicy nawet do 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Firma podkreśla także możliwość rozwoju zawodowego i awansu w swoich strukturach.
2: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich Targach Obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie.
1: Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku. Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio, 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta.
1: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc.
2: Miasta.

0: Całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka. Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy.
1: Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
1: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zachwyca swoim stylem, łącząc klasykę z najnowszymi trendami. Na lato 2026 roku wybiera pastelowe barwy, szerokie nogawki spodni i bufiaste rękawy, które idealnie wpisują się w aktualne trendy. Jej stylizacje są uniwersalne i pasują każdej kobiecie, pokazując, że elegancja może iść w parze z modą. Nawrocka nie boi się eksperymentować, tworząc własny, niepowtarzalny styl.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 25 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy. Na warszawskim targowisku ujawniono oszustwo przy sprzedaży truskawek. Klientka, która kupiła owoce po 14 zł za kilogram, odkryła, że zapłaciła niemal 2 zł więcej niż wynikało z cennika. Sprzedawca podał gotowe opakowanie bez ważenia przy klientce, co uniemożliwiło natychmiastowe sprawdzenie wagi. Policja przypomina, że za oszustwo grozi nawet do 8 lat więzienia. Warto zawsze prosić o zważenie owoców, by uniknąć podobnych sytuacji. Sezon na truskawki trwa, a nieuczciwe praktyki są coraz częstsze.
1: Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 lipca pacjenci w Polsce będą mogli realizować e-recepty w różnych aptekach. To dzięki nowemu programowi Centrum e-Zdrowia, który umożliwi dzielenie e-recepty. Na razie do programu przystąpiło około 30% aptek, czyli ponad 4200 placówek w kraju. W lipcu opublikowana zostanie mapa aptek, które oferują tę usługę. To duże ułatwienie dla pacjentów, którzy do tej pory musieli kupować wszystkie leki w jednej aptece. Teraz będą mieli większą swobodę wyboru. Polski rząd planuje podwyżki podatków na alkohol, napoje energetyczne i słodzone. Ceny piwa, wódki i wina wzrosną, a opłata za małe butelki alkoholu, tak zwane małpki, zwiększy się aż 4 razy. Podwyżki obejmą również napoje gazowane, gdzie opłata cukrowa wzrośnie 10 razy. Rząd tłumaczy, że zmiany mają ograniczyć spożycie używek i wesprzeć budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla wielu Polaków oznacza to wyższe ceny przy sklepowej kasie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina wyniesie 60% i obejmie zyski osiągnięte od marca do grudnia tego roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. Rząd szacuje, że wpływy z podatku wyniosą 4 miliardy złotych, co ma pomóc zrekompensować straty w budżecie. Podatek obejmie producentów i importerów paliw, ale nie obciąży bezpośrednio obywateli. Największy udział w opodatkowaniu będzie miał Orlen.
2: Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
2: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. 3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 954 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo napięcie sięgnie zenitu. Semih i Cansel podejmą desperackie kroki, by powstrzymać Sahina przed odzyskaniem pamięci. Strach przed ujawnieniem prawdy o tragicznym wypadku zmusi rodzeństwo do niebezpiecznej intrygi z lekami. Semih przekona siostrę, że podawanie pustych kapsułek zamiast leków na Parkinsona to jedyne wyjście. Cansel, choć z wahaniem, zdecyduje się na ten krok, ryzykując zdrowie męża. Sytuacja skomplikuje się, gdy Nazli, siostra Sahina, zacznie coś podejrzewać. Czy ta intryga doprowadzi do tragedii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: W 4244 odcinku Na Wspólnej Krystyna Agier zaskoczy wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. Już w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20.15 na TVN widzowie zobaczą ją w zupełnie nowym wydaniu. Po powrocie do zdrowia i wyjściu ze szpitala Krystyna nie tylko zmieni swój wygląd, ale także podejście do życia. Nowa fryzura i szczery uśmiech sprawią, że trudno będzie ją rozpoznać. Jej relacje z córką Łucją również ulegną poprawie. A na horyzoncie pojawi się tajemniczy Juliusz. Czy to początek nowego rozdziału w życiu Krystyny? Przekonajcie się sami, oglądając najnowszy odcinek. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji.
0: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu z Kalskim, Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hoffera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. W kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia. M jak Miłość powraca z nowymi emocjami. W nadchodzących powakacyjnych odcinkach Olek Chodakowski zmierzy się z bezwzględnym dyrektorem kliniki Aleksandrem Sowińskim. Ten manipulator nie cofnie się przed niczym, by zniszczyć reputację Olka, a nawet rzuca fałszywe oskarżenia o łapówki. Widzowie mogą spodziewać się, że sytuacja wymknie się spod kontroli. Nazwisko Sowińskiego budzi niepokojące wspomnienia, ponieważ w przeszłości rodzina o tym samym nazwisku skrzywdziła Basię, córkę Pawła Zduńskiego. Choć nie ma dowodów na pokrewieństwo, podobieństwo charakterów jest uderzające. Czy to tylko przypadek, czy może coś więcej? Nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Berlinie doszło do głośnego incydentu podczas manifestacji Ruchu Obrony Granic. Niemiecka policja zablokowała marsz z drewnianym krzyżem, co doprowadziło do szarpaniny i zatrzymania lidera ruchu, Roberta Bąkiewicza. Nagrania z interwencji wywołały burzę w mediach społecznościowych, a policjanci otrzymali groźby. Niemieckie służby prowadzą teraz śledztwo w sprawie tych gróźb.
0: W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad. Rosji kończą się zapasy kluczowych pocisków przechwytujących do systemów S-300, co może osłabić jej obronę powietrzną. To stwarza Ukrainie szansę na skuteczniejsze ataki na terytorium Rosji. Niedobory wynikają z ofensywnego użycia tych pocisków przez Rosję oraz ukraińskich ataków dronami. Dodatkowo sankcje i brak komponentów utrudniają Moskwie uzupełnianie zapasów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
0: Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
1: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
1: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta. Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, zachwyca swoim stylem, łącząc klasykę z najnowszymi trendami. Na lato 2026 roku wybiera pastelowe barwy, szerokie nogawki spodni i bufiaste rękawy, które idealnie wpisują się w aktualne trendy. Jej stylizacje są uniwersalne i pasują każdej kobiecie, pokazując, że elegancja może iść w parze z modą. Nawrocka nie boi się eksperymentować, tworząc własny, niepowtarzalny styl.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1027 hektopaskali. Gorąco daje się we znaki. W mieście asfalt rozgrzany, a liście stoją bez ruchu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej estrady, postanowił zaszaleć na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Jako najstarszy uczestnik w historii programu już nie może doczekać się, by zatańczyć do swoich hitów, takich jak Czy czuje pani Hacze? Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie legendarne, jak jego przeboje. Tymczasem Mandaryna i Helena Englert również szykują się do walki o kryształową kulę, choć niektórzy twierdzą, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy.
1: Anna Lewandowska zaskoczyła wszystkich na pokazie Dolce & Gabbana w Mediolanie, pojawiając się w odważnej, prześwitującej sukni, która eksponowała bieliznę. Kreacja warta około 20 tysięcy złotych przyciągnęła uwagę mediów społecznościowych, a Anna udowodniła, że można połączyć zadziorność z klasą. Towarzyszył jej Robert Lewandowski w swobodnej stylizacji oraz gwiazdor 365 dni, Michele Morrone. Cóż, moda to nie tylko ubrania, ale i sztuka przyciągania spojrzeń. Doda znowu na językach. Przed sobotnim koncertem z cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską postanowiła rozgrzać internet, prezentując swoje wdzięki w niemal niewidzialnym stroju. Zamiast rozśpiewania, gwiazda skupiła się na smarowaniu pośladków rozświetlaczem, by rozwiać plotki o rzekomych poduszkach w kupie. Jak sama stwierdziła, to nie poduszki, a mięśnie, których niektórzy mogą nie znać, bo ostatni raz widzieli siłownię we śnie. Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską wystartowała z hukiem w Bielsku Białej. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Doda w odważnej kreacji z piórami i Maryla Rodowicz w pelerynie, która mogłaby zasłonić pół miasta. Michał Szpak zaskoczył skromnym brązowym kombinezonem. Ale czy to wystarczyło, by przyćmić resztę? Trasa potrwa do 5 września, a kolejne przystanki to m.in. Radom, Zakopane i Lublin. Ciekawe, co jeszcze zobaczymy na tej muzycznej karuzeli.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Doda, znana z unikania politycznych tematów, tym razem postanowiła zabrać głos. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską pochwaliła prezydenta Karola Nawrockiego za odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jej słowa wywołały burzę w sieci, dzieląc internautów na tych, którzy widzą w niej prawdziwą patriotkę i tych, którzy zarzucają jej ignorancję. Cóż, kiedy artyści wkraczają na polityczne terytorium, zawsze można liczyć na ogniste dyskusje.
0: Dua Lipa i Calum Turner postanowili, że ich ślub będzie nie tylko wydarzeniem roku, ale i skandalem sezonu. Po skromnej ceremonii w Londynie para przeniosła się na Sycylię, gdzie zorganizowali 3-dniowe wesele, które zablokowało połowę Palermo. Mieszkańcy miasta nie kryli oburzenia, gdyż musieli podpisać klauzulę poufności, a ich ulice zamieniły się w strefy wolne od dronów. Tymczasem Dua Lipa w sukni od Chanel i Calum w garniturze Louis Vuitton bawili się w towarzystwie gwiazd, nie zważając na lokalne protesty. Nowy duet prowadzących w Dzień Dobry TVN wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jan Piro-Pirowski i Izabella Krzan zasiądą na słynnej kanapie, choć wielu widzów liczyło na Małgorzatę Tomaszewską. Cóż, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, prawda? Pierwszy odcinek z nowymi gospodarzami już 1 lipca, więc czas przygotować się na niespodzianki. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie show biznesu, gdzie miłość i dramaty przeplatają się jak w telenoweli, nawet najtrwalsze związki nie są odporne na rozpad. Marcin Prokop i Tomasz Kot pokazali, że można się rozstać z klasą, podkreślając, że dobre rozstanie to nie oksymoron. Z kolei Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski udowodnili, że rozwód może ciągnąć się latami, a publiczne rozdrapywanie ran to nie zawsze najlepsza droga. W końcu, nawet po 20 latach, miłość może się wypalić, a nowe początki bywają równie emocjonujące, jak zaskakujące.
0: Paweł DeLong, niegdyś obiekt westchnień wszystkich Polek, po raz trzeci zostanie ojcem. Jego ukochana, Patrycja Komorowska, zorganizowała wystawne baby shower, podczas którego zdradzili, że spodziewają się córeczki. W ogrodzie pełnym różowych dekoracji i słodkości para celebrowała tę radosną nowinę w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Cóż, wygląda na to, że DeLong nie tylko w filmach, ale i w życiu prywatnym potrafi zaskakiwać.
1: Marcin Dorociński, który miał być technikiem, a nie gwiazdą Hollywood, dziś świętuje swoje 53. urodziny. Kto by pomyślał, że syn Kowala Skłudzienka stanie obok Toma Cruise'a w Mission Impossible? Jego metamorfoza z uroczego chłopaka w charyzmatycznego twardziela to prawdziwy hit. A w życiu prywatnym? Spokój i rodzinna harmonia, z dala od skandali. Cóż, nie każdy twardziel musi być skomplikowany. Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości? Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach umiarkowane opady deszczu i temperatura 25 stopni oraz wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura podobnie 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Brudnie doszło do brutalnego ataku na kierowcę aplikacji przewozowej. 44-letni mężczyzna został ranny po zakończeniu kursu, kiedy między nim a pasażerkami wywiązała się kłótnia. W awanturę wdał się również 36-letni znajomy kobiet, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie. W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego partnera. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Młoda kobieta, znana z pracowitości i skromności, została zaatakowana po pracy przez 20-letniego Kacpra W., który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Mieszkańcy wspominają Magdalenę jako dobrą i naturalną osobę. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki swojemu oświadczeniu majątkowemu. Wykazała nieruchomości warte ponad 16 milionów złotych, w tym 3 mieszkania i grunty. Z najmu tych nieruchomości w 2025 roku uzyskała blisko 290 tysięcy złotych. Lichocka pozostaje aktywna w polityce, pełniąc funkcję w Sejmowej Komisji Kultury oraz Radzie Mediów Narodowych. Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukanie w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na dworcu centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania się ze stanowczą reakcją państwa.

0: konfliktu między Polską a Ukrainą, nazywając go strategicznym błędem. Spór wybuchł po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi Zełenski odesłał odznaczenie, a ukraińscy politycy masowo zrzekli się polskich odznaczeń. Tusk podkreśla, że sytuacja ta cieszy Władimira Putina i szokuje sojuszników. Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Warszawie trwa afera związana ze Szpitalem Południowym i młodym lekarzem-milionerem. Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie sprawy oraz zmiany personalne. W szpitalu przeprowadzono już audyt, a jego wyniki mają być znane wkrótce. Trzaskowski podkreślił, że nie można niszczyć reputacji placówki, ale odpowiedzialni za nieprawidłowości zostaną rozliczeni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 27 stopni. Czerwcowy gorąc otula świat złotym światłem i przypomina o sile lata.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym 7. meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: Na stadionie BC Place w Vancouver Nowa Zelandia pokonała Egipt 1-0 w drugiej kolejce fazy grupowej Mundialu 2026. Jedyną bramkę dla Nowej Zelandii zdobył Finn Surman. Mecz był wyrównany, z lekką przewagą Egiptu w posiadaniu piłki, ale to Nowozelandczycy częściej atakowali. Obie drużyny otrzymały po jednej żółtej kartce. Reprezentacja Turcji odpadła z Mundialu 2026, mimo że w jej składzie znalazły się gwiazdy europejskiego futbolu. Turcy przegrali swoje dwa pierwsze mecze, ulegając Australii 0-2 i przegrywając z przewagą jednego zawodnika z przeciwnikiem 0-1. Ostatni mecz zagrają z USA, które już zapewniły sobie awans do 1/6 finału. Z turniejem pożegna się także drużyna Haiti, dla której sam udział w mistrzostwach był dużym sukcesem.
0: Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięta rywalizacja między Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Niemcy mają nieco większe posiadanie piłki. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie zdołała jeszcze trafić do siatki. Kibice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach. Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce & Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne mistrzostwa świata, choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane. Nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
1: Angelique Kerber zakończyła swoją sportową karierę, żegnając się z niemiecką publicznością w Bad Homburg. Była liderką rankingu WTA, zagrała tam pokazowy mecz, a wśród widzów była Iga Świątek, która skierowała do niej ciepłe słowa. To symboliczne pożegnanie zamknęło bogatą karierę trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Montemayor, znana z pracy przy Lidze Mistrzów i Premier League, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki Mundialowi. Jej obecność na trybunach podczas meczów reprezentacji Meksyku wzbudza duże emocje. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Andrzej Witek, mistrz Polski w biegu na 68 km podczas Tatra Fest 2026, został niespodziewanie pozbawiony nagrody specjalnej. Organizatorzy przyznali mu czek na 10 tysięcy złotych, który później okazał się pomyłką. Witek podkreśla, że czuje się dotknięty brakiem przeprosin i bezpośredniej rozmowy. Organizatorzy tłumaczą, że kwota była przeznaczona na pokrycie kosztów technicznych imprezy. Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Słuchacie Radia Super Express. Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą. A teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji.
0: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu skalskim Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hoffera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. W kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji. Rancho powraca po dekadzie z nowymi odcinkami, a w obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski. Aktor wcieli się w postać Ignacego Japycza, krewniaka Stacha. Decyzja o jego angażu wywołała mieszane uczucia wśród fanów, głównie z powodu jego prywatnych poglądów. Producent serialu, Maciej Strzębosz, stanowczo broni Olbrychskiego, nazywając krytykę hejtem. Reżyser Wojciech Adamczyk również apeluje o oddzielenie aktora od jego postaci. Zdjęcia do 11 sezonu już ruszyły, a nowe odcinki mają pojawić się jesienią 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczkę.

0: Najnowsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli zastanawiasz się nad prezentem, mamy kilka praktycznych propozycji. Dla majsterkowiczów polecamy magnetyczną opaskę na nadgarstek, która ułatwi pracę, a dla fanów motoryzacji – adapter do bezprzewodowego CarPlay. Miłośnikom technologii spodoba się szybka ładowarka GN. Pamiętajmy, że najlepsze prezenty to te, które pokazują, że znamy pasję naszych ojców.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Nowy trend w stylizacji paznokci – Quiet Luxury – zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Laurowiśnia – popularna roślina na polskich posesjach. Wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłon. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów. Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multitool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata. Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem. W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii. Kasia Nawrocka, najmłodsza córka pary prezydenckiej, jest coraz mniej widoczna w mediach i przestrzeni publicznej. To świadoma decyzja rodziców, mająca na celu ochronę jej prywatności po fali negatywnych komentarzy, które pojawiły się po wyborach. Eksperci wskazują, że to część szerszej strategii wizerunkowej, typowej dla polityków po zakończeniu kampanii. Rodzina Nawrockich stopniowo wycofuje się z publicznego życia, by zapewnić dziecku normalność poza polityką.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w swojej książce Polska naszych marzeń, ujawnił, że miał problemy w szkole średniej. Przyznał, że nie zdał z klasy do klasy, ale dzięki wsparciu nauczyciela udało mu się ukończyć liceum i zdać maturę. Mimo tych trudności Kaczyński ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i zdobył tytuł doktora nauk prawnych.
2: Marta Nawrocka, żona prezydenta, zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu unikalnemu stylowi, łączącemu klasyczną elegancję z nowoczesnym minimalizmem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się kolorowe apaszki, które dodają uroku jej stylizacjom. Jedna z ulubionych apaszek z symbolami polskich miast była prezentem od zmarłego posła Łukasza Litewki. Nawrocka często nosi ją jako wyraz pamięci i hołdu dla posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Madonna znowu zaskakuje, tym razem utworem Bizarre, który powstał we współpracy z DJ-em Martinem Garrixem. Piosenka nawiązuje do jej burzliwego małżeństwa z Seanem Pennem, które było niczym hollywoodzki dramat z latającymi nad głowami śmigłowcami. Gwiazda, mimo upływu lat, wciąż potrafi zaskoczyć, a jej nowy album Confessions 2 obiecuje być emocjonalnym rollercoasterem. Cóż, tylko miłość może być tak dziwaczna, jak śpiewa sama Madonna. Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim.
2: Ruszyły prace nad ostatnim sezonem Rancha, a fani zacierają ręce z radości, choć wiedzą, że nie wszyscy ulubieńcy wrócą na ekran. Stach Japycz, grany przez niezapomnianego Franciszka Pieczkę, niestety nie pojawi się w tej odsłonie. Serial, który początkowo miał być tylko krótką przygodą, stał się prawdziwym fenomenem, przyciągającym miliony widzów przed telewizory. Ciekawe, czy bez Stacha i jego negocjacji z wójtem, Wilkowyje będą takie same.
1: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór idealnego związku, zaskoczyli wszystkich informacją o rozstaniu. Pozew rozwodowy trafił do sądu już w marcu, choć jeszcze niedawno pozowali razem na balu charytatywnym z uśmiechami, które teraz wydają się nieco wymuszone. Para, która przez lata wspierała się na czerwonym dywanie i poza nim postanowiła zakończyć wspólną drogę, choć zapewniają, że nadal łączy ich szacunek i rodzina. Ciekawe, kiedy zobaczymy ich na sali sądowej, bo na razie termin rozprawy pozostaje tajemnicą.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmian? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć.
2: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Po zakończeniu burzliwego etapu w życiu, celebrytka postanowiła odjąć sobie 20 lat dzięki nowej fryzurze. Teraz, z przedłużonymi włosami, podbija Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty motywacyjne. A wszystko to w towarzystwie duńskiego biznesmena, który, jak widać, dodał jej skrzydeł. Ach, te lata 90., kiedy to plotki były bardziej ekscytujące niż rzeczywistość. Miliony Polaków uwierzyły, że Axl Rose z Guns N' Roses znieważył polską flagę, co doprowadziło do masowego palenia kaset i plakatów. Cała ta historia okazała się kompletną bzdurą, ale jej wyjaśnienie zajęło fanom rocka ponad dekadę. Dopiero w 2006 roku, podczas koncertu w Warszawie, Axl Rose rozwiał wszelkie wątpliwości, przyjmując polską flagę z napisem Solidarity i biegając z nią po scenie. Cóż, czasem lepiej późno niż wcale. Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wojna między Keithem Richardsem a Eltonem Johnem to prawdziwa saga rockowego świata, trwająca ponad 4 dekady. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy Elton, zamiast zejść ze sceny po jednym utworze, zdominował koncert The Rolling Stones. Richards, znany z przywiązania do zespołowej harmonii, nie mógł tego znieść. Konflikt osiągnął szczyt, gdy po śmierci księżnej Diany Elton przerobił Candle in the Wind, co Richards uznał za cyniczne żerowanie na tragedii. Obaj panowie nie szczędzili sobie złośliwości, a ich spór stał się częścią brytyjskiego rockowego folkloru. W 1983 roku zespół New Order wydał singiel Blue Monday, który stał się hitem, ale jednocześnie finansowym koszmarem dla wytwórni Factory Records. Wszystko przez okładkę, która wyglądała jak dyskietka i kosztowała więcej niż sam singiel. Tony Wilson, szef wytwórni, miał jednak gdzieś te straty, bo dla niego liczyła się tylko sztuka i prestiż. Na szczęście, po sprzedaniu setek tysięcy egzemplarzy, ktoś w końcu wpadł na pomysł, by zmienić projekt i przestać tracić pieniądze. Tak oto Blue Monday, z legendy o stratach, stało się jednym z najbardziej dochodowych singli. Kto by pomyślał, że kultowe logo Nirwany, które miało być symbolem buntu i antysystemowego ducha, okaże się produktem korporacyjnej machiny? Przez lata wierzyliśmy, że to Kurt Cobain stworzył słynnego smiley face. A tymczasem prawda jest bardziej prozaiczna. Okazuje się, że za tym symbolem stoi Robert Fisher, grafik pracujący dla wytwórni Geffen Records. Ironia losu polega na tym, że logo, które miało być manifestem przeciwko wielkiemu biznesowi, stało się jego częścią, a prawnicy walczyli o nie jak o najcenniejszy skarb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's w Polsce oferuje atrakcyjne wynagrodzenia, które mogą sięgać od 5 do 5,8 tysiąca złotych brutto miesięcznie dla pracowników restauracji. Dodatkowe bonusy, takie jak premie za pracę w nocy czy w święta, mogą znacznie podnieść pensje. Młodsi menedżerowie zarabiają około 5,9 tysiąca złotych brutto, a kierownicy nawet do 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Firma podkreśla także możliwość rozwoju zawodowego i awansu w swoich strukturach.
2: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich targach obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie.
1: Policja w Małopolsce wciąż próbuje ustalić tożsamość kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły w miejscowości Górka. Zmarła miała około 163 cm wzrostu, rude włosy i charakterystyczne tatuaże. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji, publikując zdjęcia i szczegóły wyglądu. Każda informacja może być kluczowa dla śledztwa.
2: Rok temu w Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 57-letni Mirosław P. zastrzelił swoją żonę, Katarzynę P., a następnie popełnił samobójstwo. Ciało kobiety znaleziono na parkingu przy miejscowej szkole, a mężczyzny kilometr dalej. Para miała troje dzieci, a ich relacje były napięte z powodu chorobliwej zazdrości męża.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku. W centrum Budapesztu znajduje się niezwykłe drzewo pamięci Michaela Jacksona, które stało się spontanicznym pomnikiem króla popu. Położone na skwerze Erzsebet przyciąga fanów artysty z całego świata. Drzewo jest ozdabiane listami, zdjęciami i kwiatami, zwłaszcza w rocznicę śmierci i urodzin muzyka. To miejsce, choć nieoficjalne, zyskało oficjalne uznanie jako trwały pomnik pamięci. Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio, 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta.
1: Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry z pokładu statku. Trasa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a pasażerowie mogą zabrać ze sobą rowery. Inicjatywa wpisuje się w strategię Floating Garden, promującą Szczecin jako atrakcyjne miejsce turystyczne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po zasłabnięciu podczas obrad. Przyczyną jej złego samopoczucia były emocje związane z oskarżeniami Prawa i Sprawiedliwości o rzekome uprzywilejowane leczenie w szpitalu południowym. Piekarska stanowczo zaprzecza tym zarzutom i oczekuje publicznych przeprosin. Posłanka nie wyklucza podjęcia kroków prawnych przeciwko autorom nieprawdziwych informacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw, w tym dotyczących uproszczeń podatkowych i wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. W Łodzi powstanie Wojskowa Akademia Medyczna, która ma rozpocząć kształcenie najpóźniej w roku akademickim 2027-2028. Nowe przepisy chronią także uczestników debaty publicznej przed pozwami mającymi na celu ich zastraszenie. Nawrocki podsumował, że do tej pory zaakceptował 229 ustaw, a 37 zawetował.
1: Sejm przyjął uchwałę, która podkreśla, że Niemcy muszą wypełnić zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej wobec Polski. Szczególny nacisk położono na wypłatę odszkodowań dla żyjących ofiar nazistowskich prześladowań. Dokument uchwalono w związku z 35. rocznicą traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Uchwała została poparta przez koalicję rządową, partię Razem i część posłów niezrzeszonych. Natomiast przeciwko niej głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz część Konfederacji. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli wezwał do przyspieszenia integracji Ukrainy z Unią Europejską, podkreślając, że to klucz do bezpieczeństwa Europy. Wyraził wdzięczność Polsce i innym sąsiadom za wsparcie oraz zadeklarował gotowość do współpracy. Zełenski wyraził nadzieję na zakończenie wojny przed zimą, ale Ukraina przygotowuje się również na ewentualne dalsze walki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W powiecie średzkim pijany 35-latek strzelił z broni czarnoprochowej w stronę policjantów. Na szczęście funkcjonariusze szybko go obezwładnili, unikając tragedii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu dożywocie.

0: Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Firmy pożyczkowe odrzucają aż 82% wniosków, co jest najwyższym poziomem od 2 lat. W ciągu ostatniego roku prawie 500 000 osób nie otrzymało finansowania. Mimo to wartość udzielonych pożyczek wzrosła o około 22,5% w porównaniu do ubiegłego roku.

0: osiągając ponad 2 miliardy złotych. Sektor koncentruje się na klientach z dobrą historią kredytową, aby ograniczyć ryzyko. Oznacza to, że choć trudniej jest uzyskać pożyczkę, to większe kwoty trafiają do bardziej wiarygodnych klientów. Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach gwałtownie rosną podczas koncertów i festiwali. W Warszawie, Gdyni czy Poznaniu stawki za nocleg mogą wzrosnąć nawet czterokrotnie. Występy takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway przyciągają tłumy, co powoduje szybkie znikanie dostępnych lokali. Eksperci radzą, by rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej wydarzenia, tym trudniej znaleźć wolne mieszkanie. Właściciele nieruchomości coraz częściej wybierają krótkoterminowy wynajem, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań na rynku. Festiwale, takie jak Open Air w Gdyni, jeszcze bardziej podbijają ceny, co stanowi wyzwanie dla turystów i mieszkańców. Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
1: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
1: Rodziny z niskimi dochodami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego. W 2026 roku, aby się o niego ubiegać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. Zasiłek wynosi złotych miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo dostępne są liczne dodatki, takie jak jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka czy dodatki związane z edukacją. Wnioski można składać w urzędach gminy lub online. Warto pamiętać o zasadzie złotówka za złotówkę, która pozwala na otrzymanie zasiłku nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rolnicy z województwa zachodniopomorskiego planują bezterminowy protest na drodze ekspresowej S3. Blokada ma rozpocząć się 22 czerwca o godzinie 11 i potrwać do skutku. Rolnicy domagają się ograniczenia importu z Ukrainy oraz zmian w polityce rolnej. Organizatorzy zapowiadają, że nie zakończą protestu, dopóki nie spotkają się z premierem Donaldem Tuskiem. Utrudnienia mają objąć odcinek między Szczecinem a Pyrzycami, co może znacząco wpłynąć na ruch w regionie. Protestujący podkreślają, że sytuacja ekonomiczna gospodarstw staje się coraz trudniejsza.
2: Radio Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Finał trzeciego sezonu tureckiego serialu Panna Młoda przynosi dramatyczne rozstrzygnięcia. W 460 odcinku, który już wyemitowano w Turcji, widzowie byli świadkami śmierci Bejzy, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci. Bejza, znana z intryg i manipulacji, ponosi najwyższą cenę za swoje czyny. W dramatycznej konfrontacji z Hanser obie kobiety spadają z klifu, co prowadzi do tragicznych wydarzeń. Choć Hanser udaje się przetrwać, Bejza umiera w szpitalu, nie rezygnując z prób zniszczenia swojej rywalki. Jej ostatnie słowa do matki to oskarżenie skierowane przeciwko Hanser. Polscy widzowie będą musieli poczekać ponad rok, by zobaczyć te emocjonujące sceny na antenie TVP2. Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Janek Stańczuk stanie przed trudnym wyzwaniem, gdy wyniki badań wywrócą jego życie do góry nogami. W najnowszym zwiastunie widzimy, jak z przerażeniem patrzy na wyniki testu DNA, które mogą rozwiać jego wątpliwości co do ojcostwa Poli. W przeszłości Kinga, jego żona, zmagała się z ciężką chorobą. A teraz to Janek musi zmierzyć się z druzgocącą prawdą. Czy Lilka, była partnerka Janka, ukrywa przed nim jeszcze więcej tajemnic? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji. W najnowszym 4234 odcinku serialu Na Wspólnej Remek odkrywa, kto stoi za kradzieżą w domu jego rodziców. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w środę, 24 czerwca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Policjant znajduje bransoletkę swojej matki w mieszkaniu Brygidy, co prowadzi go do odkrycia, że za przestępstwem stoją Jolanta i jej znajoma Lucyna. Remek konfrontuje się z Jolantą, która próbuje się wykręcić, ale doświadczony funkcjonariusz nie daje się zwieść. W obliczu groźby zgłoszenia sprawy na policję, Jolanta w końcu przyznaje się do winy. Jednak pojawia się problem, bo skradzione przedmioty są już poza jej zasięgiem. Remek stawia twarde warunki, żądając zwrotu biżuterii, co stawia Jolantę w trudnej sytuacji.
0: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu z Kalskim, Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hofera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. W kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. Proud to serial, który zdobywa serca widzów i krytyków na całym świecie. Ignacy Lis, odtwórca głównej roli, został nagrodzony na prestiżowym festiwalu Series Mania. Serial opowiada historię Filipa, który musi zmienić swoje hedonistyczne życie, by uratować bratanicę przed domem dziecka. Proces castingu do tej roli był długi i wymagający, ale Lis od razu zachwycił twórców swoją autentycznością. W serialu pojawiają się także znane polskie aktorki, takie jak Maja Ostaszewska i Joanna Kulik, które wspierają młodych aktorów. Pierwsze dwa odcinki są już dostępne na HBO Max, a kolejne będą emitowane co tydzień. To produkcja, która łączy młodość z doświadczeniem, tworząc niezapomniane wrażenia.
0: Serial Barwy Szczęścia powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Jesienne epizody przyniosą dramatyczne chwile dla Dominiki Bloch-Kowalskiej, granej przez Karolinę Chapko. W mediach społecznościowych aktorka podzieliła się zdjęciem zza kulis, na którym widać jej zapłakaną twarz. Fani zastanawiają się, co doprowadziło bohaterkę do takiej rozpaczy. Możliwe, że przyczyną są problemy związane z bistro Feel Good, które Dominika przejęła przed przerwą. Inne teorie sugerują rodzinne dramaty, takie jak odkrycie przez Mateuszka bolesnej prawdy o matce. Niezależnie od przyczyny, widzowie mogą spodziewać się emocjonalnych scen i zaskakujących zwrotów akcji. Rancho powraca po dekadzie z nowymi odcinkami, a w obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski. Aktor wcieli się w postać Ignacego Japycza, krewniaka Stacha. Decyzja o jego angażu wywołała mieszane uczucia wśród fanów, głównie z powodu jego prywatnych poglądów. Producent serialu, Maciej Strzębosz, stanowczo broni Olbrychskiego, nazywając krytykę hejtem. Reżyser Wojciech Adamczyk również apeluje o oddzielenie aktora od jego postaci. Zdjęcia do 11 sezonu już ruszyły, a nowe odcinki mają pojawić się jesienią 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowe słońce dziś nie odpuszcza. Gorący dzień w pełnej klasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad.
3: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku. Na autostradzie A4 między węzłami Opole Zachód a Brzeg doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, co spowodowało śmierć jednej osoby. Trasa w kierunku Wrocławia jest całkowicie zamknięta, a kierowcy muszą korzystać z objazdów przez drogi krajowe numer 46 i 94. Służby pracują na miejscu, a utrudnienia mogą potrwać wiele godzin. W centrum Budapesztu znajduje się niezwykłe drzewo pamięci Michaela Jacksona, które stało się spontanicznym pomnikiem króla popu. Położone na skwerze Erzsebet przyciąga fanów artysty z całego świata. Drzewo jest ozdabiane listami, zdjęciami i kwiatami, zwłaszcza w rocznicę śmierci i urodzin muzyka. To miejsce, choć nieoficjalne, zyskało oficjalne uznanie jako trwały pomnik pamięci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskim Brudnie doszło do brutalnego ataku na kierowcę aplikacji przewozowej. 44-letni mężczyzna został ranny po zakończeniu kursu, kiedy między nim a pasażerkami wywiązała się kłótnia. W awanturę wdał się również 36-letni znajomy kobiet, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Trwa akcja ratunkowa przy Moście Gdańskim w Warszawie, gdzie zaginął młody obywatel Ukrainy. Dwaj nastolatkowie weszli do Wisły, ale tylko jeden zdołał wrócić na brzeg. W poszukiwaniach uczestniczą strażacy, policja i lotnicze pogotowie ratunkowe. Służby apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
2: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata chodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
2: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Super Express.
2: Super zdrowi.
3: Co siódmy medyk w Polsce mógł mieć myśli samobójcze, taki wniosek płynie z raportu Fundacji Polki w Medycynie na temat zdrowia psychicznego polskich medyczek i medyków. Ze mną w podcaście Superzdrowi są autorki tego raportu, dr Anita Klukowska oraz dr Jagoda Hoffman-Hutna, oczywiście z Fundacji Polki w Medycynie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od pytania chyba najważniejszego. Dlaczego powstał ten raport i czy to jest efekt sygnałów jakichś płynących ze środowiska medycznego?
4: Zdecydowanie tak. My jako Fundacja Polki w Medycynie już w zasadzie nie pierwszy raz zajmujemy się takim tematem, który jest pewną tajemnicą Poliszynela. Wszyscy o nim wiemy, ale nikt nie mówi głośno. Zajmowałyśmy się tematem dyskryminacji kobiet w środowisku medycznym, reprezentacją kobiet w akademii, a więc w świecie naukowym, i przyszedł czas też na zdrowie psychiczne, bo rzeczywiście jest to taki temat, można powiedzieć temat tabu, ponieważ medycy i medyczki przecież nie chorują, a tym bardziej nie chorują psychicznie. Natomiast kiedy się w tym środowisku jest, pracuje, funkcjonuje, to jednak okazuje się, że to nie do końca prawda i że problem niestety jest i jest bardzo realny. I dlatego postanowiłyśmy to zbadać i sprawdzić, jak to faktycznie wygląda.
3: Kto brał udział w tym badaniu do Państwa raportu? Ile osób, z jakich grup, dlaczego tylko niecałe 10% odpowiadających to w ogóle mężczyźni? Co mnie zdziwiło, z czego to wynika?
4: W badaniu wzięło udział ponad 2000 osób. Ta liczba w ogóle była dla nas szokująca. Nie spodziewałyśmy się aż tak licznego udziału, co też przekonało nas o tym, że temat jest naprawdę bardzo palący i istotny. I przede wszystkim tak, były to osoby, które pracują w ochronie zdrowia, ale przedstawiciele różnych zawodów medycznych, bo my zresztą jako fundacja, zgodnie z naszą ideą, reprezentujemy nie tylko lekarki czy lekarzy, ale w zasadzie wszystkich innych przedstawicieli zawodów medycznych, pielęgniarki, elektroradiologów, fizjoterapeutki, a więc tutaj ta grupa była dosyć szeroka. Natomiast jeżeli chodzi o tak mało liczny stosunkowo udział mężczyzn, tutaj powody mogą być dwa. Po pierwsze, siłą rzeczy linia naszej fundacji jest taką linią bardziej prokobiecą, a więc naszymi odbiorczyniami są przede wszystkim kobiety. Mimo to starałyśmy się także rozpowszechniać formularz poprzez różne instytucje czy stowarzyszenia, które nie są w żaden sposób ukierunkowane płciowo, właśnie po to, żeby tych panów również zaktywizować i zmobilizować do udziału w naszym badaniu. Natomiast druga kwestia jest też taka, że mężczyźni mimo wszystko są w kontekście chorób psychicznych, mam wrażenie, nieco bardziej stygmatyzowani, to znaczy wciąż pokutuje, prawda, taki model mężczyzny, który ma być silny, nieugięty, niewzruszony, ma nie okazywać emocji, i przyznanie się, w cudzysłowie oczywiście, do jakiegoś problemu natury psychicznej wydaje mi się, że panom przychodzi z nieco większym trudem i to też mogło być powodem, dla którego niestety w naszym badaniu udział brali zdecydowanie mniej liczni niż kobiety.
3: Ktoś też może się zastanawiać, w jaki sposób da się w ogóle zmierzyć stan psychiczny, stan zdrowia psychicznego kogokolwiek. A w badaniu, z tego co widziałam, to użyłyście kwestionariusza SRQ-20. Tajne hasło, co to takiego i jakie tam zawarte są pytania?
4: Jest to kwestionariusz opracowany przez Światową Organizację Zdrowia, a więc już z samego tego faktu może być uznawany za rzetelne narzędzie do oceny stanu zdrowia psychicznego. My przetłumaczyłyśmy ten kwestionariusz na język polski, on składał się z 20 pytań, stosunkowo prostych. To były pytania dotyczące ogólnego samopoczucia, różnych takich objawów z zakresu, powiedzmy, neurologii, tak, a więc jakichś bólów głowy, odczuwania napięcia, ale też stricte takie pytania świadczące o pewnym kryzysie psychicznym, dotyczące poczucia bezwartościowości czy myśli o odebraniu sobie życia. Było to o tyle mało skomplikowane, że wystarczyło udzielić odpowiedzi tak lub nie, a następnie zliczyć wszystkie odpowiedzi twierdzące i ankietowani byli informowani o tym, że wynik od 8 punktów w górę na te 20 może już sugerować obecność pewnych problemów natury psychicznej i wskazywać na konieczność konsultacji ze specjalistą, bo przecież my jako lekarze, lekarki wcale nie chcemy, aby pacjenci zgłaszali się do psychiatrów czy psychologów dopiero w sytuacji rzeczywiście, w której znajdują się już na krawędzi, tak? A więc kiedy już myślą rzeczywiście o tym, aby to życie sobie odebrać, ale wtedy, kiedy już występują jakiekolwiek niepokojące objawy. To jest już ten moment, żeby o tę pomoc prosić, więc taka informacja też się w tym formularzu od razu znalazła i w ten sposób badałyśmy ogólny dobrostan, tak, tego zdrowia psychicznego, nie skupiając się na diagnozowaniu, bo też nie od tego było to badanie, od tego są specjaliści, ani nie wnikając w jakieś konkretne jednostki chorobowe. Po prostu chciałyśmy stwierdzić, jak takie ogólne zdrowie psychiczne wśród pracowników ochrony zdrowia się ma.
3: A co w tych wynikach zaskoczyło Was najbardziej i też co nie zaskoczyło wcale, oczywiście mając na uwadze to, że same też jesteście częścią tego całego systemu ochrony zdrowia?
1: Ja nie byłam zaskoczona tym, że problem zdrowia psychicznego, słabego zdrowia psychicznego wśród medyczek i medyków jest. To mnie zaskoczyło. Tylko po raz pierwszy tak zwizualizowaliśmy to. W ogóle po raz pierwszy zostało to zwizualizowane i na przykład zobaczenie, że na przykład co siódmy medyk ma myśli na przykład samobójcze i potem pomyślenie sobie, kurczę, pracuję z wieloma osobami. Pomyślenie sobie, że w moim miejscu pracy co siódma osoba na jakimś etapie coś takiego miała, to było dla mnie duże zaskoczenie. Albo też takie zdanie sobie sprawy, że no ponad połowa osób, z którymi ja pracuję, tak mówię, tak ogólnie, ogólnikowo, bo to wiadomo, że nie zawsze tak jest, ma potencjał na duże problemy psychiczne. Mhm. Więc nie byłam zaskoczona, ale byłam zaskoczona po prostu zobaczeniem tych numerek, tych cyferek na żywo.
3: I właśnie chciałam też o tym wyniku dotyczącym tego pytania. W pani głowie pojawiły się myśli o zakończeniu twojego życia, bo tak brzmiało to pytanie. Tutaj 15% odpowiedziało, że właśnie takie myśli się pojawiły. Czy to jest mało, czy dużo, jak na całe środowisko?
4: Moim zdaniem to jest ogromna liczba. Tak naprawdę każda liczba byłaby niepokojąca, bo to już są takie osoby, które rzeczywiście są na skraju. To są osoby, które nie widzą sensu w dalszym funkcjonowaniu, więc nawet gdyby tutaj pojawiło się 10 osób, to byłoby o 10 za dużo, bo to też oznacza, że te osoby nie otrzymały właściwego wsparcia, że system niestety gdzieś po drodze zawiódł. Natomiast 15% to rzeczywiście była wartość, której się chyba do końca nie spodziewałyśmy. W momencie, kiedy tworzyłam formularz i właśnie tłumaczyłam to pytanie w trakcie tej translacji formularza WHO, myślałam sobie, czy nie jest to takie pytanie na wyrost, prawda? Bo jednak myśli S to jest pewna ostateczność i naprawdę skrajność. A tutaj się okazało, że ponad 300 osób z tym problemem się zmaga i w momencie, w którym my teraz rozmawiamy, nie wiemy, czy któraś z tych osób już tych planów, myśli nie zrealizowała i to jest przerażające.
3: Mm-hmm. Też tam wspomniałaś, że to są osoby, które w którymś momencie po prostu przestają widzieć sens w robieniu czegokolwiek, a to też są osoby, na których barkach spoczywa ludzkie życie, więc przestają dbać o siebie, przy okazji musząc, jakby czując tą powinność, żeby dbać o innych. Jest tu pewien tragizm.
4: Zgadzam się niestety w 100% i to jest pewna taka rzecz, która pokutuje w ogóle w środowisku medycznym od czasu studiów aż po pracę, gdzie my uczymy się bardzo dużo o tym, jak dbać o innych, jak dbać o swoich pacjentów, a w zasadzie nikt nie mówi o tym, jak mamy zadbać o samych siebie, więc to jest taki no rzeczywiście bardzo pesymistyczny, ale niestety prawdziwy wniosek.
3: Mhm. W raporcie też pojawił się taki wniosek z wyniku badania. Stan zdrowia psychicznego jest istotnie statystycznie zależny od etapu rozwoju zawodowego. Czy dobrze zrozumiałam, że najmniej obciążeni psychicznie są medycy i medyczki, którzy już ukończyli specjalizację? Tutaj jest jakby najlepsze wyniki, takie najbardziej pozytywne?
1: No można tak to zrozumieć. Właśnie nasz raport wskazuje na to, że stan zdrowia psychicznego istotnie zależy od tego etapu rozwoju kariery zawodowej i tak naprawdę medycy i medyczki tuż na początku mają najsłabszy, tak, najsłabszy stan psychiczny i może być kilka powodów tego. Mhm. Po pierwsze, na studiach i ogólnie nie ma żadnego przygotowania, tak, do radzenia sobie z tym stylem życia, który medycy i medyczki praktykują. Z latami i z doświadczeniem, tak naprawdę już na przykład po specjalizacji lekarze, lekarki, pielęgniarze, pielęgniarki, inni medycy, medyczki mają już większą elastyczność tej pracy. Też jest wybór, żeby na przykład mniej dyżurować. Jest większa decyzyjność na temat tego, jak chcemy leczyć, kogo chcemy leczyć. No i niestety przez metodę prób i błędów sami znajdują swoje mechanizmy radzenia sobie z tym. I nawet jak się, ja na przykład czasami nawet w mojej pracy, czy porozmawiam dookoła ze starszymi medyczkami i medykami, to gdy ich się zapyta w ogóle o ich doświadczenia za czasów młodości, to oni w ogóle nie chcą na przykład do tego wracać. Jest takie wyparcie i na przykład w ogóle jest taka odpowiedź, weź przestań. O jak jest zdrowie psychiczne? No niestety tak jest, że te studia dla medyczek i medyków to są bardzo skupione na materiale, na tym jak leczyć pacjenta, leczyć pacjentów, ale nie ma o tym jak radzić sobie ze sobą.
3: A myślicie, że w ogóle jest taka przestrzeń na etapie studiów medycznych na to, żeby gdzieś tam jeszcze wcisnąć, nie wiem, warsztaty z radzenia sobie ze stresem albo coś takiego? Czy to już byłoby za dużo?
1: Ja uważam, że jak najbardziej powinno się znaleźć na to miejsce. I to mówię nawet o takich zajęciach jak praca w zespole, uczenie się, jakie są rodzaje osobowości w zespole, jakie są rodzaje przywództwa, jak na przykład radzi sobie z błędem, tak? Bo człowiek popełnia błędy. Wiele z tych błędów na szczęście jest wychwytywanych przez nas system i nic się pacjentom nie dzieje, sama myśl o tym, że taki błąd można było popełnić, jest straszna i medyk i medyczka idą z taką myślą spać. I jak najbardziej takie zajęcia na studiach powinny być. I dla samych medyków i medyczek młodych, nie wiem, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, to nie będzie obciążające o tym rozmawiać. Bo to naturalne jest, tak? Dbanie o siebie.
4: Tak, teoretycznie to jest naturalne, ale właśnie mam wrażenie, że dla studentów i studentek kierunków medycznych absolutnie nie jest to naturalne, żeby dbać o siebie. Nie jest też rzeczywiście naturalnym to, żeby popełniać błędy. I to bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, Anita, bo wydaje mi się, że poniekąd jest to też rzeczywiście taka domena naszych studiów medycznych w Polsce. Miałam przyjemność studiować również za granicą i jedną z rzeczy, które mnie zszokowały właśnie na uczelni zagranicznej, było to, jaką wielką otwartość mają studenci, żeby pytać i żeby się na przykład zgłaszać, rzucać jakieś swoje myśli, koncepcje. Dlaczego? Dlatego, że prowadzący ich nie ganili za błędne odpowiedzi. A więc nie było takiej sytuacji, jaka jest nagminna na polskich uczelniach, że odpowiedź błędna kończy się wyśmianiem albo jakimś negatywnym komentarzem. Komentarze pod tytułem "będziesz złym lekarzem, lekarką" są na porządku dziennym. I ja jako polska studentka naprawdę potrzebowałam sporo czasu, żeby się otworzyć na możliwość dyskusji, podejmowania różnych koncepcji, błądzenia, pozwalania sobie na te błędy, bo nie byłam do tego absolutnie przyzwyczajona. I też z takim nastawieniem, jako młodzi medycy i medyczki, idziemy potem do pracy. A z kolei system nie daje nam należytego wsparcia, bo bardzo często jest tak, że osoby na początku swojej kariery zawodowej zostają pozostawione same sobie. Oczywiście zależy to od szpitala, od funkcjonowania oddziału, ale ze względu na przeciążenie systemu, na ilość pacjentów, na brak czasu, nie zawsze jest taka możliwość, żeby rzeczywiście była ta możliwość konsultacji z jakimś specjalistą, poradzenia się, tak? W Austrii, gdzie mam teraz przyjemność rozpoczynać specjalizację, wygląda to zupełnie inaczej. I ta odpowiedzialność jest troszeczkę bardziej rozłożona na barki kilku osób i dzięki temu to też nie jest tak strasznie obciążające. I to rzeczywiście nasz raport pokazał, tak jak tutaj właśnie Anita komentowała te wyniki. Największe problemy psychiczne są na początku, bo to wtedy my się boimy, jesteśmy absolutnie zestresowani, jest to zupełnie naturalne, a nie mamy nawet za bardzo na kim się oprzeć. I to są takie problemy, które właśnie pojawiają się od czasu studiów i nawarstwiają się z każdym kolejnym rokiem pracy.
3: Bardzo ważna kwestia, którą poruszyłyśmy. Kolejny też wniosek, który wypłynął z raportu, to to, że stan zdrowia psychicznego jest istotnie statystycznie zależny od czasu pracy. Jak człowiek sobie myśli o czasie pracy, jeżeli chodzi o medyków i medyczki, to no, ja ręce załamuję, bo słyszałam o dyżurach, które potrafiły trwać 48 godzin, 72 godziny. Stąd też właśnie pytanie, o ilu godzinach pracy tu mówimy i jak postępuje pogorszenie stanu zdrowia psychicznego właśnie wraz z tymi godzinami pracy?
4: Anita teraz rozpoczęła niedawno specjalizację i to specjalizację zabiegową, która właśnie, jeśli chodzi o ten czas pracy, to niestety wiedzie w negatywnym tego słowa znaczeniu, więc może Anicie tutaj oddam głos.
1: No tak, ja robię specjalizację, mam przyjemność robić specjalizację z neurochirurgii, która no czasami wymaga tego, żeby pracować ponad ten wymiar pracy. No u nas tak, my podzieliłyśmy w naszym raporcie kategorie czasów pracy między do 37 godzin 55 minut, czyli ta standardowa, potem od 37 godzin do 48 godzin i potem powyżej 48 godzin. No i zauważyłyśmy, że im dłużej średnio medyczka czy medyk pracuje, tym no jest większe prawdopodobieństwo, że ten stan psychiczny nie jest tak dobry, co no jest w pewien sposób oczywiste, tak? No bo więcej pracujesz, więcej zmęczenia, więcej stresu, większe ryzyko wypalenia zawodowego. No a niestety nasza praca, no nie, różnie bywa, tak? Ale no niestety o 15 godzinie zegarek wybija, jak trzeba zostać, to trzeba zostać. Wiadomo, że na to się pisaliśmy, idąc do tej pracy. Wiadomo było, że czasami rzeczy będą się działy poza naszą kontrolą i trzeba dla tego pacjenta zostać, ale czasami powody są bardzo trywialne, tak? Ilość administracji, papierologii, która jest w polskiej ochronie zdrowia, no jest ogromna, ogromna. Najpierw przeznaczamy czas na pacjenta, leczymy go, dajemy leczenie, ale potem trzeba zrobić papiery, tak? By były rozliczenia, by wszystko było rozliczone. Nie wiem, Jagoda, ty też z tym spotkałaś? Nie wiem, jak na przykład w Austrii z administracją.
3: To też dobrze by było porównać, faktycznie, no.
4: Ja dopiero będę rozpoczynać specjalizację, więc wtedy będę mogła to też ocenić. Natomiast taki zarzut, który się często pojawia na przykład w komentarzach dotyczących naszego raportu, to jest to, że lekarze sami wybierają taki los, mówiąc tak w skrócie, to znaczy, że na przykład po pracy w szpitalu dorabiają sobie w przychodniach. Oczywiście jest to prawda, bo nikt medyka czy medyczki do takiej pracy na kilka etatów nie zmusza, ale to są najczęściej młodzi ludzie, którzy tak jak każdy inny człowiek chcą zarobić na kredyt, prawda, chcą kupić mieszkanie, a też ze względu na charakter naszych studiów my to wchodzenie w dorosłe zaczynamy mimo wszystko troszeczkę później, bo mamy po 26, a czasami nawet więcej lat, kiedy kończymy te długie, sześcioletnie jednolite studia, podczas których tak naprawdę no, nie możemy pracować w zawodzie, nie możemy zdobywać się doświadczenia ani zarabiać pieniędzy. Więc trudno się też dziwić, że w momencie, kiedy kończymy te studia, idziemy do pracy, to chcemy w jakiś sposób zacząć funkcjonować, zakładać rodziny i te pieniądze zarabiać. Więc to jest pierwsza kwestia. Natomiast rzeczywiście na przykład w Austrii wygląda to tak, że godziny pracy są znacznie krótsze, bo zarówno właśnie ja rozpoczynając rezydenturę na psychiatrii, czy na przykład mój mąż na neurologii, mamy czas pracy od godziny 8 do 13, dopiero po odprawie popołudniowej o 13 zaczyna się czas dyżurowy, natomiast wszyscy pozostali lekarze idą do domu i w czasie rezydentury nie ma możliwości dorabiania, nie ma możliwości pracy w poradniach, przychodniach. Po prostu ma być zachowany work-life balance. I ma być to czas prywatny, ma być to czas na odpoczynek, a zarobki są na tyle godne, że nawet o tym dorabianiu nikt tutaj nie myśli. To jest chyba nie podstawowa różnica.
1: No i też co ja chciałam dodać do tego godzin pracy jest godziny godzinami, ale też w jakich godzinach my pracujemy i też my też w raporcie pokazałyśmy, że praca w trybie zmianowym o wiele bardziej jest większe ryzyko problemów psychicznych i na przykład no, w Polsce funkcjonuje system 24-godzinnych dyżurów. Czyli ty jako medyczka, mówię o lekarzach i lekarkach, wiem, że pielęgniarki i pielęgniarze mają troszeczkę te inne zmiany, no, na przykład jako lekarka przychodzisz do pracy o 7.45, o 8 na przykład jest odprawa poranna i ty pracujesz do 8 następnego dnia. Potem masz zejście z dyżuru, tak? No i następnego, czyli przez 24 godziny twój umysł musi na tyle dobrze pracować, że jesteś w stanie dbać o pacjentów, podejmować decyzje na temat ich zdrowia, na temat ich życia, czasami na przykład o 3 w nocy operować. I tego radzenia sobie z takim trybem pracy też na przykład na studiach nie uczą. To jest coś, co człowiek na własnych błędach i próbach znaleźć sobie odpowiednią formę radzenia sobie z tym.
4: A właśnie jeszcze dodatkowo do tej pracy zmianowej, do której no, trzeba się przyzwyczaić, jeżeli chce się pracować w tym systemie, dochodzi znowu to poczucie takiego osamotnienia nierzadko, braku jakiegoś takiego większego wsparcia i znowu przykro mi, że tak się odwołuję do tej Austrii, ale jest to dla mnie taki temat obecnie bardzo, bardzo realny i bardzo na czasie. Tutaj w momencie, kiedy na przykład dyżurujemy, to zawsze jest drugi rezydent, a więc dyżuruje się parami plus lekarz specjalista, który przez cały czas jest do dyspozycji na oddziale. Więc znowu to są trzy osoby, a nie jedna na przykład, a wiem, że tak się czasami zdarza, że to jest jedna osoba i na przykład nawet nie na jeden oddział, ale na dwa, bo na przykład jest to duży oddział, jest kilka pięter i wszyscy pacjenci, których wtedy gromadzi się kilkudziesięciu, są pod opieką tego lekarza. Także to niestety, ale bardzo obciąża.
3: Jest straszna dysproporcja między systemem ochrony zdrowia naszym, a tym w Austrii. Rzeczywiście chyba to wynika po prostu z tego, że nie ma kto leczyć u nas. Jest coraz mniej lekarzy, zdaje się. I tu no nie można się dziwić. Jeszcze wracając do zdrowia psychicznego polskich medyczek i medyków, jest taka pozytywna rzecz z waszego raportu, która płynie, że nieco ponad 56% skorzystało z pomocy specjalisty od zdrowia psychicznego. Jak oceniacie te wyniki? Mi się wydają pozytywne, że ktokolwiek w ogóle sięgnął.
4: To jest na pewno bardzo pozytywna wiadomość. Ja tutaj może jestem takim trochę głosem pesymistycznym i sobie mówię od razu, dlaczego nie więcej. Chciałoby się, żeby jednak ta liczba była troszeczkę wyższa. Natomiast tak, cieszy nas to, że ponad połowa osób pracujących w ochronie zdrowia zdaje sobie sprawę z tego, że ich zdrowie psychiczne jest ważne, wie do kogo się udać i z tej pomocy korzysta. Powody tutaj były różne, najczęściej niestety, i to jest znowu coś bardziej negatywnego, główną przyczyną było doświadczenie kryzysu i takie poczucie, że już sama nie jestem w stanie sobie poradzić, a więc no mimo wszystko jest taka tendencja, że z tej pomocy medycy i medyczki korzystają dopiero po dojściu do ściany. A my byśmy chciały jako lekarki, myślę, że tutaj obie z Anitą i w ogóle jako głos lekarzy w Polsce, żeby jednak zgłaszać się po tę pomoc, zanim do tej ściany się dojdzie.
1: Tak. Ja też co chciałam dodać jest, że
4: tę pomoc

0: zmiany, tylko bardziej, no, tylko to pokazuje, jaką odpowiedzialność my bierzemy za samych siebie. I proszenie o pomoc, powiedzenie, kurczę, ciężko mi jest w pracy, rozpłakanie się w toalecie, na dyżurze, bo naprawdę czasami też są takie sytuacje, to jest okej i to w żaden sposób nie umniejsza kompetencji naszych, bo to są po prostu emocje, emocje to jest coś normalnego i na szczęście już powoli, powoli kultura mówienia o emocjach i radzenia sobie z nimi się zmienia.
1: To jest, uważam, super ważne. Zresztą właśnie zapis o tym, żeby dbać o samych siebie, pojawił się w kodeksie etyki lekarskiej. Więc rzeczywiście to jest coś, co teoretycznie powinno iść gdzieś z góry. Ta informacja powinna przepływać na studentów, na pracowników, ale mimo wszystko tak się nie dzieje. Jakoś rzeczywiście... Ta myśl, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, rzadko się pojawia. I to jest też coś, na co ja bardzo często zwracam uwagę, bo pojawia się taki zarzut, na przykład ze strony starszych medyków czy medyczek, że to współczesne pokolenie jest po prostu słabe, tak? A więc kiedyś nie było takich wymysłów, mówię oczywiście w bardzo dużym cudzysłowie, jak depresja i inne tego typu rzeczy, a teraz wszyscy są tacy wrażliwi.
2: Łatwo tak mówić, kiedy się zamyka oczy na te rzeczy. No łatwo mówić, że ktoś jest słaby, jak się nie dopuszcza tego, tych emocji po prostu do siebie.
1: Ale mam wrażenie, że niestety, chociaż oczywiście się to zmienia i to nas cieszy, mimo wszystko dalej takie przekonania gdzieś tam pokutują, dalej taki przekaz właśnie, że choroba, zaburzenie psychiczne to słabość funkcjonuje. I niestety właśnie najczęściej jest to jeszcze w tym pokoleniu starszych pracowników ochrony zdrowia, no ale na przykład studenci, studentki kierunków medycznych są na takie określenia, na taką narrację bardzo podatni. Ja sama byłam na nią bardzo podatna. I przez długi czas moja na przykład diagnoza depresji, bo też zachorowałam na depresję na 4 roku medycyny, była dla mnie przez dłuższy okres powodem do wstydu. Była czymś, o czym nie chciałam mówić głośno i nadal nie przychodzi mi to z taką zupełną łatwością. Robię to po to, żeby dodać też i odwagi i sprawić, aby inni medycy i medyczki poczuli się lepiej. I taki też dostaję często feedback właśnie po jakichś wywiadach czy innych tego typu wystąpieniach. Więc wiem, że warto to robić i wiem, że to dodaje rzeczywiście tych sił innym. Natomiast sama tego doświadczyłam i sama myślałam, że będę... złym lekarzem, kiepskim lekarzem, że nie nadaje się do tej pracy, skoro byłam na tyle słaba, tutaj znowu stawiam cudzysłów, żeby na tę depresję zachorować.
2: To, co powiedziałyście przed chwilą, skojarzyło mi się z procedurami bezpieczeństwa w liniach lotniczych, kiedy rodzic leci z dzieckiem. Pierwszą rzeczą, którą robi, to zakłada maskę tlenową na siebie. Dlaczego? Żeby móc uratować dziecko, a nie na odwrót. I no takie skojarzenie przyszło mi na myśl. W badaniu pojawił się też temat tego, co w środowisku medycznym stresuje medyczki i medyków najbardziej. Co znalazło się w takiej czołówce na podium?
1: Mówimy tutaj, rozumiem, o tych czynnikach ryzyka, tak? Które badałyśmy.
2: Tak.
1: Przede wszystkim okazało się, że no, tym, co ma główny wpływ na zdrowie psychiczne, jest no, bez niespodzianek brak równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
2: Work-life balance.
1: Więc tutaj tak naprawdę dochodzimy do tego, że rzeczywiście medycy i medyczki pracują ponad swoje siły, pracują zdecydowanie zbyt dużo i tego balansu nie potrafią zachować. I nie od dziś wiadomo, że to bardzo negatywnie odbija się na zdrowiu psychicznym. Natomiast pojawiały się też kwestie na przykład związane z niewłaściwym traktowaniem już od czasów studiów medycznych przez prowadzących, kwestie na przykład infantylizacji, pewnej takiej seksualizacji głównie słownej w stosunku do kobiet, do dziewcząt, której doświadczają właśnie ze strony prowadzących. Pojawiły się też pytania o przemoc, bo tutaj pytałyśmy o przemoc taką słowną, o przemoc fizyczną, doświadczaną zarówno ze strony współpracowników, przełożonych, czy pacjentów i pacjentek. No i tutaj okazało się, że u mężczyzn rzeczywiście istotnie statystycznie to doświadczenie przemocy fizycznej przekłada się też na zaburzenia ze strony właśnie układu nerwowego i problemy ze zdrowiem psychicznym.
0: Mnie to osobiście w ogóle nie zaskoczyło. Tak jak wspomniałam wcześniej, po prostu przeładowanie obowiązkami i tutaj na przykład administracyjnymi, biurokracyjnymi. Jak ja pracowałam w Anglii i bo ja staż podyplomowy i studia tam skończyłam, to gdy pracowałam na stażu i wypisywałam pacjenta, to pacjent dostał wypis i to było tyle. Ja już do tej dokumentacji nie wracałam, nie patrzyłam, żadnych skal, 20 skal nie musiałam wypełniać, a tutaj w Polsce to po prostu jest ogrom tego. Człowiek, na przykład przykładowo wraca się z drugiego zabiegu, kurczę, i na przykład są historie do zrobienia. No i to potem sprawia, że czasami zostanę dłużej w pracy, ale zostaję dłużej w pracy, by te historie zrobić, żeby szybciej, lepiej w sekretariacie oddział lepiej funkcjonował, ale to sprawia, że zostaję dłużej w pracy i jestem sfrustrowana. I to jest takie błędne koło. I też dodatkowo myślę, że największym też czynnikiem stresogennym jest to, że szczególnie młodzi medycy, jak zaczynają pracę, to jest pierwsza konfrontacja z rzeczywistością. Bo gdy młodzi ludzie idą na studia medyczne, to idą dla idei, idą dlatego, jak myślą, że to wygląda. A potem powolutku dochodzą do tego momentu, w którym zaczynają pracę i jest jak jest. I przykładowo tutaj w polskiej ochronie zdrowia nie ma nawet przestrzeni na coś takiego jak mentoring ze strony starszych kolegów czy koleżanek. Oczywiście, teraz ja mówię o lekarzach i lekarkach. Jak robimy specjalizację, mamy kierowników specjalizacji i oczywiście jak trafi nam się fajny kierownik specjalizacji, jesteśmy fajną relację w stanie jakąś nawiązać i potencjalnie porozmawiać o swoich problemach, ale system tego nie nakazuje, nie wymaga. Równie dobrze kierownik specjalizacji, tak naprawdę, jak ja pracowałam w Anglii, ja miałam staż, to miałam kierownika mojego stażu i musiałam staż trwa 2 lata i są 4 miesiące bloków. I w każdym 4 miesiące, w Polsce ten staż trwa, pojedyncze kawałki stażu trwają wiele krócej, więc wiem, że są pewne ograniczenia, ale przykładowo w Anglii, jak miałam 4 miesiące bloku na stażu, to ja miałam kierownika mojego stażu, musiałam się spotkać z tym kierownikiem lub kierowniczką na początku, w środku i po. A tutaj w Polsce na przykład na specjalizacji nie ma takiego obowiązku. I to myślę, że jest taki duży potencjał tutaj tracimy. Ja wiem, że już specjaliści, specjalistki to też trochę jest inna już generacja, ale myślę, że w przyszłości jak najbardziej, mówię tutaj o tym, co można zmienić, można pomyśleć o tym, jak lepiej też wspierać tych młodych ludzi na początku kariery zawodowej. Jak najbardziej jest na to przestrzeń i no właśnie zaadresowanie tych czynników stresogennych, o których Jagoda powiedziała.
2: Zastanawiam się, jak takie fajne rzeczy i gospodarowanie czasu jest możliwe, jak my. Oczywiście tu wiem, że dążymy do ideału, ale mam znajomą anestezjolog, której grafik tygodniowy wygląda tak, że ona codziennie praktycznie w innym szpitalu brakuje ludzi po prostu. Ale wiadomo, że dążymy i równamy do najlepszych, tak żeby było dobrze.
0: I rozpoczęłyśmy temat. I to był też cel naszego raportu, żeby w ogóle rozpocząć temat i znaleźć tą bazę, na której podstawie można więcej rozmawiać, więcej robić, potencjalnie coś zmienić.
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, żeby ten temat poruszać, bo tak jak mówiłam wcześniej, nie ma tej mentalności dbania o siebie, nie ma w ogóle, mam wrażenie, takiego pomysłu ze strony na przykład rządzących, że to są takie rzeczy konieczne, że to nie jest jakaś fanaberia, tak? Wprowadzać takie systemowe rozwiązania, jakiegoś wsparcia, mentoringu, superwizji i tak dalej, tylko że to są działania konieczne, a mimo wszystko mam wrażenie, że nadal jest to traktowane jako jakiś taki zbędny dodatek. Coś, co sobie wymyśliliśmy, coś, co trzeba zrobić, bo teraz tak wypada, bo teraz mamy takie czasy, że jak nie będziemy mówić o tym zdrowiu psychicznym, to trochę głupio, a więc bardzo wiele rzeczy niestety robi się troszeczkę pod publiczkę i powstają teoretycznie na przykład jakieś ośrodki wsparcia psychologicznego przy uniwersytetach i super, że tak się dzieje. Ja naprawdę bardzo przepraszam, że mój głos jest dzisiaj taki negatywizujący i pesymistyczny w tej naszej rozmowie, ale takie też są realia, że z jednej strony super, że takie inicjatywy powstają i nie przeczę, że w wielu miejscach na pewno spełniają swoją rolę, ale wiem, że są też takie sytuacje, w których ci, którzy mają wspierać, tak naprawdę tego wsparcia w ogóle nie dają, że są takie koncepcje, aby na przykład osobom z problemami psychicznymi umożliwiać jakiś indywidualny tok nauki, nauki, jakieś indywidualne terminy egzaminów, po czym gdy te osoby idą i proszą o pomoc, to słyszą, że mają wziąć się w garść, bo generalnie to teoretycznie na papierze można te terminy przełożyć, ale w praktyce no nie będzie to zbyt dobrze widziane. Więc naprawdę, raz jeszcze przepraszam tutaj za taki mój głos mało optymistyczny, mało budujący, ale ja bym bardzo chciała, żeby osoby, które rzeczywiście mają jakąś moc sprawczą, czuły, że to, co robią w zakresie zdrowia psychicznego, jest faktycznie ważne i potrzebne, a nie, że robimy te rzeczy tylko po to, żeby komuś, prawda, zatkać usta albo żeby dobrze wyglądać w prasie, w mediach, jakoś tak na zewnątrz stworzyć sobie dobrą laurkę.
0: Chciałam też właśnie dodać, że, no, że to już jakby skończyły się czasy, że tylko patrzymy na zdrowie fizyczne, a zdrowie psychiczne negujemy, bo umysł i ciało to jest jedno i to samo. I jeżeli jedno zaniedbamy, to wpłynie na drugie i vice versa.
2: Dokładnie tak działa psychosomatyka. Chciałam powiedzieć, że kilkadziesiąt minut rozmowy już za nami, powoli zbliżamy się do końca, ale przecież to tylko pierwsza część raportu. Ostatnio wypuściłyście, w sensie Polki w medycynie, jako fundacja wypuściła też część drugą i trzecią. Nie zdążymy omówić. Możecie mi pokrótce powiedzieć tylko, od czego dotyczą te części?
1: Część druga została poświęcona analizie wyników zebranych w grupie studentów i studentek, więc tutaj jakby wyłuszczyłyśmy po prostu tę grupę badanych, bo uznałyśmy ten okres pracy właśnie w ochronie zdrowia, w zasadzie przygotowania, tak, do pracy w ochronie zdrowia za bardzo ważny, na tyle istotny, żeby te wyniki opracować w osobnej części. Natomiast część trzecia została poświęcona analizie różnic pomiędzy płciami. Tutaj właśnie badałyśmy, czego częściej doświadczają kobiety, co bardziej wpływa na mężczyzn, plus dokonałyśmy takiej analizy poszczególnych zawodów medycznych. Także pierwsza część jest taką, można powiedzieć, częścią najbardziej ogólną. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z najważniejszymi wynikami raportu, to część pierwsza jest dobrym miejscem, natomiast rzeczywiście takie bardziej szczegółowe, wyodrębnione analizy zawarłyśmy w części drugiej i trzeciej.
2: To właśnie z części pierwszej dowiadujemy się, że co siódmy medyk być może miał myśli samobójcze. To jest dla mnie przynajmniej najbardziej piorunujący wniosek z tej pierwszej części raportu, ale chciałam jeszcze zapytać was o to w kontekście tego, co dzieje się ostatnimi czasy w Polsce. Chodzi mi o ostatnie ataki na ratowników medycznych. Jeden z nich niestety zakończył się tragicznie. Jak wyglądają wyniki raportu, jeżeli chodzi o to, czy medycy boją się o swoje życie, wykonując ten zawód? Czy z raportu być może wynika, że ten właśnie czynnik wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa albo na kondycję psychiczną?
1: Bezpośrednio takiego pytania nie zadawałyśmy. W momencie, kiedy tworzyłyśmy ten raport, to było ponad rok temu, w zasadzie kiedy tworzyłyśmy formularz, aby dopiero zebrać odpowiedzi, to nie mówiło się tak dużo o czynnej agresji wobec pracowników ochrony zdrowia. Pytałyśmy o różne formy przemocy i tutaj rzeczywiście spora część ankietowanych odpowiadała niestety twierdząco, że doświadczali właśnie czy to przemocy słownej, czy nawet fizycznej. Ta fizyczna, jak już chyba mówiłam wcześniej, rzeczywiście też częściej doświadczała mężczyzn. Ratownicy i ratowniczki medyczni, no to jest też taka bardzo specyficzna grupa zawodowa, która działa na tej pierwszej linii frontu bezpośrednio w kontakcie z pacjentami, którzy są różni, bo to są bardzo różne sytuacje. Są osoby pod wpływem środków odurzających, alkoholu, agresywne, niewspółpracujące, a więc rzeczywiście to jest niebezpieczna praca. Poza tym to jest też w zasadzie ta kwestia, którą już dzisiaj poruszałyśmy wielokrotnie, czyli to, że my dbamy o innych, dbamy o pacjentów, nie dbamy o siebie i system o nas nie dba, a więc nie jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni, ubezpieczeni, ochronieni właśnie w kontakcie z takimi zagrożeniami. A trzecia sprawa to jest też nastawienie społeczeństwa. Pracownicy ochrony zdrowia nie są najbardziej lubianą grupą zawodową, szczególnie lekarze i lekarki. Komentarze, które się pojawiają w kontekście naszego raportu, też to pokazują. Byłyśmy na to gotowe, wiedziałyśmy, że takie komentarze się będą pojawiać, a to też pokazuje właśnie, że ten temat mimo wszystko, mimo że wywołuje to dyskomfort, bo czytanie takich niepochlebnych komentarzy nigdy nie jest przyjemne, to jednak warto o tym mówić, bo nawet osoby, które powiedzmy dobrze zarabiają, prawda, tak jak lekarze czy lekarki, mają prawo tych problemów psychicznych doświadczać i trzeba o tym głośno mówić. Trzeba na to społeczeństwo w jakiś sposób uwrażliwiać, uświadamiać, pokazywać, że ten problem jest realny i ten problem bezpośrednio później też i na tych pacjentów wpływa, bo tak jak tutaj dzisiaj mówiliśmy chociażby z tą analogią, prawda, lotniczą, nie jesteśmy w stanie dbać o pacjentów dobrze, jeżeli nie dbamy o samych siebie. Natomiast no to też pokazuje, że rzeczywiście na tę jakąś agresję, nieprzychylność jesteśmy mimo wszystko narażeni, no bo tej sympatii jakiejś takiej ogólnospołecznej no niestety nie ma. Nie wiem, czy Anita, masz jeszcze tutaj jakieś przemyślenia w tym temacie?
0: No nawiązując do takiej bezpośredniej przemocy fizycznej od pacjentów i o tym, na przykład, czy ja o tym myślę, jak idę do pracy, no to nie jest moja pierwsza myśl, ale było takich sytuacji, czy słyszałam też o wielu takich sytuacjach, gdzie pacjent z jakichś powodów po prostu no, zachowywał się ryzykownie dla siebie czy do innych. Niestety, ja jestem lekarką, ja pracuję w szpitalu, nie jak ratownicy, którzy są na pierwszej linii frontu, sami często tych pacjentów spotykających w różnych dziwnych, niebezpiecznych miejscach. No to na przykład takim przykładowym szpitalu, to nie we wszystkich szpitalach jest coś takiego jak ochrona. Czyli jak coś się stanie z pacjentem na oddziale i na przykład wymaga, żeby ktoś go, nie wiem, czy przytrzymał, czy zabezpieczył, to często ten obowiązek leży na zespole medycznym na oddziale. A no nie wszyscy są przeszkoleni, żeby w takich no, akcjach brać udział.
2: Nie uczy się samoobrony.
0: Samoobrony, tak? Bo to też trzeba zrobić w bezpieczny sposób. I jak ja, przykładowo, jak ja pracowałam w Anglii, to na każdym oddziale pielęgniarki przy swojej stacji miały taki przycisk pod swoim biurkiem, który był cichy. Jeżeli była jakaś sytuacja zagrożenia pacjenta dla samego siebie, żeby coś chciał sobie zrobić lub zagrożenia dla personelu medycznego, on naciskał ten przycisk i w ciągu kilku minut pojawiła się ochrona, tak? Czyli przeszkoleni pracownicy, którzy wiedzą, co tutaj z tym, w tej sytuacji radzić. A tutaj w Polsce może są takie miejsca w Polsce, gdzie taka ochrona jest, no ale takiej samoświadomości, czy co zrobić tak, jak pacjent stanowi dla nas jakieś zagrożenie, to zbytnio nie ma. Jak takie wydarzenie ma miejsce, to też nie zawsze ma się kogoś, z kim można o tym porozmawiać, tak? A to przecież jest traumatyczne wydarzenie. Więc na pewno to jest też punkt zaczepienia rozmowy i potencjalnie no, poprawy tak jakości i opieki nad pracownikami, ale też jak punkt rozmowy nad poprawą jakości nad opieką dla pacjentów.
2: Z naszej rozmowy i też z raportu, jak już zdążyłyśmy ustalić, wynika, że najciężej i największą presję też czują medycy i medyczki, którzy są dopiero na początku swojej drogi. Więc mam do Was taką prośbę. Co byście Wy powiedziały im teraz, już z perspektywy Waszych karier, które ładnie się rozwijają, co byście im powiedziały, kiedy przeżywają naprawdę bardzo ciężkie czasy na początku swojej drogi zawodowej, kiedy mierzą się być może już z depresją, być może z nadchodzącym wypaleniem zawodowym? Macie dla nich jakieś słowa otuchy?
1: Dla mnie chyba najważniejszym takim słowem i przekazem, który chciałabym puścić w świat, jest to, że nie jesteście sami, nie jesteście same, że zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze jest ktoś, do kogo można się zgłosić po pomoc, nie jest to powodem do wstydu, ale przede wszystkim te emocje, które odczuwacie, odczuwają razem z Wami wasi koledzy, Wasze koleżanki, tylko być może nie mówią o tym głośno, natomiast rzeczywiście te problemy to są problemy naszego systemu, to są problemy nas wszystkich jako pracowników ochrony zdrowia i chciałabym, żebyście nie mieli i nie miały takiego poczucia właśnie bycia samotnymi w tych trudnych momentach.
0: Pięknie to powiedziałaś. To, co ja bym dodała też, że dla młodych aspirujących medyczek i medyków, którzy dopiero na przykład zaczęli studia, czy są na studiach, czy kończą, to jesteście dzielni, że wybraliście taką ścieżkę zawodową. Ścieżka zawodowa, która ma wiele wyzwań I może być tak, że będzie czasami trudno i będziecie mieli chwilę, kiedy trudno wam będzie sobie z tym radzić. I to jest okej. I to jest okej, że będziecie mieli czasami wyzwania i pytania w głowie, matko, jak sobie poradzę. To jest okej. I wszyscy, każdy medyczek i medyczka i medyk mieli coś takiego w głowie. Ale jak to jest coś, co chcecie robić, dacie radę, znajdziecie swój sposób na radzenie sobie z tym. Czasami trochę to zajmuje, bo też nie można od młodego człowieka spodziewać się, że będzie wiedział, jak się prowadzić, żeby te prace sprawiały mu przyjemność. I to jest okej. Emocje są okej. To jest okej prosić o pomoc. I naprawdę, jak zadbać o siebie, o swoje zdrowie psychiczne i swoje zdrowie fizyczne, będzie wam się po prostu fajnie żyło i pracowało. Mhm. I będzie się innym też fajnie pracowało z wami.
1: A przede wszystkim, ostatnia myśl zainspirowana Ani ty wypowiedzią, jesteście tylko ludźmi i jako tylko ludzie macie prawo się mylić. Oczywiście mówimy tutaj o życiu i zdrowiu i wszystko powinniśmy robić zgodnie z najlepszą wiedzą i z największą dokładnością. Natomiast mam tutaj na myśli chociażby błędy administracyjne, jakąś podstawową taką niewiedzę wynikającą z braku doświadczenia. A więc mamy prawo się mylić i jako ci tylko ludzie mamy też prawo do swoich emocji, do ich odczuwania. I chciałabym, bardzo bym chciała, żeby wszyscy medycy i medyczki o tym pamiętali. Mhm.
2: Myślę, że takie wskazówki są idealnym zaczątkiem warsztatów, które być może będą się odbywały na którymś roku specjalizacji, na początku drogi medyków i medyczek. I myślę, że to też nie specjalnie konkretnie medyczki i medycy, jakby ich to dotyczy, bo sporo osób powinno coś takiego usłyszeć gdzieś na którymś momencie swojej kariery zawodowej. W podcaście Super Zdrowi gościłam autorki raportu Fundacji Polki w Medycynie na temat zdrowia psychicznego polskich medyczek i medyków. Były to dr Anita Klukowska oraz dr Jagoda Hoffman-Hutna z Fundacji Polki w Medycynie. Bardzo dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.
1: Dziękujemy.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Zełenski ocenił, że to element wewnętrznej walki politycznej w Polsce, mającej na celu podniesienie notowań partii rządzącej przed wyborami. Podkreślił, że takie działania mogą zaszkodzić relacjom między Polską a Ukrainą. Wspomniał również o swoim pierwszym spotkaniu z prezydentem Polski, podczas którego otrzymał książkę o tragedii wołyńskiej. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich. Nadchodzące upały stanowią poważne wyzwanie dla właścicieli ogrodów. Specjaliści radzą, by unikać podlewania trawnika wieczorem, gdyż rozgrzana gleba szybko odparowuje wodę. Najlepszym momentem na nawadnianie jest wczesny poranek, kiedy ziemia jest jeszcze schłodzona. Odpowiednie nawożenie i właściwe nawadnianie pomogą utrzymać trawnik w dobrej kondycji.
3: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli zastanawiasz się nad prezentem, mamy kilka praktycznych propozycji. Dla majsterkowiczów polecamy magnetyczną opaskę na nadgarstek, która ułatwi pracę, a dla fanów motoryzacji – adapter do bezprzewodowego CarPlay. Miłośnikom technologii spodoba się szybka ładowarka GN. Pamiętajmy, że najlepsze prezenty to te, które pokazują, że znamy pasję naszych ojców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłon.
3: IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka. Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata. Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem.
3: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma GIPHI oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta.
2: W studiu Polsat News doszło do ostrej wymiany zdań między Agnieszką Gozdyrą a posłem PiS Sebastianem Łukaszewiczem. Powodem była kontrowersyjna grafika sugerująca uprzywilejowane leczenie posłanki Katarzyny Piekarskiej. Gozdyra zarzuciła politykom brak dowodów na takie działania. W debacie podkreślono, że problem dotyczy całej klasy politycznej, a nie tylko jednej partii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w swojej książce Polska naszych marzeń ujawnił, że miał problemy w szkole średniej. Przyznał, że nie zdał z klasy do klasy, ale dzięki wsparciu nauczyciela udało mu się ukończyć liceum i zdać maturę. Mimo tych trudności Kaczyński ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i zdobył tytuł doktora nauk prawnych.
3: Marta Nawrocka, żona prezydenta, zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu unikalnemu stylowi, łączącemu klasyczną elegancję z nowoczesnym minimalizmem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się kolorowe apaszki, które dodają uroku jej stylizacjom. Jedna z ulubionych apaszek z symbolami polskich miast była prezentem od zmarłego posła Łukasza Litewki. Nawrocka często nosi ją jako wyraz pamięci i hołdu dla posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Doda, znana z unikania politycznych tematów, tym razem postanowiła zabrać głos. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską pochwaliła prezydenta Karola Nawrockiego za odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jej słowa wywołały burzę w sieci, dzieląc internautów na tych, którzy widzą w niej prawdziwą patriotkę i tych, którzy zarzucają jej ignorancję. Cóż, kiedy artyści wkraczają na polityczne terytorium, zawsze można liczyć na ogniste dyskusje. W świecie show biznesu, gdzie miłość i dramaty przeplatają się jak w telenoweli, nawet najtrwalsze związki nie są odporne na rozpad. Marcin Prokop i Tomasz Kot pokazali, że można się rozstać z klasą, podkreślając, że dobre rozstanie to nie oksymoron. Z kolei Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski udowodnili, że rozwód może ciągnąć się latami, a publiczne rozdrapywanie ran to nie zawsze najlepsza droga. W końcu, nawet po 20 latach, miłość może się wypalić, a nowe początki bywają równie emocjonujące, jak zaskakujące. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku-Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie. Sandra Kubicka, żyjąca swoim drugim życiem, cieszy się włoskimi wakacjami z nowym partnerem, Adamem Zaorskim. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie komentarz Thompsona, przyjaciela jej byłego męża Barona. Another one bites the dust. Kondolencje dla pana. Napisał, a internet zawrzał. Internauci są zaskoczeni, ponieważ myśleli, że rozstanie z Baronem było w zgodzie. A tu taka niespodzianka.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim. Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmiany? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć.
3: Paulina Smaszcz, znana jako kobieta petarda, znowu zaskakuje. Po zakończeniu burzliwego etapu w życiu, celebrytka postanowiła odjąć sobie 20 lat dzięki nowej fryzurze. Teraz, z przedłużonymi włosami, podbija Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty motywacyjne. A wszystko to w towarzystwie duńskiego biznesmena, który, jak widać, dodał jej skrzydeł. Eddie Van Halen, geniusz z gitarą w ręku, postanowił zbudować własny instrument, ponieważ żadna fabryczna gitara nie spełniała jego oczekiwań. Z tanich, odrzuconych części stworzył Frankenstrata, który stał się ikoną rocka i zmusił wielkie korporacje do zmiany podejścia do produkcji gitar. Jego chałupnicze metody, takie jak woskowanie przetwornika w puszce po kawie, stały się później standardem w branży. A wszystko to zrodziło się z frustracji młodego muzyka, który nie bał się łamać zasad i tworzyć własnych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani.
2: Wojna między Keithem Richardsem a Eltonem Johnem to prawdziwa saga rockowego świata, trwająca ponad 4 dekady. Wszystko zaczęło się w 1975 roku, kiedy Elton, zamiast zejść ze sceny po jednym utworze, zdominował koncert The Rolling Stones. Richards, znany z przywiązania do zespołowej harmonii, nie mógł tego znieść. Konflikt osiągnął szczyt, gdy po śmierci księżnej Diany Elton przerobił Candle in the Wind, co Richards uznał za cyniczne żerowanie na tragedii. Obaj panowie nie szczędzili sobie złośliwości, a ich spór stał się częścią brytyjskiego rockowego folkloru. W 1983 roku zespół New Order wydał singiel Blue Monday, który stał się hitem, ale jednocześnie finansowym koszmarem dla wytwórni Factory Records. Wszystko przez okładkę, która wyglądała jak dyskietka i kosztowała więcej niż sam singiel. Tony Wilson, szef wytwórni, miał jednak gdzieś te straty, bo dla niego liczyła się tylko sztuka i prestiż. Na szczęście, po sprzedaniu setek tysięcy egzemplarzy, ktoś w końcu wpadł na pomysł, by zmienić projekt i przestać tracić pieniądze. Tak oto Blue Monday z legendy o stratach stało się jednym z najbardziej dochodowych singli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane opady deszczu i temperatura 25 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie tak samo 25 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Czerwiec rozpala dziś nie tylko niebo. To dzień na lekkie ubrania i spokojne tempo.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do poważnej kolizji z udziałem trzech pojazdów, w tym samochodu niemieckiej ambasady i wozu telewizji Republika. W wyniku zderzenia redakcyjny pojazd przewrócił się na bok. W środku znajdowali się polityk Norbert Kaczmarczyk i dziennikarz Sławomir Jastrzębowski. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca telewizji Republika został uznany za winnego i ukarany mandatem.
2: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Na warszawskim Brudnie doszło do brutalnego ataku na kierowcę aplikacji przewozowej. 44-letni mężczyzna został ranny po zakończeniu kursu, kiedy między nim a pasażerkami wywiązała się kłótnia. W awanturę wdał się również 36-letni znajomy kobiet, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Trwa akcja ratunkowa przy Moście Gdańskim w Warszawie, gdzie zaginął młody obywatel Ukrainy. Dwaj nastolatkowie weszli do Wisły, ale tylko jeden zdołał wrócić na brzeg. W poszukiwaniach uczestniczą strażacy, policja i lotnicze pogotowie ratunkowe. Służby apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich targach obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie.
2: W Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb 19-letniej Magdaleny D., zamordowanej przez byłego chłopaka. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością. Magda była lubianą i skromną dziewczyną, która dopiero zaczynała dorosłe życie. Sprawca, Kacper W., po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo.
1: Rok temu w Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 57-letni Mirosław P. zastrzelił swoją żonę, Katarzynę P., a następnie popełnił samobójstwo. Ciało kobiety znaleziono na parkingu przy miejscowej szkole, a mężczyzny kilometr dalej. Para miała troje dzieci, a ich relacje były napięte z powodu chorobliwej zazdrości męża. W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze. Statek Sedina rozpoczyna nową trasę ze Szczecina do Meszerin i Garc, oferując weekendowe rejsy od 4 lipca do 5 września. To wyjątkowa okazja, by podziwiać Dolinę Dolnej Odry. Trasa cieszy się ogromnym

0: S10, który ma odciążyć ruch tranzytowy przez szczecińskie osiedle Płonia. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, w tym wyłączenie wewnętrznych pasów na kilku odcinkach. Prace potrwają do końca sierpnia, a w lipcu ruch będzie odbywał się tylko jedną jezdnią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka. Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 27 stopni. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Firmy pożyczkowe odrzucają aż 82% wniosków, co jest najwyższym poziomem od 2 lat. W ciągu ostatniego roku prawie 500 000 osób nie otrzymało finansowania. Mimo to wartość udzielonych pożyczek wzrosła o około 22,5% w porównaniu do ubiegłego roku, osiągając ponad 2 miliardy złotych. Sektor koncentruje się na klientach z dobrą historią kredytową, aby ograniczyć ryzyko. Oznacza to, że choć trudniej jest uzyskać pożyczkę, to większe kwoty trafiają do bardziej wiarygodnych klientów. Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach gwałtownie rosną podczas koncertów i festiwali. W Warszawie, Gdyni czy Poznaniu stawki za nocleg mogą wzrosnąć nawet 4-krotnie. Występy takich artystów jak Dawid Podsiadło czy Taco Hemingway przyciągają tłumy, co powoduje szybkie znikanie dostępnych lokali. Eksperci radzą, by rezerwować noclegi z dużym wyprzedzeniem, ponieważ im bliżej wydarzenia, tym trudniej znaleźć wolne mieszkanie. Właściciele nieruchomości coraz częściej wybierają krótkoterminowy wynajem, co dodatkowo ogranicza dostępność mieszkań na rynku. Festiwale, takie jak Open Air w Gdyni, jeszcze bardziej podbijają ceny, co stanowi wyzwanie dla turystów i mieszkańców. Sezon na leśne jagody właśnie się rozpoczął, a ceny tych owoców mogą zaskoczyć. W zależności od regionu, za litr jagód trzeba zapłacić od 17 do nawet 50 zł. Najdroższe oferty dotyczą dużych łubianek, które mogą kosztować nawet 130 zł. W województwie zachodniopomorskim ceny sięgają 50 zł za litr, co sprzedawcy tłumaczą jakością i świeżością owoców. Mimo wysokich cen, chętnych na zakup nie brakuje, zwłaszcza wśród osób przygotowujących domowe przetwory. W miarę rozwoju sezonu można spodziewać się dalszych zmian w ofertach i cenach.
2: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
2: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 000 złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 000 złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 000 złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Rodziny z niskimi dochodami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego. W 2026 roku, aby się o niego ubiegać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. Zasiłek wynosi złotych miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo dostępne są liczne dodatki, takie jak jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka czy dodatki związane z edukacją. Wnioski można składać w urzędach gminy lub online. Warto pamiętać o zasadzie złotówka za złotówkę, która pozwala na otrzymanie zasiłku nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego.
1: W Polsce około 17 000 zakonnic zmaga się z niskimi emeryturami. Większość z nich otrzymuje minimalne świadczenia, które wynoszą około 1800 zł na rękę. Kluczową rolę w finansowaniu emerytur zakonnic odgrywa Fundusz Kościelny, który pokrywa 80% składek. Niektóre siostry, które pracowały zawodowo poza zgromadzeniami, mogą liczyć na wyższe emerytury. Podobne zasady dotyczą także księży, których świadczenia zależą od odprowadzanych składek i wsparcia z Funduszu Kościelnego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 25 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą podobnie 25 stopni, a wiatr północny może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 901 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 18.25 na TVP1, mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed trudnymi wyborami. Arturo ukrywa swoje pogarszające się zdrowie, a jedyną osobą znającą prawdę jest jego wierna służąca Agustina. W międzyczasie Christina Novoa prowadzi podstępne gry, próbując wyciągnąć sekrety od sąsiadek. Flora wpada w panikę, odkrywając, że trucizna, którą przypadkowo podała, działa z opóźnieniem. Serial, osadzony na początku XX wieku, przyciąga widzów nie tylko intrygami, ale także pięknymi scenografiami i dbałością o historyczne detale. To prawdziwy hit, który gromadzi przed telewizorami rzesze fanów. Dziedzictwo w odcinku 962 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Młody Can, podsłuchując rozmowę o możliwym aresztowaniu swojej matki, postanawia działać na własną rękę. Jego desperacka próba pomocy kończy się dramatycznie, gdy traci przytomność na placu budowy. Tymczasem w rezydencji Poyraza trwa intryga, której celem jest rozbicie jego związku z Naną. Cennet udaje ciężki stan zdrowia, by wymusić rozwód, ale jej plan szybko zostaje zdemaskowany. Nana czuje się niechciana, a Cancel planuje udowodnić, że jej związek z Poyrazem to tylko formalność. Odcinek zostanie wyemitowany 28 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 964 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 16 na TVP1, Nana ponownie staje przed wyzwaniem zdobycia akceptacji rodziny Poyraza. Mimo jej starań, Cennet i Cancel nie ułatwiają jej życia, starając się ją publicznie upokorzyć. Tymczasem Nana odkrywa list od Poyraza, który może zmienić jej spojrzenie na ich relacje. W tle toczy się zawodowa rywalizacja między Czarną a Ibrahimem o prestiżową posadę komisarza. Aynur odkrywa, że Can wraca pod opiekę matki, co dodaje kolejnych emocji do fabuły. Serial Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów swoją złożonością i intrygami, a jego popularność nie słabnie dzięki znakomitej obsadzie.
0: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu skalskim Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hofera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. W kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 133 odcinek. Bajza w akcie desperacji podejmuje ryzykowne działania przeciwko Hanser, co prowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. W tle tych dramatycznych wydarzeń Cichan odkrywa dawne intrygi, które mogą zmienić jego życie. Sinem staje przed życiowym wyborem, gdy Melich oświadcza się jej, otwierając nowy rozdział w ich związku. Atmosfera w serialu jest napięta, a tajemnice wychodzą na jaw. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 czerwca o 17.20 na TVP2. To nie lada gratka dla fanów tureckich produkcji, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Złoty Chłopak wkracza w nowy rozdział w 322 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o 14 na TVP1. Sejran i Ferit podejmują przełomową decyzję o założeniu rodziny, co prowadzi do emocjonujących oświadczeń w ośrodku adopcyjnym. Tymczasem Karam nie ustaje w swoich intrygach, próbując wykorzystać Serpil do zemsty na rodzinie Korchanów. Na szczęście Ifakat odkrywa spisek i obiecuje pomóc Serpil. Serial, pełen rodzinnych tajemnic i emocji, przyciąga przed ekrany wiernych widzów. To opowieść o miłości, która mimo trudności szuka swojego szczęścia. W rolach głównych występują Mert Ramazan Demir i Afra Saraolu.
0: Rancho powraca po dekadzie z nowymi odcinkami, a w obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski. Aktor wcieli się w postać Ignacego Japycza, krewniaka Stacha. Decyzja o jego angażu wywołała mieszane uczucia wśród fanów, głównie z powodu jego prywatnych poglądów. Producent serialu, Maciej Strzębosz, stanowczo broni Olbrychskiego, nazywając krytykę hejtem. Reżyser Wojciech Adamczyk również apeluje o oddzielenie aktora od jego postaci. Zdjęcia do 11 sezonu już ruszyły, a nowe odcinki mają pojawić się jesienią 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
3: W niemieckim Bottrop doszło do niebezpiecznego incydentu na plantacji truskawek, gdzie złodziej pobił pracownika. Kradzieże truskawek stają się coraz większym problemem w całych Niemczech, a plantatorzy zmuszeni są do instalowania kamer i wzywania policji. Właściciele upraw podkreślają, że złodzieje często angażują dzieci do nielegalnych działań. Pomimo trudności, plantatorzy nie tracą nadziei na poprawę sytuacji i wzywają do poszanowania zasad.
2: Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze, Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
3: Nowy trend w stylizacji paznokci, Quiet Luxury, zdobywa popularność. Kluczowe jest tu subtelne piękno i perfekcyjnie zadbane dłonie. Eksperci zalecają zmiękczanie skórek zamiast ich wycinania, co można osiągnąć domową kąpielą z ciepłej wody i kilku kropli oliwy. Dzięki temu dłonie wyglądają zdrowo i elegancko, jak po wizycie w salonie kosmetycznym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dzień ojca po rozwodzie może być wyzwaniem, ale warto skupić się na dzieciach i ich relacji z tatą. Psycholodzy radzą, by oddzielić rolę byłych partnerów od roli rodziców, co pomaga uniknąć napięć. Wspieranie dzieci w przygotowaniach do tego dnia pokazuje, że ich relacja z ojcem jest ważna. Dla ojców to okazja do stworzenia nowych tradycji z dziećmi, które będą dostosowane do nowej sytuacji. Astrologia i tarot tworzą nowy, spójny system, w którym każdy znak zodiaku ma przypisaną kartę tarota. Taki układ pozwala lepiej zrozumieć siebie i otaczający świat. Na przykład baranowi odpowiada karta cesarza, a bykowi arcykapłan. To połączenie symboli może być osobistym przewodnikiem w codziennych wyzwaniach.
2: Mączniak prawdziwy i rzekomy to powszechne choroby grzybowe, które mogą osłabiać rośliny w ogrodzie. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować sodę oczyszczoną jako naturalny środek ochronny. Roztwór z sody skutecznie zwalcza infekcje grzybowe, a także pomaga w walce z mszycami i ślimakami. To ekologiczna i bezpieczna alternatywa dla chemicznych preparatów. Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy. Dzierymty się.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Jaworznie zatrzymano 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa inwestycyjne. Mieszkaniec Ukrainy został ujęty na gorącym uczynku, gdy odbierał gotówkę od seniorki, która straciła ponad 150 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność przy ofertach inwestycyjnych, które obiecują szybki zysk przy niewielkim ryzyku.
2: Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
3: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małżeństwo Barbary i Wojciecha Jaruzelskich, które przez lata uchodziło za idealne, kryło w sobie wiele tajemnic. Maria Kiszczak, żona Czesława Kiszczaka, ujawniła, że ich związek nie był tak harmonijny, jak się wydawało. Barbara Jaruzelska, zanim została żoną generała, postawiła mu ultimatum, które mogło zakończyć się rozstaniem. Poznali się, gdy Barbara była członkinią zespołu pieśni i tańca Wojska Polskiego.
3: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju, w Krakowie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej estrady, postanowił zaszaleć na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Jako najstarszy uczestnik w historii programu już nie może doczekać się, by zatańczyć do swoich hitów, takich jak Czy czuje pani Hacze? Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie legendarne, jak jego przeboje. Tymczasem Mandaryna i Helena Englert również szykują się do walki o kryształową kulę, choć niektórzy twierdzą, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy.
2: Doda znowu na językach. Przed sobotnim koncertem z cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską postanowiła rozgrzać internet, prezentując swoje wdzięki w niemal niewidzialnym stroju. Zamiast rozśpiewania, gwiazda skupiła się na smarowaniu pośladków rozświetlaczem, by rozwiać plotki o rzekomych poduszkach w kupie. Jak sama stwierdziła, to nie poduszki, a mięśnie, których niektórzy mogą nie znać, bo ostatni raz widzieli siłownię we śnie.
1: Dua Lipa i Calum Turner postanowili, że ich ślub będzie nie tylko wydarzeniem roku, ale i skandalem sezonu. Po skromnej ceremonii w Londynie para przeniosła się na Sycylię, gdzie zorganizowali trzydniowe wesele, które zablokowało połowę Palermo. Mieszkańcy miasta nie kryli oburzenia, gdyż musieli podpisać klauzulę poufności, a ich ulice zamieniły się w strefy wolne od dronów. Tymczasem Dua Lipa w sukni od Chanel i Calum w garniturze Louis Vuitton bawili się w towarzystwie gwiazd, nie zważając na lokalne protesty. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kinga Zawodnik, gwiazda znana z programu Dieta czy Cud, zrzuciła aż 60 kg, udowadniając, że determinacja to klucz do sukcesu. Ostatnio zaskoczyła swoich fanów, publikując zdjęcia brzucha po operacji bariatrycznej, dzieląc się przy tym osobistymi przemyśleniami. Choć mierzy się z kąśliwymi komentarzami, jej fani nieustannie ją wspierają, a ona sama twierdzi, że jeśli pomogła choć jednej osobie, to już jest sukces. Cóż, nie każdy ma odwagę pokazać swoje blizny światu, ale Kinga robi to z dumą.
1: Norwegia pogrążona w smutku po śmierci Kirsti Sparboe, ikony Eurowizji i teatru. 79-letnia artystka, która podbiła serca fanów w latach 60. i 70., zmarła w szpitalu. Choć nigdy nie zdobyła miejsca w pierwszej dziesiątce Eurowizji, jej piosenki stały się przebojami, a ona sama pozostaje legendą. Teraz cała norweska scena muzyczna i teatralna żegna swoją gwiazdę.
2: Po 10 latach przerwy Rancho wraca na ekrany, a fani już zacierają ręce z ekscytacji. Grażyna Zielińska i Marta Lipińska, czyli kultowe Babka i Michałowa, zaskakują nowym wyglądem na planie. Serial, który ma zakończyć wszystkie wątki, pojawi się wiosną 2027 roku. Ciekawe, czy powrót do Wilkowej okaże się strzałem w dziesiątkę, czy może jednak niektóre historie lepiej pozostawić w spokoju. Marcin Dorociński, który miał być technikiem, a nie gwiazdą Hollywood, dziś świętuje swoje 53. urodziny. Kto by pomyślał, że syn Kowala Skłudzienka stanie obok Toma Cruise'a w Mission Impossible? Jego metamorfoza z uroczego chłopaka w charyzmatycznego twardziela to prawdziwy hit. A w życiu prywatnym? Spokój i rodzinna harmonia, z dala od skandali. Cóż, nie każdy twardziel musi być skomplikowany.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Iron Maiden znowu zaskakuje. Dziś w Paryżu zagrają koncert, na którym telefony komórkowe będą miały wolne. Fani zostaną wyposażeni w specjalne etui, które zablokują ich urządzenia, ponieważ zespół planuje nagrać to wyjątkowe wydarzenie na swoje 50-lecie. Czyżby nowa moda na koncerty bez smartfonów? Czekamy na premierę tego nagrania. Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości? Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę. Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin. Kto by pomyślał, że kultowe logo Nirwany, które miało być symbolem buntu i antysystemowego ducha, okaże się produktem korporacyjnej machiny. Przez lata wierzyliśmy, że to Kurt Cobain stworzył słynnego smiley face. A tymczasem prawda jest bardziej prozaiczna. Okazuje się, że za tym symbolem stoi Robert Fisher, grafik pracujący dla wytwórni Geffen Records. Ironia losu polega na tym, że logo, które miało być manifestem przeciwko wielkiemu biznesowi, stało się jego częścią, a prawnicy walczyli o nie jak o najcenniejszy skarb.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Letni dzień z intensywnym deszczem. Chmury nie zostawią dziś miejsca na słońce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie trwa akcja poszukiwawcza 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle. W niedzielę wieczorem dwóch nastolatków weszło do rzeki w rejonie Wybrzeża Helskiego. Jeden z nich zdołał wrócić na brzeg, drugi zniknął pod wodą. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania zaginionego chłopca. W centrum Warszawy doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Na rondzie Dmowskiego zderzyły się trzy samochody, w tym auto ambasady Niemiec i pojazd telewizji Republika. Samochód stacji przewrócił się na bok, ale na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Kierowca auta Republiki został uznany za sprawcę kolizji i ukarany mandatem. Tymoteusz Kalata z Siedlec, chory na zanik mięśni, wrócił z Dubaju po terapii genowej, która kosztowała 14 milionów złotych. Dzięki leczeniu chłopiec wstał z wózka inwalidzkiego i zaczął samodzielnie chodzić. Lekarze z Emiratów Arabskich potwierdzają, że choroba Tymka zatrzymała się, a nawet zaczęła cofać. Tymek i jego mama dziękują wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na leczenie. W Mierzawie trwa policyjna obława na Dariusza R., emerytowanego policjanta, który po kłótni z żoną zabił swojego teścia i ciężko ranił teściową. Do tragedii doszło w piątek wieczorem, a poszukiwania mężczyzny trwają od tego czasu. Policja prowadzi intensywne działania, ale na razie nie udało się go ująć. Teściowa Dariusza R. przeszła operację ratującą życie i jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W centrum Budapesztu znajduje się niezwykłe drzewo pamięci Michaela Jacksona, które stało się spontanicznym pomnikiem króla popu. Położone na skwerze Erzsebet. Przyciąga fanów artysty z całego świata. Drzewo jest ozdabiane listami, zdjęciami i kwiatami. Zwłaszcza w rocznicę śmierci i urodzin muzyka. To miejsce, choć nieoficjalne, zyskało oficjalne uznanie jako trwały pomnik pamięci. Szczecin Light Festival rozświetla miasto w ten weekend, zamieniając jego przestrzeń w otwartą wystawę świetlną. Od 22 do 2 w nocy na budynkach takich jak Gmach Pinokio 3.0 czy Akademik Kordecki można podziwiać trójwymiarowe mappingi i unikalne pokazy świetlne. Za przygotowanie widowiska odpowiadają młodzi twórcy i studenci ze szczecińskich uczelni. To pierwsza edycja festiwalu, ale już mówi się o jego stałym miejscu w kalendarzu wydarzeń miasta. Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli zastanawiasz się nad prezentem, mamy kilka praktycznych propozycji. Dla majsterkowiczów polecamy magnetyczną opaskę na nadgarstek, która ułatwi pracę, a dla fanów motoryzacji – adapter do bezprzewodowego CarPlay. Miłośnikom technologii spodoba się szybka ładowarka GN. Pamiętajmy, że najlepsze prezenty to te, które pokazują, że znamy pasję naszych ojców.
1: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
1: Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. Imię Jarek, popularne w Polsce, może wywołać zaskoczenie w Turcji. Tam jego brzmienie przypomina słowo o zupełnie innym, kłopotliwym znaczeniu. Dlatego Polacy noszący to imię często wybierają pełną formę Jarosław, by uniknąć nieporozumień. To pokazuje, jak różnice językowe mogą wpływać na komunikację międzykulturową. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce obserwujemy powrót do tradycyjnych imion, mimo wcześniejszej fascynacji zagranicznymi nazwami. Imię Viveka, choć eleganckie i o skandynawskich korzeniach, pozostaje rzadkością. Według rejestru PESEL nosi je zaledwie 3 kobiety. To pokazuje, że rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona dla swoich dzieci.
1: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w swojej książce Polska naszych marzeń ujawnił, że miał problemy w szkole średniej. Przyznał, że nie zdał z klasy do klasy, ale dzięki wsparciu nauczyciela udało mu się ukończyć liceum i zdać maturę. Mimo tych trudności Kaczyński ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i zdobył tytuł doktora nauk prawnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Gorący dzień sprawia, że szukamy ochłody w wodzie, cieniu albo kubku z lodem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. W polskim więzieniu.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym 7. meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: Republika Zielonego Przylądka ponownie zaskoczyła na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Urugwajem 2-2. Egipt pewnie pokonał Nową Zelandię 3-1, mimo że do przerwy przegrywał. Hiszpania odniosła pewne zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4-0, a Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Dziś na Mundialu zobaczymy mecze Argentyna, Austria i Francja, Irak. Reprezentacja Turcji odpadła z Mundialu 2026, mimo że w jej składzie znalazły się gwiazdy europejskiego futbolu. Turcy przegrali swoje dwa pierwsze mecze, ulegając Australii 0-2 i przegrywając z przewagą jednego zawodnika z przeciwnikiem 0-1. Ostatni mecz zagrają z USA, które już zapewniły sobie awans do 1/6 finału. Z turniejem pożegna się także drużyna Haiti, dla której sam udział w mistrzostwach był dużym sukcesem.
0: Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięta rywalizacja między Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Niemcy mają nieco większe posiadanie piłki. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie zdołała jeszcze trafić do siatki. Kibice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Reprezentacja Polski Siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
1: Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. Po porażce w czwartej rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W pierwszej rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro.
0: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce & Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, ostro krytykuje obecne Mistrzostwa Świata. Choć docenia kunszt takich gwiazd jak Mbappé, Haaland i Kane, nie szczędzi gorzkich słów na temat powiększenia turnieju do 48 drużyn. Tomaszewski podkreśla, że zbyt wiele zespołów jest słabych, a różnice w poziomie gry są nadal wyraźne. Zwraca też uwagę na częste błędy taktyczne, które prowadzą do utraty bramek z tak zwanej martwej piątki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Angelique Kerber zakończyła swoją sportową karierę, żegnając się z niemiecką publicznością w Bad Homburg. Była liderką rankingu WTA. Zagrała tam pokazowy mecz, a wśród widzów była Iga Świątek, która skierowała do niej ciepłe słowa. To symboliczne pożegnanie zamknęło bogatą karierę trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.
0: Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Montemayor, znana z pracy przy Lidze Mistrzów i Premier League, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki Mundialowi. Jej obecność na trybunach podczas meczów reprezentacji Meksyku wzbudza duże emocje. Świat włoskiej piłki pogrążony jest w żałobie po śmierci Igora Protiego. Legendarny napastnik zmarł w wieku 58 lat po długiej walce z rakiem jelita grubego. Protti zasłynął jako król strzelców z Serie A w sezonie 1995-96, a jego kariera na zawsze związana jest z klubem Livorno, który zastrzegł jego numer 10. Cała piłkarska Italia wspomina go jako nieustępliwego zawodnika i ikonę futbolu.
1: Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Czerwiec dziś w wersji intensywnej. Słońce bez filtra, temperatura w górę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski po zdradzie z młodszą Joanną stanie przed trudnym zadaniem wyjaśnienia się przed żoną Marysią. Próba rozmowy małżeńskiej zamieni się w prawdziwą katastrofę, a Marysia opuści spotkanie z nietęgą miną. Artur z kolei pozostanie blady i przygnębiony. Zdrada Rogowskiego to jeden z najmocniejszych wątków poprzedniego sezonu, a teraz widzowie będą świadkami jego konsekwencji. Nagrania z domu Mostowiaków w Grabinie pokazują, że nie ma co liczyć na szybkie pojednanie. Czy to oznacza koniec małżeństwa Artura i Marysi? Czas pokaże, co przyniesie przyszłość tej pary. W 4241 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 7 lipca o godzinie 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Greg, nowy kardiochirurg, postanawia zintegrować zespół szpitalny, organizując bieg charytatywny. Niestety, treningi nie kończą się dobrze dla Tomasza Adamskiego, który po intensywnym wysiłku potrzebuje pomocy medycznej. Skrajnie wyczerpany, wymaga kroplówki, a jego kondycja pozostawia wiele do życzenia. Greg i Kamil pomagają mu wrócić do szpitala, gdzie zajmuje się nim Ada. Tomasz, choć przeżyje, nie będzie zadowolony z sytuacji, która uwidoczniła jego słabości. Czy zdecyduje się kontynuować treningi, by udowodnić coś sobie i innym? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach. Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Lipińska, znana jako Michałowa, pojawiła się na planie po długim oczekiwaniu. Choć jej wygląd się zmienił, charakter pozostaje niezmienny. Zdjęcia do nowego sezonu potrwają do 20 sierpnia, a premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Michałowa znów będzie rządzić twardą ręką na plebanii w Wilkowyjach. W nowym sezonie spotka się z babką Zielarką, co zapowiada emocjonujące połączenie dwóch silnych postaci. Cezary Żak, serialowy biskup, ogłosił powrót Michałowej na Instagramie, a Grażyna Zielińska cieszy się z gry u boku Marty Lipińskiej.
0: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zespół zmierzy się z trudnym pożegnaniem z przełożonym, co wywoła wiele wzruszeń. Sinan zdecyduje się na wyznanie bolesnej prawdy, choć szybko tego pożałuje. Poyraz, w obliczu naruszenia prywatności jego bliskich, postanowi działać zdecydowanie, co wywoła poruszenie wśród domowników. Nana i Poyraz odkryją, że Kansel potajemnie nagrywała ich rozmowy, co doprowadzi do otwartego konfliktu. W odpowiedzi Poyraz publicznie upomni kobietę i wręczy na nie naszyjnik, chcąc uciąć wszelkie domysły. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 16 na TP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, który przyciąga przed ekrany liczne grono widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 421 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. W posiadłości rodu Lujan atmosfera gęstnieje z powodu niewyjaśnionych spraw finansowych i osobistych napięć. Abel przed wyjazdem przekazuje Janie przedmioty, które mogą rzucić nowe światło na przeszłość Jimeny. Martina zaczyna podejrzewać, że relacja jej matki z hrabią de Ayalą wykracza poza zwykłą przyjaźń. Manuel zmaga się z poczuciem winy po śmierci Jimeny, a Teresa na nowo przeżywa ból po stracie Feliciana. W części pałacu zajmowanej przez służbę dochodzi do przełomu, gdy Pia i Ricardo dochodzą do porozumienia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 15.05 na antenie TVP2. W 132 odcinku serialu Panna Młoda Bejza znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Kompromitujące dowody pojawiają się w jej otoczeniu, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pani Sanie odkrywa atrapę ciążowego brzucha. W desperacji Bejza decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę. Tymczasem Melich postanawia sformalizować swój związek i prosi Sinem o rękę. Odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca na antenie TVP2 o godzinie 17.15. Serial Panna Młoda to opowieść o zderzeniu tradycji z nowoczesnością, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 134 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie, która udawała ciążę przed całą rodziną. To odkrycie może wywrócić życie domowników do góry nogami. W międzyczasie Bejza, kierowana chęcią zemsty, doprowadza do niebezpiecznego wypadku. Nusret postanawia wyjawić Cichanowi swoje knowania, co dodatkowo komplikuje sytuację. W cieniu tych wydarzeń Sinem przyjmuje oświadczyny Melicha, co dodaje odcinkowi romantycznego akcentu. Jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze losy bohaterów, dowiemy się już 30 czerwca o 17.20 na kanale TVP2.
0: Złoty Chłopak wkracza w nowy etap emocji i napięcia w 323 odcinku. Suna czuje się niepewnie, przekonana, że ktoś ją obserwuje. Ferit spotyka osobę z przeszłości, co przywołuje wspomnienia z Ameryki. Tymczasem starsi członkowie rodziny wspierają kobietę w trudnym momencie. Ferit i Seyran odnajdują wspólną drogę, decydując się na adopcję dziecka. Nad rodziną Korhanołów zbierają się jednak ciemne chmury, gdy Karam zmusza Serpil do szpiegowania. I Fakat odkrywa tę tajemnicę i obiecuje pomoc. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Były poseł Platformy Obywatelskiej, Piotr Fogler, zdecydował się odesłać Złoty Krzyż Zasługi, który otrzymał w 2005 roku w geście solidarności z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu. W ślad za Foglerem kilku byłych prezydentów Ukrainy również zrzekło się polskich odznaczeń. Fogler poinformował o swojej decyzji na Facebooku, co wywołało falę hejtu i oskarżeń pod jego adresem.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
2: IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
0: Regularne ćwiczenie mózgu jest kluczowe dla utrzymania sprawności umysłowej. Specjaliści zalecają rozwiązywanie matematycznych łamigłówek, które poprawiają pamięć i koncentrację. Takie zadania aktywizują różne obszary mózgu, co pozytywnie wpływa na zdolność kojarzenia faktów. Wystarczy kilka minut dziennie, by cieszyć się lepszą kondycją umysłową przez długie lata. Coraz więcej osób zmaga się z problemami ze snem i stresem. Aromaterapia, wykorzystująca olejki eteryczne, takie jak lawenda i drzewo sandałowe, może pomóc w wyciszeniu i poprawie jakości snu. Prosty domowy dyfuzor z sody oczyszczonej i olejków eterycznych można łatwo przygotować samodzielnie. Wystarczy ustawić go na parapecie, by cieszyć się spokojnym snem nawet podczas upalnych nocy. Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Imię Jarek, popularne w Polsce, może wywołać zaskoczenie w Turcji. Tam jego brzmienie przypomina słowo o zupełnie innym, kłopotliwym znaczeniu. Dlatego Polacy noszący to imię często wybierają pełną formę Jarosław, by uniknąć nieporozumień. To pokazuje, jak różnice językowe mogą wpływać na komunikację międzykulturową. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Czereśnie, choć pyszne, mogą zawierać larwy nasionnicy trześniówki. Na szczęście istnieje prosty sposób na pozbycie się nieproszonych gości. Wystarczy namoczyć owoce w zimnej wodzie z dodatkiem soli, a larwy same opuszczą czereśnie. Eksperci zapewniają, że spożycie larw nie jest szkodliwe dla zdrowia, ale warto dbać o higienę i dokładnie myć owoce przed jedzeniem.
2: W Polsce obserwujemy powrót do tradycyjnych imion, mimo wcześniejszej fascynacji zagranicznymi nazwami. Imię Viveka, choć eleganckie i o skandynawskich korzeniach, pozostaje rzadkością. Według rejestru PESEL nosi je zaledwie 3 kobiety. To pokazuje, że rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona dla swoich dzieci.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w swojej książce Polska naszych marzeń, ujawnił, że miał problemy w szkole średniej. Przyznał, że nie zdał z klasy do klasy, ale dzięki wsparciu nauczyciela udało mu się ukończyć liceum i zdać maturę. Mimo tych trudności Kaczyński ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i zdobył tytuł doktora nauk prawnych.
2: Marta Nawrocka, żona prezydenta, zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu unikalnemu stylowi, łączącemu klasyczną elegancję z nowoczesnym minimalizmem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się kolorowe apaszki, które dodają uroku jej stylizacjom. Jedna z ulubionych apaszek z symbolami polskich miast była prezentem od zmarłego posła Łukasza Litewki. Nawrocka często nosi ją jako wyraz pamięci i hołdu dla posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu na językach, tym razem za sprawą shortów, które w jej wydaniu stały się modowym hitem. Aktorka pokazała, że krótkie spodenki mogą być nie tylko wygodne, ale i eleganckie, łącząc je z marynarką i delikatnymi sandałkami. Czyżby shorty miały zdetronizować klasyczne sukienki w letnich stylizacjach? Cóż, wygląda na to, że tak. Doda, znana z unikania politycznych tematów, tym razem postanowiła zabrać głos. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską pochwaliła prezydenta Karola Nawrockiego za odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jej słowa wywołały burzę w sieci, dzieląc internautów na tych, którzy widzą w niej prawdziwą patriotkę i tych, którzy zarzucają jej ignorancję. Cóż, kiedy artyści wkraczają na polityczne terytorium, zawsze można liczyć na ogniste dyskusje. Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sandra Kubicka, żyjąca swoim drugim życiem, cieszy się włoskimi wakacjami z nowym partnerem, Adamem Zaorskim. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie komentarz Thompsona, przyjaciela jej byłego męża Barona. Another one bites the dust. Kondolencje dla pana. Napisał, a internet zawrzał. Internauci są zaskoczeni, ponieważ myśleli, że rozstanie z Baronem było w zgodzie. A tu taka niespodzianka. Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim. Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmian? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a bracia Max i Igor Cavalera już poczuli jego gorzki smak. Cudem uniknęli tragicznego wypadku, który mógł zakończyć się katastrofą. Z powodu incydentu musieli odwołać występ na Hellfest we Francji. Na szczęście ich koncert w Polsce, zaplanowany na 28 czerwca, nie jest zagrożony. Ciekawe, czy do tego czasu zdążą się zregenerować po tej emocjonującej przygodzie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani.
1: Papa Roach, legendarne gwiazdy nu metalu, wracają do Polski. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają koncert, który z pewnością rozgrzeje fanów do czerwoności. Towarzyszyć im będą Landmarks, eksperci od mieszania gatunków, oraz Sleep Theory, którzy odświeżają alternatywny metal z przełomu wieków. Czyżby szykowała się muzyczna podróż w czasie z nutką nostalgii? Cóż, pozostaje tylko czekać na ten energetyczny powrót.
2: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znów zaskakuje. 81-letni wokalista, mimo problemów zdrowotnych, które niemal powaliły go na scenie, nie zamierza się poddawać. Niedawno odwołał koncert w Kalifornii, co wywołało burzę spekulacji, zwłaszcza gdy zauważono go na meczu Szkocji. Czyżby Rod Stewart znalazł nowy sposób na zwolnienie tempa? Cóż, jak sam mówi, przedstawienie musi trwać, nawet jeśli to na siedząco.
1: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory. Czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. W powietrzu gęste ciepło. Słońce rozgrzewa każdy zakątek miasta.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. W niedzielny poranek na warszawskiej Białołęce doszło do dramatycznej interwencji policji. 37-letni mężczyzna, prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających, zaatakował funkcjonariuszy gazem i ukrył się w garażu. Podczas obezwładniania stracił przytomność i zmarł w szpitalu kilka godzin później. Prokuratura bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Podczas gali Złotych Gard na warszawskich Targach Obronnych kapral Mateusz wzruszył zebranych, podkreślając bohaterstwo policjanta Łukasza. Łukasz uratował 17 osób z płonącego budynku w Chorzowie, ale sam doznał poważnego uszkodzenia mózgu. Kapral Mateusz apeluje o wsparcie dla Łukasza, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęca do udostępniania informacji o zbiórce na jego leczenie. Rok temu w Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 57-letni Mirosław P. zastrzelił swoją żonę, Katarzynę P., a następnie popełnił samobójstwo. Ciało kobiety znaleziono na parkingu przy miejscowej szkole, a mężczyzny kilometr dalej. Para miała troje dzieci, a ich relacje były napięte z powodu chorobliwej zazdrości męża.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii.
2: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku.
1: Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze.
2: Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze, Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rozpoczynają się istotne zmiany w organizacji ruchu na trasie między Szczecinem a Stargardem. To część prac nad nowym odcinkiem drogi S10, który ma odciążyć ruch tranzytowy przez szczecińskie osiedle Płonia. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, w tym wyłączenie wewnętrznych pasów na kilku odcinkach. Prace potrwają do końca sierpnia, a w lipcu ruch będzie odbywał się tylko jedną jezdnią. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka.
2: Już jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do naszych tatusiów. Przygotowane życzenia mogą być pięknym dodatkiem do tradycyjnych upominków, a ich autentyczność i prostota z pewnością wzruszą każdego ojca. Wybierzcie te, które najlepiej oddają waszą wyjątkową więź i sprawią, że ten dzień będzie naprawdę niezapomniany.
1: We Wrocławiu trwa oczekiwanie na kwitnienie dziewidła olbrzymiego w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta niezwykła roślina osiągnęła już 141 cm wysokości, a jej obwód wynosi 78 cm. Eksperci zauważyli spowolnienie wzrostu, co może oznaczać, że kwitnienie jest tuż za rogiem. Dziewidło olbrzymie, znane z imponujących rozmiarów i specyficznego zapachu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach.
2: powiecie średzkim pijany 35-latek strzelił z broni czarnoprochowej w stronę policjantów. Na szczęście funkcjonariusze szybko go obezwładnili, unikając tragedii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i trafił do aresztu tymczasowego. Grozi mu dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej na światowych giełdach spadają. To efekt przełomowych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które odbywają się w Szwajcarii. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Mimo to sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta z powodu konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. Iran grozi zamknięciem cieśniny Ormuz, co może wpłynąć na globalne dostawy ropy. Kuwejt i Irak już zwiększają produkcję, przygotowując się na ewentualne zmiany na rynku. W lipcu około 1 000 000 emerytów otrzyma 2 przelewy z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz wynik przyspieszenia wypłat z powodu weekendów. ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny. Dotyczy to emerytur wypłacanych 5 i 25 dnia miesiąca. Największe zmiany dotyczą osób, które zwykle otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. W lipcu dostaną oni świadczenie zgodnie z planem, a sierpniowe pieniądze trafią na ich konta już 31 lipca. Wysokość emerytur pozostaje bez zmian.
2: Mobbing w pracy to poważny problem, który polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu pracownika. Nie należy go mylić z jednorazową krytyką czy konfliktem. Kodeks pracy jasno określa, że mobbing ma na celu poniżenie lub wyeliminowanie pracownika z zespołu. W przypadku podejrzenia mobbingu to pracownik musi udowodnić jego zaistnienie, zbierając dowody takie jak nagrania czy świadectwa innych osób. Warto pamiętać, że mobbing różni się od dyskryminacji, która polega na nierównym traktowaniu z powodu na przykład płci czy wieku. W razie potrzeby można zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy. Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Mimo że ceny ropy na świecie spadły o 30%, w Polsce benzyna potaniała tylko o 8%, a olej napędowy o niecałe 13%. To efekt tak zwanej rakiety i piórka, gdzie ceny paliw szybko rosną, gdy ropa drożeje, ale spadają znacznie wolniej, gdy tanieje. Gdyby paliwo taniało proporcjonalnie do ropy, kierowcy płaciliby za 50 litrów aż 98 zł mniej. Na opóźnione obniżki wpływają między innymi marże koncernów, kurs dolara i konieczność wyprzedaży zapasów paliwa kupionego po wyższych cenach. To zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług.
2: Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
1: Główny Urząd Statystyczny potwierdził inflację na poziomie ponad 3%, co pozwala przewidywać waloryzację emerytur i rent w 2027 roku na około 4,18%. Oznacza to, że seniorzy mogą spodziewać się niewielkich podwyżek, często wynoszących jedynie kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki. Mimo że procentowy wzrost będzie taki sam jak w przypadku głównych świadczeń, kwoty podwyżek mogą rozczarować. Ostateczne dane dotyczące waloryzacji poznamy na początku przyszłego roku, a nowe stawki wejdą w życie od marca. Polska Grupa Zbrojeniowa osiągnęła znaczący sukces na targach obronnych Eurosatory w Paryżu. Kluczowym wydarzeniem było podpisanie umowy Joint Venture z francuską firmą Eurenco na produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm. Nowa spółka ma rozpocząć działalność w 2028 roku, co wzmocni suwerenność produkcyjną Europy. PGZ nawiązała także współpracę z organizacją GIGAT, co otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń z francuskim przemysłem obronnym. Na targach zaprezentowano również innowacyjne rozwiązania, takie jak radar 4D i karabinek MSBS Grot w wersji A3. Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu międzynarodowych delegacji, podkreślając rolę Polski w europejskim bezpieczeństwie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska firma Mesco podpisała umowę z francuskim Naval Group na demonstrację pocisku Piorun na morskiej platformie Rampart. To ważny krok w strategicznej współpracy, który może otworzyć nowe możliwości eksportowe dla polskiego uzbrojenia. Umowa przewiduje pokazy możliwości pocisku podczas przyszłych ćwiczeń morskich. To pierwszy etap współpracy między Mesco, Telesystemem i Naval Group. Celem jest integracja Pioruna z systemem Rampart, co może wzmocnić pozycję Mesco na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Słońce pracuje intensywnie. To dobry moment, by znaleźć czas dla siebie w cieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Farma powraca z 6. sezonem, a nagrania trwają w najlepsze. Siostry Krawczyńskie, Marcelina Zawadzka, Szymon Karaś i Beata Oleszek ponownie staną przed kamerami, by towarzyszyć uczestnikom w ich zmaganiach. Milena Krawczyńska zdradziła, że prowadzące nie mają pełnego wglądu w życie na farmie i często dowiadują się o wydarzeniach dopiero z gotowych odcinków. Produkcja wymaga od ekipy elastyczności, ponieważ scenariusz pisze samo życie. Nowa edycja ma przynieść wiele niespodzianek i innowacji, które zaskoczą zarówno widzów, jak i twórców. Farmerzy już teraz mierzą się z trudami życia bez współczesnych udogodnień. Emocje i nieprzewidziane sytuacje są gwarantowane. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 901 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 18.25 na TVP1, mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed trudnymi wyborami. Arturo ukrywa swoje pogarszające się zdrowie, a jedyną osobą znającą prawdę jest jego wierna służąca Agustina. W międzyczasie Christina Novoa prowadzi podstępne gry, próbując wyciągnąć sekrety od sąsiadek. Flora wpada w panikę, odkrywając, że trucizna, którą przypadkowo podała, działa z opóźnieniem. Serial, osadzony na początku XX wieku, przyciąga widzów nie tylko intrygami, ale także pięknymi scenografiami i dbałością o historyczne detale. To prawdziwy hit, który gromadzi przed telewizorami rzesze fanów. Dziedzictwo w odcinku 962 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Młody Can, podsłuchując rozmowę o możliwym aresztowaniu swojej matki, postanawia działać na własną rękę. Jego desperacka próba pomocy kończy się dramatycznie, gdy traci przytomność na placu budowy. Tymczasem w rezydencji Poyraza trwa intryga, której celem jest rozbicie jego związku z Naną. Cennet udaje ciężki stan zdrowia, by wymusić rozwód, ale jej plan szybko zostaje zdemaskowany. Nana czuje się niechciana, a Cancel planuje udowodnić, że jej związek z Poyrazem to tylko formalność. Odcinek zostanie wyemitowany 28 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1.
0: W 4241 odcinku serialu Na Wspólnej Greg, nowy lekarz na oddziale kardiochirurgii, organizuje charytatywny bieg, mobilizując do udziału swoich kolegów ze szpitala. Wśród uczestników znajduje się Adamski, który szybko pożałuje swojego entuzjazmu. Po intensywnym treningu z Kalskim, Tomasz pada z wyczerpania i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Greg i Kamil muszą interweniować, by pomóc koledze. Ada przejmuje opiekę nad wycieńczonym Adamskim, który czuje się zawstydzony swoją słabą kondycją. Czy Tomasz wyciągnie wnioski z tej bolesnej lekcji i podejmie wyzwanie, by poprawić swoją formę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący odcinek 4238, który widzowie zobaczą już 1 lipca o 20.15 na TVN. Do zespołu Kamila Hofera dołączy nowy kardiochirurg, Greg Kalski, grany przez Michała Sitarskiego. Jego debiut będzie spektakularny, gdy podczas prywatnego spotkania z prawnikiem Andrzejem Zakościelnym zdiagnozuje u niego zawał serca i natychmiast wezwie pomoc. Kalski szybko zyska uznanie Lwa Nalepy, który nie będzie wiedział, że to jego przyszły kolega z oddziału. Kolejnym odcinku Kalski i Nalepa wspólnie przeprowadzą skomplikowany przeszczep serca, co jeszcze bardziej zbliży ich do siebie. Jednak nie wszyscy będą zachwyceni nową znajomością, co wprowadzi dodatkowe napięcia w fabule. W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Natalii. Po rozstaniu z Cezarym u jej boku pojawi się tajemniczy Michał, który szybko zyska sympatię małej Lei. Dziewczynka, mimo początkowego smutku, z entuzjazmem zaakceptuje nowego partnera matki. Michał jako kurier zacznie odwiedzać Natalię w biurze, a ich relacja szybko przerodzi się w coś więcej niż tylko zawodowe kontakty. Zaskakująco, wspólna pasja do piłki nożnej połączy Michała i Leę, co jeszcze bardziej zacieśni ich więzi. Widzowie zobaczą, jak nowy partner Natalii staje się pełnoprawnym członkiem rodziny, a na ekranie pojawi się starsza aktorka w roli Lei. To wszystko zwiastuje emocjonujące zmiany i nowe początki dla rodziny Zwoleńskich. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 133 odcinek. Bajza w akcie desperacji podejmuje ryzykowne działania przeciwko Hanser, co prowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. W tle tych dramatycznych wydarzeń Cichan odkrywa dawne intrygi, które mogą zmienić jego życie. Sinem staje przed życiowym wyborem, gdy Melich oświadcza się jej, otwierając nowy rozdział w ich związku. Atmosfera w serialu jest napięta, a tajemnice wychodzą na jaw. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 czerwca o 17.20 na TVP2. To nie lada gratka dla fanów tureckich produkcji, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Złoty Chłopak wkracza w nowy rozdział w 322 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o 14 na TVP1. Seyran i Ferit podejmują przełomową decyzję o założeniu rodziny, co prowadzi do emocjonujących oświadczeń w ośrodku adopcyjnym. Tymczasem Karam nie ustaje w swoich intrygach, próbując wykorzystać Serpil do zemsty na rodzinie Korchanów. Na szczęście Ifakat odkrywa spisek i obiecuje pomóc Serpil. Serial, pełen rodzinnych tajemnic i emocji, przyciąga przed ekrany wiernych widzów. To opowieść o miłości, która mimo trudności szuka swojego szczęścia. W rolach głównych występują Mert Ramazan Demir i Afra Saraolu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł PiS Jacek Sasin skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Sasin stwierdził, że projekt budowania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poniósł porażkę, a inicjatywa deeskalacji napięć leży po stronie ukraińskiej. Polityk podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na kreowanie bohaterów z osób odpowiedzialnych za zbrodnie. Sasin odniósł się także do krytyki ze strony Konfederacji, nazywając ją myśleniem ahistorycznym.
3: Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
2: W Lublinie wybuchł skandal z udziałem Konrada Wcisło, radnego i syna europosłanki Marty Wcisło. Został przyłapany na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, używając karty należącej do jego ojca. Wcisło tłumaczył to jako pomyłkę, a jego matka stanęła w jego obronie. Sprawa wywołała reakcję Przemysława Czarnka, który ostro skrytykował Koalicję Obywatelską. W Monachium doszło do tragicznego wypadku, gdy dwa pociągi towarowe zderzyły się na wiadukcie w dzielnicy Milbertshofen. W wyniku kolizji dwa wagony spadły na drogę, powodując śmierć jednej osoby. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a policja bada przyczyny zdarzenia. Wypadek nie wpłynął na ruch pociągów pasażerskich.
1: Słuchacie Radia Super Express. Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli zastanawiasz się nad prezentem, mamy kilka praktycznych propozycji. Dla majsterkowiczów polecamy magnetyczną opaskę na nadgarstek, która ułatwi pracę, a dla fanów motoryzacji adapter do bezprzewodowego CarPlay. Miłośnikom technologii spodoba się szybka ładowarka GN. Pamiętajmy, że najlepsze prezenty to te, które pokazują, że znamy pasję naszych ojców.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z porannej kawy na rzecz domowej lemoniady. Ten orzeźwiający napój, łączący cytrusy, świeże zioła i naturalną słodycz, nie tylko pobudza, ale też nawadnia organizm. Dzięki witaminie C z cytryn i mięcie wspierającej trawienie, lemoniada staje się zdrową alternatywą na ciepłe dni. Przygotowanie jej jest proste i szybkie, a efekty odczuwalne już od pierwszych łyków. Dzień ojca po rozwodzie może być wyzwaniem, ale warto skupić się na dzieciach i ich relacji z tatą. Psycholodzy radzą, by oddzielić rolę byłych partnerów od roli rodziców, co pomaga uniknąć napięć. Wspieranie dzieci w przygotowaniach do tego dnia pokazuje, że ich relacja z ojcem jest ważna. Dla ojców to okazja do stworzenia nowych tradycji z dziećmi, które będą dostosowane do nowej sytuacji. Laurowiśnia, popularna roślina na polskich posesjach, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować swój piękny wygląd. Kluczowe jest dostarczanie jej wapnia, co można osiągnąć poprzez domową odżywkę z rozdrobnionych skorupek jajek. Warto także pamiętać o regularnym podlewaniu i ochronie przed szkodnikami. Dzięki tym zabiegom laurowiśnia będzie zdrowo rosła i tworzyła gęsty żywopłot.
1: Słuchacie Radia Super Express. Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy. Białe skarpetki można łatwo przywrócić do pierwotnej bieli dzięki sodzie kalcynowanej. Wystarczy dodać 3 łyżki tego środka do pralki lub namoczyć skarpetki w gorącej wodzie z sodą. Produkt dostępny jest w drogeriach Rossmann za mniej niż 10 zł. To ekologiczna i skuteczna metoda na pozbycie się uporczywych plam i przebarwień.
2: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na nasz charakter. Osoby urodzone w czwartek są pod opieką Jowisza, co przynosi im pomyślność i sukces. Charakteryzują się serdecznością, inteligencją i zdolnościami przywódczymi. Dzięki tym cechom często osiągają sukcesy zawodowe i cieszą się sympatią otoczenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli szukasz oryginalnego sposobu na złożenie życzeń, warto rozważyć wysłanie GIF-a. Te ruchome obrazki mogą być śmieszne lub eleganckie, w zależności od gustu taty. Platforma Giphy oferuje ogromną bazę takich grafik, które można łatwo udostępniać przez popularne komunikatory. Taki gest z pewnością wywoła uśmiech na twarzy solenizanta.
2: Sztuczna inteligencja przeanalizowała, jak wyglądałaby Polska, gdyby Aleksander Kwaśniewski ponownie został prezydentem. W scenariuszu tym zmieniłby się głównie język polskiej polityki, z naciskiem na proeuropejskie podejście. Kwaśniewski starałby się być mediatorem między rządem a opozycją, unikając otwartych konfliktów. Polska nie zmieniłaby się jednak gwałtownie pod względem gospodarczym, ale styl prezydentury byłby bardziej nastawiony na negocjacje i współpracę z Europą.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej estrady, postanowił zaszaleć na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Jako najstarszy uczestnik w historii programu już nie może doczekać się, by zatańczyć do swoich hitów, takich jak Czy czuje pani Hacze? Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie legendarne, jak jego przeboje. Tymczasem Mandaryna i Helena Englert również szykują się do walki o kryształową kulę, choć niektórzy twierdzą, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy.
1: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą. Serial wraca na ekrany z nowym sezonem, a na planie pojawiło się aż 9 nowych aktorek, które wcielą się w rolę tytułowych wiedźm. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że wie, co robi, choć niektórzy widzowie obawiają się, że nowe twarze przyćmią ich ulubionych bohaterów. Czy Rancho Zemsta Wiedźm okaże się hitem, czy może jednak farsą? Czas pokaże.
0: Nowy duet prowadzących w Dzień Dobry TVN wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jan Piro-Pirowski i Izabella Krzan zasiądą na słynnej kanapie, choć wielu widzów liczyło na Małgorzatę Tomaszewską. Cóż, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, prawda? Pierwszy odcinek z nowymi gospodarzami już 1 lipca, więc czas przygotować się na niespodzianki. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija Sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba. Norwegia, pogrążona w smutku po śmierci Kirsti Sparboe, ikony Eurowizji i teatru. 79-letnia artystka, która podbiła serca fanów w latach 60. i 70., zmarła w szpitalu. Choć nigdy nie zdobyła miejsca w pierwszej dziesiątce Eurowizji, jej piosenki stały się przebojami, a ona sama pozostaje legendą. Teraz cała norweska scena muzyczna i teatralna żegna swoją gwiazdę.
1: Marcin Dorociński, który miał być technikiem, a nie gwiazdą Hollywood, dziś świętuje swoje 53. urodziny. Kto by pomyślał, że syn Kowala Skłudzienka stanie obok Toma Cruise'a w Mission Impossible? Jego metamorfoza z uroczego chłopaka w charyzmatycznego twardziela to prawdziwy hit. A w życiu prywatnym? Spokój i rodzinna harmonia, z dala od skandali. Cóż, nie każdy twardziel musi być skomplikowany.
0: Koncerty, które miały być świętem muzyki, znów stały się areną tragedii. W nowojorskim Madison Square Garden podczas występu zespołu Goose doszło do szokującego wypadku. 51-letni Paul Kuecker spadł z trybun i mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Zespół wyraził głęboki żal i złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Ale czy to wystarczy, by ukoić ból po takiej stracie?
1: Izabela Trojanowska, znana z Klanu, nie zamierza tańczyć w Tańcu z Gwiazdami. Artystka przyznała, że nie wierzy w swoje szanse na wygraną i woli angażować się w projekty, które może wygrać. Tymczasem w nowej edycji programu zobaczymy m.in. Mandarynę, której taneczna przeszłość wzbudza niemałe kontrowersje. Cóż, niektórzy wolą unikać parkietu, inni zaś chętnie na nim brylują. Iron Maiden znowu zaskakuje. Dziś w Paryżu zagrają koncert, na którym telefony komórkowe będą miały wolne. Fani zostaną wyposażeni w specjalne etui, które zablokują ich urządzenia, ponieważ zespół planuje nagrać to wyjątkowe wydarzenie na swoje 50-lecie. Czyżby nowa moda na koncerty bez smartfonów? Czekamy na premierę tego nagrania.
0: Krzysztof Zalewski znowu zaskakuje. Właśnie wypuścił nowy singiel Tak Tak, który jest jak letni drink na plaży. Lekki, niepoważny i pełen teorii spiskowych. To nie koniec niespodzianek, bo w serwisach streamingowych pojawiły się też nagrania na żywo z jego albumu Z głowy. A jesienią Zalewski rusza w trasę solo act, gdzie na scenie będzie sam jak palec. Ciekawe, czy jego zespół w końcu odpocznie, a fani dostaną coś, czego się nie spodziewali.
1: Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości? Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę. Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin. Kto by pomyślał, że kultowe logo Nirwany, które miało być symbolem buntu i antysystemowego ducha, okaże się produktem korporacyjnej machiny? Przez lata wierzyliśmy, że to Kurt Cobain stworzył słynnego smiley face. A tymczasem prawda jest bardziej prozaiczna. Okazuje się, że za tym symbolem stoi Robert Fisher, grafik pracujący dla wytwórni Geffen Records. Ironia losu polega na tym, że logo, które miało być manifestem przeciwko wielkiemu biznesowi, stało się jego częścią, a prawnicy walczyli o nie jak o najcenniejszy skarb.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, nad Wisłą, zaginął 15-letni chłopiec z Ukrainy. W niedzielę wieczorem wszedł do rzeki z kolegą, który zdołał samodzielnie wrócić na brzeg. Mimo intensywnej akcji ratunkowej, chłopca nie odnaleziono. Dziś służby ponownie rozpoczną poszukiwania.
2: W centrum Budapesztu znajduje się niezwykłe drzewo pamięci Michaela Jacksona, które stało się spontanicznym pomnikiem króla popu. Położone na skwerze Erzsebet, przyciąga fanów artysty z całego świata. Drzewo jest ozdabiane listami, zdjęciami i kwiatami, zwłaszcza w rocznicę śmierci i urodzin muzyka. To miejsce, choć nieoficjalne, zyskało oficjalne uznanie jako trwały pomnik pamięci.
1: Dziś rozpoczynają się prace nad nową sygnalizacją świetlną na ulicy Piłsudskiego, w rejonie ulicy Kościelnej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Do 29 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w tym miejscowe wyłączenia buspasów i pasów ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki swojemu oświadczeniu majątkowemu. Wykazała nieruchomości warte ponad 16 milionów złotych, w tym 3 mieszkania i grunty. Z najmu tych nieruchomości w 2025 roku uzyskała blisko 290 tysięcy złotych. Lichocka pozostaje aktywna w polityce, pełniąc funkcję w Sejmowej Komisji Kultury oraz Radzie Mediów Narodowych. Katarzyna Piekarska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po zasłabnięciu podczas obrad. Przyczyną jej złego samopoczucia były emocje związane z oskarżeniami Prawa i Sprawiedliwości o rzekome uprzywilejowane leczenie w Szpitalu Południowym. Piekarska stanowczo zaprzecza tym zarzutom i oczekuje publicznych przeprosin. Posłanka nie wyklucza podjęcia kroków prawnych przeciwko autorom nieprawdziwych informacji. Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa.
2: Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 nowych ustaw, w tym dotyczących uproszczeń podatkowych i wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. W Łodzi powstanie Wojskowa Akademia Medyczna, która ma rozpocząć kształcenie najpóźniej w roku akademickim 2027-2028. Nowe przepisy chronią także uczestników debaty publicznej przed pozwami mającymi na celu ich zastraszenie. Nawrocki podsumował, że do tej pory zaakceptował 229 ustaw, a 37 zawetował. Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie.
1: Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na Dworcu Centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa.

0: Zniszczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie. Sejm przyjął uchwałę, która podkreśla, że Niemcy muszą wypełnić zobowiązania wynikające ze skutków II wojny światowej wobec Polski. Szczególny nacisk położono na wypłatę odszkodowań dla żyjących ofiar nazistowskich prześladowań. Dokument uchwalono w związku z 35. rocznicą traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami. Uchwała została poparta przez koalicję rządową, partię Razem i część posłów niezrzeszonych. Natomiast przeciwko niej głosowało Prawo i Sprawiedliwość oraz część Konfederacji. Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
1: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wysoka temperatura dyktuje rytm. Dziś mniej znaczy lepiej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym siódmym meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: Republika Zielonego Przylądka ponownie zaskoczyła na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Urugwajem 2-2. Egipt pewnie pokonał Nową Zelandię 3-1, mimo że do przerwy przegrywał. Hiszpania odniosła pewne zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4-0, a Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Dziś na Mundialu zobaczymy mecze Argentyna, Austria i Francja, Irak.
0: Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięta rywalizacja między Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Niemcy mają nieco większe posiadanie piłki. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie zdołała jeszcze trafić do siatki. Kibice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku. Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Maciej Serafin jako pierwszy Polak ukończył legendarny wyścig Pikes Peak International Hill Climb, zajmując 6. miejsce w klasie Time Attack 1. Gorliczanin pokonał trasę w czasie 10 minut i 36 sekund, co jest fenomenalnym wynikiem dla debiutanta. Wyścig ten, uważany za najtrudniejszy na świecie, odbył się po raz 104. Serafin zapowiedział, że wróci na Pikes Peak, by spróbować pobić rekord. Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. Po porażce w czwartej rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W pierwszej rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro.
0: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce & Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci.
1: Podczas meczu Turcja-Paragwaj na Mundialu 2026 doszło do nietypowej sytuacji. Miguel Almiron z Paragwaju otrzymał czerwoną kartkę za zasłonięcie ust podczas rozmowy z przeciwnikiem. Decyzja sędziego spotkała się z poparciem prezydenta FIFA, Gianniego Infantino. Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie rasistowskim zachowaniom na boisku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Angelique Kerber zakończyła swoją sportową karierę, żegnając się z niemiecką publicznością w Bad Homburg. Była liderką rankingu WTA. Zagrała tam pokazowy mecz, a wśród widzów była Iga Świątek, która skierowała do niej ciepłe słowa. To symboliczne pożegnanie zamknęło bogatą karierę trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy.
0: Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Montemayor, znana z pracy przy Lidze Mistrzów i Premier League, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki Mundialowi. Jej obecność na trybunach podczas meczów reprezentacji Meksyku wzbudza duże emocje. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Argentyna zmierzy się z Austrią o 19, a Francja podejmie Irak o 23. W nocy Norwegia zagra z Senegalem, a we wtorek rano Jordania spotka się z Algierią. Wszystkie mecze można oglądać na żywo w TVP i online.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Raylą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski po zdradzie z młodszą Joanną stanie przed trudnym zadaniem wyjaśnienia się przed żoną Marysią. Próba rozmowy małżeńskiej zamieni się w prawdziwą katastrofę, a Marysia opuści spotkanie z nietęgą miną. Artur z kolei pozostanie blady i przygnębiony. Zdrada Rogowskiego to jeden z najmocniejszych wątków poprzedniego sezonu, a teraz widzowie będą świadkami jego konsekwencji. Nagrania z domu Mostowiaków w Grabinie pokazują, że nie ma co liczyć na szybkie pojednanie. Czy to oznacza koniec małżeństwa Artura i Marysi? Czas pokaże, co przyniesie przyszłość tej pary. Serial Rancho powraca z nowym sezonem, który nosi dodatkowy tytuł Zemsta Wiedźm. W premierowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, do obsady dołączyło aż 9 nowych aktorek. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Dorota Stalińska, Karolina i Paulina Chapko oraz Katarzyna Maciąg. Nowe postacie wprowadzą do Wilkowej więcej magii i czarów, a także sensacyjne wątki, które z pewnością zaskoczą widzów. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że mimo zmian, klimat Rancha zostanie zachowany. Fani mogą spodziewać się refleksji na temat współczesnej Polski, które będą zarówno dotkliwe, jak i dające do myślenia. Zdjęcia z planu już pojawiły się na profilu reżysera, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów. Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Lipińska, znana jako Michałowa, pojawiła się na planie po długim oczekiwaniu. Choć jej wygląd się zmienił, charakter pozostaje niezmienny. Zdjęcia do nowego sezonu potrwają do 20 sierpnia, a premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Michałowa znów będzie rządzić twardą ręką na plebanii w Wilkowyja. W nowym sezonie spotka się z babką Zielarką, co zapowiada emocjonujące połączenie dwóch silnych postaci. Cezary Żak, serialowy biskup, ogłosił powrót Michałowej na Instagramie, a Grażyna Zielińska cieszy się z gry u boku Marty Lipińskiej. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 964 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 16 na TVP1, Nana ponownie staje przed wyzwaniem zdobycia akceptacji rodziny Poyraza. Mimo jej starań, Cennet i Cancel nie ułatwiają jej życia, starając się ją publicznie upokorzyć. Tymczasem Nana odkrywa list od Poyraza, który może zmienić jej spojrzenie na ich relacje. W tle toczy się zawodowa rywalizacja między Czarną a Ibrahimem o prestiżową posadę komisarza. Aynur odkrywa, że Can wraca pod opiekę matki, co dodaje kolejnych emocji do fabuły. Serial Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów swoją złożonością i intrygami, a jego popularność nie słabnie dzięki znakomitej obsadzie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, w 421 odcinku przynosi kolejne emocjonujące zwroty akcji. W posiadłości rodu Lujan atmosfera gęstnieje z powodu niewyjaśnionych spraw finansowych i osobistych napięć. Abel przed wyjazdem przekazuje Janie przedmioty, które mogą rzucić nowe światło na przeszłość Jimeny. Martina zaczyna podejrzewać, że relacja jej matki z hrabią de Ayalą wykracza poza zwykłą przyjaźń. Manuel zmaga się z poczuciem winy po śmierci Jimeny, a Teresa na nowo przeżywa ból po stracie Feliciana. W części pałacu zajmowanej przez służbę dochodzi do przełomu, gdy Pia i Ricardo dochodzą do porozumienia. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 15:05 na antenie TVP2. W 134 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie, która udawała ciążę przed całą rodziną. To odkrycie może wywrócić życie domowników do góry nogami. W międzyczasie Bejza, kierowana chęcią zemsty, doprowadza do niebezpiecznego wypadku. Nusret postanawia wyjawić Cichanowi swoje knowania, co dodatkowo komplikuje sytuację. W cieniu tych wydarzeń Sinem przyjmuje oświadczyny Melicha, co dodaje odcinkowi romantycznego akcentu. Jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze losy bohaterów, dowiemy się już 30 czerwca o 17:20 na kanale TVP2.
0: Złoty Chłopak wkracza w nowy etap emocji i napięcia w 323 odcinku. Suna czuje się niepewnie, przekonana, że ktoś ją obserwuje. Ferit spotyka osobę z przeszłości, co przywołuje wspomnienia z Ameryki. Tymczasem starsi członkowie rodziny wspierają kobietę w trudnym momencie. Ferit i Seyran odnajdują wspólną drogę, decydując się na adopcję dziecka. Nad rodziną Korhanołów zbierają się jednak ciemne chmury, gdy Karam zmusza Serpil do szpiegowania. I Fakat odkrywa tę tajemnicę i obiecuje pomoc. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 14 na TVP1. Sylwia Gliwa, znana z roli Moniki Zięby w serialu Na Wspólnej, od 23 lat zachwyca widzów swoją grą aktorską. Serial zadebiutował na ekranach 27 stycznia 2003 roku, a Gliwa od samego początku wciela się w postać temperamentnej Moniki. Aktorka wspomina, że pierwszy dzień na planie był dla niej pełen stresu, ale także ekscytacji. Sylwia Gliwa, mimo wcześniejszych występów w takich serialach jak Klan czy Na dobre i na złe, czuła się jak młoda aktorka ucząca się zawodu. Jej relacje z kolegami z planu, w tym z Robertem Kudelskim, były pełne humoru, co pomagało jej radzić sobie z napięciem. Dziś Gliwa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, a jej postać w Na Wspólnej zyskała ogromną sympatię widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1025 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, co wywołało poważny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Michał Dworczyk z PiS poparł tę decyzję, uznając ją za trudną, ale słuszną. Podkreślił jednak, że współpraca wojskowa z Ukrainą pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa regionu. Konflikt wokół orderu stał się symbolem szerszych napięć między Warszawą a Kijowem.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
2: W obliczu upałów wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Prosty patent z użyciem plastikowych butelek i kartonu może pomóc obniżyć temperaturę w domu. Wystarczy zamontować butelki w otwartym oknie, aby powietrze przechodzące przez nie schładzało wnętrze. To tani i łatwy sposób na ulgę w gorące dni.
0: Wczoraj na osiedlu Krzyki we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w samochodzie na podziemnym parkingu. Policjantki z komisariatu Wrocław-Rakowiec szybko zareagowały, wybijając szybę, by uwolnić malucha. Na szczęście dziecko nie ucierpiało, ale policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pojazdach.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
0: Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. Imię Jarek, popularne w Polsce, może wywołać zaskoczenie w Turcji. Tam jego brzmienie przypomina słowo o zupełnie innym, kłopotliwym znaczeniu. Dlatego Polacy noszący to imię często wybierają pełną formę Jarosław, by uniknąć nieporozumień. To pokazuje, jak różnice językowe mogą wpływać na komunikację międzykulturową. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zakwitnąć w domowych warunkach, choć to rzadkość. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i ciasnej doniczki. Roślina potrzebuje silnego, ale rozproszonego światła oraz regularnego nawożenia w sezonie wegetacyjnym. Ważne jest także, by nie przesadzać z podlewaniem i obracać doniczkę, aby każda strona otrzymała równomierną dawkę światła.
2: W Polsce obserwujemy powrót do tradycyjnych imion, mimo wcześniejszej fascynacji zagranicznymi nazwami. Imię Viveka, choć eleganckie i o skandynawskich korzeniach, pozostaje rzadkością. Według rejestru PESEL nosi je zaledwie 3 kobiety. To pokazuje, że rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona dla swoich dzieci.
0: Policjanci ze Skierniewic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów w województwie łódzkim. W akcji, która odbyła się 16 czerwca, zatrzymano 4 mężczyzn i zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz skradzione pojazdy. Wśród odzyskanych aut znalazły się BMW i Lexus, a także specjalistyczny sprzęt do włamań. 3 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a policja nie wyklucza dalszych działań. Za nami pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły miłośników wojskowości z całego kraju. Wśród atrakcji znalazły się najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego, w tym amerykański czołg Abrams i koreańska armatochaubica K-9. Goście mieli też okazję spotkać się z Leszkiem Millerem, który podpisywał swoją nową książkę i wszedł na czołg, wzbudzając spore zainteresowanie. Targi były otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku-Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie. Michał Szpak, nasz narodowy skarb muzyczny, zaskakuje nie tylko swoim głosem, ale i troską o planetę. W wywiadzie przyznał, że martwi się o przyszłość świata, co zaskoczyło nawet jego fanów. Kto by pomyślał, że glam rockowy wizerunek kryje w sobie taką ekologiczną duszę? Może czas na nowy hit o ratowaniu Ziemi? Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids, znowu na językach. Po głośnym coming outcie w zeszłym roku teraz planuje podbić parkiet Tańca z Gwiazdami w parze z innym mężczyzną. Czyżby Polsat szykował się na rewolucję w tanecznych duetach? Kuba, obecnie wypoczywający w Grecji, nie ukrywa, że jego wybór padł na chłopaka, szwedzkiego tancerza Emilio. Ciekawe, czy to właśnie oni zdobędą kryształową kulę. Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmian? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć. Paulina Smarzcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. 53-letnia ekspertka od PR postanowiła przedłużyć włosy, co sprawiło, że wygląda o 2 dekady młodziej. Jej nowy wizerunek, prezentowany w odważnych kreacjach, wywołał lawinę komentarzy w sieci. Choć niektórzy krytykują jej stylizację, Paulina nie pozostaje dłużna i z dumą broni swojego wyboru, podkreślając swoje osiągnięcia zawodowe i wsparcie dla kobiet.
2: Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Papa Roach, legendarne gwiazdy nu metalu, wracają do Polski. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają koncert, który z pewnością rozgrzeje fanów do czerwoności. Towarzyszyć im będą Landmarks, eksperci od mieszania gatunków, oraz Sleep Theory, którzy odświeżają alternatywny metal z przełomu wieków. Czyżby szykowała się muzyczna podróż w czasie z nutką nostalgii? Cóż, pozostaje tylko czekać na ten energetyczny powrót.
2: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znów zaskakuje. 81-letni wokalista, mimo problemów zdrowotnych, które niemal powaliły go na scenie, nie zamierza się poddawać. Niedawno odwołał koncert w Kalifornii, co wywołało burzę spekulacji, zwłaszcza gdy zauważono go na meczu Szkocji. Czyżby Rod Stewart znalazł nowy sposób na zwolnienie tempa? Cóż, jak sam mówi, przedstawienie musi trwać, nawet jeśli to na siedząco.
1: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory. Czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco. Madison Square Garden podczas koncertu zespołu Goose doszło do tragicznego wypadku. 51-letni Paul Quaker spadł z najwyższego poziomu trybun, co zakończyło się jego śmiercią. Zespół wyraził głęboki smutek i kondolencje dla rodziny zmarłego, a także podziękował służbom ratowniczym za szybką reakcję. Cóż, bilety na koncerty mogą być drogie, ale emocje, które towarzyszą takim wydarzeniom, bywają bezcenne i niestety czasem śmiertelne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. W Warszawie trwa akcja poszukiwawcza 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle. W niedzielę wieczorem dwóch nastolatków weszło do rzeki w rejonie Wybrzeża Helskiego. Jeden z nich zdołał wrócić na brzeg, drugi zniknął pod wodą. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania zaginionego chłopca.
2: W nocy z elewacji Warso Tower w Warszawie odpadł fragment szyby, uszkadzając zaparkowany samochód. To już drugi taki incydent w ciągu ostatnich miesięcy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zarządca budynku zapewnia, że konstrukcja fasady jest bezpieczna, a przyczyną zdarzenia było spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego ataku, w którym 20-letni napastnik pobił i postrzelił 21-letniego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie centymetr od oka ofiary. Sprawca został szybko zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu. Policja nadal bada okoliczności zdarzenia.
2: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku.
1: Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze.
2: Wczoraj rano na ulicy Krzywoustego w Szczecinie pijany kierowca Aston Martina staranował 3 zaparkowane samochody. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Nagranie z incydentu wywołało burzę komentarzy w internecie, a internauci spekulują o możliwej konfiskacie pojazdu. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka.
2: Już jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do naszych tatusiów. Przygotowane życzenia mogą być pięknym dodatkiem do tradycyjnych upominków, a ich autentyczność i prostota z pewnością wzruszą każdego ojca. Wybierzcie te, które najlepiej oddają waszą wyjątkową więź i sprawią, że ten dzień będzie naprawdę niezapomniany.
1: We Wrocławiu trwa oczekiwanie na kwitnienie dziwidła olbrzymiego w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta niezwykła roślina osiągnęła już 141 cm wysokości, a jej obwód wynosi 78 cm. Eksperci zauważyli spowolnienie wzrostu, co może oznaczać, że kwitnienie jest tuż za rogiem. Dziwidło olbrzymie, znane z imponujących rozmiarów i specyficznego zapachu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach. W Górach Izerskich doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy piorun poraził 38-letnią rowerzystkę. Kobieta straciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej akcji GOPR udało się ją uratować. Ratownicy podkreślają, że to natychmiastowa pomoc turystów była kluczowa. Tymczasem prognozy wskazują na powrót upałów i możliwe burze, dlatego służby apelują o monitorowanie pogody podczas górskich wędrówek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej na światowych giełdach spadają. To efekt przełomowych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które odbywają się w Szwajcarii. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Mimo to sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta z powodu konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. Iran grozi zamknięciem cieśniny Ormuz, co może wpłynąć na globalne dostawy ropy. Kuwejt i Irak już zwiększają produkcję, przygotowując się na ewentualne zmiany na rynku. W lipcu około 1 000 000 emerytów otrzyma 2 przelewy z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz wynik przyspieszenia wypłat z powodu weekendów. ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny. Dotyczy to emerytur wypłacanych 5 i 25 dnia miesiąca. Największe zmiany dotyczą osób, które zwykle otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. W lipcu dostaną oni świadczenie zgodnie z planem, a sierpniowe pieniądze trafią na ich konta już 31 lipca. Wysokość emerytur pozostaje bez zmian. Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
2: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Mimo że ceny ropy na świecie spadły o 30%, w Polsce benzyna potaniała tylko o 8%, a olej napędowy o niecałe 13%. To efekt tak zwanej rakiety i piórka, gdzie ceny paliw szybko rosną, gdy ropa drożeje, ale spadają znacznie wolniej, gdy tanieje. Gdyby paliwo taniało proporcjonalnie do ropy, kierowcy płaciliby za 50 litrów aż 98 zł mniej. Na opóźnione obniżki wpływają między innymi marże koncernów, kurs dolara i konieczność wyprzedaży zapasów paliwa kupionego po wyższych cenach. To zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług. We Wrocławiu trwa duża restrukturyzacja w firmie 3M, która dotknie nawet 750 pracowników. Część z nich ma zostać przeniesiona do firmy outsourcingowej Genpact. Choć koncern zapewnia, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, pracownicy obawiają się o swoje przyszłe warunki zatrudnienia i świadczenia. Niepokój budzi również brak zgłoszenia o zwolnieniach grupowych do Urzędu Pracy. Wzrosła aktywność pracowników 3M na platformach zawodowych, co wskazuje na ich gotowość do zmiany pracy. Sytuacja jest bacznie obserwowana przez lokalny rynek pracy. Polska Grupa Zbrojeniowa osiągnęła znaczący sukces na targach obronnych Eurosatory w Paryżu. Kluczowym wydarzeniem było podpisanie umowy Joint Venture z francuską firmą Eurenco na produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm. Nowa spółka ma rozpocząć działalność w 2028 roku, co wzmocni suwerenność produkcyjną Europy. PGZ nawiązała także współpracę z organizacją GICAT, co otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń z francuskim przemysłem obronnym. Na targach zaprezentowano również innowacyjne rozwiązania, takie jak radar 4D i karabinek MSBS Grot w wersji A3. Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu międzynarodowych delegacji, podkreślając rolę Polski w europejskim bezpieczeństwie.
2: Polska firma Mesco podpisała umowę z francuskim Naval Group na demonstrację pocisku Piorun na morskiej platformie Rampart. To ważny krok w strategicznej współpracy, który może otworzyć nowe możliwości eksportowe dla polskiego uzbrojenia. Umowa przewiduje pokazy możliwości pocisku podczas przyszłych ćwiczeń morskich. To pierwszy etap współpracy między Mesco, Telesystemem i Naval Group. Celem jest integracja Pioruna z systemem Rampart, co może wzmocnić pozycję Mesco na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska sfinalizowała kluczowy kontrakt na dostawę kilkuset pocisków przeciwlotniczych PAK-2 GEM-T, wzmacniając system obrony powietrznej Patriot. Wartość umowy to 988 milionów dolarów. Pociski te są tańszym uzupełnieniem zaawansowanych rakiet PAK-3 MSE, przeznaczonym do zwalczania mniej wymagających celów, takich jak pociski manewrujące i płatowce. Zakup zrealizowano przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO, co przyspieszyło dostawy. Realizacja kontraktu planowana jest na lata od 2026 do 2031. Polska już wcześniej testowała te pociski na poligonie w Ustce, co potwierdziło gotowość operacyjną systemu Wisła.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje fanów powrotem do przeszłości. Kinga i Paweł Zduńscy odkrywają kulisy wydarzeń, które zmieniły ich życie. Na nagraniu z planu aktorzy przypomnieli historię bistro, które stało się ważnym miejscem w serialu. Okazuje się, że Piotr wykupił udziały brata w lokalu, a Kinga, mając doświadczenie jako kelnerka, przejęła jego prowadzenie. To właśnie ten krok uczynił z bistro za rogiem kluczowy punkt spotkań bohaterów. Fani z entuzjazmem wspominają początki tej rodzinnej historii. Bistro, które dziś kojarzy się z Kingą, miało zupełnie inne początki związane z Pawłem. Na wspólnej wkracza w nowy etap emocji i intryg w 4242 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca o 20.15 na TVN. Lidia, po zakończeniu romansu z Dexem, nie traci czasu i już znajduje nowy obiekt zainteresowania w szpitalu. Tym razem jej uwaga skupia się na przystojnym kardiochirurgu, Gregu Kalskim. Lidia nie zamierza się poddawać i próbuje zdobyć jego serce, nawet przynosząc do pracy pączki, by zwrócić na siebie uwagę. Czy Greg ulegnie jej urokowi, czy może pozostanie niewzruszony? To pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 900 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Blanka w poszukiwaniu spokoju decyduje się na życie w klasztorze, co może odmienić jej losy. Tymczasem Flora przez przypadek podaje Elpeni biszkopt z trutką na szczury, co wywołuje panikę i grozi poważnymi konsekwencjami. Diego zaczyna wierzyć w słowa kobiety o narodzinach chłopca, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok, co stawia go w trudnej sytuacji. Trini, Don Ramon i Antonito przygotowują się do podróży do Paryża, co dodaje kolejnych emocji do tej pełnej zwrotów akcji opowieści. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, oferując fascynujące historie i piękne kostiumy. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 901 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 18.25 na TVP1, mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed trudnymi wyborami. Arturo ukrywa swoje pogarszające się zdrowie, a jedyną osobą znającą prawdę jest jego wierna służąca Agustina. W międzyczasie Christina Novoa prowadzi podstępne gry, próbując wyciągnąć sekrety od sąsiadek. Flora wpada w panikę, odkrywając, że trucizna, którą przypadkowo podała, działa z opóźnieniem. Serial, osadzony na początku XX wieku, przyciąga widzów nie tylko intrygami, ale także pięknymi scenografiami i dbałością o historyczne detale. To prawdziwy hit, który gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 132 odcinku serialu Panna Młoda, Bejza, znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Kompromitujące dowody pojawiają się w jej otoczeniu, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pani Sanie odkrywa atrapę ciążowego brzucha. W desperacji Bejza decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę. Tymczasem Melich postanawia sformalizować swój związek i prosi synem o rękę. Odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca na antenie TVP 2 o godzinie 17.15. Serial Panna Młoda to opowieść o zderzeniu tradycji z nowoczesnością, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 133 odcinek. Bajza w akcie desperacji podejmuje ryzykowne działania przeciwko Hanser, co prowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. W tle tych dramatycznych wydarzeń Cichan odkrywa dawne intrygi, które mogą zmienić jego życie. Sinem staje przed życiowym wyborem, gdy Melich oświadcza się jej, otwierając nowy rozdział w ich związku. Atmosfera w serialu jest napięta, a tajemnice wychodzą na jaw. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 czerwca o 17.20 na TVP. To nie lada gratka dla fanów tureckich produkcji, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Złoty Chłopak wkracza w nowy rozdział w 322 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o 14 na TVP1. Seyran i Ferit podejmują przełomową decyzję o założeniu rodziny, co prowadzi do emocjonujących oświadczeń w ośrodku adopcyjnym. Tymczasem Karam nie ustaje w swoich intrygach, próbując wykorzystać Serpil do zemsty na rodzinie Korchanów. Na szczęście Ifakat odkrywa spisek i obiecuje pomóc Serpil. Serial, pełen rodzinnych tajemnic i emocji, przyciąga przed ekrany wiernych widzów. To opowieść o miłości, która mimo trudności szuka swojego szczęścia. W rolach głównych występują Mert Ramazan Demir i Afra Saraolu.
2: Rancho powraca po dekadzie z nowymi odcinkami, a w obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski. Aktor wcieli się w postać Ignacego Japycza, krewniaka Stacha. Decyzja o jego angażu wywołała mieszane uczucia wśród fanów, głównie z powodu jego prywatnych poglądów. Producent serialu, Maciej Strzębosz, stanowczo broni Olbrychskiego, nazywając krytykę hejtem. Reżyser Wojciech Adamczyk również apeluje o oddzielenie aktora od jego postaci. Zdjęcia do 11 sezonu już ruszyły, a nowe odcinki mają pojawić się jesienią 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, lider ruchu obrony granic, zabrał głos po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Twierdzi, że uczestnicy jego akcji działali pokojowo, a napięcia wywołał niesiony przez nich krzyż. Bąkiewicz podkreśla, że wokół wydarzeń narosło wiele kłamstw, a jego córka alarmowała o złym stanie zdrowia ojca po interwencji. Niemieckie służby uznały jednak, że sytuacja wymagała podjęcia działań. Poseł PiS Jacek Sasin skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Sasin stwierdził, że projekt budowania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poniósł porażkę, a inicjatywa deeskalacji napięć leży po stronie ukraińskiej. Polityk podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na kreowanie bohaterów z osób odpowiedzialnych za zbrodnie. Sasin odniósł się także do krytyki ze strony Konfederacji, nazywając ją myśleniem ahistorycznym.
3: Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
2: W Lublinie wybuchł skandal z udziałem Konrada Wcisło, radnego i syna europosłanki Marty Wcisło. Został przyłapany na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, używając karty należącej do jego ojca. Wcisło tłumaczył to jako pomyłkę, a jego matka stanęła w jego obronie. Sprawa wywołała reakcję Przemysława Czarnka, który ostro skrytykował Koalicję Obywatelską.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Zabrza zatrzymali 20-latka podejrzanego o brutalny atak na 21-letniego mieszkańca Mikulczy. Napastnik zadał ofierze ciosy i strzelał z pistoletu pneumatycznego, a jedna z kul zatrzymała się zaledwie centymetr od oka poszkodowanego. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
3: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli zastanawiasz się nad prezentem, mamy kilka praktycznych propozycji. Dla majsterkowiczów polecamy magnetyczną opaskę na nadgarstek, która ułatwi pracę, a dla fanów motoryzacji – adapter do bezprzewodowego CarPlay. Miłośnikom technologii spodoba się szybka ładowarka GN. Pamiętajmy, że najlepsze prezenty to te, które pokazują, że znamy pasję naszych ojców.
2: Jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność naszym tatom. Kino od lat dostarcza nam inspirujących cytatów, które mogą pomóc w przekazaniu uczuć. Od słów Chrisa Gardnera z W pogoni za szczęściem, po mądrości Mufasy z Króla Lwa. Filmowe postacie uczą nas o miłości i odpowiedzialności. Warto sięgnąć po te cytaty, by nadać życzeniom osobisty i głęboki charakter.
3: IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na opóźnienie siwienia włosów. Popularność zyskuje japoński rytuał z wykorzystaniem czarnego sezamu, który wspiera zdrowie i witalność włosów. Prosta domowa płukanka z mielonego sezamu przyciemnia włosy i nadaje im blask. Choć nie zatrzyma procesu siwienia, regularne stosowanie może skutecznie zatuszować pierwsze oznaki siwizny.
3: Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy.
2: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby.
3: Już 12 sierpnia czeka nas niezwykłe zjawisko – całkowite zaćmienie słońca. Pas całkowitego zaćmienia rozpocznie się nad Grenlandią i Islandią, a następnie przetnie północną część Europy. W Polsce zaćmienie będzie widoczne jako częściowe, ale nadal warte obserwacji. Pamiętajmy o specjalnych filtrach ochronnych, by bezpiecznie podziwiać to rzadkie wydarzenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w swojej książce Polska naszych marzeń ujawnił, że miał problemy w szkole średniej. Przyznał, że nie zdał z klasy do klasy, ale dzięki wsparciu nauczyciela udało mu się ukończyć liceum i zdać maturę. Mimo tych trudności Kaczyński ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i zdobył tytuł doktora nauk prawnych.
3: Marta Nawrocka, żona prezydenta, zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu unikalnemu stylowi, łączącemu klasyczną elegancję z nowoczesnym minimalizmem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się kolorowe apaszki, które dodają uroku jej stylizacją. Jedna z ulubionych apaszek z symbolami polskich miast była prezentem od zmarłego posła Łukasza Litewki. Nawrocka często nosi ją jako wyraz pamięci i hołdu dla posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą. Serial wraca na ekrany z nowym sezonem, a na planie pojawiło się aż 9 nowych aktorek, które wcielą się w role tytułowych wiedźm. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że wie, co robi, choć niektórzy widzowie obawiają się, że nowe twarze przyćmią ich ulubionych bohaterów. Czy Rancho Zemsta Wiedźm okaże się hitem, czy może jednak farsą? Czas pokaże.
2: Nowy duet prowadzących w Dzień Dobry TVN wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jan Piro-Pirowski i Izabella Krzan zasiądą na słynnej kanapie, choć wielu widzów liczyło na Małgorzatę Tomaszewską. Cóż, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, prawda? Pierwszy odcinek z nowymi gospodarzami już 1 lipca, więc czas przygotować się na niespodzianki. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija Sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba.
1: Dziś Joanna Kołaczkowska obchodziłaby swoje 60. urodziny, gdyby nie to, że rok temu przegrała walkę z nowotworem. Kabaret Hrabi, z którym była związana, wspomina ją z czułością, publikując wzruszający post na Instagramie. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą pogodzić się z jej odejściem, a jej charakterystyczny śmiech nadal rozbrzmiewa w ich sercach. Choć Asia odeszła, jej duch i humor wciąż żyją w pamięci tych, którzy mieli szczęście ją znać.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Norwegia pogrążona w smutku po śmierci Kirsti Sparboe, ikony Eurowizji i teatru. 79-letnia artystka, która podbiła serca fanów w latach 60. i 70., zmarła w szpitalu. Choć nigdy nie zdobyła miejsca w pierwszej dziesiątce Eurowizji, jej piosenki stały się przebojami, a ona sama pozostaje legendą. Teraz cała norweska scena muzyczna i teatralna żegna swoją gwiazdę. Na pogrzebie Janusza Michałowskiego, który odbył się w Warszawie, nie zabrakło łez i wzruszeń. Borys Szyc w swoim emocjonalnym pożegnaniu nazwał Michałowskiego trochę jak ojca, podkreślając wyjątkową więź, jaka ich łączyła. Homilia kapłana przypomniała o trudnych chwilach aktora po śmierci żony, Izabeli Cywińskiej, co dodało uroczystości jeszcze więcej emocji. Wspomnienia i słowa pożegnania sprawiły, że Michałowski pozostanie w sercach bliskich na zawsze.
1: Sandra Kubicka, żyjąca swoim drugim życiem, cieszy się włoskimi wakacjami z nowym partnerem, Adamem Zaorskim. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie komentarz Thompsona, przyjaciela jej byłego męża Barona. Another one bites the dust. Kondolencje dla pana. Napisał, a internet zawrzał. Internauci są zaskoczeni, ponieważ myśleli, że rozstanie z Baronem było w zgodzie. A tu taka niespodzianka.
2: Koncerty, które miały być świętem muzyki, znów stały się areną tragedii. W nowojorskim Madison Square Garden podczas występu zespołu Goose doszło do szokującego wypadku. 51-letni Paul Kuecker spadł z trybun i mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Zespół wyraził głęboki żal i złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Ale czy to wystarczy, by ukoić ból po takiej stracie?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izabela Trojanowska, znana z Klanu, nie zamierza tańczyć w Tańcu z Gwiazdami. Artystka przyznała, że nie wierzy w swoje szanse na wygraną i woli angażować się w projekty, które może wygrać. Tymczasem w nowej edycji programu zobaczymy między innymi Mandarynę, której taneczna przeszłość wzbudza niemałe kontrowersje. Cóż, niektórzy wolą unikać parkietu, inni zaś chętnie na nim brylują. Kultowy serial Rancho powraca, a emocje sięgają zenitu. Emilia Komarnicka, znana jako Małpa z Warszawy, znowu na planie, co z pewnością doda pikanterii nowym odcinkom. 11. finałowa odsłona zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach, a niemal cała pierwotna obsada już w gotowości. Premiera planowana na przełom 2026 i 2027 roku. Choć kto wie, może jeszcze nas zaskoczą. Iron Maiden znowu zaskakuje. Dziś w Paryżu zagrają koncert, na którym telefony komórkowe będą miały wolne. Fani zostaną wyposażeni w specjalne etui, które zablokują ich urządzenia, ponieważ zespół planuje nagrać to wyjątkowe wydarzenie na swoje 50-lecie. Czyżby nowa moda na koncerty bez smartfonów? Czekamy na premierę tego nagrania. Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości? Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, nad Wisłą, zaginął 15-letni chłopiec z Ukrainy. W niedzielę wieczorem wszedł do rzeki z kolegą, który zdołał samodzielnie wrócić na brzeg. Mimo intensywnej akcji ratunkowej, chłopca nie odnaleziono. Dziś służby ponownie rozpoczną poszukiwania. Magda Gessler ponownie odwiedza województwo śląskie, by przeprowadzić kuchenne rewolucje w plackarni Papluca w Zawierciu. Restauracja zamknie się na kilka dni, by wrócić z nową ofertą na początku letnich wakacji. Metamorfoza pozostaje tajemnicą, a pierwszych gości odmieniona plackarnia przyjmie już w nadchodzący weekend. Dziś rozpoczynają się prace nad nową sygnalizacją świetlną na ulicy Piłsudskiego, w rejonie ulicy Kościelnej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Do 29 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w tym miejscowe wyłączenia bus pasów i pasów ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki swojemu oświadczeniu majątkowemu. Wykazała nieruchomości warte ponad 16 milionów złotych, w tym 3 mieszkania i grunty. Z najmu tych nieruchomości w 2025 roku uzyskała blisko 290 tysięcy złotych. Lichocka pozostaje aktywna w polityce, pełniąc funkcję w Sejmowej Komisji Kultury oraz Radzie Mediów Narodowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku, nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie.
1: Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na dworcu centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze wskazują, że PiS może nie zdobyć samodzielnej większości, co może wymusić współpracę z innymi ugrupowaniami. W obliczu takiej sytuacji koalicja z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się polityczną koniecznością. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit, gdzie podkreślił znaczenie rodziny i demografii dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że rozwój polskiego przemysłu zbrojnego wspiera unijny kredyt, a stabilna sytuacja demograficzna jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował do przedsiębiorców o wsparcie rodzin, proponując m.in. elastyczność godzin pracy i docenianie kobiet wracających po urlopie macierzyńskim. Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
2: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Czerwcowy dzień wprowadza wakacyjny luz. Warto odetchnąć w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym siódmym meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: Republika Zielonego Przylądka ponownie zaskoczyła na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Urugwajem 2-2. Egipt pewnie pokonał Nową Zelandię 3-1, mimo że do przerwy przegrywał. Hiszpania odniosła pewne zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4-0, a Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Dziś na Mundialu zobaczymy mecze Argentyna, Austria i Francja, Irak.
0: Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięta rywalizacja między Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Niemcy mają nieco większe posiadanie piłki. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie zdołała jeszcze trafić do siatki. Kibice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku. Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
2: Sport w Radiu Super Express.
1: Maciej Serafin jako pierwszy Polak ukończył legendarny wyścig Pikes Peak International Hill Climb, zajmując 6. miejsce w klasie Time Attack 1. Gorliczanin pokonał trasę w czasie 10 minut i 36 sekund, co jest fenomenalnym wynikiem dla debiutanta. Wyścig ten, uważany za najtrudniejszy na świecie, odbył się po raz 104. Serafin zapowiedział, że wróci na Pikes Peak, by spróbować pobić rekord. Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. O porażce w czwartej rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W pierwszej rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro.
0: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce & Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci.
1: Angelique Kerber zakończyła swoją sportową karierę, żegnając się z niemiecką publicznością w Bad Homburg. Była liderką rankingu WTA. Zagrała tam pokazowy mecz, a wśród widzów była Iga Świątek, która skierowała do niej ciepłe słowa. To symboliczne pożegnanie zamknęło bogatą karierę trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Maja Chwalińska po sukcesie na Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu, gdzie zagra dzięki dzikiej karcie. Mimo krótkiego urlopu tenisistka znalazła czas na regenerację, spędzając go na spokojnym relaksie z przyjaciółmi. 24-letnia zawodniczka zyskała ogromną popularność w Polsce, a jej życie prywatne budzi coraz większe zainteresowanie fanów.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy.
0: Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Montemayor, znana z pracy przy Lidze Mistrzów i Premier League, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki Mundialowi. Jej obecność na trybunach podczas meczów reprezentacji Meksyku wzbudza duże emocje. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Argentyna zmierzy się z Austrią o 19, a Francja podejmie Irak o 23. W nocy Norwegia zagra z Senegalem, a we wtorek rano Jordania spotka się z Algierią. Wszystkie mecze można oglądać na żywo w TVP i online.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu

0: spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Dominika i Sebastian nadal będą opiekować się Mateuszkiem, podczas gdy jego matka Sonia odbywa wyrok za zabójstwo. Chłopiec znajdzie nową pasję w piłce nożnej i dołączy do dziecięcej drużyny Startu Falenica. Wraz z córką Natalii, Leą, zagrają w specjalnym meczu charytatywnym, z którego dochód przeznaczony będzie na stypendia dla utalentowanych dzieci. Mimo radosnych chwil, nie zabraknie też dramatycznych momentów, które mogą wycisnąć łzy z oczu Dominiki. Co jeszcze przyniesie nowy sezon. Przekonamy się już wkrótce.
2: M jak miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski po zdradzie z młodszą Joanną stanie przed trudnym zadaniem wyjaśnienia się przed żoną Marysią. Próba rozmowy małżeńskiej zamieni się w prawdziwą katastrofę, a Marysia opuści spotkanie z nietęgą miną. Artur z kolei pozostanie blady i przygnębiony. Zdrada Rogowskiego to jeden z najmocniejszych wątków poprzedniego sezonu, a teraz widzowie będą świadkami jego konsekwencji. Nagrania z domu Mostowiaków w Grabinie pokazują, że nie ma co liczyć na szybkie pojednanie. Czy to oznacza koniec małżeństwa Artura i Marysi? Czas pokaże, co przyniesie przyszłość tej pary. Serial Rancho powraca z nowym sezonem, który nosi dodatkowy tytuł Zemsta Wiedźm. W premierowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, do obsady dołączyło aż 9 nowych aktorek. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Dorota Stalińska, Karolina i Paulina Chapko oraz Katarzyna Maciąg. Nowe postacie wprowadzą do Wilkowej więcej magii i czarów, a także sensacyjne wątki, które z pewnością zaskoczą widzów. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że mimo zmian, klimat Rancha zostanie zachowany. Fani mogą spodziewać się refleksji na temat współczesnych Polski, które będą zarówno dotkliwe, jak i dające do myślenia. Zdjęcia z planu już pojawiły się na profilu reżysera, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów. Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Lipińska, znana jako Michałowa, pojawiła się na planie po długim oczekiwaniu. Choć jej wygląd się zmienił, charakter pozostaje niezmienny. Zdjęcia do nowego sezonu potrwają do 20 sierpnia, a premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Michałowa znów będzie rządzić twardą ręką na plebanii w Wilkowyja. W nowym sezonie spotka się z babką Zielarką, co zapowiada emocjonujące połączenie dwóch silnych postaci. Cezary Żak, serialowy biskup, ogłosił powrót Michałowej na Instagramie, a Grażyna Zielińska cieszy się z gry u boku Marty Lipińskiej.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: O dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 956 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 czerwca, Aise podejmuje decyzję o wyjeździe do Eskisehir, żegnając się z przeszłością. To bolesne pożegnanie z kolegami z pracy i miejscem pełnym wspomnień. Ferit, mimo głębokiego uczucia, musi pogodzić się z jej wyborem. W tle pojawia się wątek Wolkana, który wyznaje miłość Nesse w liście. Czy ta historia przyniesie nową miłość? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zespół zmierzy się z trudnym pożegnaniem z przełożonym, co wywoła wiele wzruszeń. Sinan zdecyduje się na wyznanie bolesnej prawdy, choć szybko tego pożałuje. Poyraz, w obliczu naruszenia prywatności jego bliskich, postanowi działać zdecydowanie, co wywoła poruszenie wśród domowników. Nana i Poyraz odkryją, że Kansel potajemnie nagrywała ich rozmowy, co doprowadzi do otwartego konfliktu. W odpowiedzi Poyraz publicznie upomni kobietę i wręczy na nie naszyjnik, chcąc uciąć wszelkie domysły. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 16 na TP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, który przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 422 odcinka. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Pelayo decyduje się na odważny krok i wyznaje Katalinie prawdę, licząc na przebaczenie. Tymczasem służba musi zmierzyć się z nagłym odejściem jednego z lekarzy, co wywołuje chaos w pałacowej kuchni. Sytuacja finansowa hrabiego de Anil komplikuje się, a kapitan de la Mata żąda zapłaty za nieudany przemyt broni. Manuel, jako wdowiec, postanawia samodzielnie decydować o swoim życiu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. To idealna propozycja dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. Sylwia Gliwa, znana z roli Moniki Zięby w serialu Na Wspólnej, od 23 lat zachwyca widzów swoją grą aktorską. Serial zadebiutował na ekranach 27 stycznia 2003 roku, a Gliwa od samego początku wciela się w postać temperamentnej Moniki. Aktorka wspomina, że pierwszy dzień na planie był dla niej pełen stresu, ale także ekscytacji. Sylwia Gliwa, mimo wcześniejszych występów w takich serialach jak Klan czy Na dobre i na złe, czuła się jak młoda aktorka ucząca się zawodu. Jej relacje z kolegami z planu, w tym z Robertem Kudelskim, były pełne humoru, co pomagało jej radzić sobie z napięciem. Dziś Gliwa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, a jej postać w Na Wspólnej zyskała ogromną sympatię widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1025 hektopaskali. W Gdańsku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie.
0: Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit, gdzie podkreślił znaczenie rodziny i demografii dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że rozwój polskiego przemysłu zbrojnego wspiera unijny kredyt, a stabilna sytuacja demograficzna jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował do przedsiębiorców o wsparcie rodzin, proponując m.in. elastyczność godzin pracy i docenianie kobiet wracających po urlopie macierzyńskim.
2: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
2: W obliczu upałów wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Prosty patent z użyciem plastikowych butelek i kartonu może pomóc obniżyć temperaturę w domu. Wystarczy zamontować butelki w otwartym oknie, aby powietrze przechodzące przez nie schładzało wnętrze. To tani i łatwy sposób na ulgę w gorące dni.
0: Marka Rituals rusza z wakacyjną inicjatywą, otwierając mobilną strefę z kosmetykami The Ritual of Karma. Specjalny bus odwiedzi 8 polskich miast, w tym Poznań, Gdynię i Kraków, oferując testowanie produktów i upominki. Strefa będzie dostępna od południa do godziny 20 przez 2 dni w każdej lokalizacji. Dla uczestników przygotowano także grę terenową z nagrodami.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zakwitnąć w domowych warunkach, choć to rzadkość. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i ciasnej doniczki. Roślina potrzebuje silnego, ale rozproszonego światła oraz regularnego nawożenia w sezonie wegetacyjnym. Ważne jest także, by nie przesadzać z podlewaniem i obracać doniczkę, aby każda strona otrzymała równomierną dawkę światła. Za nami pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły miłośników wojskowości z całego kraju. Wśród atrakcji znalazły się najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego, w tym amerykański czołg Abrams i koreańska armatochaubica K-9. Goście mieli też okazję spotkać się z Leszkiem Millerem, który podpisywał swoją nową książkę i wszedł na czołg, wzbudzając spore zainteresowanie. Targi były otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Kaczyńska obchodzi dziś swoje 40 26. urodziny. Mimo sympatii wielu Polaków nie zamierza wchodzić do polityki, skupiając się na karierze adwokata i pisaniu felietonów. Niedawno wsparła Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej, co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem od lat. Kaczyńska znana jest z zachowania prywatności i klasycznego stylu, a także z dbałości o formę fizyczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kasia Cichopek znowu na językach, tym razem za sprawą shortów, które w jej wydaniu stały się modowym hitem. Aktorka pokazała, że krótkie spodenki mogą być nie tylko wygodne, ale i eleganckie, łącząc je z marynarką i delikatnymi sandałkami. Czyżby shorty miały zdetronizować klasyczne sukienki w letnich stylizacjach? Cóż, wygląda na to, że tak. Joanna Jabłczyńska, gwiazda na Wspólnej, udowadnia, że czas to tylko liczba. Na plaży wygląda jak nastolatka, a jej panterkowe bikini to hit tego lata. Bez skalpela i sztucznych dodatków stawia na naturalność i zdrowy tryb życia. Zamiast tropikalnych basenów wybiera skoki do rzeki Liwiec, a jej sekret to zdrowa dieta i rowerowe wyzwania. Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na Wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids, znowu na językach. Po głośnym coming outcie w zeszłym roku, teraz planuje podbić parkiet Tańca z Gwiazdami w parze z innym mężczyzną. Czyżby Polsat szykował się na rewolucję w tanecznych duetach? Kuba, obecnie wypoczywający w Grecji, nie ukrywa, że jego wybór padł na chłopaka, szwedzkiego tancerza Emilio. Ciekawe, czy to właśnie oni zdobędą kryształową kulę. Paulina Smarzcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. 53-letnia ekspertka od PR postanowiła przedłużyć włosy, co sprawiło, że wygląda o 2 dekady młodziej. Jej nowy wizerunek, prezentowany w odważnych kreacjach, wywołał lawinę komentarzy w sieci. Choć niektórzy krytykują jej stylizację, Paulina nie pozostaje dłużna i z dumą broni swojego wyboru, podkreślając swoje osiągnięcia zawodowe i wsparcie dla kobiet.
3: Fani nu metalu. Czas na prawdziwą muzyczną bombę. Drowning Pool. Legenda gatunku. Już 24 czerwca zagra w Bielsku Białej. Klub Root Boy zamieni się w epicentrum muzycznego szaleństwa, a potężne riffy i niezapomniane hity rozgrzeją atmosferę do czerwoności. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Nie przegapcie tej koncertowej petardy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani. Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znów zaskakuje. 81-letni wokalista, mimo problemów zdrowotnych, które niemal powaliły go na scenie, nie zamierza się poddawać. Niedawno odwołał koncert w Kalifornii, co wywołało burzę spekulacji, zwłaszcza gdy zauważono go na meczu Szkocji. Czyżby Rod Stewart znalazł nowy sposób na zwolnienie tempa? Cóż, jak sam mówi, przedstawienie musi trwać, nawet jeśli to na siedząco.
2: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory, czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco. W Madison Square Garden podczas koncertu zespołu Goose doszło do tragicznego wypadku. 51-letni Paul Quaker spadł z najwyższego poziomu trybun, co zakończyło się jego śmiercią. Zespół wyraził głęboki smutek i kondolencje dla rodziny zmarłego, a także podziękował służbom ratowniczym za szybką reakcję. Cóż, bilety na koncerty mogą być drogie, ale emocje, które towarzyszą takim wydarzeniom, bywają bezcenne i niestety czasem śmiertelne.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. W Warszawie trwa akcja poszukiwawcza 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle. W niedzielę wieczorem dwóch nastolatków weszło do rzeki w rejonie Wybrzeża Helskiego. Jeden z nich zdołał wrócić na brzeg, drugi zniknął pod wodą. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania zaginionego chłopca.
2: W nocy z elewacji Warsaw Tower w Warszawie odpadł fragment szyby, uszkadzając zaparkowany samochód. To już drugi taki incydent w ciągu ostatnich miesięcy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zarządca budynku zapewnia, że konstrukcja fasady jest bezpieczna, a przyczyną zdarzenia było spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego.
1: W niedzielne popołudnie na Wisłostradzie w Warszawie doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Chrysler po zderzeniu z Lexusem dachował, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu przed mostem Grota Roweckiego. Po usunięciu pojazdów sytuacja na drodze wróciła do normy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii. Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze.
2: Wczoraj rano na ulicy Krzywoustego w Szczecinie pijany kierowca Aston Martina staranował 3 zaparkowane samochody. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Nagranie z incydentu wywołało burzę komentarzy w internecie, a internauci spekulują o możliwej konfiskacie pojazdu. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rozpoczynają się istotne zmiany w organizacji ruchu na trasie między Szczecinem a Stargardem. To część prac nad nowym odcinkiem drogi S10, który ma odciążyć ruch tranzytowy przez szczecińskie osiedle Płonia. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, w tym wyłączenie wewnętrznych pasów na kilku odcinkach. Prace potrwają do końca sierpnia, a w lipcu ruch będzie odbywał się tylko jedną jezdnią.
2: W powiecie augustowskim doszło do szokującego zdarzenia. 27-letni ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po tym, jak rzucił swoim 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala, gdzie nadal przebywa. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i grozi mu nawet dożywocie.
1: We Wrocławiu trwa oczekiwanie na kwitnienie dziwidła olbrzymiego w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta niezwykła roślina osiągnęła już 141 cm wysokości, a jej obwód wynosi 78 cm. Eksperci zauważyli spowolnienie wzrostu, co może oznaczać, że kwitnienie jest tuż za rogiem. Dziwidło olbrzymie, znane z imponujących rozmiarów i specyficznego zapachu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Do Polski wraca fala upałów, która w najbliższy weekend przyniesie temperatury sięgające nawet 36 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. W nocy czekają nas tropikalne warunki z temperaturami nie spadającymi poniżej 20 stopni. Po gorącym weekendzie spodziewany jest front atmosferyczny, który może przynieść gwałtowne burze i silne wiatry. Podobne ekstremalne upały dotykają także Hiszpanię i Francję, gdzie temperatury przekraczają 40 stopni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach. W Górach Izerskich doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy piorun poraził 38-letnią rowerzystkę. Kobieta straciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej akcji GOPR udało się ją uratować. Ratownicy podkreślają, że to natychmiastowa pomoc turystów była kluczowa. Tymczasem prognozy wskazują na powrót upałów i możliwe burze, dlatego służby apelują o monitorowanie pogody podczas górskich wędrówek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: waloryzacji emerytur i przyznaniu 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja zwiększyła świadczenia o ponad 5%, co oznacza, że minimalna emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy brutto. 13. emerytura wynosi tyle samo i przysługuje osobom, które miały ustalone uprawnienia do świadczeń na dzień 31 marca. ZUS podkreśla, że wszystkie przesyłki zostały już wysłane do adresatów. Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
1: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
0: Mimo że ceny ropy na świecie spadły o 30%, w Polsce benzyna potaniała tylko o 8%, a olej napędowy o niecałe 13%. To efekt tak zwanej rakiety i piórka, gdzie ceny paliw szybko rosną, gdy ropa drożeje, ale spadają znacznie wolniej, gdy tanieje. Gdyby paliwo taniało proporcjonalnie do ropy, kierowcy płaciliby za 50 litrów aż 98 zł mniej. Na opóźnione obniżki wpływają między innymi marże koncernów, kurs dolara i konieczność wyprzedaży zapasów paliwa kupionego po wyższych cenach. To zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rodziny z niskimi dochodami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego. W 2026 roku, aby się o niego ubiegać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. Zasiłek wynosi złotych miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo dostępne są liczne dodatki, takie jak jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka, czy dodatki związane z edukacją. Wnioski można składać w urzędach gminy lub online. Warto pamiętać o zasadzie złotówka za złotówkę, która pozwala na otrzymanie zasiłku nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: W Polsce dostępność leków i ich ceny w aptekach różnią się znacząco w zależności od lokalizacji. Nowy raport ujawnia, że w niektórych gminach za ten sam koszyk leków można zapłacić nawet o 65 zł więcej. Ponad 22% gmin nie ma apteki lub ma tylko jedną, co prowadzi do lokalnych monopoli. Brak konkurencji skutkuje wyższymi cenami, a różnice mogą sięgać nawet 112%. W efekcie 40% mieszkańców rezygnuje z zakupu leków z powodu ich ceny lub braku dostępności. Sytuacja ta szczególnie dotyka seniorów i osoby o niższych dochodach.
1: Polska firma Mesco podpisała umowę z francuskim Naval Group na demonstrację pocisku Piorun na morskiej platformie Rampart. To ważny krok w strategicznej współpracy, który może otworzyć nowe możliwości eksportowe dla polskiego uzbrojenia. Umowa przewiduje pokazy możliwości pocisku podczas przyszłych ćwiczeń morskich. To pierwszy etap współpracy między Mesco, Telesystemem i Naval Group. Celem jest integracja Pioruna z systemem Rampart, co może wzmocnić pozycję Mesco na rynku krajowym i międzynarodowym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska sfinalizowała kluczowy kontrakt na dostawę kilkuset pocisków przeciwlotniczych PAK-2 GEM-T, wzmacniając system obrony powietrznej Patriot. Wartość umowy to 988 milionów dolarów. Pociski te są tańszym uzupełnieniem zaawansowanych rakiet PAK-3 MSE, przeznaczonym do zwalczania mniej wymagających celów, takich jak pociski manewrujące i płatowce. Zakup zrealizowano przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO, co przyspieszyło dostawy. Realizacja kontraktu planowana jest na lata od 2020 2026 do 2031. Polska już wcześniej testowała te pociski na poligonie w Ustce, co potwierdziło gotowość operacyjną systemu Wisła.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 956 odcinku, który zobaczymy już dziś, Aisę i jej córka Doga opuszczają miasto, szukając nowego początku w Eskisehir. To poruszające pożegnanie z miejscem pełnym wspomnień i emocji. Aisę żegna się ze współpracownikami, a Volkan z sercem na dłoni przekazuje Nesse list z wyznaniem. Czy odległość stanie na drodze nowym uczuciom? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Dziedzictwo, turecki hit, powraca z emocjonującym 957 odcinkiem już dziś, 22 czerwca. Aynur znów wpada w tarapaty. Zostaje porwana przez groźnego przestępcę Tevfika. Na ratunek przybywa Sinan, który po raz kolejny ratuje jej życie w dramatycznych okolicznościach. Jednak jego gniew z powodu lekkomyślności Aynur jest ogromny, a Dalet również nie kryje rozczarowania jej zachowaniem. Pod presją oskarżeń Aynur decyduje się zerwać wszelkie kontakty z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD. Na Wspólnej wkracza w nowy etap emocji i intryg w 4242 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca o 20:15 na TVN. Lidia, po zakończeniu romansu z Dexem, nie traci czasu i już znajduje nowy obiekt zainteresowania w szpitalu. Tym razem jej uwaga skupia się na przystojnym kardiochirurgu, Gregu Kalskim. Lidia nie zamierza się poddawać i próbuje zdobyć jego serce, nawet przynosząc do pracy pączki, by zwrócić na siebie uwagę. Czy Greg ulegnie jej urokowi, czy może pozostanie niewzruszony? To pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który już teraz budzi wiele emocji. Premiera zbliża się wielkimi krokami, a wśród widzów nie brakuje zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. Kontrowersje wzbudza zmiana obsady, w tym udział Daniela Olbrychskiego jako Ignacego Japycza. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia jednak, że klimat wilkowy zostanie zachowany. Prosi fanów o danie szansy nowym aktorom i oddzielenie ich ról od osobistych poglądów. Adamczyk podkreśla, że produkcja pracuje dla widzów i ich opinia jest najważniejsza. Wierni fani liczą, że nowe odcinki nie zawiodą ich oczekiwań.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W centrum uwagi znajdzie się dramatyczna sytuacja u Rogowskich. Artur zdradził Marysię, co prowadzi do poważnego kryzysu w ich małżeństwie. Próba rozmowy kończy się fiaskiem, a Marysia opuszcza męża w rozpaczy. Niewierność Artura z młodszą Joanną staje się jednym z najgorętszych wątków. Czy to koniec ich związku? Na horyzoncie pojawia się nowy, tajemniczy bohater, który może namieszać w życiu Marysi. Fani serialu muszą przygotować się na pasmo trudnych rozmów i przytłaczających emocji.
1: W 132 odcinku serialu Panna Młoda Bejza znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Kompromitujące dowody pojawiają się w jej otoczeniu, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pani Sanie odkrywa atrapę ciążowego brzucha. W desperacji Bejza decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę. Tymczasem Melich postanawia sformalizować swój związek i prosi Sinem o rękę. Odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca na antenie TVP 2 o godzinie 17:15. Serial Panna Młoda to opowieść o zderzeniu tradycji z nowoczesnością, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 134 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie, która udawała ciążę przed całą rodziną. To odkrycie może wywrócić życie domowników do góry nogami. W międzyczasie Bejza, kierowana chęcią zemsty, doprowadza do niebezpiecznego wypadku. Nusret postanawia wyjawić Cihanowi swoje knowania, co dodatkowo komplikuje sytuację. W cieniu tych wydarzeń Sinem przyjmuje oświadczyny Melicha, co dodaje odcinkowi romantycznego akcentu. Jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze losy bohaterów, dowiemy się już 30 czerwca o 17:20 na kanale TVP 2. Ród Smoka powrócił z trzecim sezonem, który zadebiutował w poniedziałek 22 czerwca. Już pierwszy odcinek wywołał burzę emocji, szczególnie scena pocałunku Emonda z jego matką, Alicent. To kontrowersyjne wydarzenie zszokowało widzów i wzbudziło wiele dyskusji. Ewan Mitchell, odtwórca roli Emonda, podkreśla, że jego postać nie jest socjopatą, choć ma wypaczone postrzeganie miłości. Trzeci sezon obfituje w emocjonalne momenty i zbiera świetne recenzje. W rolach głównych zobaczymy ponownie Emmę Darcy, Matta Smitha i Olivię Cooke. Sezon liczy 8 odcinków, które z pewnością dostarczą jeszcze wielu wrażeń.
0: Słuchacie Radia Super Express. Złoty Chłopak wkracza w nowy etap emocji i napięcia w 323 odcinku. Suna czuje się niepewnie, przekonana, że ktoś ją obserwuje. Ferit spotyka osobę z przeszłości, co przywołuje wspomnienia z Ameryki. Tymczasem starsi członkowie rodziny wspierają kobietę w trudnym momencie. Ferit i Seyran odnajdują wspólną drogę, decydując się na adopcję dziecka. Nad rodziną Korhanołów zbierają się jednak ciemne chmury, gdy Karam zmusza Serpil do szpiegowania. I Fakat odkrywa tę tajemnicę i obiecuje pomoc. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1025 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, lider ruchu obrony granic, zabrał głos po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Twierdzi, że uczestnicy jego akcji działali pokojowo, a napięcia wywołał niesiony przez nich krzyż. Bąkiewicz podkreśla, że wokół wydarzeń narosło wiele kłamstw, a jego córka alarmowała o złym stanie zdrowia ojca po interwencji. Niemieckie służby uznały jednak, że sytuacja wymagała podjęcia działań.
3: Michał Kamiński, polski polityk, zdecydował się zwrócić dwa ukraińskie odznaczenia państwowe. W liście do ambasadora Ukrainy wyraził swoje niezadowolenie z braku jednoznacznego potępienia zbrodni wołyńskiej przez ukraińskie władze. Kamiński podkreślił, że jego decyzja jest wyrazem sprzeciwu wobec hierarchii pamięci, która jego zdaniem nie uwzględnia polskich ofiar. Ten gest może wpłynąć na przyszłe relacje między Polską a Ukrainą.
2: W Lublinie wybuchł skandal z udziałem Konrada Wcisło, radnego i syna europosłanki Marty Wcisło. Został przyłapany na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, używając karty należącej do jego ojca. Wcisło tłumaczył to jako pomyłkę, a jego matka stanęła w jego obronie. Sprawa wywołała reakcję Przemysława Czarnka, który ostro skrytykował Koalicję Obywatelską. Wczoraj na osiedlu Krzyki we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w samochodzie na podziemnym parkingu. Policjantki z komisariatu Wrocław-Rakowiec szybko zareagowały, wybijając szybę, by uwolnić malucha. Na szczęście dziecko nie ucierpiało, ale policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pojazdach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dzień ojca po rozwodzie może być wyzwaniem, ale warto skupić się na dzieciach i ich relacji z tatą. Psycholodzy radzą, by oddzielić rolę byłych partnerów od roli rodziców, co pomaga uniknąć napięć. Wspieranie dzieci w przygotowaniach do tego dnia pokazuje, że ich relacja z ojcem jest ważna. Dla ojców to okazja do stworzenia nowych tradycji z dziećmi, które będą dostosowane do nowej sytuacji.
3: Dziś Dzień Ojca, a jeśli szukacie pomysłu na prezent, warto postawić na coś z humorem. Zamiast klasycznych skarpetek, wybierzcie te, które udają jedzenie, jak puszka piwa czy kawałek pizzy. Dla taty z poczuciem humoru świetnym wyborem będzie także personalizowany fartuch do grilla z zabawnym napisem. Pamiętajcie, że najważniejszy jest czas spędzony razem i wspólny śmiech.
2: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na opóźnienie siwienia włosów. Popularność zyskuje japoński rytuał z wykorzystaniem czarnego sezamu, który wspiera zdrowie i witalność włosów. Prosta domowa płukanka z mielonego sezamu przyciemnia włosy i nadaje im blask. Choć nie zatrzyma procesu siwienia, regularne stosowanie może skutecznie zatuszować pierwsze oznaki siwizny. Dziś bydgoscy policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję przeciwko producentom syntetycznych narkotyków. Zlikwidowano 4 laboratoria w powiatach bydgoskim, nakielskim i tucholskim, a zatrzymano 4 mężczyzn. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 9 kg kryształu, 2200 tabletek MDMA oraz inne substancje. Zatrzymanym grożą wysokie kary więzienia, a sprawa jest w toku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Jelczu-Laskowicach policjanci uratowali 43-letniego mężczyznę z poważnie ranną dłonią. Funkcjonariusze, patrolując klatkę schodową, zauważyli ślady krwi prowadzące do łazienki, gdzie znaleźli poszkodowanego. Mężczyzna nie miał telefonu, by wezwać pomoc, więc policjanci udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali pogotowie. Dzięki ich szybkiej reakcji mężczyzna trafił do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną opiekę.
3: W Pepco dostępne są duże świece zapachowe w szkle za jedyne 20 zł. Klienci chwalą je za elegancki wygląd i szeroki wybór letnich oraz deserowych kompozycji zapachowych. Te świece to prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Dzięki atrakcyjnej cenie i estetycznemu wykonaniu są popularnym dodatkiem do wnętrz i świetnym pomysłem na prezent. Już 12 sierpnia czeka nas niezwykłe zjawisko – całkowite zaćmienie Słońca. Pas całkowitego zaćmienia rozpocznie się nad Grenlandią i Islandią, a następnie przetnie północną część Europy. W Polsce zaćmienie będzie widoczne jako częściowe, ale nadal warte obserwacji. Pamiętajmy o specjalnych filtrach ochronnych, by bezpiecznie podziwiać to rzadkie wydarzenie.
2: Imię Jarek, popularne w Polsce, może wywołać zaskoczenie w Turcji. Tam jego brzmienie przypomina słowo o zupełnie innym, kłopotliwym znaczeniu. Dlatego Polacy noszący to imię często wybierają pełną formę Jarosław, by uniknąć nieporozumień. To pokazuje, jak różnice językowe mogą wpływać na komunikację międzykulturową.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Polsce obserwujemy powrót do tradycyjnych imion, mimo wcześniejszej fascynacji zagranicznymi nazwami. Imię Viveka, choć eleganckie i o skandynawskich korzeniach, pozostaje rzadkością. Według rejestru PESEL nosi je zaledwie 3 kobiety. To pokazuje, że rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona dla swoich dzieci.
2: Policjanci ze Skierniewic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów w województwie łódzkim. W akcji, która odbyła się 16 czerwca, zatrzymano 4 mężczyzn i zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz skradzione pojazdy. Wśród odzyskanych aut znalazły się BMW i Lexus, a także specjalistyczny sprzęt do włamań. 3 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a policja nie wyklucza dalszych działań.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą. Serial wraca na ekrany z nowym sezonem, a na planie pojawiło się aż 9 nowych aktorek, które wcielą się w rolę tytułowych wiedźm. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że wie, co robi, choć niektórzy widzowie obawiają się, że nowe twarze przyćmią ich ulubionych bohaterów. Czy Rancho Zemsta Wiedźm okaże się hitem, czy może jednak farsą? Czas pokaże.
2: Nowy duet prowadzących w Dzień Dobry TVN wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jan Piro-Pirowski i Izabella Krzan zasiądą na słynnej kanapie, choć wielu widzów liczyło na Małgorzatę Tomaszewską. Cóż, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, prawda? Pierwszy odcinek z nowymi gospodarzami już 1 lipca, więc czas przygotować się na niespodzianki. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba. Norwegia pogrążona w smutku po śmierci Kirsti Sparboe, ikony Eurowizji i teatru. 79-letnia artystka, która podbiła serca fanów w latach 60. i 70., zmarła w szpitalu. Choć nigdy nie zdobyła miejsca w pierwszej dziesiątce Eurowizji, jej piosenki stały się przebojami, a ona sama pozostaje legendą. Teraz cała norweska scena muzyczna i teatralna żegna swoją gwiazdę.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Michał Szpak, nasz narodowy skarb muzyczny, zaskakuje nie tylko swoim głosem, ale i troską o planetę. W wywiadzie przyznał, że martwi się o przyszłość świata, co zaskoczyło nawet jego fanów. Kto by pomyślał, że glam rockowy wizerunek kryje w sobie taką ekologiczną duszę? Może czas na nowy hit o ratowaniu Ziemi?
2: Na pogrzebie Janusza Michałowskiego, który odbył się w Warszawie, nie zabrakło łez i wzruszeń. Borys Szyc w swoim emocjonalnym pożegnaniu nazwał Michałowskiego trochę jak ojca, podkreślając wyjątkową więź, jaka ich łączyła. Komilia Kapłana przypomniała o trudnych chwilach aktora po śmierci żony, Izabeli Cywińskiej, co dodało uroczystości jeszcze więcej emocji. Wspomnienia i słowa pożegnania sprawiły, że Michałowski pozostanie w sercach bliskich na zawsze.
1: Sandra Kubicka, żyjąca swoim drugim życiem, cieszy się włoskimi wakacjami z nowym partnerem, Adamem Zaorskim. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie komentarz Thompsona, przyjaciela jej byłego męża Barona. Another one bites the dust. Kondolencje dla pana. Napisał, a internet zawrzał. Internauci są zaskoczeni, ponieważ myśleli, że rozstanie z Baronem było w zgodzie. A tu taka niespodzianka.
2: Koncerty, które miały być świętem muzyki, znów stały się areną tragedii. W nowojorskim Madison Square Garden podczas występu zespołu Goose doszło do szokującego wypadku. 51-letni Paul Quaker spadł z trybun i mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Zespół wyraził głęboki żal i złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Ale czy to wystarczy, by ukoić ból po takiej stracie?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj, w dniu 43. urodzin nieodżałowanego Tomasza Jakubiaka, jego siostra Joanna postanowiła zaskoczyć fanów emocjonalnym wpisem. Archiwalne zdjęcia i nagrania kucharza, który zmarł w zeszłym roku, poruszyły serca internautów. Jakubiak, znany z programu MasterChef Nastolatki, pozostawił po sobie nie tylko przepisy, ale i ogromną społeczność fanów. Jego siostra przypomniała, że choć Tomasz już nie gotuje, to jego energia wciąż jest z nami. Global Beatles Day, czyli dzień, w którym wszyscy fani Beatlesów mogą poczuć się jak w latach 60., obchodzony jest z wielką pompą. W tym roku Apple Corps Ltd. oficjalnie uznało to święto, a na YouTube pojawi się pokolorowana wersja legendarnego występu All You Need Is Love z 1967 roku. To wydarzenie, które kiedyś oglądało 400 milionów ludzi, teraz ma szansę podbić internet. A w Warszawie, w siedzibie programu Trzeciego Polskiego Radia, fani będą mogli wspólnie celebrować tę wyjątkową okazję. Ciekawe, czy miłość naprawdę jest wszystkim, czego potrzebujemy, czy może jednak trochę więcej internetu. Iron Maiden znowu zaskakuje. Dziś w Paryżu zagrają koncert, na którym telefony komórkowe będą miały wolne. Fani zostaną wyposażeni w specjalne etui, które zablokują ich urządzenia, ponieważ zespół planuje nagrać to wyjątkowe wydarzenie na swoje 50-lecie. Czyżby nowa moda na koncerty bez smartfonów? Czekamy na premierę tego nagrania.
2: The Rolling Stones znów na językach, ale niekoniecznie z powodu trasy koncertowej. Nowy album już za rogiem, a fani zacierają ręce, choć na koncerty w Europie będą musieli poczekać. Keith Richards w swoim niepowtarzalnym stylu przyznaje, że światowe tournée to dla niego już za dużo. Może zamiast tego rezydentura w Rzymie? Cóż, czas pokaże, czy Stonesi jeszcze kiedyś ruszą w pełną trasę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny? antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości. Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary, choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, nad Wisłą, zaginął 15-letni chłopiec z Ukrainy. W niedzielę wieczorem wszedł do rzeki z kolegą, który zdołał samodzielnie wrócić na brzeg. Mimo intensywnej akcji ratunkowej, chłopca nie odnaleziono. Dziś służby ponownie rozpoczną poszukiwania. Magda Gessler ponownie odwiedza województwo śląskie, by przeprowadzić kuchenne rewolucje w plackarni Papluca w Zawierciu. Restauracja zamknie się na kilka dni, by wrócić z nową ofertą na początku letnich wakacji. Metamorfoza pozostaje tajemnicą, a pierwszych gości odmieniona plackarnia przyjmie już w nadchodzący weekend. Łukasz Schön, policjant z Chorzowa, uratował 17 osób z płonącego budynku, ale przypłacił to zdrowiem. Zatrucie czadem spowodowało u niego nieuleczalną chorobę neurologiczną. W pomoc zaangażował się kapral Mateusz, który przekazał swoją złotą gardę na licytację. Dochód z aukcji wesprze leczenie i rehabilitację bohaterskiego funkcjonariusza.
2: W centrum Budapesztu znajduje się niezwykłe drzewo pamięci Michaela Jacksona, które stało się spontanicznym pomnikiem króla popu. Położone na skwerze Erzsebet, przyciąga fanów artysty z całego świata. Drzewo jest ozdabiane listami, zdjęciami i kwiatami, zwłaszcza w rocznicy śmierci i urodzin muzyka. To miejsce, choć nieoficjalne, zyskało oficjalne uznanie jako trwały pomnik pamięci.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do naszych tatusiów. Przygotowane życzenia mogą być pięknym dodatkiem do tradycyjnych upominków, a ich autentyczność i prostota z pewnością wzruszą każdego ojca. Wybierzcie te, które najlepiej oddają waszą wyjątkową więź i sprawią, że ten dzień będzie naprawdę niezapomniany.
1: W Łomży przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego doszło do eksplozji dwóch butli z gazem w samochodzie dostawczym. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a strażacy uratowali 15 z ponad 20 butli LPG. Pojazd został jednak poważnie zniszczony. W akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie. Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit, gdzie podkreślił znaczenie rodziny i demografii dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że rozwój polskiego przemysłu zbrojnego wspiera unijny kredyt, a stabilna sytuacja demograficzna jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował do przedsiębiorców o wsparcie rodzin, proponując m.in. elastyczność godzin pracy i docenianie kobiet wracających po urlopie macierzyńskim. Dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski wciąż przebywa w areszcie, co wywołuje duże emocje i pytania o wolność mediów. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, zaapelował do prokuratury o wyjaśnienia w tej sprawie. Prokuratura odpowiedziała, przedstawiając podstawy prawne zatrzymania. Rzecznik podkreślił, że decyzję o areszcie podejmuje sąd, a nie prokuratura. Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
2: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
1: 12-letni Fabian z Bogatyni postanowił zarobić na szkolne podręczniki, sprzedając lemoniadę. Jego działalność zgłoszono Straży Miejskiej, ale finał interwencji zaskoczył wszystkich. Strażniczki, zamiast karać chłopca, wykupiły całą jego lemoniadę. Historia Fabiana poruszyła serca Polaków, a wiele osób zaoferowało mu pomoc.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski najprawdopodobniej pomoże reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2028. Po rozmowach z PZPN kapitan drużyny narodowej wyraził chęć walki o awans na ten turniej. To ważna wiadomość dla kibiców, zwłaszcza po nieudanych eliminacjach do Mundialu. Polska jesienią zmierzy się w Lidze Narodów m.in. ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią.
2: Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym 7 meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: Holandia pokonała Szwecję 5-1 w meczu fazy grupowej Mundialu 2026, co określono jako deklasację. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem w Polsce, ponieważ biało-czerwoni rywalizowali z obiema drużynami w kwalifikacjach. Dla Holandii po 2 gole zdobyli Brian Broby i Cody Gakpo, a wynik ustalił Crescencio Summerville. Honorową bramkę dla Szwecji strzelił Anthony Elanga. Mimo porażki, Szwecja wciąż ma szansę na awans do 1/6 finału, a w ostatnim meczu grupowym zmierzy się z Japonią. Republika Zielonego Przylądka ponownie zaskoczyła na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Urugwajem 2-2. Egipt pewnie pokonał Nową Zelandię 3-1, mimo że do przerwy przegrywał. Hiszpania odniosła pewne zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4-0, a Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Dziś na Mundialu zobaczymy mecze Argentyna, Austria i Francja, Irak.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
1: Maciej Serca.
2: Polscy siatkarze rozpoczną.

0: pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Eva Lis, Emma Navarro.
1: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce i Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącym tematem dyskusji w sieci.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Podczas meczu Turcja-Paragwaj na Mundialu 2026 doszło do nietypowej sytuacji. Miguel Almiron z Paragwaju otrzymał czerwoną kartkę za zasłonięcie ust podczas rozmowy z przeciwnikiem. Decyzja sędziego spotkała się z poparciem prezydenta FIFA, Gianniego Infantino. Nowe przepisy mają na celu przeciwdziałanie rasistowskim zachowaniom na boisku. Angelique Kerber zakończyła swoją sportową karierę, żegnając się z niemiecką publicznością w Bad Homburg. Była liderką rankingu WTA, zagrała tam pokazowy mecz, a wśród widzów była Iga Świątek, która skierowała do niej ciepłe słowa. To symboliczne pożegnanie zamknęło bogatą karierę trzykrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.
1: Maja Chwalińska po sukcesie na Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu, gdzie zagra dzięki dzikiej karcie. Mimo krótkiego urlopu tenisistka znalazła czas na regenerację, spędzając go na spokojnym relaksie z przyjaciółmi. 24-letnia zawodniczka zyskała ogromną popularność w Polsce, a jej życie prywatne budzi coraz większe zainteresowanie fanów. Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Montemayor, znana z pracy przy Lidze Mistrzów i Premier League, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki Mundialowi. Jej obecność na trybunach podczas meczów reprezentacji Meksyku wzbudza duże emocje.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z czwartego pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Dominika i Sebastian nadal będą opiekować się Mateuszkiem, podczas gdy jego matka Sonia odbywa wyrok za zabójstwo. Chłopiec znajdzie nową pasję w piłce nożnej i dołączy do dziecięcej drużyny Startu Falenica. Wraz z córką Natalii, Leą, zagrają w specjalnym meczu charytatywnym, z którego dochód przeznaczony będzie na stypendia dla utalentowanych dzieci. Mimo radosnych chwil, nie zabraknie też dramatycznych momentów, które mogą wycisnąć łzy z oczu Dominiki. Co jeszcze przyniesie nowy sezon. Przekonamy się już wkrótce.
2: Serial Rancho powraca z nowym sezonem, który nosi dodatkowy tytuł Zemsta Wiedźm. W premierowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, do obsady dołączyło aż 9 nowych aktorek. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Dorota Stalińska, Karolina i Paulina Hapko oraz Katarzyna Maciąg. Nowe postacie wprowadzą do Wilkowej więcej magii i czarów, a także sensacyjne wątki, które z pewnością zaskoczą widzów. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że mimo zmian, klimat Rancha zostanie zachowany. Fani mogą spodziewać się refleksji na temat współczesnej Polski, które będą zarówno dotkliwe, jak i dające do myślenia. Zdjęcia z planu już pojawiły się na profilu reżysera, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów. Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Lipińska, znana jako Michałowa, pojawiła się na planie po długim oczekiwaniu. Choć jej wygląd się zmienił, charakter pozostaje niezmienny. Zdjęcia do nowego sezonu potrwają do 20 sierpnia, a premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Michałowa znów będzie rządzić twardą ręką na plebanii w Wilkowyjach. W nowym sezonie spotka się z babką Zielarką, co zapowiada emocjonujące połączenie dwóch silnych postaci. Cezary Żak, serialowy biskup, ogłosił powrót Michałowej na Instagramie, a Grażyna Zielińska cieszy się z gry u boku Marty Lipińskiej. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 913 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoje prawdziwe pochodzenie. Okazuje się, że jest synem badacza Cerwery i ukrywał się przed prześladowcą, udając amnezję. Rodzeństwo, które go porzuciło, teraz musi go chronić. Tymczasem doktor Pallero znika, a Blanka ponownie popada w odętwienie. Agustina wyznaje Don Felipe, że Don Arturo traci wzrok, co może skutkować utratą pracy. Rosina zleca likwidację plantacji ziół, które wywołują dziwne sny. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka z matką, by zacząć nowe życie. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 900 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Blanka w poszukiwaniu spokoju decyduje się na życie w klasztorze, co może odmienić jej losy. Tymczasem Flora przez przypadek podaje El Peña biszkopt z trutką na szczury, co wywołuje panikę i grozi poważnymi konsekwencjami. Diego zaczyna wierzyć w słowa kobiety o narodzinach chłopca, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok, co stawia go w trudnej sytuacji. Trini, Don Ramon i Antonito przygotowują się do podróży do Paryża, co dodaje kolejnych emocji do tej pełnej zwrotów akcji opowieści. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, oferując fascynujące historie i piękne kostiumy.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 422 odcinka. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Pelayo decyduje się na odważny krok i wyznaje Katalinie prawdę, licząc na przebaczenie. Tymczasem służba musi zmierzyć się z nagłym odejściem jednego z lekarzy, co wywołuje chaos w pałacowej kuchni. Sytuacja finansowa hrabiego de Anil komplikuje się, a kapitan de la Mata żąda zapłaty za nieudany przemyt broni. Manuel, jako wdowiec, postanawia samodzielnie decydować o swoim życiu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. To idealna propozycja dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 133 odcinek. Bajza w akcie desperacji podejmuje ryzykowne działania przeciwko Hanser, co prowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. W tle tych dramatycznych wydarzeń Cichan odkrywa dawne intrygi, które mogą zmienić jego życie. Sinem staje przed życiowym wyborem, gdy Melich oświadcza się jej, otwierając nowy rozdział w ich związku. Atmosfera w serialu jest napięta, a tajemnice wychodzą na jaw. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 czerwca o 17:20 na TVP2. To nie lada gratka dla fanów tureckich produkcji, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
1: Rancho powraca po dekadzie z nowymi odcinkami, a w obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski. Aktor wcieli się w postać Ignacego Japycza, krewniaka Stacha. Decyzja o jego angażu wywołała mieszane uczucia wśród fanów, głównie z powodu jego prywatnych poglądów. Producent serialu, Maciej Strzębosz, stanowczo broni Olbrychskiego, nazywając krytykę hejtem. Reżyser Wojciech Adamczyk również apeluje o oddzielenie aktora od jego postaci. Zdjęcia do 11 sezonu już ruszyły, a nowe odcinki mają pojawić się jesienią 2026 roku na antenie Telewizji Polskiej. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1025 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie. Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
0: Dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski wciąż przebywa w areszcie, co wywołuje duże emocje i pytania o wolność mediów. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, zaapelował do prokuratury o wyjaśnienia w tej sprawie. Prokuratura odpowiedziała, przedstawiając podstawy prawne zatrzymania. Rzecznik podkreślił, że decyzję o areszcie podejmuje sąd, a nie prokuratura.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
0: Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca ruszyła wyjątkowa wyprzedaż kultowych zapachów w Rossmanie. Perfumy od światowych marek można teraz kupić nawet o połowę taniej. W ofercie znajdziemy m.in. klasyczny Versace L'Homme, nowoczesny Calvin Klein Euphoria Men oraz sportowy BMW M1972. Wszystkie zapachy są dostępne online z możliwością szybkiego odbioru w drogerii. Bolesne otarcia ud to problem, który dotyka zarówno osoby z nadwagą, jak i szczupłe, szczególnie w upalne dni. Aby zapobiec dyskomfortowi, warto sięgnąć po sprawdzone metody, takie jak tok dla niemowląt, zasypki czy antyperspiranty w sztyfcie. Specjalne opaski ochronne również mogą być skutecznym rozwiązaniem, eliminującym tarcie. W przypadku poważniejszych otarć pomocne mogą być maści z depantenolem i tlenkiem cynku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Czarna plamistość, powszechna infekcja grzybowa róż, nasiliła się w polskich ogrodach po ostatnich ulewach. Charakterystyczne ciemne plamy z żółtą obwódką na liściach są łatwe do rozpoznania. Skutecznym rozwiązaniem jest domowy oprysk z czosnku, który dzięki właściwościom grzybobójczym pomaga zwalczyć tę chorobę. Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Za nami pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły miłośników wojskowości z całego kraju. Wśród atrakcji znalazły się najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego, w tym amerykański czołg Abrams i koreańska armatochaubica K-9. Goście mieli też okazję spotkać się z Leszkiem Millerem, który podpisywał swoją nową książkę i wszedł na czołg, wzbudzając spore zainteresowanie. Targi były otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marta Kaczyńska obchodzi dziś swoje 40. 26 urodziny. Mimo sympatii wielu Polaków nie zamierza wchodzić do polityki, skupiając się na karierze adwokata i pisaniu felietonów. Niedawno wsparła Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej, co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem od lat. Kaczyńska znana jest z zachowania prywatności i klasycznego stylu, a także z dbałości o formę fizyczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: W domu jednorodzinnym w Kobylej Górze odkryto zwłoki dwóch dziewczynek w wieku 9 i 13 lat. Śledczy szybko odkryli, że siostry zostały brutalnie zamordowane. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Ta tragedia wstrząsnęła nie tylko województwem wielkopolskim, ale i całą Polską. 20 kwietnia 2023 roku w jednym z domów w Kobylej Górze znaleziono ciała dwóch dziewczynek. U 13-letniej Madzi stwierdzono kilkadziesiąt ran kłutych, głównie w okolicach szyi i głowy. Sprawca nie miał dla niej żadnej litości. Nastolatka wykrwawiła się na śmierć. U 9-letniej Jadzi stwierdzono z kolei otarcia na szyi. Zdaniem biegłych w jej przypadku zgon nastąpił prawdopodobnie na skutek gwałtownego uduszenia. Ze zwłok dziewczynek pobrano wycinki i krew do dalszych badań. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w dniu tragedii pod numer alarmowy zadzwonił mężczyzna. Z jego zgłoszenia wynikało, że po powrocie do domu znalazł ciało jednej z córek i żony. Przybyłe na miejsce służby znalazły ciało także drugiej dziewczynki. Niestety, po zakończeniu akcji ratowniczej stwierdzono zgon obu nastolatek. Ich 47-letniej matce udało się przywrócić czynności życiowe. Kobieta w stanie ciężkim trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej w kaliskim szpitalu. Na jej ciele znaleziono rany cięte. 47-latka walczy o życie. Dziennikarze ustalili, że rodziną miał interesować się wcześniej sąd rodzinny w Ostrzeszowie. Powodem było pismo, które matka zabitych córek przysłała do Wydziału Rodziny Nieletnich na przełomie marca i kwietnia. Sędzia wskazała, że brakowało w nim jakiejkolwiek logiki, dlatego zdecydowano o wszczęciu z urzędu postępowania w celu ustalenia, co i czy coś dzieje się w rodzinie. Zaplanowano nawet spotkanie w sądzie, ale ostatecznie do niego nie doszło, ponieważ rodzice nie zjawili się na miejscu. Dzień później dwie córki zostały zamordowane. Śmierci uniknęli 19-letnia dziewczyna, trzecie dziecko pary oraz ojciec. W dniu tragedii nie było ich bowiem w domu. Co istotne, w szkole, w której uczyły się dziewczynki, nie zauważono niczego niepokojącego w ich zachowaniu. W czwartek, 27 kwietnia, bliscy pożegnali dwie małe dziewczynki, które zginęły w swoim domu w Kobylej Górze. Siostry Madzia i Jadzia były żegnane przez pogrążony w smutku tłum. Nie tak miało być, mówili nad ich trumnami zapłakani krewni. Dziewczynkom w ich ostatniej drodze towarzyszył także zrozpaczony tata oraz starsza siostra Aleksandra. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa. Przeprowadzono oględziny miejsc zdarzenia z udziałem specjalistów i biegłych. W momencie nagrywania tego odcinka programu jeszcze nikomu nie przedstawiono zarzutów. Trwają ustalenia służb mundurowych.
2: Po nagraniu naszego odcinka okazało się, że 13-letnią dziewczynkę i 9-letnią siostrę zabiła ich matka. 47-letnia kobieta z Kobylej Góry przyznała się do zbrodni i złożyła obszerne wyjaśnienia. Prokuratura podaje, że konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań pod kątem sprawdzenia stanu psychicznego kobiety. Postawiono jej również dwa zarzuty zabójstwa.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie wszystko jest możliwe, zagadka śmierci Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje nieodgadniona. Ponad 3 miesiące po odnalezieniu jej ciała, detektyw Małgorzata Marczulewska wciąż widzi same znaki zapytania. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie wykazały niczego, co mogłoby rzucić światło na tę tajemniczą sprawę. Czy to możliwe, że aktorka miała wrogów, którzy przyczynili się do jej śmierci? Czekamy na rozwój wydarzeń, choć na razie wszystko wskazuje na to, że to jedna z najbardziej zagadkowych spraw ostatnich lat.
2: Joanna Jabłczyńska, gwiazda na Wspólnej, udowadnia, że czas to tylko liczba. Na plaży wygląda jak nastolatka, a jej panterkowe bikini to hit tego lata. Bez skalpela i sztucznych dodatków stawia na naturalność i zdrowy tryb życia. Zamiast tropikalnych basenów wybiera skoki do rzeki Liwiec, a jej sekret to zdrowa dieta i rowerowe wyzwania. Dziś Joanna Kołaczkowska obchodziłaby swoje 60. urodziny, gdyby nie to, że rok temu przegrała walkę z nowotworem. Kabaret Hrabi, z którym była związana, wspomina ją z czułością, publikując wzruszający post na Instagramie. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą pogodzić się z jej odejściem, a jej charakterystyczny śmiech nadal rozbrzmiewa w ich sercach. Choć Asia odeszła, jej duch i humor wciąż żyją w pamięci tych, którzy mieli szczęście ją znać. Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, wraca na parkiet w nowym sezonie Tańca z Gwiazdami. Była żona Michała Wiśniewskiego, znana z hip-hopowych występów, teraz zmierzy się z tańcem towarzyskim. Michał, mimo 5. rozwodu, nie szczędzi jej wsparcia, broniąc przed krytyką i przypominając, że to wyzwanie, a nie przewaga. Ciekawe, czy ich relacje znowu rozgrzeją media, jak kiedyś mroźna ceremonia ślubna w Kirunie. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku-Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie.
1: Vicky Gabor i Giovanni Trojanek postanowili pokazać światu, co myślą o krytykach, publikując zdjęcie z wymownym gestem. Młoda gwiazda, mimo medialnej burzy wokół romskiego ślubu i innych kontrowersji, nie zamierza się ukrywać. Wspierana przez ukochanego, Vicky wyraźnie pokazuje, że żyje na własnych zasadach. Cóż, miłość nie zna granic, a hejterzy mogą tylko patrzeć z boku.
2: Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids, znowu na językach. Po głośnym coming outcie w zeszłym roku, teraz planuje podbić parkiet Tańca z Gwiazdami, w parze z innym mężczyzną. Czyżby Polsat szykował się na rewolucję w tanecznych duetach? Kuba, obecnie wypoczywający w Grecji, nie ukrywa, że jego wybór padł na chłopaka, szwedzkiego tancerza Emilio. Ciekawe, czy to właśnie oni zdobędą kryształową kulę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dzień Ojca to czas, kiedy wszyscy stajemy przed wyzwaniem znalezienia idealnych słów dla naszych superbohaterów. W końcu, jak wyrazić wdzięczność za wszystkie lata wsparcia i bezwarunkowej miłości? Może wystarczy kilka prostych zdań, które wywołają uśmiech na twarzy taty, a może nawet łzy wzruszenia. A jeśli nie masz pomysłu, zawsze możesz postawić na klasykę. Życzenia pełne humoru, które rozgonią największe chmury nad jego głową, bo przecież każdy tata zasługuje na dzień pełen radości i spokoju, prawda?
1: Fani nu metalu. Czas na prawdziwą muzyczną bombę. Drowning Pool. Legenda gatunku. Już 24 czerwca zagra w Bielsku-Białej. Klub Rude Boy zamieni się w epicentrum muzycznego szaleństwa, a potężne riffy i niezapomniane hity rozgrzeją atmosferę do czerwoności. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Nie przegapcie tej koncertowej petardy. Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani.
2: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory. Czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. W Warszawie trwa akcja poszukiwawcza 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle. W niedzielę wieczorem dwóch nastolatków weszło do rzeki w rejonie Wybrzeża Helskiego. Jeden z nich zdołał wrócić na brzeg, drugi zniknął pod wodą. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania zaginionego chłopca.
2: W nocy z elewacji Warsaw Tower w Warszawie odpadł fragment szyby, uszkadzając zaparkowany samochód. To już drugi taki incydent w ciągu ostatnich miesięcy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zarządca budynku zapewnia, że konstrukcja fasady jest bezpieczna, a przyczyną zdarzenia było spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego.
1: W niedzielne popołudnie na Wisłostradzie w Warszawie doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Chrysler po zderzeniu z Lexusem dachował, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu przed mostem Grota Roweckiego. Po usunięciu pojazdów sytuacja na drodze wróciła do normy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Dariusz R., podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej, został zatrzymany dziś w Mierzawie. Po trzech dniach intensywnych poszukiwań, w których uczestniczyło ponad 400 policjantów, mężczyzna wrócił w okolice swojego domu. Przypomnijmy, że w piątek zaatakował nożem swoich teściów, co doprowadziło do śmierci Tadeusza B. i ciężkiego zranienia Renaty B. Obecnie życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii.
2: Wczoraj rano na ulicy Krzywoustego w Szczecinie pijany kierowca Aston Martina staranował trzy zaparkowane samochody. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Nagranie z incydentu wywołało burzę komentarzy w internecie, a internauci spekulują o możliwej konfiskacie pojazdu. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze, Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś rozpoczynają się prace nad nową sygnalizacją świetlną na ulicy Piłsudskiego, w rejonie ulicy Kościelnej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Do 29 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w tym miejscowe wyłączenia bus pasów i pasów ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności. We Wrocławiu trwa oczekiwanie na kwitnienie dziwidła olbrzymiego w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta niezwykła roślina osiągnęła już 141 cm wysokości, a jej obwód wynosi 78 cm. Eksperci zauważyli spowolnienie wzrostu, co może oznaczać, że kwitnienie jest tuż za rogiem. Dziwidło olbrzymie, znane z imponujących rozmiarów i specyficznego zapachu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Do Polski wraca fala upałów, która w najbliższy weekend przyniesie temperatury sięgające nawet 36 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. W nocy czekają nas tropikalne warunki z temperaturami nie spadającymi poniżej 20 stopni. Po gorącym weekendzie spodziewany jest front atmosferyczny, który może przynieść gwałtowne burze i silne wiatry. Podobne ekstremalne upały dotykają także Hiszpanię i Francję, gdzie temperatury przekraczają 40 stopni. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia. Agresywny pies wtargnął na prywatną posesję i zaatakował chihuahuę, która nie przeżyła. Sprawę badają policja oraz powiatowy inspektorat weterynarii. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości związanych z hodowlą zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach. W Górach Izerskich doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy piorun poraził 38-letnią rowerzystkę. Kobieta straciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej akcji GOPR udało się ją uratować. Ratownicy podkreślają, że to natychmiastowa pomoc turystów była kluczowa. Tymczasem prognozy wskazują na powrót upału i możliwe burze, dlatego służby apelują o monitorowanie pogody podczas górskich wędrówek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miliony seniorów w Polsce otrzymują właśnie listy z ZUS z ważnymi informacjami o swoich świadczeniach. W kopertach znajdują się decyzje o waloryzacji emerytur i przyznaniu 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja zwiększyła świadczenia o ponad 5%, co oznacza, że minimalna emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy brutto. 13. emerytura wynosi tyle samo i przysługuje osobom, które miały ustalone uprawnienia do świadczeń na dzień 31 marca. ZUS podkreśla, że wszystkie przesyłki zostały już wysłane do adresatów. Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
1: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
0: Mimo że ceny ropy na świecie spadły o 30%, w Polsce benzyna potaniała tylko o 8%, a olej napędowy o niecałe 13%. To efekt tak zwanej rakiety i piórka, gdzie ceny paliw szybko rosną, gdy ropa drożeje, ale spadają znacznie wolniej, gdy tanieje. Gdyby paliwo taniało proporcjonalnie do ropy, kierowcy płaciliby za 50 litrów aż 98 zł mniej. Na opóźnione obniżki wpływają między innymi marże koncernów, kurs dolara i konieczność wyprzedaży zapasów paliwa kupionego po wyższych cenach. To zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rodziny z niskimi dochodami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego. W 2026 roku, aby się o niego ubiegać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. Zasiłek wynosi złotych miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo dostępne są liczne dodatki, takie jak jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka, czy dodatki związane z edukacją. Wnioski można składać w urzędach gminy lub online. Warto pamiętać o zasadzie złotówka za złotówkę, która pozwala na otrzymanie zasiłku nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: W Polsce dostępność leków i ich ceny w aptekach różnią się znacząco w zależności od lokalizacji. Nowy raport ujawnia, że w niektórych gminach za ten sam koszyk leków można zapłacić nawet o 65 zł więcej. Ponad 22% gmin nie ma apteki lub ma tylko jedną, co prowadzi do lokalnych monopoli. Brak konkurencji skutkuje wyższymi cenami, a różnice mogą sięgać nawet 112%. W efekcie 40% mieszkańców rezygnuje z zakupu leków z powodu ich ceny lub braku dostępności. Sytuacja ta szczególnie dotyka seniorów i osoby o niższych dochodach.
1: Polska firma Mesco podpisała umowę z francuskim Naval Group na demonstrację pocisku Piorun na morskiej platformie Rampart. To ważny krok w strategicznej współpracy, który może otworzyć nowe możliwości eksportowe dla polskiego uzbrojenia. Umowa przewiduje pokazy możliwości pocisku podczas przyszłych ćwiczeń morskich. To pierwszy etap współpracy między Mesco, Telesystemem i Naval Group. Celem jest integracja Pioruna z systemem Rampart, co może wzmocnić pozycję Mesco na rynku krajowym i międzynarodowym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska sfinalizowała kluczowy kontrakt na dostawę kilkuset pocisków przeciwlotniczych PAK-2 GEM-T, wzmacniając system obrony powietrznej Patriot. Wartość umowy to 988 milionów dolarów. Pociski te są tańszym uzupełnieniem zaawansowanych rakiet PAK-3 MSE, przeznaczonym do zwalczania mniej wymagających celów, takich jak pociski manewrujące i płatowce. Zakup zrealizowano przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO, co przyspieszyło dostawy. Realizacja kontraktu planowana jest na lata od 2020 2026 do 2031. Polska już wcześniej testowała te pociski na poligonie w Ustce, co potwierdziło gotowość operacyjną systemu Wisła.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Bydgoszczy z temperaturą 18 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, turecki hit, powraca z emocjonującym 957 odcinkiem już dziś, 22 czerwca. Aynur znów wpada w tarapaty. Zostaje porwana przez groźnego przestępcę Tevfika. Na ratunek przybywa Sinan, który po raz kolejny ratuje jej życie w dramatycznych okolicznościach. Jednak jego gniew z powodu lekkomyślności Aynur jest ogromny, a Dalet również nie kryje rozczarowania jej zachowaniem. Pod presją oskarżeń Aynur decyduje się zerwać wszelkie kontakty z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD. M jak miłość przechodzi przez emocjonujące zmiany. Hanna Turnau, znana jako Sylwia Kostecka, po 4 latach żegna się z serialem. Aktorka, która zdobyła serca widzów, nie pojawi się w nowym sezonie. Jej odejście pozostawia wiele pytań o losy Sylwii, zwłaszcza w kontekście jej burzliwego związku z Adamem Wernerem. Fani zastanawiają się, czy to koniec tej ekranowej miłości. W ostatnich relacjach z planu Turnau pokazała sceny z przyjaciółką Sylwii, Julią Malicką. Co może być ostatnim wspólnym występem tych postaci? Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 901 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 18:25 na TVP1, mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed trudnymi wyborami. Arturo ukrywa swoje pogarszające się zdrowie, a jedyną osobą znającą prawdę jest jego wierna służąca Agustina. W międzyczasie Christina Novoa prowadzi podstępne gry, próbując wyciągnąć sekrety od sąsiadek. Flora wpada w panikę, odkrywając, że trucizna, którą przypadkowo podała, działa z opóźnieniem. Serial, osadzony na początku XX wieku, przyciąga widzów nie tylko intrygami, ale także pięknymi scenografiami i dbałością o historyczne detale. To prawdziwy hit, który gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.
2: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zespół zmierzy się z trudnym pożegnaniem z przełożonym, co wywoła wiele wzruszeń. Sinan zdecyduje się na wyznanie bolesnej prawdy, choć szybko tego pożałuje. Poyraz, w obliczu naruszenia prywatności jego bliskich, postanowi działać zdecydowanie, co wywoła poruszenie wśród domowników. Nana i Poyraz odkryją, że Kansel potajemnie nagrywała ich rozmowy, co doprowadzi do otwartego konfliktu. W odpowiedzi Poyraz publicznie upomni kobietę i wręczy na nie naszyjnik, chcąc uciąć wszelkie domysły. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 16 na TP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, który przyciąga przed ekrany liczne grono widzów.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 964 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 16 na TVP1, Nana ponownie staje przed wyzwaniem zdobycia akceptacji rodziny Poyraza. Mimo jej starań, Cennet i Kansel nie ułatwiają jej życia, starając się ją publicznie upokorzyć. Tymczasem Nana odkrywa list od Poyraza, który może zmienić jej spojrzenie na ich relacje. W tle toczy się zawodowa rywalizacja między Czarną a Ibrahimem o prestiżową posadę komisarza. Aynur odkrywa, że Can wraca pod opiekę matki, co dodaje kolejnych emocji do fabuły. Serial Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów swoją złożonością i intrygami, a jego popularność nie słabnie dzięki znakomitej obsadzie. W 134 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie, która udawała ciążę przed całą rodziną. To odkrycie może wywrócić życie domowników do góry nogami. W międzyczasie Bejza, kierowana chęcią zemsty, doprowadza do niebezpiecznego wypadku. Nusret postanawia wyjawić Cihanowi swoje knowania, co dodatkowo komplikuje sytuację. W cieniu tych wydarzeń Sinem przyjmuje oświadczyny Melicha, co dodaje odcinkowi romantycznego akcentu. Jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze losy bohaterów, dowiemy się już 30 czerwca o 17:20 na kanale TVP2. Ród Smoka powrócił z trzecim sezonem, który zadebiutował w poniedziałek 22 czerwca. Już pierwszy odcinek wywołał burzę emocji, szczególnie scena pocałunku Emonda z jego matką, Alicent. To kontrowersyjne wydarzenie zszokowało widzów i wzbudziło wiele dyskusji. Ewan Mitchell, odtwórca roli Emonda, podkreśla, że jego postać nie jest socjopatą, choć ma wypaczone postrzeganie miłości. Trzeci sezon obfituje w emocjonalne momenty i zbiera świetne recenzje. W rolach głównych zobaczymy ponownie Emmę Darcy, Matta Smitha i Olivia Cooke. Sezon liczy 8 odcinków, które z pewnością dostarczą jeszcze wielu wrażeń.
2: Sylwia Gliwa, znana z roli Moniki Zięby w serialu Na Wspólnej, od 23 lat zachwyca widzów swoją grą aktorską. Serial zadebiutował na ekranach 27 stycznia 2003 roku, a Gliwa od samego początku wciela się w postać temperamentnej Moniki. Aktorka wspomina, że pierwszy dzień na planie był dla niej pełen stresu, ale także ekscytacji. Sylwia Gliwa, mimo wcześniejszych występów w takich serialach jak Klan czy Na dobre i na złe, czuła się jak młoda aktorka ucząca się zawodu. Jej relacje z kolegami z planu, w tym z Robertem Kudelskim, były pełne humoru, co pomagało jej radzić sobie z napięciem. Dziś Gliwa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, a jej postać w Na Wspólnej zyskała ogromną sympatię widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz, lider ruchu obrony granic, zabrał głos po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Twierdzi, że uczestnicy jego akcji działali pokojowo, a napięcia wywołał niesiony przez nich krzyż. Bąkiewicz podkreśla, że wokół wydarzeń narosło wiele kłamstw, a jego córka alarmowała o złym stanie zdrowia ojca po interwencji. Niemieckie służby uznały jednak, że sytuacja wymagała podjęcia działań.
3: Michał Kamiński, polski polityk, zdecydował się zwrócić dwa ukraińskie odznaczenia państwowe. W liście do ambasadora Ukrainy wyraził swoje niezadowolenie z braku jednoznacznego potępienia zbrodni wołyńskiej przez ukraińskie władze. Kamiński podkreślił, że jego decyzja jest wyrazem sprzeciwu wobec hierarchii pamięci, która jego zdaniem nie uwzględnia polskich ofiar. Ten gest może wpłynąć na przyszłe relacje między Polską a Ukrainą.
2: Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit, gdzie podkreślił znaczenie rodziny i demografii dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że rozwój polskiego przemysłu zbrojnego wspiera unijny kredyt, a stabilna sytuacja demograficzna jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował do przedsiębiorców o wsparcie rodzin, proponując m.in. elastyczność godzin pracy i docenianie kobiet wracających po urlopie macierzyńskim. W Lublinie wybuchł skandal z udziałem Konrada Wcisło, radnego i syna europosłanki Marty Wcisło. Został przyłapany na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, używając karty należącej do jego ojca. Wcisło tłumaczył to jako pomyłkę, a jego matka stanęła w jego obronie. Sprawa wywołała reakcję Przemysława Czarnka, który ostro skrytykował Koalicję Obywatelską.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje. W obliczu upałów wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Prosty patent z użyciem plastikowych butelek i kartonu może pomóc obniżyć temperaturę w domu. Wystarczy zamontować butelki w otwartym oknie, aby powietrze przechodzące przez nie schładzało wnętrze. To tani i łatwy sposób na ulgę w gorące dni.
2: Wczoraj na osiedlu Krzyki we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w samochodzie na podziemnym parkingu. Policjantki z komisariatu Wrocław-Rakowiec szybko zareagowały, wybijając szybę, by uwolnić malucha. Na szczęście dziecko nie ucierpiało, ale policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pojazdach. Marka Rituals rusza z wakacyjną inicjatywą, otwierając mobilną strefę z kosmetykami The Ritual of Karma. Specjalny bus odwiedzi 8 polskich miast, w tym Poznań, Gdynię i Kraków, oferując testowanie produktów i upominki. Strefa będzie dostępna od południa do godziny 20 przez 2 dni w każdej lokalizacji. Dla uczestników przygotowano także grę terenową z nagrodami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś bydgoscy policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję przeciwko producentom syntetycznych narkotyków. Zlikwidowano 4 laboratoria w powiatach bydgoskim, nakielskim i tucholskim, a zatrzymano 4 mężczyzn. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 9 kg kryształu, 2200 tabletek MDMA oraz inne substancje. Zatrzymanym grożą wysokie kary więzienia, a sprawa jest w toku.
3: W Pepco dostępne są duże świece zapachowe w szkle za jedyne 20 zł. Klienci chwalą je za elegancki wygląd i szeroki wybór letnich oraz deserowych kompozycji zapachowych. Te świece to prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery, zarówno w domu, jak i na świeżym powietrzu. Dzięki atrakcyjnej cenie i estetycznemu wykonaniu są popularnym dodatkiem do wnętrz i świetnym pomysłem na prezent. Już 12 sierpnia czeka nas niezwykłe zjawisko – całkowite zaćmienie Słońca. Pas całkowitego zaćmienia rozpocznie się nad Grenlandią i Islandią, a następnie przetnie północną część Europy. W Polsce zaćmienie będzie widoczne jako częściowe, ale nadal warte obserwacji. Pamiętajmy o specjalnych filtrach ochronnych, by bezpiecznie podziwiać to rzadkie wydarzenie.
2: Imię Jarek, popularne w Polsce, może wywołać zaskoczenie w Turcji. Tam jego brzmienie przypomina słowo o zupełnie innym, kłopotliwym znaczeniu. Dlatego Polacy noszący to imię często wybierają pełną formę Jarosław, by uniknąć nieporozumień. To pokazuje, jak różnice językowe mogą wpływać na komunikację międzykulturową.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zakwitnąć w domowych warunkach, choć to rzadkość. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i ciasnej doniczki. Roślina Roślina potrzebuje silnego, ale rozproszonego światła oraz regularnego nawożenia w sezonie wegetacyjnym. Ważne jest także, by nie przesadzać z podlewaniem i obracać doniczkę, aby każda strona otrzymała równomierną dawkę światła.
3: W Polsce obserwujemy powrót do tradycyjnych imion, mimo wcześniejszej fascynacji zagranicznymi nazwami. Imię Viveka, choć eleganckie i o skandynawskich korzeniach, pozostaje rzadkością. Według rejestru PESEL nosi je zaledwie 3 kobiety. To pokazuje, że rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona dla swoich dzieci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1026 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Andrzej Rosiewicz, 82-letni weteran polskiej estrady, postanowił zaszaleć na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Jako najstarszy uczestnik w historii programu już nie może doczekać się, by zatańczyć do swoich hitów, takich jak Czy czuje pani Hacze? Ciekawe, czy jego taneczne kroki będą równie legendarne, jak jego przeboje. Tymczasem Mandaryna i Helena Englert również szykują się do walki o kryształową kulę, choć niektórzy twierdzą, że hip-hop i taniec towarzyski to dwa różne światy. W świecie show biznesu, gdzie zaufanie jest towarem deficytowym, Dorota Rabczewska, znana jako Doda, opowiedziała o zdradzie ze strony bliskiego przyjaciela. Jej ochroniarz, który miał dbać o jej bezpieczeństwo, cynicznie wykorzystał sytuację i ukradł 300 tysięcy złotych z jej domu. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda padła ofiarą finansowych oszustw, ponieważ wcześniej menedżer Jakub Majoch również przywłaszczył sobie pokaźną sumę. Cóż, widać, że w tej branży lojalność to rzadkość, a pieniądze potrafią zniknąć szybciej niż hity z list przebojów. Norwegia, pogrążona w smutku po śmierci Kirsti Sparboe, ikony Eurowizji i teatru. 79-letnia artystka, która podbiła serca fanów w latach 60. i 70., zmarła w szpitalu. Choć nigdy nie zdobyła miejsca w pierwszej dziesiątce Eurowizji, jej piosenki stały się przebojami, a ona sama pozostaje legendą. Teraz cała norweska scena muzyczna i teatralna żegna swoją gwiazdę. Magda Gessler, nasza kulinarna guru, znów zaskakuje. Tym razem w wywiadzie dla sk.pl zdradza, że białe szparagi to prawdziwy hit sezonu, choć ich ceny mogą przyprawić o zawrót głowy. Ale spokojnie, to wszystko przez koszty produkcji, transportu i oczywiście wojnę w Iranie. A co z sezonowością? Cóż, globalizacja zrobiła swoje, więc teraz można dostać wszystko, zawsze i wszędzie. Tylko po co?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Michał Kasin, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zamieszkał ze swoim partnerem, modelem Kacprem Drzymałą. Choć para cieszy się wspólnym życiem, na oświadczyny jeszcze się nie zanosi. Kasin, znany z otwartości, podkreśla, że formalizacja związku to nie priorytet, a raczej kwestia bezpieczeństwa i ochrony bliskich. W Polsce zmiany społeczne postępują, ale na razie Michał i Kacper cieszą się codziennością bez presji na pierścionki.
2: Michał Szpak, nasz narodowy skarb muzyczny, zaskakuje nie tylko swoim głosem, ale i troską o planetę. W wywiadzie przyznał, że martwi się o przyszłość świata, co zaskoczyło nawet jego fanów. Kto by pomyślał, że glam rockowy wizerunek kryje w sobie taką ekologiczną duszę? Może czas na nowy hit o ratowaniu Ziemi? Paulina Smarszcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą roku 2026. Z krótkich włosów przeszła na bujne loki, a jej Instagram pęka w szwach od nowych zdjęć. W weekend pojawiła się w sukni z dekoltem do pępka, co wywołało burzę w sieci. Choć niektórzy twierdzą, że jej kreacja była nie na miejscu, Paulina nie pozostaje dłużna i broni swojej decyzji, podkreślając, jak ważne jest wspieranie innych kobiet. Sandra Kubicka, żyjąca swoim drugim życiem, cieszy się włoskimi wakacjami z nowym partnerem, Adamem Zaorskim. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie komentarz Thompsona, przyjaciela jej byłego męża Barona. Another one bites the dust. Kondolencje dla pana. Napisał, a internet zawrzał. Internauci są zaskoczeni, ponieważ myśleli, że rozstanie z Baronem było w zgodzie. A tu taka niespodzianka.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim. Wczoraj, w dniu 43. urodzin nieodżałowanego Tomasza Jakubiaka, jego siostra Joanna postanowiła zaskoczyć fanów emocjonalnym wpisem. Archiwalne zdjęcia i nagrania kucharza, który zmarł w zeszłym roku, poruszyły serca internautów. Jakubiak, znany z programu MasterChef Nastolatki, pozostawił po sobie nie tylko przepisy, ale i ogromną społeczność fanów. Jego siostra przypomniała, że choć Tomasz już nie gotuje, to jego energia wciąż jest z nami. Global Beatles Day, czyli dzień, w którym wszyscy fani Beatlesów mogą poczuć się jak w latach 60., obchodzony jest z wielką pompą. W tym roku Apple Corps Ltd. oficjalnie uznało to święto, a na YouTubie pojawi się pokolorowana wersja legendarnego występu All You Need Is Love z 1967 roku. To wydarzenie, które kiedyś oglądało 400 milionów ludzi, teraz ma szansę podbić internet. A w Warszawie, w siedzibie programu Trzeciego Polskiego Radia, fani będą mogli wspólnie celebrować tę wyjątkową okazję. Ciekawe, czy miłość naprawdę jest wszystkim, czego potrzebujemy, czy może jednak trochę więcej internetu. Iron Maiden znowu zaskakuje. Dziś w Paryżu zagrają koncert, na którym telefony komórkowe będą miały wolne. Fani zostaną wyposażeni w specjalne etui, które zablokują ich urządzenia, ponieważ zespół planuje nagrać to wyjątkowe wydarzenie na swoje 50-lecie. Czyżby nowa moda na koncerty bez smartfonów? Czekamy na premierę tego nagrania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj na Wisłostradzie w Warszawie doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Chrysler uderzył w bariery, zderzył się z Lexusem i przewrócił na bok. Na szczęście nikt nie ucierpiał, choć ruch w kierunku centrum był czasowo zablokowany. Po usunięciu pojazdów sytuacja wróciła do normy.
1: W nocy z Warsaw Tower w Warszawie odpadła szyba, która spadła na ulicę i uszkodziła samochód. To już drugi taki incydent w ciągu roku, co budzi pytania o bezpieczeństwo budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a teren wokół wieżowca został zabezpieczony. Zarządca budynku zapewnia, że konstrukcja fasady jest bezpieczna i spełnia wszystkie normy. W Warszawie, nad Wisłą, zaginął 15-letni chłopiec z Ukrainy. W niedzielę wieczorem wszedł do rzeki z kolegą, który zdołał samodzielnie wrócić na brzeg. Mimo intensywnej akcji ratunkowej, chłopca nie odnaleziono. Dziś służby ponownie rozpoczną poszukiwania. Nagranie z trasy do Morskiego Oka zdobywa popularność w sieci. Widać na nim Sylwestra Szwajce, który biegnie pod górę z synkiem w wózku, wyprzedzając zaprzęg konny z turystami. Film ponownie wywołał dyskusję na temat transportu konnego w Tatrach. Droga do Morskiego Oka od lat budzi emocje, a temat wraca do debaty publicznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler ponownie odwiedza województwo śląskie, by przeprowadzić kuchenne rewolucje w plackarni Papluca w Zawierciu. Restauracja zamknie się na kilka dni, by wrócić z nową ofertą na początku letnich wakacji. Metamorfoza pozostaje tajemnicą, a pierwszych gości odmieniona plackarnia przyjmie już w nadchodzący weekend. Łukasz Schön, policjant z Chorzowa, uratował 17 osób z płonącego budynku, ale przypłacił to zdrowiem. Zatrucie czadem spowodowało u niego nieuleczalną chorobę neurologiczną. Pomoc zaangażował się kapral Mateusz, który przekazał swoją złotą gardę na licytację. Dochód z aukcji wesprze leczenie i rehabilitację bohaterskiego funkcjonariusza. Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze. Nad Jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie planowane są kontrowersyjne inwestycje. Wody Polskie zaprezentowały projekt budowy pomostów i tarasów widokowych, co wywołało gorącą dyskusję wśród mieszkańców. Inwestycja ma na celu poprawę dostępności i ochronę brzegu, ale wielu obawia się utraty naturalnego uroku tego miejsca. Prace mają rozpocząć się na początku lipca, a zakończyć na przełomie 2027 i 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś rozpoczynają się istotne zmiany w organizacji ruchu na trasie między Szczecinem a Stargardem. To część prac nad nowym odcinkiem drogi S10, który ma odciążyć ruch tranzytowy przez szczecińskie osiedle Płonia. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, w tym wyłączenie wewnętrznych pasów na kilku odcinkach. Prace potrwają do końca sierpnia, a w lipcu ruch będzie odbywał się tylko jedną jezdnią.
0: Już jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do naszych tatusiów. Przygotowane życzenia mogą być pięknym dodatkiem do tradycyjnych upominków, a ich autentyczność i prostota z pewnością wzruszą każdego ojca. Wybierzcie te, które najlepiej oddają waszą wyjątkową więź i sprawią, że ten dzień będzie naprawdę niezapomniany. W powiecie augustowskim doszło do szokującego zdarzenia. 27-letni ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po tym, jak rzucił swoim 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala, gdzie nadal przebywa. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i grozi mu nawet dożywocie.
1: W Łomży przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego doszło do eksplozji 2 butli z gazem w samochodzie dostawczym. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a strażacy uratowali 15 z ponad 20 butli LPG. Pojazd został jednak poważnie zniszczony. W akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 12-letni Fabian z Bogatyni postanowił zarobić na szkolne podręczniki, sprzedając lemoniadę. Jego działalność zgłoszono Straży Miejskiej, ale finał interwencji zaskoczył wszystkich. Strażniczki, zamiast karać chłopca, wykupiły całą jego lemoniadę. Historia Fabiana poruszyła serca Polaków, a wiele osób zaoferowało mu pomoc. Nocne burze na Dolnym Śląsku spowodowały setki interwencji strażaków. Zalane piwnice, powalone drzewa i brak prądu to główne problemy, z którymi zmagają się mieszkańcy. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z powiatów jaworskiego, zgorzeleckiego, świdnickiego i wrocławskiego. Na szczęście obyło się bez ofiar, a sytuacja pogodowa ma się dzisiaj poprawić.
0: Przed nami fala afrykańskiego upału, która dotrze do Polski w drugiej połowie tygodnia. W weekend termometry mogą pokazać nawet 36 stopni na południowym zachodzie kraju, a w centrum do 33 stopni. Noce również będą wyjątkowo ciepłe, z temperaturami nie spadającymi poniżej 20 stopni. Po upalnym weekendzie spodziewane są gwałtowne burze i porywisty wiatr.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Legii Warszawa, Marek Papszun, podsumował przygotowania do nowego sezonu, podkreślając, że zespół dopiero wychodzi z trudnej sytuacji. W składzie pojawiło się 4 nowych zawodników, w tym bramkarz Iwan Brkić, który ma rywalizować o miejsce w bramce. Papszun wyraził też nadzieję na pozostanie Jean-Pierre'a Ensame w drużynie, choć jego przyszłość jest jeszcze niepewna. Zespół przygotowuje się do obozu w Niemczech, gdzie rozegra 2 z 7 zaplanowanych meczów kontrolnych. Robert Lewandowski najprawdopodobniej pomoże reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2028. Po rozmowach z PZPN kapitan drużyny narodowej wyraził chęć walki o awans na ten turniej. To ważna wiadomość dla kibiców, zwłaszcza po nieudanych eliminacjach do Mundialu. Polska jesienią zmierzy się w Lidze Narodów m.in. ze Szwecją, Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią.
0: Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym 7. meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
1: Holandia pokonała Szwecję 5-1 w meczu fazy grupowej Mundialu 2026, co określono jako deklasację. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem w Polsce, ponieważ biało-czerwoni rywalizowali z obiema drużynami w kwalifikacjach. Dla Holandii po 2 gole zdobyli Brian Broby i Cody Gakpo, a wynik ustalił Crescencio Summerville. Honorową bramkę dla Szwecji strzelił Antony Elanga. Mimo porażki, Szwecja wciąż ma szansę na awans do 1/6 finału, a w ostatnim meczu grupowym zmierzy się z Japonią.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Republika Zielonego Przylądka ponownie zaskoczyła na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Urugwajem 2-2. Egipt pewnie pokonał Nową Zelandię 3-1, mimo że do przerwy przegrywał. Hiszpania odniosła pewne zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4-0, a Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Dziś na Mundialu zobaczymy mecze Argentyna, Austria i Francja, Irak.
0: Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
1: Maciej Serafin jako pierwszy Polak ukończył legendarny wyścig Pikes Peak International Hill Climb, zajmując 6. miejsce w klasie Time Attack 1. Gorliczanin pokonał trasę w czasie 10 minut i 36 sekund, co jest fenomenalnym wynikiem dla debiutanta. Wyścig ten, uważany za najtrudniejszy na świecie, odbył się po raz 104. Serafin zapowiedział, że wróci na Pikes Peak, by spróbować pobić rekord. Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. O porażce w 4. rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W 1. rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Angelique Kerber zakończyła swoją sportową karierę, żegnając się z niemiecką publicznością w Bad Homburg. Była liderką rankingu WTA. Zagrała tam pokazowy mecz, a wśród widzów była Iga Świątek, która skierowała do niej ciepłe słowa. To symboliczne pożegnanie zamknęło bogatą karierę 3-krotnej mistrzyni wielkoszlemowej.
0: Maja Chwalińska po sukcesie na Roland Garros przygotowuje się do Wimbledonu, gdzie zagra dzięki dzikiej karcie. Mimo krótkiego urlopu tenisistka znalazła czas na regenerację, spędzając go na spokojnym relaksie z przyjaciółmi. 24-letnia zawodniczka zyskała ogromną popularność w Polsce, a jej życie prywatne budzi coraz większe zainteresowanie fanów.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy.
0: Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców.

0: jak i kibiców. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Dominika i Sebastian nadal będą opiekować się Mateuszkiem, podczas gdy jego matka Sonia odbywa wyrok za zabójstwo. Chłopiec znajdzie nową pasję w piłce nożnej i dołączy do dziecięcej drużyny Startu Falenica. Wraz z córką Natalii, Leą, zagrają w specjalnym meczu charytatywnym, z którego dochód przeznaczony będzie na stypendia dla utalentowanych dzieci. Mimo radosnych chwil, nie zabraknie też dramatycznych momentów, które

0: mogą wycisnąć łzy z oczu Dominiki. Co jeszcze przyniesie nowy sezon? Przekonamy się już wkrótce.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 15 lipca, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. El Peña nie może uwierzyć, że stał się właścicielem La Deliciosy. Diego i Blanka są zaniepokojeni, że po nieudanym porwaniu Ursuli odnalezienie Jesusa będzie jeszcze trudniejsze. Pułkownik Valverde wyznaje Agustinie, że traci wzrok, a jego dramatyczna próba samobójcza zostaje udaremniona przez wierną służącą. Nocny stróż Paquito jest rozczarowany, że Flora nie powiedziała mu o problemach swojej rodziny. Serial opowiada także historię Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach musi uciekać z córką. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 913 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 16 lipca, El Peña ujawnia swoje prawdziwe pochodzenie. Okazuje się, że jest synem badacza Cervery i ukrywał się przed prześladowcą, udając amnezję. Rodzeństwo, które go porzuciło, teraz musi go chronić. Tymczasem doktor Pallero znika, a Blanka ponownie popada w odrętwienie. Agustina wyznaje Don Felipe, że Don Arturo traci wzrok, co może skutkować utratą pracy. Rosina zleca likwidację plantacji ziół, które wywołują dziwne sny. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która w obronie własnej uderza brutalnego męża i ucieka z matką, by zacząć nowe życie. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 900 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1. Blanka w poszukiwaniu spokoju decyduje się na życie w klasztorze, co może odmienić jej losy. Tymczasem Flora przez przypadek podaje El Peña biszkopt z trutką na szczury, co wywołuje panikę i grozi poważnymi konsekwencjami. Diego zaczyna wierzyć w słowa kobiety o narodzinach chłopca, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok, co stawia go w trudnej sytuacji. Trini, Don Ramon i Antonito przygotowują się do podróży do Paryża, co dodaje kolejnych emocji do tej pełnej zwrotów akcji opowieści. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, oferując fascynujące historie i piękne kostiumy.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w odcinku 962 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Młody Can, podsłuchując rozmowę o możliwym aresztowaniu swojej matki, postanawia działać na własną rękę. Jego desperacka próba pomocy kończy się dramatycznie, gdy traci przytomność na placu budowy. Tymczasem w rezydencji Poyraza trwa intryga, której celem jest rozbicie jego związku z Naną. Cennet udaje ciężki stan zdrowia, by wymusić rozwód, ale jej plan szybko zostaje zdemaskowany. Nana czuje się niechciana, a Cancel planuje udowodnić, że jej związek z Poyrazem to tylko formalność. Odcinek zostanie wyemitowany 28 czerwca o godzinie 16 na kanale TVP1.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W centrum uwagi znajdzie się dramatyczna sytuacja u Rogowskich. Artur zdradził Marysię, co prowadzi do poważnego kryzysu w ich małżeństwie. Próba rozmowy kończy się fiaskiem, a Marysia opuszcza męża w rozpaczy. Niewierność Artura z młodszą Joanną staje się jednym z najgorętszych wątków. Czy to koniec ich związku? Na horyzoncie pojawia się nowy, tajemniczy bohater, który może namieszać w życiu Marysi. Fani serialu muszą przygotować się na pasmo trudnych rozmów i przytłaczających emocji.
1: W 132 odcinku serialu Panna Młoda Bejza znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Kompromitujące dowody pojawiają się w jej otoczeniu, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pani Sanie odkrywa atrapę ciążowego brzucha. W desperacji Bejza decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę. Tymczasem Melich postanawia sformalizować swój związek i prosi Sinem o rękę. Odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca na antenie TVP 2 o godzinie 17:15. Serial Panna Młoda to opowieść o zderzeniu tradycji z nowoczesnością, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 133 odcinek. Bajza w akcie desperacji podejmuje ryzykowne działania przeciwko Hanser, co prowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. W tle tych dramatycznych wydarzeń Cichan odkrywa dawne intrygi, które mogą zmienić jego życie. Sinem staje przed życiowym wyborem, gdy Melich oświadcza się jej, otwierając nowy rozdział w ich związku. Atmosfera w serialu jest napięta, a tajemnice wychodzą na jaw. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 czerwca o 17:20 na TVP2. To nie lada gratka dla fanów tureckich produkcji, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1025 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Gdańsku termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie. Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
0: Dziennikarz śledczy Leszek Kraskowski wciąż przebywa w areszcie, co wywołuje duże emocje i pytania o wolność mediów. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Marcin Wiącek, zaapelował do prokuratury o wyjaśnienia w tej sprawie. Prokuratura odpowiedziała, przedstawiając podstawy prawne zatrzymania. Rzecznik podkreślił, że decyzję o areszcie podejmuje sąd, a nie prokuratura.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Zabrza zatrzymali 20-latka podejrzanego o brutalny atak na 21-letniego mieszkańca Mikulczyc. Napastnik zadał ofierze ciosy i strzelał z pistoletu pneumatycznego, a jedna z kul zatrzymała się zaledwie centymetr od oka poszkodowanego. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Śledztwo w tej sprawie jest w toku. Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku. Dzień ojca po rozwodzie może być wyzwaniem, ale warto skupić się na dzieciach i ich relacji z tatą. Psycholodzy radzą, by oddzielić rolę byłych partnerów od roli rodziców, co pomaga uniknąć napięć. Wspieranie dzieci w przygotowaniach do tego dnia pokazuje, że ich relacja z ojcem jest ważna. Dla ojców to okazja do stworzenia nowych tradycji z dziećmi, które będą dostosowane do nowej sytuacji. Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca ruszyła wyjątkowa wyprzedaż kultowych zapachów w Rossmanie. Perfumy od światowych marek można teraz kupić nawet o połowę taniej. W ofercie znajdziemy m.in. klasyczny Versace L'Homme, nowoczesny Calvin Klein Euphoria Men oraz sportowy BMW M1972. Wszystkie zapachy są dostępne online z możliwością szybkiego odbioru w drogerii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bolesne otarcia ud to problem, który dotyka zarówno osoby z nadwagą, jak i szczupłe. Szczególnie w upalne dni. Aby zapobiec dyskomfortowi, warto sięgnąć po sprawdzone metody, takie jak tok dla niemowląt, zasypki czy antyperspiranty w sztyfcie. Specjalne opaski ochronne również mogą być skutecznym rozwiązaniem, eliminującym tarcie. W przypadku poważniejszych otarć pomocne mogą być maści z depantenolem i tlenkiem cynku. Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Za nami pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły miłośników wojskowości z całego kraju. Wśród atrakcji znalazły się najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego, w tym amerykański czołg Abrams i koreańska armatochaubica K-9. Goście mieli też okazję spotkać się z Leszkiem Millerem, który podpisywał swoją nową książkę i wszedł na czołg, wzbudzając spore zainteresowanie. Targi były otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Kaczyńska obchodzi dziś swoje 46. urodziny. Mimo sympatii wielu Polaków nie zamierza wchodzić do polityki, skupiając się na karierze adwokata i pisaniu felietonów. Niedawno wsparła Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej, co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem od lat. Kaczyńska znana jest z zachowania prywatności i klasycznego stylu, a także z dbałości o formę fizyczną.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Szczecinie z temperaturą 15 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1026 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą. Serial wraca na ekrany z nowym sezonem, a na planie pojawiło się aż 9 nowych aktorek, które wcielą się w rolę tytułowych wiedźm. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że wie, co robi, choć niektórzy widzowie obawiają się, że nowe twarze przyćmią ich ulubionych bohaterów. Czy Rancho Zemsta Wiedźm okaże się hitem, czy może jednak farsą? Czas pokaże.
2: W świecie, gdzie wszystko jest możliwe, zagadka śmierci Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje nieodgadniona. Ponad 3 miesiące po odnalezieniu jej ciała, detektyw Małgorzata Marczulewska wciąż widzi same znaki zapytania. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie wykazały niczego, co mogłoby rzucić światło na tę tajemniczą sprawę. Czy to możliwe, że aktorka miała wrogów, którzy przyczynili się do jej śmierci? Czekamy na rozwój wydarzeń, choć na razie wszystko wskazuje na to, że to jedna z najbardziej zagadkowych spraw ostatnich lat. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija Sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba.
1: Joanna Jabłczyńska, gwiazda na Wspólnej, udowadnia, że czas to tylko liczba. Na plaży wygląda jak nastolatka, a jej panterkowe bikini to hit tego lata. Bez skalpela i sztucznych dodatków stawia na naturalność i zdrowy tryb życia. Zamiast tropikalnych basenów wybiera skoki do rzeki Liwiec, a jej sekret to zdrowa dieta i rowerowe wyzwania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, wraca na parkiet w nowym sezonie Tańca z Gwiazdami. Była żona Michała Wiśniewskiego, znana z hip-hopowych występów, teraz zmierzy się z tańcem towarzyskim. Michał, mimo piątego rozwodu, nie szczędzi jej wsparcia, broniąc przed krytyką i przypominając, że to wyzwanie, a nie przewaga. Ciekawe, czy ich relacje znowu rozgrzeją media, jak kiedyś mroźna ceremonia ślubna w Kirunie. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku-Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie.
2: Na pogrzebie Janusza Michałowskiego, który odbył się w Warszawie, nie zabrakło łez i wzruszeń. Borys Szyc w swoim emocjonalnym pożegnaniu nazwał Michałowskiego trochę jak ojca, podkreślając wyjątkową więź, jaka ich łączyła. Homilia kapłana przypomniała o trudnych chwilach aktora po śmierci żony, Izabeli Cywińskiej, co dodało uroczystości jeszcze więcej emocji. Wspomnienia i słowa pożegnania sprawiły, że Michałowski pozostanie w sercach bliskich na zawsze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Koncerty, które miały być świętem muzyki, znów stały się areną tragedii. W nowojorskim Madison Square Garden podczas występu zespołu Goose doszło do szokującego wypadku. 51-letni Paul Quaker spadł z trybun i mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Zespół wyraził głęboki żal i złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Ale czy to wystarczy, by ukoić ból po takiej stracie? Agnieszka Sitek, znana z roli Weroniki Gabriel w kultowym serialu Złotopolscy, postanowiła zaskoczyć wszystkich i zniknąć z ekranów. W czasach, gdy każdy marzył o sławie, ona wybrała teatr i edukację, odrzucając telewizyjny blichtr. Jej decyzja była jak grom z jasnego nieba, ale dla niej to była świadoma droga do prawdy o sobie. W świecie, gdzie popularność to święty graal, Sitek pokazała, że można iść pod prąd i wybrać własną ścieżkę. Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani.
1: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory. Czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Na Woli trwa dyskusja o przyszłości iluminacji zabytkowych budynków. Radni domagają się wyjaśnień od Urzędu Dzielnicy po sygnałach, że oświetlenie kościołów może zostać ograniczone. Planowane są zmiany w systemie oświetlenia, które mają objąć także szkoły i budynki publiczne. Spotkanie z proboszczami ma wyjaśnić dalsze kroki w tej sprawie. W niedzielne popołudnie na Wisłostradzie w Warszawie doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Chrysler po zderzeniu z Lexusem dachował, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu przed mostem Grota Roweckiego. Po usunięciu pojazdów sytuacja na drodze wróciła do normy.
2: Dariusz R., podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie teściowej, został zatrzymany dziś w Mierzawie. Po 3 dniach intensywnych poszukiwań, w których uczestniczyło ponad 400 policjantów, mężczyzna wrócił w okolice swojego domu. Przypomnijmy, że w piątek zaatakował nożem swoich teściów, co doprowadziło do śmierci Tadeusza B. i ciężkiego zranienia Renaty B. Obecnie życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii.
2: Wczoraj rano na ulicy Krzywoustego w Szczecinie pijany kierowca Aston Martina staranował 3 zaparkowane samochody. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Nagranie z incydentu wywołało burzę komentarzy w internecie, a internauci spekulują o możliwej konfiskacie pojazdu. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
1: Ksiądz Radosław Kubeł z Łomży po nieprawomocnym wyroku stał się celem brutalnych ataków w internecie. Jeden z hejterów, który nawoływał do przemocy, musiał stanąć przed sądem twarzą w twarz z duchownym. Na sali sądowej przyznał się do błędu, przeprosił i wyraził skruchę, a ksiądz Radosław wybaczył mu. Sąd nakazał hejterowi oficjalne przeprosiny i sprostowanie na portalu, gdzie doszło do złamania prawa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rozpoczynają się prace nad nową sygnalizacją świetlną na ulicy Piłsudskiego, w rejonie ulicy Kościelnej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Do 29 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w tym miejscowe wyłączenia bus pasów i pasów ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności.
2: Prokuratura postawiła zarzut usiłowania zabójstwa 27-letniemu mieszkańcowi powiatu augustowskiego. Mężczyzna miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala po interwencji matki, która wezwała pogotowie. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego, któremu grozi dożywocie.
1: Do Polski wraca fala upałów, która w najbliższy weekend przyniesie temperatury sięgające nawet 36 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. W nocy czekają nas tropikalne warunki z temperaturami nie spadającymi poniżej 20 stopni. Po gorącym weekendzie spodziewany jest front atmosferyczny, który może przynieść gwałtowne burze i silne wiatry. Podobne ekstremalne upały dotykają także Hiszpanię i Francję, gdzie temperatury przekraczają 40 stopni. W Nowym Dworze na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego zdarzenia. Agresywny pies wtargnął na prywatną posesję i zaatakował chihuahuę, która nie przeżyła. Sprawę badają policja oraz powiatowy inspektorat weterynarii. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości związanych z hodowlą zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach. W Górach Izerskich doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy piorun poraził 38-letnią rowerzystkę. Kobieta straciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej akcji GOPR udało się ją uratować. Ratownicy podkreślają, że to natychmiastowa pomoc turystów była kluczowa. Tymczasem prognozy wskazują na powrót upału i możliwe burze, dlatego służby apelują o monitorowanie pogody podczas górskich wędrówek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Miliony seniorów w Polsce otrzymują właśnie listy z ZUS z ważnymi informacjami o swoich świadczeniach. W kopertach znajdują się decyzje o waloryzacji emerytur i przyznaniu 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja zwiększyła świadczenia o ponad 5%, co oznacza, że minimalna emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy brutto. 13. emerytura wynosi tyle samo i przysługuje osobom, które miały ustalone uprawnienia do świadczeń na dzień 31 marca. ZUS podkreśla, że wszystkie przesyłki zostały już wysłane do adresatów. Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
2: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekord.

0: Zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rodziny z niskimi dochodami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego. W 2026 roku, aby się o niego ubiegać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. Zasiłek wynosi złotych miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo dostępne są liczne dodatki, takie jak jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka, czy dodatki związane z edukacją. Wnioski można składać w urzędach gminy lub online. Warto pamiętać o zasadzie złotówka za złotówkę, która pozwala na otrzymanie zasiłku nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są w promocji.
0: W Polsce dostępność leków i ich ceny w aptekach różnią się znacząco w zależności od lokalizacji. Nowy raport ujawnia, że w niektórych gminach za ten sam koszyk leków można zapłacić nawet o 65 zł więcej. Ponad 22% gmin nie ma apteki lub ma tylko jedną, co prowadzi do lokalnych monopoli. Brak konkurencji skutkuje wyższymi cenami, a różnice mogą sięgać nawet 112%. W efekcie 40% mieszkańców rezygnuje z zakupu leków z powodu ich ceny lub braku dostępności. Sytuacja ta szczególnie dotyka seniorów i osoby o niższych dochodach.
2: Polska firma Mesco podpisała umowę z francuskim Naval Group na demonstrację pocisku Piorun na morskiej platformie Rampart. To ważny krok w strategicznej współpracy, który może otworzyć nowe możliwości eksportowe dla polskiego uzbrojenia. Umowa przewiduje pokazy możliwości pocisku podczas przyszłych ćwiczeń morskich. To pierwszy etap współpracy między Mesco, Telesystemem i Naval Group. Celem jest integracja Pioruna z systemem Rampart, co może wzmocnić pozycję Mesco na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska sfinalizowała kluczowy kontrakt na dostawę kilkuset pocisków przeciwlotniczych PAK-2 GEM-T, wzmacniając system obrony powietrznej Patriot. Wartość umowy to 988 milionów dolarów. Pociski te są tańszym uzupełnieniem zaawansowanych rakiet PAK-3 MSE, przeznaczonym do zwalczania mniej wymagających celów, takich jak pociski manewrujące i płatowce. Zakup zrealizowano przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO, co przyspieszyło dostawy. Realizacja kontraktu planowana jest na lata od 2026 do 2031. Polska już wcześniej testowała te pociski na poligonie w Ustce, co potwierdziło gotowość operacyjną systemu Wisła.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Warszawie z temperaturą 20 stopni. W Bydgoszczy natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo, turecki hit, powraca z emocjonującym 957 odcinkiem już dziś, 22 czerwca. Aynur znów wpada w tarapaty. Zostaje porwana przez groźnego przestępcę Tevfika. Na ratunek przybywa Sinan, który po raz kolejny ratuje jej życie w dramatycznych okolicznościach. Jednak jego gniew z powodu lekkomyślności Aynur jest ogromny, a Dalet również nie kryje rozczarowania jej zachowania. Pod presją oskarżeń Aynur decyduje się zerwać wszelkie kontakty z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD. M jak miłość przechodzi przez emocjonujące zmiany. Hanna Turnau, znana jako Sylwia Kostecka, po 4 latach żegna się z serialem. Aktorka, która zdobyła serca widzów, nie pojawi się w nowym sezonie. Jej odejście pozostawia wiele pytań o losy Sylwii, zwłaszcza w kontekście jej burzliwego związku z Adamem Wernerem. Fani zastanawiają się, czy to koniec tej ekranowej miłości. W ostatnich relacjach z planu Turnau pokazała sceny z przyjaciółką Sylwii, Julią Malicką. Co może być ostatnim wspólnym występem tych postaci? Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 901 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 18:25 na TVP1, mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed trudnymi wyborami. Arturo ukrywa swoje pogarszające się zdrowie, a jedyną osobą znającą prawdę jest jego wierna służąca Agustina. W międzyczasie Christina Novoa prowadzi podstępne gry, próbując wyciągnąć sekrety od sąsiadek. Flora wpada w panikę, odkrywając, że trucizna, którą przypadkowo podała, działa z opóźnieniem. Serial, osadzony na początku XX wieku, przyciąga widzów nie tylko intrygami, ale także pięknymi scenografiami i dbałością o historyczne detale. To prawdziwy hit, który gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.
0: W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zespół zmierzy się z trudnym pożegnaniem z przełożonym, co wywoła wiele wzruszeń. Sinan zdecyduje się na wyznanie bolesnej prawdy, choć szybko tego pożałuje. Poyraz, w obliczu naruszenia prywatności jego bliskich, postanowi działać zdecydowanie, co wywoła poruszenie wśród domowników. Nana i Poyraz odkryją, że Kansel potajemnie nagrywała ich rozmowy, co doprowadzi do otwartego konfliktu. W odpowiedzi Poyraz publicznie upomni kobietę i wręczy Nanie naszyjnik, chcąc uciąć wszelkie domysły. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 16 na TP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, który przyciąga przed ekrany liczne grono widzów.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 964 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 16 na TVP1, Nana ponownie staje przed wyzwaniem zdobycia akceptacji rodziny Poyraza. Mimo jej starań, Cennet i Kansel nie ułatwiają jej życia, starając się ją publicznie upokorzyć. Tymczasem Nana odkrywa list od Poyraza, który może zmienić jej spojrzenie na ich relacje. W tle toczy się zawodowa rywalizacja między Czarną a Ibrahimem o prestiżową posadę komisarza. Aynur odkrywa, że Can wraca pod opiekę matki, co dodaje kolejnych emocji do fabuły. Serial Dziedzictwo niezmiennie przyciąga widzów swoją złożonością i intrygami, a jego popularność nie słabnie dzięki znakomitej obsadzie. W 134 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie, która udawała ciążę przed całą rodziną. To odkrycie może wywrócić życie domowników do góry nogami. W międzyczasie Bejza, kierowana chęcią zemsty, doprowadza do niebezpiecznego wypadku. Nusret postanawia wyjawić Cihanowi swoje knowania, co dodatkowo komplikuje sytuację. W cieniu tych wydarzeń Sinem przyjmuje oświadczyny Melicha, co dodaje odcinkowi romantycznego akcentu. Jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze losy bohaterów, dowiemy się już 30 czerwca o 17:20 na kanale TVP2. Ród Smoka powrócił z trzecim sezonem, który zadebiutował w poniedziałek 22 czerwca. Już pierwszy odcinek wywołał burzę emocji, szczególnie scena pocałunku Emonda z jego matką, Alicent. To kontrowersyjne wydarzenie zszokowało widzów i wzbudziło wiele dyskusji. Ewan Mitchell, odtwórca roli Emonda, podkreśla, że jego postać nie jest socjopatą, choć ma wypaczone postrzeganie miłości. Trzeci sezon obfituje w emocjonalne momenty i zbiera świetne recenzje. W rolach głównych zobaczymy ponownie Emmę Darcy, Matta Smitha i Olivię Cooke. Sezon liczy 8 odcinków, które z pewnością dostarczą jeszcze wielu wrażeń.
0: Sylwia Gliwa, znana z roli Moniki Zięby w serialu Na Wspólnej, od 23 lat zachwyca widzów swoją grą aktorską. Serial zadebiutował na ekranach 27 stycznia 2003 roku, a Gliwa od samego początku wciela się w postać temperamentnej Moniki. Aktorka wspomina, że pierwszy dzień na planie był dla niej pełen stresu, ale także ekscytacji. Sylwia Gliwa, mimo wcześniejszych występów w takich serialach jak Klan czy Na dobre i na złe, czuła się jak młoda aktorka ucząca się zawodu. Jej relacje z kolegami z planu, w tym z Robertem Kudelskim, były pełne humoru, co pomagało jej radzić sobie z napięciem. Dziś Gliwa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, a jej postać w Na Wspólnej zyskała ogromną sympatię widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego, co wywołało poważny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich. Michał Dworczyk z PiS poparł tę decyzję, uznając ją za trudną, ale słuszną. Podkreślił jednak, że współpraca wojskowa z Ukrainą pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa regionu. Konflikt wokół orderu stał się symbolem szerszych napięć między Warszawą a Kijowem.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie. Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
2: W obliczu upałów wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Prosty patent z użyciem plastikowych butelek i kartonu może pomóc obniżyć temperaturę w domu. Wystarczy zamontować butelki w otwartym oknie, aby powietrze przechodzące przez nie schładzało wnętrze. To tani i łatwy sposób na ulgę w gorące dni.
0: Wczoraj na osiedlu Krzyki we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w samochodzie na podziemnym parkingu. Policjantki z komisariatu Wrocław-Rakowiec szybko zareagowały, wybijając szybę, by uwolnić malucha. Na szczęście dziecko nie ucierpiało, ale policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pojazdach.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
0: Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. Imię Jarek, popularne w Polsce, może wywołać zaskoczenie w Turcji. Tam jego brzmienie przypomina słowo o zupełnie innym, kłopotliwym znaczeniu. Dlatego Polacy noszący to imię często wybierają pełną formę Jarosław, by uniknąć nieporozumień. To pokazuje, jak różnice językowe mogą wpływać na komunikację międzykulturową. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zakwitnąć w domowych warunkach, choć to rzadkość. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i ciasnej doniczki. Roślina potrzebuje silnego, ale rozproszonego światła oraz regularnego nawożenia w sezonie wegetacyjnym. Ważne jest także, by nie przesadzać z podlewaniem i obracać doniczkę, aby każda strona otrzymała równomierną dawkę światła.
2: W Polsce obserwujemy powrót do tradycyjnych imion, mimo wcześniejszej fascynacji zagranicznymi nazwami. Imię Viveka, choć eleganckie i o skandynawskich korzeniach, pozostaje rzadkością. Według rejestru PESEL nosi je zaledwie 3 kobiety. To pokazuje, że rodzice coraz częściej wybierają klasyczne imiona dla swoich dzieci.
0: Policjanci ze Skierniewic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami samochodów w województwie łódzkim. W akcji, która odbyła się 16 czerwca, zatrzymano 4 mężczyzn i zabezpieczono znaczne ilości narkotyków oraz skradzione pojazdy. Wśród odzyskanych aut znalazły się BMW i Lexus, a także specjalistyczny sprzęt do włamań. 3 zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a policja nie wyklucza dalszych działań. Za nami pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły miłośników wojskowości z całego kraju. Wśród atrakcji znalazły się najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego, w tym amerykański czołg Abrams i koreańska armatochaubica K-9. Goście mieli też okazję spotkać się z Leszkiem Millerem, który podpisywał swoją nową książkę i wszedł na czołg, wzbudzając spore zainteresowanie. Targi były otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskową.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1026 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku-Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie. Michał Szpak, nasz narodowy skarb muzyczny, zaskakuje nie tylko swoim głosem, ale i troską o planetę. W wywiadzie przyznał, że martwi się o przyszłość świata, co zaskoczyło nawet jego fanów. Kto by pomyślał, że glam rockowy wizerunek kryje w sobie taką ekologiczną duszę? Może czas na nowy hit o ratowaniu Ziemi? Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids, znowu na językach. Po głośnym coming outcie w zeszłym roku teraz planuje podbić parkiet Tańca z Gwiazdami w parze z innym mężczyzną. Czyżby Polsat szykował się na rewolucję w tanecznych duetach? Kuba, obecnie wypoczywający w Grecji, nie ukrywa, że jego wybór padł na chłopaka, szwedzkiego tancerza Emilio. Ciekawe, czy to właśnie oni zdobędą kryształową kulę. Monika Pikuła, znana aktorka, postanowiła zaskoczyć wszystkich i ogoliła głowę na łyso. Zdjęcia z tej radykalnej metamorfozy, przypominające paski z fotobudki, podbijają internet. Czy to nowa rola, tajny projekt artystyczny, czy po prostu chęć zmian? Jedno jest pewne. Monika Pikuła bez włosów to widok, który trudno przeoczyć. Paulina Smarzcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. 53-letnia ekspertka od PR postanowiła przedłużyć włosy, co sprawiło, że wygląda o 2 dekady młodziej. Jej nowy wizerunek, prezentowany w odważnych kreacjach, wywołał lawinę komentarzy w sieci. Choć niektórzy krytykują jej stylizację, Paulina nie pozostaje dłużna i z dumą broni swojego wyboru, podkreślając swoje osiągnięcia zawodowe i wsparcie dla kobiet.
2: Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Papa Roach, legendarne gwiazdy nu metalu, wracają do Polski. Już 16 listopada w katowickim Spodku zagrają koncert, który z pewnością rozgrzeje fanów do czerwoności. Towarzyszyć im będą Landmarks, eksperci od mieszania gatunków, oraz Sleep Theory, którzy odświeżają alternatywny metal z przełomu wieków. Czyżby szykowała się muzyczna podróż w czasie z nutką nostalgii? Cóż, pozostaje tylko czekać na ten energetyczny powrót.
2: Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znów zaskakuje. 81-letni wokalista, mimo problemów zdrowotnych, które niemal powaliły go na scenie, nie zamierza się poddawać. Niedawno odwołał koncert w Kalifornii, co wywołało burzę spekulacji, zwłaszcza gdy zauważono go na meczu Szkocji. Czyżby Rod Stewart znalazł nowy sposób na zwolnienie tempa? Cóż, jak sam mówi, przedstawienie musi trwać, nawet jeśli to na siedząco.
1: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory. Czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco. Madison Square Garden podczas koncertu zespołu Goose doszło do tragicznego wypadku. 51-letni Paul Quaker spadł z najwyższego poziomu trybun, co zakończyło się jego śmiercią. Zespół wyraził głęboki smutek i kondolencje dla rodziny zmarłego, a także podziękował służbom ratowniczym za szybką reakcję. Cóż, bilety na koncerty mogą być drogie, ale emocje, które towarzyszą takim wydarzeniom, bywają bezcenne i niestety czasem śmiertelne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. W Warszawie trwa akcja poszukiwawcza 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle. W niedzielę wieczorem dwóch nastolatków weszło do rzeki w rejonie Wybrzeża Helskiego. Jeden z nich zdołał wrócić na brzeg, drugi zniknął pod wodą. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania zaginionego chłopca.
2: W nocy z elewacji Warsaw Tower w Warszawie odpadł fragment szyby, uszkadzając zaparkowany samochód. To już drugi taki incydent w ciągu ostatnich miesięcy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zarządca budynku zapewnia, że konstrukcja fasady jest bezpieczna, a przyczyną zdarzenia było spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu doszło do brutalnego ataku, w którym 20-letni napastnik pobił i postrzelił 21-letniego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Jeden z pocisków zatrzymał się zaledwie centymetr od oka ofiary. Sprawca został szybko zatrzymany i trafił na 3 miesiące do aresztu. Policja nadal bada okoliczności zdarzenia.
2: W Cieszynie w sobotnie popołudnie z rzeki Olzy wyłowiono ciało. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren. Śledczy intensywnie pracują nad ustaleniem tożsamości zmarłej osoby i przyczyn jej śmierci. Obszar w pobliżu ulicy Kantora i parku pod Wałką, gdzie doszło do zdarzenia, jest popularnym miejscem wypoczynku.
1: Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze.
2: Wczoraj rano na ulicy Krzywoustego w Szczecinie pijany kierowca Aston Martina staranował 3 zaparkowane samochody. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Nagranie z incydentu wywołało burzę komentarzy w internecie, a internauci spekulują o możliwej konfiskacie pojazdu. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnymi burzami i upałami dla większości Polski. Alerty drugiego stopnia obowiązują niemal w całym kraju, z wyjątkiem Śląska, wschodniej Małopolski i powiatu strzeleckiego na Opolszczyźnie, gdzie zagrożenie jest niższe. Synoptycy ostrzegają także przed gwałtownym wzrostem poziomów wód w rzekach. Uważajmy, ponieważ niebezpieczna pogoda może utrzymać się do poniedziałkowego poranka.
2: Już jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność i miłość do naszych tatusiów. Przygotowane życzenia mogą być pięknym dodatkiem do tradycyjnych upominków, a ich autentyczność i prostota z pewnością wzruszą każdego ojca. Wybierzcie te, które najlepiej oddają waszą wyjątkową więź i sprawią, że ten dzień będzie naprawdę niezapomniany.
1: We Wrocławiu trwa oczekiwanie na kwitnienie dziwidła olbrzymiego w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta niezwykła roślina osiągnęła już 141 cm wysokości, a jej obwód wynosi 78 cm. Eksperci zauważyli spowolnienie wzrostu, co może oznaczać, że kwitnienie jest tuż za rogiem. Dziwidło olbrzymie, znane z imponujących rozmiarów i specyficznego zapachu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach. W Górach Izerskich doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy piorun poraził 38-letnią rowerzystkę. Kobieta straciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej akcji GOPR udało się ją uratować. Ratownicy podkreślają, że to natychmiastowa pomoc turystów była kluczowa. Tymczasem prognozy wskazują na powrót upału i możliwe burze, dlatego służby apelują o monitorowanie pogody podczas górskich wędrówek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny ropy naftowej na światowych giełdach spadają. To efekt przełomowych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które odbywają się w Szwajcarii. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Mimo to sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta z powodu konfliktu między Izraelem a Hezbollahem. Iran grozi zamknięciem cieśniny Ormuz, co może wpłynąć na globalne dostawy ropy. Kuwejt i Irak już zwiększają produkcję, przygotowując się na ewentualne zmiany na rynku. W lipcu około 1 000 000 emerytów otrzyma 2 przelewy z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz wynik przyspieszenia wypłat z powodu weekendów. ZUS musi przekazać pieniądze wcześniej, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny. Dotyczy to emerytur wypłacanych 5 i 25 dnia miesiąca. Największe zmiany dotyczą osób, które zwykle otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca. W lipcu dostaną oni świadczenie zgodnie z planem, a sierpniowe pieniądze trafią na ich konta już 31 lipca. Wysokość emerytur pozostaje bez zmian. Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
2: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Mimo że ceny ropy na świecie spadły o 30%, w Polsce benzyna potaniała tylko o 8%, a olej napędowy o niecałe 13%. To efekt tak zwanej rakiety i piórka, gdzie ceny paliw szybko rosną, gdy ropa drożeje, ale spadają znacznie wolniej, gdy tanieje. Gdyby paliwo taniało proporcjonalnie do ropy, kierowcy płaciliby za 50 litrów aż 98 zł mniej. Na opóźnione obniżki wpływają między innymi marże koncernów, kurs dolara i konieczność wyprzedaży zapasów paliwa kupionego po wyższych cenach. To zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług. We Wrocławiu trwa duża restrukturyzacja w firmie 3M, która dotknie nawet 750 pracowników. Część z nich ma zostać przeniesiona do firmy outsourcingowej Genpact. Choć koncern zapewnia, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, pracownicy obawiają się o swoje przyszłe warunki zatrudnienia i świadczenia. Niepokój budzi również brak zgłoszenia o zwolnieniach grupowych do Urzędu Pracy. Wzrosła aktywność pracowników 3M na platformach zawodowych, co wskazuje na ich gotowość do zmiany pracy. Sytuacja jest bacznie obserwowana przez lokalny rynek pracy. Polska Grupa Zbrojeniowa osiągnęła znaczący sukces na targach obronnych Eurosatory w Paryżu. Kluczowym wydarzeniem było podpisanie umowy Joint Venture z francuską firmą Eurenco na produkcję amunicji artyleryjskiej 155 mm. Nowa spółka ma rozpocząć działalność w 2028 roku, co wzmocni suwerenność produkcyjną Europy. PGZ nawiązała także współpracę z organizacją GIGAT, co otwiera nowe możliwości wymiany doświadczeń z francuskim przemysłem obronnym. Na targach zaprezentowano również innowacyjne rozwiązania, takie jak radar 4D i karabinek MSBS Grot w wersji A3. Wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu międzynarodowych delegacji, podkreślając rolę Polski w europejskim bezpieczeństwie.
2: Polska firma Mesco podpisała umowę z francuskim Naval Group na demonstrację pocisku Piorun na morskiej platformie Rampart. To ważny krok w strategicznej współpracy, który ma być nowe

0: rakiet PAK-3 MSE, przeznaczonym do zwalczania mniej wymagających celów, takich jak pociski manewrujące i płatowce. Zakup zrealizowano przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO, co przyspieszyło dostawy. Realizacja kontraktu planowana jest na lata od 2026 do 2031. Polska już wcześniej testowała te pociski na poligonie w Ustce, co potwierdziło gotowość operacyjną systemu Wisła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje fanów powrotem do przeszłości. Kinga i Paweł Zduńscy

0: odkrywają kulisy wydarzeń, które zmieniły ich życie. Na nagraniu z planu aktorzy przypomnieli historię bistro, które stało się ważnym miejscem w serialu. Okazuje się, że Piotr wykupił udziały brata w lokalu, a Kinga, mając doświadczenie jako kelnerka, przejęła jego prowadzenie. To właśnie ten krok uczynił z bistro za rogiem kluczowy punkt spotkań bohaterów. Fani z entuzjazmem wspominają początki tej rodzinnej historii. Bistro, które dziś kojarzy się z Kingą, miało zupełnie inne początki, związane z Pawłem. Na Wspólnej wkracza w nowy etap emocji i intryg w 4242 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca o 20.15 na TVN. Lidia, po zakończeniu romansu z Dexem, nie traci czasu i już znajduje nowy obiekt zainteresowania w szpitalu. Tym razem jej uwaga skupia się na przystojnym kardiochirurgu, Gregu Kalskim. Lidia nie zamierza się poddawać i próbuje zdobyć jego serce, nawet przynosząc do pracy pączki, by zwrócić na siebie uwagę. Czy Greg ulegnie jej urokowi, czy może pozostanie niewzruszony? To pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 900 odcinka, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1. Blanka w poszukiwaniu spokoju decyduje się na życie w klasztorze, co może odmienić jej losy. Tymczasem Flora przez przypadek podaje Elpeni biszkopt z trutką na szczury, co wywołuje panikę i grozi poważnymi konsekwencjami. Diego zaczyna wierzyć w słowa kobiety o narodzinach chłopca, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok, co stawia go w trudnej sytuacji. Trini, Don Ramon i Antonito przygotowują się do podróży do Paryża, co dodaje kolejnych emocji do tej pełnej zwrotów akcji opowieści. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, oferując fascynujące historie i piękne kostiumy. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 901 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 czerwca o 18.25 na TVP1, mieszkańcy madryckiej kamienicy stają przed trudnymi wyborami. Arturo ukrywa swoje pogarszające się zdrowie, a jedyną osobą znającą prawdę jest jego wierna służąca Agustina. W międzyczasie Cristina Novoa prowadzi podstępne gry, próbując wyciągnąć sekrety od sąsiadek. Flora wpada w panikę, odkrywając, że trucizna, którą przypadkowo podała, działa z opóźnieniem. Serial, osadzony na początku XX wieku, przyciąga widzów nie tylko intrygami, ale także pięknymi scenografiami i dbałością o historyczne detale. To prawdziwy hit, który gromadzi przed telewizorami rzesze fanów.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 132 odcinku serialu Panna Młoda Bejza znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Kompromitujące dowody pojawiają się w jej otoczeniu, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pani Sanie odkrywa atrapę ciążowego brzucha. W desperacji Bejza decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę. Tymczasem Melich postanawia sformalizować swój związek i prosi Sinem o rękę. Odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca na antenie TVP 2 o godzinie 17.15. Serial Panna Młoda to opowieść o zderzeniu tradycji z nowoczesnością, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 133 odcinek. Bajza w akcie desperacji podejmuje ryzykowne działania przeciwko Hanser, co prowadzi do niebezpiecznego zdarzenia na drodze. W tle tych dramatycznych wydarzeń Cichan odkrywa dawne intrygi, które mogą zmienić jego życie. Sinem staje przed życiowym wyborem, gdy Melich oświadcza się jej, otwierając nowy rozdział w ich związku. Atmosfera w serialu jest napięta, a tajemnice wychodzą na jaw. Premiera tego odcinka odbędzie się 29 czerwca o 17.20 na TVP 2. To nie lada gratka dla fanów tureckich produkcji, którzy z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Złoty Chłopak wkracza w nowy rozdział w 322 odcinku, który zostanie wyemitowany 29 czerwca o 14 na TVP1. Seyran i Ferit podejmują przełomową decyzję o założeniu rodziny, co prowadzi do emocjonujących oświadczeń w ośrodku adopcyjnym. Tymczasem Karam nie ustaje w swoich intrygach, próbując wykorzystać Serpil do zemsty na rodzinie Korchanów. Na szczęście Ifakat odkrywa spisek i obiecuje pomóc Serpil. Serial, pełen rodzinnych tajemnic i emocji, przyciąga przed ekrany wiernych widzów. To opowieść o miłości, która mimo trudności szuka swojego szczęścia. W rolach głównych występują Mert Ramazan Demir i Afra Saraolu.
2: Rancho powraca po dekadzie z nowymi odcinkami, a w obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski. Aktor wcieli się w postać Ignacego Japycza, krewniaka Stacha. Decyzja o jego angażu wywołała mieszane uczucia wśród fanów, głównie z powodu jego prywatnych poglądów. Producent serialu, Maciej Strzębosz, stanowczo broni Olbrychskiego, nazywając krytykę hejtem. Reżyser Wojciech Adamczyk również apeluje o oddzielenie aktora od jego postaci. Zdjęcia do 11 sezonu już ruszyły, a nowe odcinki mają pojawić się jesienią 2026 roku na Antenie. antenie Telewizji Polskiej. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Robert Bąkiewicz, lider ruchu obrony granic, zabrał głos po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Twierdzi, że uczestnicy jego akcji działali pokojowo, a napięcia wywołał niesiony przez nich krzyż. Bąkiewicz podkreśla, że wokół wydarzeń narosło wiele kłamstw, a jego córka alarmowała o złym stanie zdrowia ojca po interwencji. Niemieckie służby uznały jednak, że sytuacja wymagała podjęcia działań. Poseł PiS Jacek Sasin skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Sasin stwierdził, że projekt budowania przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poniósł porażkę, a inicjatywa deeskalacji napięć leży po stronie ukraińskiej. Polityk podkreślił, że Polska nie może zgodzić się na kreowanie bohaterów z osób odpowiedzialnych za zbrodnie. Sasin odniósł się także do krytyki ze strony Konfederacji, nazywając ją myśleniem ahistorycznym.
2: Afera w warszawskim szpitalu południowym wywołała głębokie podziały wśród Polaków. Nowy sondaż pokazuje, że 36% badanych obarcza winą władze szpitala, a 33% cały rząd Donalda Tuska. Kontrowersje dotyczą m.in. wynagrodzenia i czasu pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz rzekomego uprzywilejowania polityków Koalicji Obywatelskiej. Reakcja premiera Tuska na tę sytuację jest oceniana różnie, w zależności od preferencji politycznych respondentów.
0: W Lublinie wybuchł skandal z udziałem Konrada Wcisło, radnego i syna europosłanki Marty Wcisło. Został przyłapany na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, używając karty należącej do jego ojca. Wcisło tłumaczył to jako pomyłkę, a jego matka stanęła w jego obronie. Sprawa wywołała reakcję Przemysława Czarnka, który ostro skrytykował Koalicję Obywatelską.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Zabrza zatrzymali 20-latka podejrzanego o brutalny atak na 21-letniego mieszkańca Mikulczyc. Napastnik zadał ofierze ciosy i strzelał z pistoletu pneumatycznego, a jedna z kul zatrzymała się zaledwie centymetr od oka poszkodowanego. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Śledztwo w tej sprawie jest w toku.
2: Zbliża się Dzień Ojca, a jeśli zastanawiasz się nad prezentem, mamy kilka praktycznych propozycji. Dla majsterkowiczów polecamy magnetyczną opaskę na nadgarstek, która ułatwi pracę, a dla fanów motoryzacji – adapter do bezprzewodowego CarPlay. Miłośnikom technologii spodoba się szybka ładowarka GN. Pamiętajmy, że najlepsze prezenty to te, które pokazują, że znamy pasję naszych ojców.
0: Jutro obchodzimy Dzień Ojca, a to doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność naszym tatom. Kino od lat dostarcza nam inspirujących cytatów, które mogą pomóc w przekazaniu uczuć. Od słów Chrisa Gardnera z W pogoni za szczęściem, o mądrości Mufasy z Króla Lwa. Filmowe postacie uczą nas o miłości i odpowiedzialności. Warto sięgnąć po te cytaty, by nadać życzeniom osobisty i głęboki charakter.
2: IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i upałami w niemal całej Polsce. Alerty drugiego stopnia dotyczą burz w 15 województwach, a wysokie temperatury obejmują dużą część kraju. Dodatkowo obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne w centralnym pasie Polski. Wszystkie alerty pozostaną w mocy do poniedziałkowego poranka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów na opóźnienie siwienia włosów. Popularność zyskuje japoński rytuał z wykorzystaniem czarnego sezamu, który wspiera zdrowie i witalność włosów. Prosta domowa płukanka z mielonego sezamu przyciemnia włosy i nadaje im blask. Choć nie zatrzyma procesu siwienia, regularne stosowanie może skutecznie zatuszować pierwsze oznaki siwizny.
2: Skoszona trawa to nie tylko odpad, ale cenny surowiec w ogrodzie. Może być używana jako naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i zatrzymuje wilgoć. Ściółkowanie trawą ogranicza parowanie wody i hamuje wzrost chwastów. To ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, które wspiera rośliny w czasie suszy.
0: Styliści podkreślają, że odpowiednio dobrane kolory ubrań mogą odmłodzić nasz wygląd. Jasne, ciepłe pastele, takie jak pudrowy róż czy delikatna mięta, dodają cerze blasku i świeżości. Z kolei ciemne barwy, jak czerń, mogą uwypuklać zmarszczki i zmęczenie. Dlatego warto wybierać jasne odcienie blisko twarzy, a ciemniejsze pozostawić na dolne części garderoby.
2: Już 12 sierpnia czeka nas niezwykłe zjawisko – całkowite zaćmienie Słońca. Pas całkowitego zaćmienia rozpocznie się nad Grenlandią i Islandią, a następnie przetnie północną część Europy. W Polsce zaćmienie będzie widoczne jako częściowe, ale nadal warte obserwacji. Pamiętajmy o specjalnych filtrach ochronnych, by bezpiecznie podziwiać to rzadkie wydarzenie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, w swojej książce Polska naszych marzeń, ujawnił, że miał problemy w szkole średniej. Przyznał, że nie zdał z klasy do klasy, ale dzięki wsparciu nauczyciela udało mu się ukończyć liceum i zdać maturę. Mimo tych trudności Kaczyński ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i zdobył tytuł doktora nauk prawnych.
2: Marta Nawrocka, żona prezydenta, zyskała rozpoznawalność dzięki swojemu unikalnemu stylowi, łączącemu klasyczną elegancję z nowoczesnym minimalizmem. Jej znakiem rozpoznawczym stały się kolorowe apaszki, które dodają uroku jej stylizacjom. Jedna z ulubionych apaszek z symbolami polskich miast była prezentem od zmarłego posła Łukasza Litewki. Nawrocka często nosi ją jako wyraz pamięci i hołdu dla posła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą. Serial wraca na ekrany z nowym sezonem, a na planie pojawiło się aż 9 nowych aktorek, które wcielą się w role tytułowych wiedźm. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że wie, co robi, choć niektórzy widzowie obawiają się, że nowe twarze przyćmią ich ulubionych bohaterów. Czy Rancho Zemsta Wiedźm okaże się hitem, czy może jednak farsą? Czas pokaże.
3: Nowy duet prowadzących w Dzień Dobry TVN wywołał prawdziwą burzę w sieci. Jan Piro-Pirowski i Izabella Krzan zasiądą na słynnej kanapie, choć wielu widzów liczyło na Małgorzatę Tomaszewską. Cóż, nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, prawda? Pierwszy odcinek z nowymi gospodarzami już 1 lipca, więc czas przygotować się na niespodzianki. Jan Englert, niczym polski Dawid Hasselhoff, podbija sopocką plażę. 83-letni aktor, nie zważając na upał, dumnie prezentował swoją klatę, spacerując w samo południe. Festiwal Dwa Teatry przyciąga do Sopotu gwiazdy, ale to Englert skradł show swoim energicznym marszem. Po krótkim odpoczynku w restauracji znów ruszył na plażę, pokazując, że wiek to tylko liczba.
2: Dziś Joanna Kołaczkowska obchodziłaby swoje 60. urodziny, gdyby nie to, że rok temu przegrała walkę z nowotworem. Kabaret Hrabi, z którym była związana, wspomina ją z czułością, publikując wzruszający post na Instagramie. Przyjaciele i fani wciąż nie mogą pogodzić się z jej odejściem, a jej charakterystyczny śmiech nadal rozbrzmiewa w ich sercach. Choć Asia odeszła, jej duch i humor wciąż żyją w pamięci tych, którzy mieli szczęście ją znać.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Norwegia, pogrążona w smutku po śmierci Kirsti Sparboe, ikony Eurowizji i teatru. 79-letnia artystka, która podbiła serca fanów w latach 60. i 70., zmarła w szpitalu. Choć nigdy nie zdobyła miejsca w pierwszej dziesiątce Eurowizji, jej piosenki stały się przebojami, a ona sama pozostaje legendą. Teraz cała norweska scena muzyczna i teatralna żegna swoją gwiazdę. Na pogrzebie Janusza Michałowskiego, który odbył się w Warszawie, nie zabrakło łez i wzruszeń. Borys Szyc w swoim emocjonalnym pożegnaniu nazwał Michałowskiego trochę jak ojca, podkreślając wyjątkową więź, jaka ich łączyła. Homilia kapłana przypomniała o trudnych chwilach aktora po śmierci żony, Izabeli Cywińskiej, co dodało uroczystości jeszcze więcej emocji. Wspomnienia i słowa pożegnania sprawiły, że Michałowski pozostanie w sercach bliskich na zawsze.
2: Sandra Kubicka, żyjąca swoim drugim życiem, cieszy się włoskimi wakacjami z nowym partnerem, Adamem Zaorskim. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie komentarz Thompsona, przyjaciela jej byłego męża Barona. Another one bites the dust. Kondolencje dla pana. Napisał, a internet zawrzał. Internauci są zaskoczeni, ponieważ myśleli, że rozstanie z Baronem było w zgodzie. A tu taka niespodzianka.
3: Koncerty, które miały być świętem muzyki, znów stały się areną tragedii. W nowojorskim Madison Square Garden podczas występu zespołu Goose doszło do szokującego wypadku. 51-letni Paul Kuecker spadł z trybun i mimo szybkiej pomocy nie udało się go uratować. Zespół wyraził głęboki żal i złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Ale czy to wystarczy, by ukoić ból po takiej stracie?
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izabela Trojanowska, znana z Klanu, nie zamierza tańczyć w Tańcu z Gwiazdami. Artystka przyznała, że nie wierzy w swoje szanse na wygraną i woli angażować się w projekty, które może wygrać. Tymczasem w nowej edycji programu zobaczymy między innymi Mandarynę, której taneczna przeszłość wzbudza niemałe kontrowersje. Cóż, niektórzy wolą unikać parkietu, inni zaś chętnie na nim brylują. Kultowy serial Rancho powraca, a emocje sięgają zenitu. Emilia Komarnicka, znana jako Małpa z Warszawy, znowu na planie, co z pewnością doda pikanterii nowym odcinkom. 11. finałowa odsłona zamknie wszystkie wątki w 6 odcinkach, a niemal cała pierwotna obsada już w gotowości. Premiera planowana na przełom 2026 i 2027 roku. Choć kto wie, może jeszcze nas zaskoczą. Iron Maiden znowu zaskakuje. Dziś w Paryżu zagrają koncert, na którym telefony komórkowe będą miały wolne. Fani zostaną wyposażeni w specjalne etui, które zablokują ich urządzenia, ponieważ zespół planuje nagrać to wyjątkowe wydarzenie na swoje 50-lecie. Czyżby nowa moda na koncerty bez smartfonów? Czekamy na premierę tego nagrania. Ach, Losing My Religion, hymn lat 90., który od dekad budzi te same nieporozumienia. Kto by pomyślał, że to nie manifest antyreligijny, a opowieść o nieszczęśliwej miłości i nerwach na skraju wytrzymałości? Michael Stipe śpiewał o obsesji, a nie o kryzysie wiary. Choć teledysk pełen sakralnych symboli dolał oliwy do ognia. Wytwórnia bała się komercyjnego samobójstwa, ale REM postawiło na swoim i trafiło w dziesiątkę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mike Oldfield, nastoletni geniusz z głową pełną pełną dźwięków, stworzył album, który początkowo nikt nie chciał wydać. Dopiero Richard Branson, przyszły magnat biznesowy, zaryzykował i założył Virgin Records, by wydać Tubular Bells. Przypadkowe użycie muzyki w horrorze Egzorcysta wystrzeliło sprzedaż w kosmos, a Oldfield stał się gwiazdą, choć nadal bał się występów na żywo. Branson, by przekonać go do koncertu, musiał obiecać mu kluczyki do swojego Bentleya. Tak oto z domowej prowizorki powstało Imperium Virgin.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie, nad Wisłą, zaginął 15-letni chłopiec z Ukrainy. W niedzielę wieczorem wszedł do rzeki z kolegą, który zdołał samodzielnie wrócić na brzeg. Mimo intensywnej akcji ratunkowej, chłopca nie odnaleziono. Dziś służby ponownie rozpoczną poszukiwania. Magda Gessler ponownie odwiedza województwo śląskie, by przeprowadzić kuchenne rewolucje w plackarni Papluca w Zawierciu. Restauracja zamknie się na kilka dni, by wrócić z nową ofertą na początku letnich wakacji. Metamorfoza pozostaje tajemnicą, a pierwszych gości odmieniona plackarnia przyjmie już w nadchodzący weekend. Dziś rozpoczynają się prace nad nową sygnalizacją świetlną na ulicy Piłsudskiego, w rejonie ulicy Kościelnej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Do 29 czerwca mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, w tym miejscowe wyłączenia bus pasów i pasów ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki swojemu oświadczeniu majątkowemu. Wykazała nieruchomości warte ponad 16 milionów złotych, w tym 3 mieszkania i grunty. Z najmu tych nieruchomości w 2025 roku uzyskała blisko 290 tysięcy złotych. Lichocka pozostaje aktywna w polityce, pełniąc funkcję w Sejmowej Komisji Kultury oraz Radzie Mediów Narodowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, założyciel i lider Prawa i Sprawiedliwości, obchodził w czwartek swoje 77. urodziny. Pomimo sędziwego wieku nie planuje przejścia na polityczną emeryturę, inspirując się przykładem Konrada Adenauera. Politycy PiS złożyli mu życzenia zdrowia i wytrwałości, podkreślając jego kluczową rolę w partii. Kaczyński spędził ten dzień na refleksji przy grobie brata na Wawelu. Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną Martą byli gospodarzami gali Agroliga 2025, gdzie wyróżniono najlepszych polskich rolników i firmy z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości prezydent podkreślił swoje wsparcie dla rolników, mówiąc o znaczeniu bezpieczeństwa żywnościowego. Tytuł mistrza krajowego w kategorii rolników zdobył Damian Kacprzak z Mazowsza, a w kategorii firm wyróżniono zakłady mięsne Zakrzewscy i Mlekpol z Mrągowa.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie.
1: Policja przeprowadziła skoordynowane przeszukania w kilku miejscach w kraju, związane z grupą Bronimy Polskiej Granicy. Członkowie tej grupy, powiązanej z partią Grzegorza Brauna, mieli podszywać się pod funkcjonariuszy i legitymować osoby o ciemnym kolorze skóry na Dworcu Centralnym. Minister Marcin Kierwiński podkreślił, że takie działania spotkają się ze stanowczą reakcją państwa. Zabezpieczono materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny, który zostanie poddany analizie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ponad połowa Polaków nie wierzy w zapewnienia Jarosława Kaczyńskiego, że po wyborach nie stworzy rządu z Grzegorzem Braunem. Zaledwie niecałe 22% badanych ufa deklaracjom prezesa PiS w tej kwestii. Prognozy wyborcze wskazują, że PiS może nie zdobyć samodzielnej większości, co może wymusić współpracę z innymi ugrupowaniami. W obliczu takiej sytuacji koalicja z posłami Grzegorza Brauna mogłaby stać się polityczną koniecznością. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit, gdzie podkreślił znaczenie rodziny i demografii dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że rozwój polskiego przemysłu zbrojnego wspiera unijny kredyt, a stabilna sytuacja demograficzna jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował do przedsiębiorców o wsparcie rodzin, proponując m.in. elastyczność godzin pracy i docenianie kobiet wracających po urlopie macierzyńskim. Minister Radosław Sikorski domaga się miejsca dla Polski w przyszłych negocjacjach dotyczących Ukrainy. Niemcy zapewniają o ścisłej koordynacji z polskim rządem, ale podkreślają, że obecnie nie ma rozmów z Rosją. Kanclerz Niemiec zaprosił liderów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski na spotkanie E5 w Berlinie, by omówić wyniki szczytów G7 i Rady Europejskiej oraz przygotowania do szczytu NATO.
2: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zdobyła tytuł mistrza Orlen Basket Ligi, pokonując Zastal 77-70 w decydującym siódmym meczu finału. Andrzej Pluta, lider Legii, został wybrany najlepszym zawodnikiem finałów. Mecz był pełen emocji i zwrotów akcji, a Legia potwierdziła swoją dominację, wygrywając serię 4-3. Kapitan Michał Kolenda podkreślił, że to była ciężka seria, a Zastal wysoko zawiesił poprzeczkę.
2: Republika Zielonego Przylądka ponownie zaskoczyła na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Urugwajem 2-2. Egipt pewnie pokonał Nową Zelandię 3-1, mimo że do przerwy przegrywał. Hiszpania odniosła pewne zwycięstwo nad Arabią Saudyjską 4-0, a Belgia zremisowała z Iranem 0-0. Dziś na Mundialu zobaczymy mecze Argentyna, Austria i Francja, Irak.
1: Na Mundialu 2026 w Toronto trwa zacięta rywalizacja między Niemcami a Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po pierwszej połowie wynik to 0-0, a Niemcy mają nieco większe posiadanie piłki. Obie drużyny oddały po kilka strzałów, ale żadna nie zdołała jeszcze trafić do siatki. Kibice z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń na boisku. Reprezentacja Polski siatkarek zakończyła drugi turniej Ligi Narodów porażką z Kanadą 2-3. Polki z bilansem od 6-2 wciąż walczą o awans do finałów dla najlepszych 8 drużyn. Przed nimi jeszcze jeden turniej w Osace, gdzie zmierzą się z Turcją, Stanami Zjednoczonymi, Brazylią i Japonią. Tymczasem od 24 czerwca polscy siatkarze rozpoczną swoje zmagania w Gliwicach.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Maciej Serafin jako pierwszy Polak ukończył legendarny wyścig Pikes Peak International Hill Climb, zajmując 6. miejsce w klasie Time Attack 1. Gorliczanin pokonał trasę w czasie 10 minut i 36 sekund, co jest fenomenalnym wynikiem dla debiutanta. Wyścig ten, uważany za najtrudniejszy na świecie, odbył się po raz 104. Serafin zapowiedział, że wróci na Pikes Peak, by spróbować pobić rekord. Iga Świątek wraca na korty trawiaste w niemieckim Bad Homburg, gdzie rozpocznie przygotowania do Wimbledonu. Po porażce w czwartej rundzie Roland Garros. Polka ma nadzieję na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. W pierwszej rundzie turnieju otrzymała wolny los, a na korcie pojawi się we wtorek lub środę, mierząc się z lepszą z pary Ewa Lis, Emma Navarro.
1: Anna i Robert Lewandowscy ponownie przyciągnęli uwagę mediów. Tym razem na pokazie mody Dolce & Gabbana w Mediolanie. Anna Lewandowska zaprezentowała się w sukni wartej ponad 20 tysięcy złotych, ozdobionej kwiatowymi motywami. Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich koszulą bez rękawów, co wywołało mieszane reakcje wśród internautów. Stylizacje pary stały się gorącą dyskusji w sieci.

0: odnieśli historyczne zwycięstwo w rajdzie San Martino di Castrozza e Primiero. To pierwszy triumf załogi spoza Włoch od prawie 50 lat. Polacy pokazali swoje umiejętności, pokonując zmienne warunki pogodowe. To ważny etap przygotowań przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy.
1: Podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 ogromnym zainteresowaniem cieszy się meksykańska prezenterka Miroslava Montemayor. Jej profesjonalizm i charyzma przyciągają uwagę kibiców na całym świecie. Montemayor, znana z pracy przy Lidze Mistrzów i Premier League, ponownie znalazła się w centrum uwagi dzięki Mundialowi. Jej obecność na trybunach podczas meczów reprezentacji Meksyku wzbudza duże emocje. Dziś na Mistrzostwach Świata 2026 czekają nas emocjonujące mecze. Argentyna zmierzy się z Austrią o 19, a Francja podejmie Irak o 23. W nocy Norwegia zagra z Senegalem, a we wtorek rano Jordania spotka się z Algierią. Wszystkie mecze można oglądać na żywo w TVP i online.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Laura Grzyb wraca do oktagonu podczas jubileuszowego XTB KSW 120. Już 18 lipca w Gdyni zmierzy się z doświadczoną Brazylijką Railą Nascimento. Grzyb, niepokonana w MMA, ma na koncie 2 zwycięstwa, a jej rywalka wygrała 13 z 23 walk. To starcie zapowiada się niezwykle emocjonująco.
1: Bartosz Zmarzlik triumfował w Grand Prix Polski na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, mimo ekstremalnych warunków pogodowych. Po niemal 3-godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem, Zmarzlik zdołał wygrać w finałowym biegu, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jego odważna decyzja o starcie z 4. pola okazała się kluczowa dla sukcesu. Zwycięstwo to wywołało ogromne emocje, zarówno u zawodnika, jak i kibiców.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Dominika i Sebastian nadal będą opiekować się Mateuszkiem, podczas gdy jego matka Sonia odbywa wyrok za zabójstwo. Chłopiec znajdzie nową pasję w piłce nożnej i dołączy do dziecięcej drużyny Startu Falenica. Wraz z córką Natalii, Leą, zagrają w specjalnym meczu charytatywnym, z którego dochód przeznaczony będzie na stypendia dla utalentowanych dzieci. Mimo radosnych chwil, nie zabraknie też dramatycznych momentów, które mogą wycisnąć łzy z oczu Dominiki. Co jeszcze przyniesie nowy sezon. Przekonamy się już wkrótce.
2: M jak miłość wraca z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski po zdradzie z młodszą Joanną stanie przed trudnym zadaniem wyjaśnienia się przed żoną Marysią. Próba rozmowy małżeńskiej zamieni się w prawdziwą katastrofę, a Marysia opuści spotkanie z nietęgą miną. Artur z kolei pozostanie blady i przygnębiony. Zdrada Rogowskiego to jeden z najmocniejszych wątków poprzedniego sezonu, a teraz widzowie będą świadkami jego konsekwencji. Nagrania z domu Mostowiaków w Grabinie pokazują, że nie ma co liczyć na szybkie pojednanie. Czy to oznacza koniec małżeństwa Artura i Marysi? Czas pokaże, co przyniesie przyszłość tej pary. Serial Rancho powraca z nowym sezonem, który nosi dodatkowy tytuł Zemsta Wiedźm. W premierowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, do obsady dołączyło aż 9 nowych aktorek. Wśród nich znajdziemy takie gwiazdy jak Dorota Stalińska, Karolina i Paulina Chapko oraz Katarzyna Maciąg. Nowe postacie wprowadzą do Wilkowej więcej magii i czarów, a także sensacyjne wątki, które z pewnością zaskoczą widzów. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia, że mimo zmian, klimat Rancha zostanie zachowany. Fani mogą spodziewać się refleksji na temat współczesnych Polski, które będą zarówno dotkliwe, jak i dające do myślenia. Zdjęcia z planu już pojawiły się na profilu reżysera, wzbudzając ogromne emocje wśród fanów. Serial Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Marta Lipińska, znana jako Michałowa, pojawiła się na planie po długim oczekiwaniu. Choć jej wygląd się zmienił, charakter pozostaje niezmienny. Zdjęcia do nowego sezonu potrwają do 20 sierpnia, a premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Michałowa znów będzie rządzić twardą ręką na plebanii w Wilkowyja. W nowym sezonie spotka się z babką Zielarką, co zapowiada emocjonujące połączenie dwóch silnych postaci. Cezary Żak, serialowy biskup, ogłosił powrót Michałowej na Instagramie, a Grażyna Zielińska cieszy się z gry u boku Marty Lipińskiej.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: O dziedzictwo wkracza w emocjonujący moment. W 956 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 czerwca, Aise podejmuje decyzję o wyjeździe do Eskisehir, żegnając się z przeszłością. To bolesne pożegnanie z kolegami z pracy i miejscem pełnym wspomnień. Ferit, mimo głębokiego uczucia, musi pogodzić się z jej wyborem. W tle pojawia się wątek Wolkana, który wyznaje miłość Nese w liście. Czy ta historia przyniesie nową miłość? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD. W najnowszym 963 odcinku serialu Dziedzictwo widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zespół zmierzy się z trudnym pożegnaniem z przełożonym, co wywoła wiele wzruszeń. Sinan zdecyduje się na wyznanie bolesnej prawdy, choć szybko tego pożałuje. Poyraz, w obliczu naruszenia prywatności jego bliskich, postanowi działać zdecydowanie, co wywoła poruszenie wśród domowników. Nana i Poyraz odkryją, że Kansel potajemnie nagrywała ich rozmowy, co doprowadzi do otwartego konfliktu. W odpowiedzi Poyraz publicznie upomni kobietę i wręczy na nie naszyjnik, chcąc uciąć wszelkie domysły. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 29 czerwca o godzinie 16 na TP1. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen rodzinnych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, który przyciąga przed ekrany liczne grono widzów. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 422 odcinka. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Pelayo decyduje się na odważny krok i wyznaje Katalinie prawdę, licząc na przebaczenie. Tymczasem służba musi zmierzyć się z nagłym odejściem jednego z lekarzy, co wywołuje chaos w pałacowej kuchni. Sytuacja finansowa hrabiego de Anil komplikuje się, a kapitan de la Mata żąda zapłaty za nieudany przemyt broni. Manuel, jako wdowiec, postanawia samodzielnie decydować o swoim życiu. Odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. To idealna propozycja dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych. Sylwia Gliwa, znana z roli Moniki Zięby w serialu Na Wspólnej, od 23 lat zachwyca widzów swoją grą aktorską. Serial zadebiutował na ekranach 27 stycznia 2003 roku, a Gliwa od samego początku wciela się w postać temperamentnej Moniki. Aktorka wspomina, że pierwszy dzień na planie był dla niej pełen stresu, ale także ekscytacji. Sylwia Gliwa, mimo wcześniejszych występów w takich serialach jak Klan czy Na dobre i na złe, czuła się jak młoda aktorka ucząca się zawodu. Jej relacje z kolegami z planu, w tym z Robertem Kudelskim, były pełne humoru, co pomagało jej radzić sobie z napięciem. Dziś Gliwa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji, a jej postać w Na Wspólnej zyskała ogromną sympatię widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy podobnie 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Obrońca Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, złożył wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Romanowski jest poszukiwany w związku z 19 zarzutami, w tym udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Głównym argumentem obrony jest rzekome przebywanie Romanowskiego w Serbii, gdzie ENA nie obowiązuje. Wcześniej polityk uzyskał azyl na Węgrzech, co również uniemożliwiało jego zatrzymanie.
0: Prezydent Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit, gdzie podkreślił znaczenie rodziny i demografii dla bezpieczeństwa kraju. Zaznaczył, że rozwój polskiego przemysłu zbrojnego wspiera unijny kredyt, a stabilna sytuacja demograficzna jest kluczowa dla bezpieczeństwa. Prezydent zaapelował do przedsiębiorców o wsparcie rodzin, proponując m.in. elastyczność godzin pracy i docenianie kobiet wracających po urlopie macierzyńskim.
2: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, odniósł się do doniesień o aktywności ukraińskiego wywiadu w Polsce. Nie potwierdził ani nie zaprzeczył informacjom o możliwym werbowaniu Polaków przez ukraińskie służby. Podkreślił, że polskie służby monitorują działania obcych wywiadów na naszym terytorium. Sprawa jest delikatna, ponieważ dotyczy sojuszniczego państwa, z którym Polska ściśle współpracuje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o jego odebraniu. Zełenski podkreślił, że przed odesłaniem odznaczenia próbował załagodzić sytuację i proponował spotkanie z polskim prezydentem. Spór wybuchł po nadaniu przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, co spotkało się z krytyką w Polsce. Nawrocki zapewnił, że decyzja nie zmienia strategicznego wsparcia Polski dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Młode ziemniaki to prawdziwy symbol lata, a ich przygotowanie może być jeszcze smaczniejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do gotującej się wody kilka ząbków czosnku w łupinach i liście laurowe. Dzięki temu ziemniaki zyskują wyjątkowy aromat, który idealnie łączy się z ich naturalnym smakiem. Po ugotowaniu wystarczy dodać masło i świeży koperek, by cieszyć się pełnią letniego smaku.
2: W obliczu upałów wiele osób szuka sposobów na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Prosty patent z użyciem plastikowych butelek i kartonu może pomóc obniżyć temperaturę w domu. Wystarczy zamontować butelki w otwartym oknie, aby powietrze przechodzące przez nie schładzało wnętrze. To tani i łatwy sposób na ulgę w gorące dni.
0: Marka Rituals rusza z wakacyjną inicjatywą, otwierając mobilną strefę z kosmetykami The Ritual of Karma. Specjalny bus odwiedzi 8 polskich miast, w tym Poznań, Gdynię i Kraków, oferując testowanie produktów i upominki. Strefa będzie dostępna od południa do godziny 20 przez 2 dni w każdej lokalizacji. Dla uczestników przygotowano także grę terenową z nagrodami.
2: Dzień Ojca już jutro, a Ty wciąż szukasz idealnego prezentu. Zamiast kolejnego krawata, postaw na wspólne przeżycia, które zbudują niezapomniane wspomnienia. Może to być wyprawa off-road, wizyta na strzelnicy czy survivalowy weekend w lesie. Dla miłośników technologii świetnym wyborem będą gadżety, takie jak multi-tool czy inteligentny termometr do mięsa. Najważniejsze jednak, by pamiętać o wspólnie spędzonym czasie i drobnych gestach, które czynią ten dzień wyjątkowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Krety mogą być uciążliwe dla naszych trawników, ale istnieją proste i ekologiczne sposoby na ich odstraszenie. Jednym z nich jest użycie cynamonu, którego zapach skutecznie zniechęca te zwierzęta. Można też wykorzystać dźwiękowy odstraszacz z plastikowych butelek, który generuje hałas i drgania nieprzyjemne dla kretów. Dzięki tym metodom możemy zadbać o ogród bez użycia chemii. W praniu warto wykorzystać zwykłą torebkę foliową. Umieszczona w pralce działa jak filtr, wyłapując kurz i roztocza, co poprawia czystość ubrań i chroni pralkę przed zużyciem. Dodatkowo kulka z folii aluminiowej wrzucona do bębna zapobiega elektryzowaniu się tkanin, co sprawia, że ubrania są miękkie i przyjemne w dotyku. To proste triki, które mogą zastąpić chemiczne środki do prania. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zakwitnąć w domowych warunkach, choć to rzadkość. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia i ciasnej doniczki. Roślina potrzebuje silnego, ale rozproszonego światła oraz regularnego nawożenia w sezonie wegetacyjnym. Ważne jest także, by nie przesadzać z podlewaniem i obracać doniczkę, aby każda strona otrzymała równomierną dawkę światła. Za nami pierwsze warszawskie targi obronne, które przyciągnęły miłośników wojskowości z całego kraju. Wśród atrakcji znalazły się najnowsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego, w tym amerykański czołg Abrams i koreańska armatochaubica K-9. Goście mieli też okazję spotkać się z Leszkiem Millerem, który podpisywał swoją nową książkę i wszedł na czołg, wzbudzając spore zainteresowanie. Targi były otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskową.
1: Słuchacie Radia Super Express. Marta Kaczyńska obchodzi dziś swoje 46. urodziny. Mimo sympatii wielu Polaków nie zamierza wchodzić do polityki, skupiając się na karierze adwokata i pisaniu felietonów. Niedawno wsparła Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej, co było jej pierwszym publicznym wystąpieniem od lat. Kaczyńska znana jest z zachowania prywatności i klasycznego stylu, a także z dbałości o formę fizyczną. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Cichopek znowu na językach, tym razem za sprawą shortów, które w jej wydaniu stały się modowym hitem. Aktorka pokazała, że krótkie spodenki mogą być nie tylko wygodne, ale i eleganckie, łącząc je z marynarką i delikatnymi sandałkami. Czyżby shorty miały zdetronizować klasyczne sukienki w letnich stylizacjach? Cóż, wygląda na to, że tak. Joanna Jabłczyńska, gwiazda na wspólnej, udowadnia, że czas to tylko liczba. Na plaży wygląda jak nastolatka, a jej panterkowe bikini to hit tego lata. Bez skalpela i sztucznych dodatków stawia na naturalność i zdrowy tryb życia. Zamiast tropikalnych basenów wybiera skoki do rzeki Liwiec, a jej sekret to zdrowa dieta i rowerowe wyzwania. Liam Payne, były gwiazdor One Direction, zszokował świat swoją nagłą śmiercią w 2024 roku. Teraz jego 9-letni syn, Bear Grey, odziedziczy ponad 21 milionów 900 tysięcy funtów, co daje około 107 milionów złotych. Ciekawe, że mimo braku testamentu, wszystko trafi do Beara, a nie do dziewczyny Liama, z którą planował się oświadczyć. Matka chłopca, Cheryl Tweedy, będzie zarządzać tym majątkiem, aż Bear osiągnie pełnoletność. Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, zdradziła, że powstaje film fabularny o jej życiu. Podczas koncertu w Bielsku-Białej artystka ujawniła, że poszukiwania aktorki do głównej roli trwają, a wymagania są proste. Musi być ładna i ładnie śpiewać. Cóż, kto by pomyślał, że to takie proste? Tymczasem Maryla nie zwalnia tempa i planuje nagrać nowy album, bo przecież życie bez premier to nie życie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Sylwia Gliwa, niezastąpiona gwiazda na wspólnej. Od 23 lat nieprzerwanie czaruje widzów jako Monika Zięba, a obecnie Cieślik. Jej spektakularna przemiana na ekranie to prawdziwy pokaz, jak z wiekiem można wyglądać coraz lepiej. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko magia telewizji. Aktorka, mimo bogatego dorobku w innych produkcjach, zdobyła serca widzów właśnie dzięki tej roli. A wszystko zaczęło się od stresującego pierwszego dnia na planie, gdzie ambitna Gliwa próbowała jednocześnie pracować i śmiać się z Robertem Kudelskim. Kuba Szmajkowski, znany z The Voice Kids, znowu na językach. Po głośnym coming outcie w zeszłym roku, teraz planuje podbić parkiet Tańca z Gwiazdami w parze z innym mężczyzną. Czyżby Polsat szykował się na rewolucję w tanecznych duetach? Kuba, obecnie wypoczywający w Grecji, nie ukrywa, że jego wybór padł na chłopaka, szwedzkiego tancerza Emilio. Ciekawe, czy to właśnie oni zdobędą kryształową kulę. Paulina Smarzcz, znana jako kobieta petarda, zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. 53-letnia ekspertka od PR postanowiła przedłużyć włosy, co sprawiło, że wygląda o 2 dekady młodziej. Jej nowy wizerunek, prezentowany w odważnych kreacjach, wywołał lawinę komentarzy w sieci. Choć niektórzy krytykują jej stylizację, Paulina nie pozostaje dłużna i z dumą broni swojego wyboru, podkreślając swoje osiągnięcia zawodowe i wsparcie dla kobiet.
2: Fani nu metalu. Czas na prawdziwą muzyczną bombę. Drowning Pool. Legenda gatunku. Już 24 czerwca zagra w Bielsku-Białej. Klub Rude Boy zamieni się w epicentrum muzycznego szaleństwa. A potężne riffy i niezapomniane hity rozgrzeją atmosferę do czerwoności. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Nie przegapcie tej koncertowej petardy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ari Up, wychowana w domu, gdzie Jimi Hendrix był niemal domownikiem, a ojczymem Johnny Rotten, zamiast kopiować rockowych gigantów, stworzyła własną legendę w świecie punka. Jej zespół The Slits, założony w wieku 14 lat, stał się symbolem kobiecej siły i niezależności, a ich debiutancki album Cut to manifest wolności. Ari, żyjąc na własnych zasadach, zamieszkała w dżungli, ale jej dzieci potrzebowały stabilizacji, którą zapewnił im Johnny Rotten. Nawet w obliczu choroby Ari nie zrezygnowała z buntu, odmawiając chemioterapii, by zachować swoje dredy. To życie pełne kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów, które pokazuje, że bunt czasem potrzebuje bezpiecznej przystani. Rod Stewart, legenda brytyjskiej sceny muzycznej, znów zaskakuje. 81-letni wokalista, mimo problemów zdrowotnych, które niemal powaliły go na scenie, nie zamierza się poddawać. Niedawno odwołał koncert w Kalifornii, co wywołało burzę spekulacji, zwłaszcza gdy zauważono go na meczu Szkocji. Czyżby Rod Stewart znalazł nowy sposób na zwolnienie tempa? Cóż, jak sam mówi, przedstawienie musi trwać, nawet jeśli to na siedząco.
1: Spotify znów zaskakuje, publikując listę hitów, które mają szansę stać się hymnem tegorocznych wakacji. Klubowe rytmy i wakacyjny luz królują, a polscy artyści, tacy jak Łaktoja czy Sentino, nie ustępują międzynarodowym gwiazdom. Głosowanie na przebój lata trwa do 5 lipca, a użytkownicy mogą codziennie wybierać swoje ulubione utwory. Czy to Bebe Rexha, czy hymn męskiego grania. Jedno jest pewne, lato 2026 zapowiada się muzycznie gorąco. W Madison Square Garden podczas koncertu zespołu Goose doszło do tragicznego wypadku. 51-letni Paul Quaker spadł z najwyższego poziomu trybun, co zakończyło się jego śmiercią. Zespół wyraził głęboki smutek i kondolencje dla rodziny zmarłego, a także podziękował służbom ratowniczym za szybką reakcję. Cóż, bilety na koncerty mogą być drogie, ale emocje, które towarzyszą takim wydarzeniom, bywają bezcenne i niestety czasem śmiertelne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: McDonald's wciąż jest jednym z największych pracodawców w Polsce, oferującym atrakcyjne zarobki. Początkujący pracownicy mogą liczyć na stawkę godzinową złotych brutto, co przekłada się na miesięczny dochód od 5 do 5,8 tysięcznych złotych brutto. Dodatkowo firma oferuje liczne bonusy, takie jak wyższe stawki za zmiany nocne czy premie za frekwencje. Na stanowiskach kierowniczych zarobki sięgają nawet 8,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. W Warszawie trwa akcja poszukiwawcza 15-letniego obywatela Ukrainy, który zaginął w Wiśle. W niedzielę wieczorem dwóch nastolatków weszło do rzeki w rejonie Wybrzeża Helskiego. Jeden z nich zdołał wrócić na brzeg, drugi zniknął pod wodą. Służby ratunkowe kontynuują poszukiwania zaginionego chłopca.
2: W nocy z elewacji Warsaw Tower w Warszawie odpadł fragment szyby, uszkadzając zaparkowany samochód. To już drugi taki incydent w ciągu ostatnich miesięcy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zarządca budynku zapewnia, że konstrukcja fasady jest bezpieczna, a przyczyną zdarzenia było spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego.
1: W niedzielne popołudnie na Wisłostradzie w Warszawie doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Chrysler po zderzeniu z Lexusem dachował, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Wypadek spowodował duże utrudnienia w ruchu przed mostem Grota Roweckiego. Po usunięciu pojazdów sytuacja na drodze wróciła do normy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W miejscowości Cyganka odkryto ciało 59-letniego mężczyzny w niezabezpieczonej studni. Zgłoszenie o tym tragicznym zdarzeniu wpłynęło do kłobuckiej policji w niedzielę przed południem. Śledczy wstępnie wykluczają udział osób trzecich. Obecnie trwa ustalanie okoliczności, w jakich doszło do tej tragedii. Dziś rozpoczyna się bezterminowa blokada trasy S3 w województwie zachodniopomorskim. Rolnicy protestują przeciwko niskim cenom skupu i rosnącym kosztom działalności. Kierowcy muszą korzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119, co znacząco wydłuży czas podróży. Utrudnienia dotkną nie tylko mieszkańców, ale też turystów zmierzających nad morze.
2: Wczoraj rano na ulicy Krzywoustego w Szczecinie pijany kierowca Aston Martina staranował 3 zaparkowane samochody. Mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu we krwi i próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez świadków. Nagranie z incydentu wywołało burzę komentarzy w internecie, a internauci spekulują o możliwej konfiskacie pojazdu. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Pobierowo na zachodnim wybrzeżu Polski zyskuje na popularności jako nowy, ulubiony kurort Polaków. Miejscowość przyciąga turystów nowoczesną infrastrukturą, w tym monumentalnym hotelem Gołębiewski z kompleksem basenów Tropicana. Dzięki rozległym plażom i spokojnej atmosferze Pobierowo staje się atrakcyjną alternatywą dla zatłoczonych kurortów, takich jak Sopot czy Kołobrzeg.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś rozpoczynają się istotne zmiany w organizacji ruchu na trasie między Szczecinem a Stargardem. To część prac nad nowym odcinkiem drogi S10, który ma odciążyć ruch tranzytowy przez szczecińskie osiedle Płonia. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, w tym wyłączenie wewnętrznych pasów na kilku odcinkach. Prace potrwają do końca sierpnia, a w lipcu ruch będzie odbywał się tylko jedną jezdnią.
2: W powiecie augustowskim doszło do szokującego zdarzenia. 27-letni ojciec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po tym, jak rzucił swoim 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Niemowlę w ciężkim stanie trafiło do szpitala, gdzie nadal przebywa. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i grozi mu nawet dożywocie.
1: We Wrocławiu trwa oczekiwanie na kwitnienie dziwidła olbrzymiego w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ta niezwykła roślina osiągnęła już 141 cm wysokości, a jej obwód wynosi 78 cm. Eksperci zauważyli spowolnienie wzrostu, co może oznaczać, że kwitnienie jest tuż za rogiem. Dziwidło olbrzymie, znane z imponujących rozmiarów i specyficznego zapachu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Do Polski wraca fala upałów, która w najbliższy weekend przyniesie temperatury sięgające nawet 36 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. W nocy czekają nas tropikalne warunki z temperaturami nie spadającymi poniżej 20 stopni. Po gorącym weekendzie spodziewany jest front atmosferyczny, który może przynieść gwałtowne burze i silne wiatry. Podobne ekstremalne upały dotykają także Hiszpanię i Francję, gdzie temperatury przekraczają 40 stopni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gwałtowne burze nad Dolnym Śląskiem spowodowały poważne zniszczenia. Strażacy interweniowali blisko 300 razy, usuwając powalone drzewa i wypompowując wodę z podtopionych posesji. W wielu miejscach wciąż brakuje prądu, a najwięcej problemów z zasilaniem występuje w powiecie bolesławieckim. Na szczęście prognozy wskazują na poprawę pogody w najbliższych godzinach. W Górach Izerskich doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy piorun poraził 38-letnią rowerzystkę. Kobieta straciła przytomność i doszło do zatrzymania akcji serca, ale dzięki szybkiej reakcji świadków i sprawnej akcji GOPR udało się ją uratować. Ratownicy podkreślają, że to natychmiastowa pomoc turystów była kluczowa. Tymczasem prognozy wskazują na powrót upałów i możliwe burze, dlatego służby apelują o monitorowanie pogody podczas górskich wędrówek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Miliony seniorów w Polsce otrzymują właśnie listy z ZUS z ważnymi informacjami o swoich świadczeniach. W kopertach znajdują się decyzje o waloryzacji emerytur i przyznaniu 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja zwiększyła świadczenia o ponad 5%, co oznacza, że minimalna emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy brutto. 13. emerytura wynosi tyle samo i przysługuje osobom, które miały ustalone uprawnienia do świadczeń na dzień 31 marca. ZUS podkreśla, że wszystkie przesyłki zostały już wysłane do adresatów. Co czwarty Polak wziął w ostatnim roku kredyt, by nie przegapić okazji, jak wyjazd last minute. Raport Santander Consumer Bank pokazuje, że młodzi dorośli i mężczyźni najczęściej sięgają po takie finansowanie. Aż 24% Polaków korzysta z kredytów, rat lub płatności odroczonych, by zrealizować swoje marzenia. Mimo to 65% badanych stara się pilnować budżetu na hobby. Jednak niemal co trzeci Polak przyznaje, że zdarza mu się wydać więcej niż planował, zwłaszcza pod wpływem atrakcyjnych promocji.
2: Zarobki lekarzy w Polsce stały się gorącym tematem po aferze w Szpitalu Południowym. Ujawnione dane pokazują, że różnice w wynagrodzeniach mogą sięgać od kilku tysięcy do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie dla lekarza specjalisty wyniesie prawie 13 tysięcy złotych brutto. Średnia dla specjalistów na etacie to około 24 tysiące złotych brutto. Rekordowe zarobki osiąga niewielka grupa lekarzy, łącząc różne źródła dochodów. Nowe przepisy pozwolą na dokładniejsze monitorowanie wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
1: Mimo że ceny ropy na świecie spadły o 30%, w Polsce benzyna potaniała tylko o 8%, a olej napędowy o niecałe 13%. To efekt tak zwanej rakiety i piórka, gdzie ceny paliw szybko rosną, gdy ropa drożeje, ale spadają znacznie wolniej, gdy tanieje. Gdyby paliwo taniało proporcjonalnie do ropy, kierowcy płaciliby za 50 litrów aż 98 zł mniej. Na opóźnione obniżki wpływają między innymi marże koncernów, kurs dolara i konieczność wyprzedaży zapasów paliwa kupionego po wyższych cenach. To zjawisko uderza nie tylko w portfele kierowców, ale także w całą gospodarkę, podnosząc koszty transportu i usług.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rodziny z niskimi dochodami mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci zasiłku rodzinnego. W 2026 roku, aby się o niego ubiegać, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł. Zasiłek wynosi złotych miesięcznie, w zależności od wieku dziecka. Dodatkowo dostępne są liczne dodatki, takie jak jednorazowe wsparcie z tytułu urodzenia dziecka, czy dodatki związane z edukacją. Wnioski można składać w urzędach gminy lub online. Warto pamiętać o zasadzie złotówka za złotówkę, która pozwala na otrzymanie zasiłku nawet przy niewielkim przekroczeniu progu dochodowego. Programy lojalnościowe to coraz popularniejszy sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim możemy zbierać punkty, korzystać z rabatów i otrzymywać zwroty pieniędzy. Najwięcej zyskamy w supermarketach, drogeriach i na stacjach paliw. Aplikacje takie jak Moja Biedronka czy Lidl Plus oferują spersonalizowane oferty i dodatkowe kupony. Warto korzystać z programów w sklepach, które odwiedzamy regularnie, aby maksymalizować korzyści. Pamiętajmy jednak, by nie kupować rzeczy, których nie potrzebujemy, tylko dlatego, że są dawać korzyści. Pamiętajmy,

0: nowe możliwości eksportowe dla polskiego uzbrojenia. Umowa przewiduje pokazy możliwości pocisku podczas przyszłych ćwiczeń morskich. To pierwszy etap współpracy między MESCO, Telesystemem i Naval Group. Celem jest integracja Pioruna z systemem Rampart, co może wzmocnić pozycję MESCO na rynku krajowym i międzynarodowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska sfinalizowała kluczowy kontrakt na dostawę kilkuset pocisków przeciwlotniczych PAK-2 GEM-T, wzmacniając system obrony powietrznej Patriot. Wartość umowy to 988 milionów dolarów. Pociski te są tańszym uzupełnieniem zaawansowanych rakiet PAK-3 MSE, przeznaczonym do zwalczania mniej wymagających celów, takich jak pociski manewrujące i płatowce. Zakup zrealizowano przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO, co przyspieszyło dostawy. Realizacja kontraktu planowana jest na lata od 2026 do 2031. Polska już wcześniej testowała te pociski na poligonie w Ustce, co potwierdziło gotowość operacyjną systemu Wisła.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 956 odcinku, który zobaczymy już dziś, Aisę i jej córka Doga opuszczają miasto, szukając nowego początku w Eskisehir. To poruszające pożegnanie z miejscem pełnym wspomnień i emocji. Aisę żegna się ze współpracownikami, a Volkan z sercem na dłoni przekazuje Nesse list z wyznaniem. Czy odległość stanie na drodze nowym uczuciom? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a odcinki są dostępne na platformie TVP VOD. Dziedzictwo, turecki hit, powraca z emocjonującym 957 odcinkiem już dziś, 22 czerwca. Aynur znów wpada w tarapaty. Zostaje porwana przez groźnego przestępcę Tevfika. Na ratunek przybywa Sinan, który po raz kolejny ratuje jej życie w dramatycznych okolicznościach. Jednak jego gniew z powodu lekkomyślności Aynur jest ogromny, a Dalet również nie kryje rozczarowania jej zachowaniem. Pod presją oskarżeń Aynur decyduje się zerwać wszelkie kontakty z Sinanem. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a powtórki dostępne są na platformie TVP VOD. Na wspólnej wkracza w nowy etap emocji i intryg w 4242 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca o 20:15 na TVN. Lidia, po zakończeniu romansu z Dexem, nie traci czasu i już znajduje nowy obiekt zainteresowania w szpitalu. Tym razem jej uwaga skupia się na przystojnym kardiochirurgu, Gregu Kalskim. Lidia nie zamierza się poddawać i próbuje zdobyć jego serce, nawet przynosząc do pracy pączki, by zwrócić na siebie uwagę. Czy Greg ulegnie jej urokowi, czy może pozostanie niewzruszony? To pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Serial Rancho powraca z nowym, 11. sezonem, który już teraz budzi wiele emocji. Premiera zbliża się wielkimi krokami, a wśród widzów nie brakuje zarówno entuzjastów, jak i sceptyków. Kontrowersje wzbudza zmiana obsady, w tym udział Daniela Olbrychskiego jako Ignacego Japycza. Reżyser Wojciech Adamczyk zapewnia jednak, że klimat wilkowej zostanie zachowany. Prosi fanów o danie szansy nowym aktorom i oddzielenie ich ról od osobistych poglądów. Adamczyk podkreśla, że produkcja pracuje dla widzów i ich opinia jest najważniejsza. Wierni fani liczą, że nowe odcinki nie zawiodą ich oczekiwań.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W centrum uwagi znajdzie się dramatyczna sytuacja u Rogowskich. Artur zdradził Marysię, co prowadzi do poważnego kryzysu w ich małżeństwie. Próba rozmowy kończy się fiaskiem, a Marysia opuszcza męża w rozpaczy. Niewierność Artura z młodszą Joanną staje się jednym z najgorętszych wątków. Czy to koniec ich związku? Na horyzoncie pojawia się nowy, tajemniczy bohater, który może namieszać w życiu Marysi. Fani serialu muszą przygotować się na pasmo trudnych rozmów i przytłaczających emocji.
1: W 132 odcinku serialu Panna Młoda Bejza znajdzie się w poważnych tarapatach, gdy jej kłamstwa mogą wyjść na jaw. Kompromitujące dowody pojawiają się w jej otoczeniu, a sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy pani Sanie odkrywa atrapę ciążowego brzucha. W desperacji Bejza decyduje się na drastyczny krok i uprowadza swoją rywalkę. Tymczasem Melich postanawia sformalizować swój związek i prosi Sinem o rękę. Odcinek zostanie wyemitowany 27 czerwca na antenie TVP, 2 o godzinie 17:15. Serial Panna Młoda to opowieść o zderzeniu tradycji z nowoczesnością, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W 134 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Mukadder odkrywa szokującą prawdę o Bejzie, która udawała ciążę przed całą rodziną. To odkrycie może wywrócić życie domowników do góry nogami. W międzyczasie Bejza, kierowana chęcią zemsty, doprowadza do niebezpiecznego wypadku. Nusret postanawia wyjawić Cihanowi swoje knowania, co dodatkowo komplikuje sytuację. W cieniu tych wydarzeń Sinem przyjmuje oświadczyny Melicha, co dodaje odcinkowi romantycznego akcentu. Jak te wszystkie zawiłości wpłyną na dalsze losy bohaterów, dowiemy się już 30 czerwca o 17:20 na kanale TVP2. Ród Smoka powrócił z trzecim sezonem, który zadebiutował w poniedziałek 22 czerwca. Już pierwszy odcinek wywołał burzę emocji, szczególnie scena pocałunku Emonda z jego matką, Alicent. To kontrowersyjne wydarzenie zszokowało widzów i wzbudziło wiele dyskusji. Ewan Mitchell, odtwórca roli Emonda, podkreśla, że jego postać nie jest socjopatą, choć ma wypaczone postrzeganie miłości. Trzeci sezon obfituje w emocjonalne momenty i zbiera świetne recenzje. W rolach głównych zobaczymy ponownie Emmę Darcy, Matta Smitha i Olivię Cooke. Sezon Sezon liczy 8 odcinków, które z pewnością dostarczą jeszcze wielu wrażeń.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Złoty Chłopak wkracza w nowy etap emocji i napięcia w 323 odcinku. Suna czuje się niepewnie, przekonana, że ktoś ją obserwuje. Ferit spotyka osobę z przeszłości, co przywołuje wspomnienia z Ameryki. Tymczasem starsi członkowie rodziny wspierają kobietę w trudnym momencie. Ferit i Seyran odnajdują wspólną drogę, decydując się na adopcję dziecka. Nad rodziną Korhanołów zbierają się jednak ciemne chmury, gdy Karam zmusza Serpil do szpiegowania. I Fakat odkrywa tę tajemnicę i obiecuje pomoc. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 30 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 16 stopni i niewielkie zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Robert Bąkiewicz, lider ruchu obrony granic, zabrał głos po interwencji niemieckiej policji w Berlinie. Twierdzi, że uczestnicy jego akcji działali pokojowo, a napięcia wywołał niesiony przez nich krzyż. Bąkiewicz podkreśla, że wokół wydarzeń narosło wiele kłamstw, a jego córka alarmowała o złym stanie zdrowia ojca po interwencji. Niemieckie służby uznały jednak, że sytuacja wymagała podjęcia działań.
2: Michał Kamiński, polski polityk, zdecydował się zwrócić dwa ukraińskie odznaczenia państwowe. W liście do ambasadora Ukrainy wyraził swoje niezadowolenie z braku jednoznacznego potępienia zbrodni wołyńskiej przez ukraińskie władze. Kamiński podkreślił, że jego decyzja jest wyrazem sprzeciwu wobec hierarchii pamięci, która jego zdaniem nie uwzględnia polskich ofiar. Ten gest może wpłynąć na przyszłe relacje między Polską a Ukrainą.
0: W Lublinie wybuchł skandal z udziałem Konrada Wcisło, radnego i syna europosłanki Marty Wcisło. Został przyłapany na parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych, używając karty należącej do jego ojca. Wcisło tłumaczył to jako pomyłkę, a jego matka stanęła w jego obronie. Sprawa wywołała reakcję Przemysława Czarnka, który ostro skrytykował Koalicję Obywatelską. Wczoraj na osiedlu Krzyki we Wrocławiu doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w samochodzie na podziemnym parkingu. Policjantki z komisariatu Wrocław-Rakowiec szybko zareagowały, wybijając szybę, by uwolnić malucha. Na szczęście dziecko nie ucierpiało, ale policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pojazdach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień ojca po rozwodzie może być wyzwaniem, ale warto skupić się na dzieciach i ich relacji z tatą. Psycholodzy radzą, by oddzielić rolę byłych partnerów od roli rodziców, co pomaga uniknąć napięć. Wspieranie dzieci w przygotowaniach do tego dnia pokazuje, że ich relacja z ojcem jest ważna. Dla ojców to okazja do stworzenia nowych tradycji z dziećmi, które będą dostosowane do nowej sytuacji.
2: Dziś Dzień Ojca, a jeśli szukacie pomysłu na prezent, warto postawić na coś z humorem. Zamiast klasycznych skarpetek, wybierzcie te, które udają jedzenie, jak puszka piwa czy kawałek pizzy. Dla taty z poczuciem humoru świetnym wyborem będzie także personalizowany fartuch do gry.